0: właściwych organów i tyle mamy na ten temat do powiedzenia i w ogóle nie jest to kwestia, którą powinniśmy się zajmować na poziomie centralnym. I wtedy ludzie by mieli takie poczucie, że ta kwestia, ta sprawa, ta historia została potraktowana tak samo jak każda inna, czyli jest okej. A teraz mają poczucie, że Ukraińcy są w specjalny sposób w Polsce chronieni.
1: To ja tutaj jeszcze może dodam od siebie, bo mówienie o tym, że on słownie, że on je słownie jakoś zaatakował, jest też chyba, to był, jakby ten ton był faktycznie bardzo agresywny. Cały czas pamiętajmy, że jednak to są dzieci, tak? Czy nastolatki, no jakkolwiek, no dla mnie dzieci. Mówił też między innymi o tym, tam nie słychać tylko jakby wyzwisk, ale też słowa, które sugerowały miejsce zamieszkania, które być może też, on mówił, wiem, gdzie mieszkasz. I teraz też pytanie, na ile, czy my faktycznie, bo ja chciałabym, żeby taka reakcja, może nie na poziomie faktycznie państwa, bo państwo mogłoby się zajmować jeszcze poważniejszymi sprawami, mam nadzieję, że to robi, ale że czy to by dotyczyło dziewczynek z Ukrainy, z Polski, z Nigerii, skądkolwiek, to każdy rodzaj przemocy i agresji kierowany do kogoś, to jest, jakby ktoś nie jest w stanie obronić, prawda? Nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi, a zresztą nie powinien musieć się bronić w takiej sytuacji. Powinien być karany przykładnie, i bo uważam, że tak naprawdę no, od tego jest państwo.
0: Słusznie pani powiedziała, każdy rodzaj i wobec każdego. No więc tutaj nie mamy takiego wrażenia, mamy wrażenie, które jest uzasadnione innymi historiami, że w przypadku Ukraińców reakcja jest natychmiastowa i na poziomie najwyższych organów, łącznie z ministrem sprawiedliwości, a wtedy, kiedy w grę wchodzi agresja Ukraińców wobec Polaków, a z takimi przypadkami mamy również bardzo często do czynienia, sprawy są rozpatrywane na niskim szczeblu lub zamiatane pod dywan. Ja, jak powiedziałem, nie znam całego kontekstu tej historii i nikt go nie zna, więc mogę tylko dodać, odnosząc się do pani uwag dotyczących tego, że były to dzieci, proszę pamiętać, że niestety w dzisiejszych czasach dzieci potrafią być dzieci, takie nastolatki młodsze, no bo to były młodsze nastolatki, potrafią być i bardzo wulgarne, i również bardzo agresywne. Po prostu my nie wiemy, co tam zaszło. Niestety jest wiele przykładów, incydentów, nie mówię tutaj o jakichś wymyślonych historiach, które były rozpowszechniane przez troli, tylko mówię o tych, które zostały potwierdzone przez też lokalne media, bo to zwykle lokalne media się tym zajmują, pokazujących, że no jakby to powiedzieć, pewien wzór zachowania w stosunku do innych osób ze strony Ukraińców jest jednak inny niż ze strony Polaków. Tam jest pewien rys, powiedziałbym, cywilizacji turańskiej w tym zachowaniu i to niestety trzeba też brać pod uwagę.
1: A tak już szerzej, w kontekście relacji polsko-ukraińskich, jaką dzisiaj widzi pan przyszłość? Czy uda się w jakikolwiek sposób jeszcze zejść z tej drogi? No ja uważam już eskalacji i to czuć w społeczeństwie, to też widać po tak naprawdę przeważających komentarzach w internecie i to powiedzmy szczerze też po obu stronach, mam wielu przyjaciół, znajomych z Ukrainy, którzy też w taki już no, często agresywny, nieprzychylny sposób wyrażają się na temat Polski, prawda, naszej polityki dzisiaj, więc ja obserwuję tą eskalację na przykładzie swoich znajomych, powiem w ten sposób. I widzi pan jakąś szansę, żeby zejść z tego kursu?
0: Może panią zaskoczę, ale ja uważam, że wcale nie powinniśmy z tego kursu schodzić. To znaczy w tym sensie, że relacje polsko-ukraińskie, tak jak one zostały uformowane najpierw przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po 24 lutego 2022 roku, potem przez obecny rząd, bo one oba przecież grają właściwie grały do jednej bramki, zanim PiS zmienił swoją retorykę, one były całkowicie sztuczne. My teraz przechodzimy bardzo bolesny i rzeczywiście problematyczny proces urealniania tych relacji. I one nie mają być lepsze, one mają być realne i mają być takie, żeby dało się pragmatycznie w pewnych sprawach współpracować, ale też bardzo wyraźnie określić, gdzie są punkty niezgody. Musimy przez to przejść, tu nie będzie żadnego porozumienia, natomiast musimy się pozbyć tych złudzeń. Niestety to, co władza wyprawia również w takich sytuacjach właśnie jak ta z Bielska-Białej, wcale nas do tego nie przybliża. To powoduje, że ludzie nadal będą odczuwali, że te złudzenia są im wciskane na siłę, co jest bardzo niekorzystne dla procesu urealniania tych relacji, ale on i tak nastąpi.
1: To teraz jeszcze, panie redaktorze, przejdźmy do jednego tematu związanego z ustawą, czy też to jest taka regulacja, tak, znana jako chat control, czyli no, kontrola tak naprawdę czatów, być może tutaj
0: dokładnie
1: cała dyskusja.
0: Jest to unijne rozporządzenie.
1: Unijne rozporządzenie, które trochę można powiedzieć, że zostało, jak rozumiem, przyjęte przez Parlament Europejski tylnymi drzwiami. Czy mógłby pan przybliżyć słuchaczom Radia Wnet, bo widziałam, że zwracał pan uwagę na tę sprawę.
0: Tak, jest to, bo sprawa jest dosyć skomplikowana i tu długo by trzeba o tym opowiadać, mówiąc najkrócej i w pewnym uproszczeniu. Jest to reanimacja rozporządzenia, które wcześniej już wygasło, a z kolei jego bardziej zaawansowana wersja została poprzednio też odrzucona przez Parlament Europejski i odrzucona została wcześniej możliwość jego przedłużenia. W związku z czym pani Roberta Metsola wrzuciła tę sprawę, korzystając z kruczka prawnego na ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego przed wakacjami. Formalnie rzecz biorąc jest to sektorowe zniesienie zasad ochrony prywatności w komunikacji pomiędzy użytkownikami na terenie Unii Europejskiej, co pozwala na wprowadzenie teoretycznie dobrowolnego skanowania wiadomości pod kątem tak zwanego CSAM, czy CSAM, czyli Children Sex Abuse Materials, czyli materiałów pedofilskich po prostu. I to jest to uzasadnienie, które się tutaj pojawia. Natomiast adwokaci prywatności, do których ja się zaliczam, stwierdzają, że po pierwsze bardzo mała część materiałów tego typu jest przesyłana przez komunikatory internetowe. Po drugie, w momencie, gdy pedofile dowiedzą się, bo oni śledzą po prostu to ustawodawstwo i te regulacje, że taka regulacja, takie skanowanie jest prowadzone, no to po prostu przeniosą swoją komunikację w inne miejsca. Więc tak naprawdę nie chodzi tutaj moim zdaniem o to. To jest tylko pretekst, ponieważ te algorytmy są tak skonstruowane, że bardzo łatwo je przestawić na skanowanie wiadomości pod innym kątem, na przykład pod kątem tak zwanej mowy nienawiści. I o to tutaj.
1: Czyli jest to pierwszy krok, tak, do tego, żeby te rozwiązania w przyszłości były wykorzystane jeszcze szerzej i to wtedy stanie się no, niebezpiecznym narzędziem w rękach Parlamentu Europejskiego. A czy Polska ma jakikolwiek wpływ na ostateczny kształt tych przepisów? Mamy jeszcze jakieś narzędzia, żeby tutaj czy.
0: Znaczy, sprawa jest już niestety przegrana w sensie wznowienia chat control i to niestety jest przegrana również rękami części europosłów Prawa i Sprawiedliwości, na co ja zwracałem uwagę, bo najpierw oni zagłosowali, większość tej części, która głosowała, delegacji, zagłosowała, czyli 10 europosłów zagłosowało za procedurą, która umożliwiła to ostateczne głosowanie, w którym z kolei potrzebna była do zablokowania większość bezwzględna. 361 głosów i wtedy ci europosłowie ponownie zagłosowali za, to już nie miało większego znaczenia, bo i tak tej większości blokującej bezwzględnej nie udałoby się zebrać. Natomiast w tym pierwszym głosowaniu ich zajęcie stanowiska, tych 10 europosłów PiS miało duże znaczenie, bo gdyby oni zagłosowali przeciwko, to wtedy do zablokowania tego ostatecznego głosowania brakowałoby już tylko 7 głosów. I różne rzeczy mogłyby się wydarzyć. No oni tłumaczą, przynajmniej tak pan europoseł Patryk Jaki tłumaczył, że właśnie chodzi tu o ochronę dzieci, że tam 20 tysięcy skutecznych interwencji było w czasie obowiązywania tego prawa. No co 20 tysięcy to jest kompletnie nic. To i biorąc pod uwagę, że setki milionów czy miliardy takich wiadomości są przesyłane w okresie, kiedy obowiązywało to chat control, to jest po prostu jakiś promil promila. Więc ja się bardzo dziwię tej argumentacji, zwłaszcza, że my mamy dzisiaj problem zdecydowanie z coraz większymi naruszeniami prywatności. No i to powinno powodować, że partia, która oficjalnie mówi, że jest zwolennikiem wolności słowa i prywatności, w ogóle nie powinna brać pod uwagę głosowania za takimi rozwiązaniami, no ale niestety stało się inaczej.
1: No i też można powiedzieć, że po raz kolejny obywatele, już tutaj my jako obywatele polskiej, w części Unii Europejskiej, też po prostu zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.
0: Tak, niestety to wygląda i tutaj bardzo wiele osób zwraca też uwagę, że głosowanie za było jednocześnie głosowaniem za złamaniem procedur, czy za zlekceważeniem. Właściwie procedury nie zostały dosłownie złamane, ale zostało zlekceważone bardzo ostentacyjnie stanowisko wcześniejsze Parlamentu Europejskiego, co no, trochę przypominało niegdysiejsze głosowanie na przykład w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii, referendum dokładnie rzecz biorąc, gdzie przypominam w pierwszym głosowaniu Irlandczycy odrzucili traktat lizboński, no ale to był nie ten wynik, którego oczekiwano, więc urządzono im pod przymusem drugie głosowanie, w którym już traktat zaakceptowali. Tak to niestety w Unii Europejskiej wygląda.
1: Mm-hmm. To jeszcze na moment przy tej Unii Europejskiej zostańmy. Ja nie wiem, na ile pan jeszcze śledzi te bieżące sprawy związane z kwestiami rolnymi, no ale na ten moment, jeżeli chodzi o Ukrainę i o zboże z Ukrainy, no to Bruksela naciska, Polska tutaj odmawia i nie zamierza znieść embarga. Jakby Polska tutaj stoi twardo na stanowisku, że nie zniesie embarga na ukraińskie produkty rolne. Mimo tego, że cały czas Komisja Europejska naciska, no bo my wiemy, mamy już, prawda, doświadczenie i sprzed 2 lat, zresztą część tutaj osób wskazuje, że cały czas tutaj no to widmo jednak silnego ukraińskiego rolnictwa i kwestii, prawda, konkurencyjności, używania nawozów, etc., no to jest ogromne zagrożenie, tak naprawdę największe dla polskich rolników, bo my jesteśmy tutaj bezpośrednio w tym pierwszym sąsiedztwie. I jak pan myśli, że Polska się, że uda nam się tutaj w tym sprzeciwie wytrwać, czy jednak może będziemy mieli powtórkę z tego, co obserwowaliśmy chociażby 2 lata temu?
0: Pan Donald Tusk próbuje balansować pomiędzy różnymi elementami nastrojów także swojego elektoratu, dlatego myślę, że to embargo nie zostanie jednak zniesione przed wyborami, bo biorąc pod uwagę, jakie jest nastawienie ogromnej części Polaków, mam na myśli również część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, byłby to moim zdaniem bardzo samobójczy krok, no i to byłoby też danie potężnej porcji amunicji dzisiejszej opozycji. Więc zdziwiłbym się, gdyby się na to zdecydował. Wydaje mi się też, że Komisja Europejska nie będzie szantażować pana Donalda Tuska. Owszem, naciski są, oczekiwania, żądania są, natomiast nie ma jeszcze mowy o jakimkolwiek elementu zaszantażowania Polski, choć z drugiej strony pamiętajmy, że gdy mówimy o przyszłej długoterminowej perspektywie budżetowej UE, czyli tej od 2028 roku, to tam już mamy powiązanie całości funduszy między innymi z parametrem praworządności. Więc kto wie, czy tego typu upieranie się przy selektywnym embargu przez Polskę w przyszłości nie stanie się również pretekstem do tego, żeby całkowicie zatrzymać nam te fundusze, ale też przypominam, że być może nie będzie to tak wielki problem, wziąwszy pod uwagę, że my w przyszłej długoletniej perspektywie budżetowej ledwo będziemy wychodzili na plus i to tylko biorąc pod uwagę te transfery, że tak powiem, oficjalne, które figurują w Excelu, a jeżeli byśmy doliczyli różne inne zobowiązania i wydatki związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej, no to już teraz prawdopodobnie wychodzimy na minus, a cóż dopiero w przyszłości.
1: Dzisiaj też przed Ministerstwem Rolnictwa zaplanowano protest Solidarności Rolniczej. Tutaj jest takie mocne hasło, nie damy się zniszczyć. Będzie mowa o tym, w jak trudnym momencie dzisiaj znajdują się gospodarze, producenci żywności. Uważa pan, że to jest jakiekolwiek konkretne narzędzie, które wywiera wpływ dzisiaj na decydentów, na partię rządzącą, czy raczej to są po prostu takie protesty, które gdzieś sobie może ktoś o nich usłyszy, ale niekoniecznie przełożą się na konkret.
0: Protesty zawsze jakieś znaczenie mogą mieć. Pytanie, jak silne, jak determinowane jestem we Francji i jak się jedzie przez Francję, to wciąż można zobaczyć, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w niektórych przypadkach tablica z oznaczeniem końca miejscowości jest odwrócona do góry nogami. Można się zastanawiać, o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest. To jest właśnie sygnał protestu lokalnych rolników, którzy taką akcję już ileś tam lat temu przeprowadzili i nawet się zdziwiłem, że ona cały czas jest podtrzymywana. Mianowicie w ramach protestu przeciwko działaniom francuskiego rządu dotyczącym rolnictwa zaczęli odwracać te tablice w nazw swoich miejscowości, te końcowe tablice, do góry nogami. Więc francuskie lobby rolnicze jest bardzo zdeterminowane, mimo że nie jest duże, bo przecież problem rolników polega na tym, że choć oni pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie, no to ze względu na ogromny wzrost wydajności jest ich liczbowo po prostu dużo mniej. Ale powiedziałbym francuskim rolnikom to raczej

0: bohaterstwo, równość, jakie one dzisiaj mają znaczenie we Francji i jak w ogóle tam pan się dzisiaj czuje?
1: No, Francja oparła całą swoją tożsamość narodową na niestety osiągnięciach rewolucji francuskiej, którą niektórzy nazywają rewolucją antyfrancuską, nie bez powodu. Oczywiście długo bardzo by można o tym opowiadać, więc ja powiem tylko o dwóch sprawach. Po pierwsze, uchwalona to jeszcze w 1789 roku, czyli wkrótce po zdobyciu Bastylii, co zresztą samo w sobie jest mitologizowane, a tak naprawdę to tam siedziało 7 kryminalistów w momencie, jak ta twierdza była zdobywana. Uchwalona trochę później, w sierpniu, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela była przykładem tego samego, co konstytucje krajów komunistycznych. Czyli głosiła pewne, nawet może i szczytne hasła, choć też burzące dotychczasowy porządek, ale w ogóle nie była przestrzegana. Była dokładnie od samego początku na potęgę łamana przez władze, które po prostu posługiwały się terrorem. I druga sprawa, o której się bardzo często zapomina. Ja jestem w tej chwili w Brytanii. Brytania była jednym z tych regionów, Brytania i Wandea. To były dwa regiony, które objęło rozpoczęte w 1793 roku powstanie, czy można powiedzieć kontrrewolucja, kontrpowstanie, w którym na początku prości ludzie, przede wszystkim chłopi, też mieszczanie, a dopiero potem szlachta sprzeciwili się terrorowi, a przede wszystkim sprzeciwili się bramce do wojska i odmawianiu prawa do odprawiania mszy przez księży. Z tego zrodziła się tak zwane wojny wandejskie, które były tłumione w tak okrutny sposób przez wojska republikańskiej Francji, że można spokojnie uznać to za przygrywkę do późniejszych totalitaryzmów. No ja jestem stosunkowo niedaleko Nantes na przykład, gdzie odbywały się słynne pławienia nantejskie, czyli ludzi, którzy popierali, którzy brali udział w tej kontrrewolucji, albo nawet po prostu tylko tych, którzy mieszkali w miejscowościach na terenie Wandei, wiązano w takie paczki rozebranych do naga i topiono na barkach w rzece. Więc no, to są straszne historie. A Francja po prostu nie chce pamiętać często o tej koszmarnej stronie rewolucji, którą ja bym też nazywał antyfrancuską, która zburzyła stary porządek. Ja uważam, że powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Ludzie, którym się wydawało, a którzy tak naprawdę byli bardzo mierni intelektualnie, którym się wydawało, że oni tu urządzą świat na nowo, bo go wymyślili w paryskich kawiarniach, po prostu urządzili innym ludziom koszmar i terror, który dopiero zakończyła tak naprawdę dyktatura Napoleona Bonapartego.
0: Panie redaktorze, mam nadzieję, że będzie pan miał piękny czas we Francji. Nie wiem, do kiedy pan tam zostaje, nie będę dopytywać, ale mam nadzieję, że uda się trochę naładować baterie i porozmawiamy niebawem na antenie Radia Wnet. Być może nawet uda się w jakimś dłuższym formacie. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy, był gościem Odysei Wyborczej. Dziękuję, życzę udanego pobytu we Francji i bezpiecznego powrotu do Polski.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pięknego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: W studio Radia Wnet jest już pan Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Solidarności Rolniczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam słuchaczy Radia Wnet.
1: Przyjechał pan dzisiaj nie tylko na wywiad do Radia Wnet, ale przede wszystkim na protest, który dzisiaj odbędzie się pod Ministerstwem Rolnictwa. Dlaczego?
2: No protest jest w związku z tragiczną sytuacją na polskiej wsi niestety, ale od dłuższego czasu ta sytuacja ekonomiczna gospodarstw jest bardzo trudna, od 2025 roku można powiedzieć. 2025 rok to był rok, gdzie były bardzo niskie ceny. Niestety te ceny się przełożyły na to, że gospodarstwa popadły również w pewne zadłużenia. Musiały zaciągać kredyty na zobowiązania, które były w tym czasie dla tych gospodarstw, jakby na produkcję bieżącą. 2026 rok jest rokiem, który nie przyniósł w ogóle żadnych pozytywnych aspektów. Bardzo wysokie ceny nawozów, bardzo wysokie ceny paliw, które się przełożyły bezpośrednio na naszą produkcję, powodują to, że gdy dzisiaj wjeżdżamy w pole i zaczynają się pierwsze małe żniwa jęczmienia, przy tych anomaliach pogodowych, które są również w tym roku, no zbieramy około 5 ton. I w ceny w skupach to jest 580-600 zł, ale to jest jeden aspekt, jeżeli chodzi o produkcję roślinną. Dodatkowo produkcja trzody chlewnej, cena 3,50, cena sprzed 25 lat. Również w kwestii rynku warzyw mamy sytuację, gdzie z Holandii, z Niemiec, trafia towar do Polski. Można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy takim śmietnikiem Europy, bo towar, który powinien tam być zutylizowany z różnych względów, trafia dzisiaj do Polski, jest przepakowywany i trafia do supermarketów. A polski ziemniak w polu, tak. Dzisiaj nie ma na niego klienta, nie ma w ogóle popytu i taka jest sytuacja.
1: I ten sam ziemniak kosztował chyba przez moment 20 groszy za kilogram, to państwo możecie sobie...
2: Tak, i te ceny za chwilę wrócą. Młody ziemniak też dzisiaj w tym roku nie miał ceny, 60 groszy, które było proponowane, to jest też taka cena, która nie pozwala jakby zamknąć pozytywnie dochodu sektora.
1: Dodatkowo mamy teraz naciski Unii Europejskiej dotyczące kwestii embarga na produkty z Ukrainy. Widzi pan jeszcze takie ryzyko, że uda się niestety Komisji Europejskiej przeforsować na Polsce, aby ta zgoda była wydana?
2: To znaczy na pewno wizyta pana komisarza Hansena w Polsce miała na celu tak naprawdę nawet nie przekonanie, tylko po prostu zamanifestowanie decyzji Komisji Europejskiej i z naszego punktu widzenia, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to będzie to decyzja haniebna i na pewno spowoduje to, że już całkowicie polskie rolnictwo zostanie rozłożone. Mimo tego, że na forum organizacji europejskich, nawet niemieckie organizacje rolnicze mówią wprost, 25 lat minimum dla Ukrainy, żeby otworzyć rynek europejski na produkty z Ukrainy. A dzisiaj właśnie to się dzieje. Dzisiaj mamy bardzo słabe plantacje rzepaku. Będzie brakować około 1,5 miliona ton w Polsce. I branża dzisiaj, ta, która przetwarza rzepak, mówi wprost, otworzyć Ukrainę, żeby ten rzepak mógł płynąć. A co ma dzisiaj zrobić polski rolnik?
1: Mhm. O której dzisiaj rozpoczynacie protest?
2: Rozpoczynamy o godzinie 12. Jest to protest spontaniczny, więc nawet nie wiemy, jaka będzie liczba uczestników, ale jest to sytuacja taka, którą według naszych oceny musimy po prostu dzisiaj być tam, zamanifestować to, że mimo tego, że trwają małe żniwa, że się rozpoczęły małe żniwa, ale po prostu my dłużej na to nie pozwolimy.
1: Na co liczycie w związku z tym protestem? Na jakieś rozmowy, na to, że wyjdzie minister rolnictwa, pana premiera chyba nie ma w kraju, ale że ktoś z wami dzisiaj porozmawia?
2: Trudno to określić, ponieważ od kiedy minister rolnictwa Stefan Krajewski objął swoją funkcję, w żaden sposób nie spotkał się z Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych Solidarność. Unika tych spotkań ze związkami zawodowymi. Oczywiście spotyka się na takich różnych plenerowych spotkaniach z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, z różnymi urzędnikami, nazywając to spotkaniami z rolnikami. Ale myślę, że to tak naprawdę rzeczywistość bardzo szybko zweryfikuje, ponieważ przed nami okres dożynkowy. Koniec sierpnia, początek września będą w całym kraju oczywiście uroczystości dożynkowe i pewnie tam tak naprawdę obecność polityków PSL-u będzie zweryfikowana.
1: Tak będzie zweryfikowana. A co w takim przypadku, zakładamy taki scenariusz, że jednak te apele, te głosy, no tak naprawdę dzisiaj już takie dramatycznie przykre głosy gospodarzy, producentów żywności nie dotrą. do rządu, nie dotrą do osób odpowiedzialnych, bo to można też, prawda, mówić i o pewnie politykach PSL-u i PiS-u, bo to przecież to nie jest też sytuacja, która tylko dzisiaj, tak, wyniknęła. Jakie narzędzia mają rolnicy? Czy na przykład, nie wiem, kupowanie bezpośrednio od rolnika, otwieranie jakichś może spółdzielni, coś państwo będziecie próbowali robić też we własnym zakresie, no bo trzeba przyjąć taki scenariusz, że być może rolnicy zostaną sami sobie.
2: Ja powiem dość brutalnie, na pewno nie są rozwiązaniem samozbiory. Bo sytuacja, gdzie dochodzi do samozbiorów, to nie jest sytuacja powszechna. Nie da się przyjechać do każdego rolnika i od każdego rolnika te produkty z danego pola zebrać, więc to nie będzie rozwiązaniem. Bez skutecznego interwencjonizmu państwa tych sytuacji się nie rozwiąże, bo to są te sytuacje, które w trzodzie chlewnej, to od lat mamy te problemy tak naprawdę. Od lat. My cały czas słyszymy o tym, że będzie budowana strategia odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce. I co? I na tym się kończy, bo przychodzi kolejny rząd i mówi o swojej nowej strategii i jest cisza. Tu też były szumne zapowiedzi. W rok miała być już gotowa strategia. Już miały być wprowadzone pierwsze gospodarstwa, które by tutaj próbowały produkować w tej strategii, ale to nie miało w ogóle racji miejsca tak naprawdę. To się nie zadziało. I widzimy, że dalsze te kroki w żaden sposób nic tutaj nie pomogą, jeżeli skutecznie państwo nie zacznie dbać o polską wieś i o polskich rolników. I nawet dzisiaj, jeżeli się mówi o spółce Elewar, która powinna już pewne kroki poczynić, to kiedy ostatnio rozmawialiśmy z panią minister Gromadzką, bo akurat pani minister Gromadzka ma odwagę się spotkać z Solidarnością Rolników Indywidualnych, to te zapowiedzi, które tam padły, że prawdopodobnie Elewar będzie mógł sprzedawać 1 000 000 ton, to jest bardzo mała liczba w stosunku do handlu, który powinien być prowadzony, bo jeżeli dzisiaj ta spółka zaczęłaby współpracować z rolnikami, tworząc partnerstwa, to tych ton na sprzedaż mogła mieć 10 milionów i to w magazynach u rolników tak naprawdę. Więc wystarczy tylko sięgnąć po te rozwiązania, od których od dłuższego czasu mówi cała branża rolnicza, ale wystarczy po to sięgnąć, mieć dobrą wolę, a my widzimy niestety, że tej dobrej woli tutaj nie ma.
1: A dlaczego nie ma tej dobrej woli?
2: No i to jest właśnie zasadnicze pytanie, bo skoro Polskie Stronnictwo Ludowe uważa się za partię polskiej wsi od 130 lat, nawet ostatnio widziałem takie ciekawe nagranie ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, 130 lat dba o interesy polskiej wsi, to dlaczego dzisiaj, patrząc na rzeczywistość polityczną, działa w tej antypolskiej koalicji? Bo tylko PSL utrzymuje przy życiu tą antypolską koalicję, która dzisiaj oprócz niszczenia rolnictwa również niszczy polską gospodarkę, bo należy nadmienić. To jest informacja też z ostatnich chwil. W całej grupie Azoty pogotowie strajkowe. Za chwilę grupa Azoty upadnie, nie będziemy nawet mieli polskich nawozów. To skąd my weźmiemy te nawozy jako rolnicy?
1: Dokładnie. Przy tej cenie, tak dramatycznie niskiej, która była kilkanaście lat temu ze zboże i przy tak wysokich cenach nawozów, to po prostu się nie może spiąć finansowo. W związku z tym rolnicy będą plajtowali.
2: My się dzisiaj finansowo nie spinamy. Koszt, ze względu na wojnę w Iranie, koszt nawozów na hektar to jest dzisiaj ponad 500 zł więcej dla rolnika. Mhm. Rolnicy takie ponieśli koszty. Dzisiaj się mówi o pomocy ze strony Komisji Europejskiej. Na poziomie Polska dostała 66 milionów. Oczywiście jest to wielki sukces. Można to podwoić o 200%, czyli około 800 milionów może być przeznaczone dla rolników. Ale jeżeli wszyscy, którzy składają wnioski o dopłaty, wystąpiliby o tą pomoc nawozową, to by wyszło 60 zł do hektara.
1: No właśnie.
2: Ponieśliśmy straty minimum 500 zł przy nawozie, do tego oczywiście wysokie koszty paliwa, a dzisiaj nam
1: wysokie
2: się proponuje
1: koszty pracy.
2: 60 zł ewentualnie. Mówi się, że to pomoc będzie gdzieś tam oscylować w takich kwotach, to jest nierealne tak naprawdę.
1: Powiedział pan o PSL-u, więc te pytania pewnie my też powinniśmy jako dziennikarze kierować dzisiaj do polityków, którzy chyba można by zdradzili rolników, przynajmniej to są często głosy, które słyszymy. To na kogo będziecie państwo głosowali? Czy dzisiaj jest chociaż jedna taka osoba, jeden lider, który mógłby podmiotowo zawalczyć o przyszłość polskiego rolnictwa?
2: Na pewno dzisiaj bardzo trudno wskazać jednoznacznie taką partię, czy też takiego lidera. Jako Solidarność Rolników uważamy, że po prostu my będziemy przygotowywać, już te prace trwają, własny program rolny i to ugrupowanie, które powie wprost, że popiera nasz program rolny, który jest przygotowany przez rolników, nie przez polityków, bo tu dzisiaj nie potrzebujemy tego, by politycy przygotowywali program rolny, bo to się skończy tylko na pustych hasłach. Mhm. Dzisiaj jest potrzebne, żeby praktycy, żeby rolnicy mieli ten gotowy program rolny i ci, którzy poprą i podpiszą z nami umowę programową, że w takim czasie będzie to wprowadzane, oczywiście tych będziemy popierać. Dzisiaj sprawa otwarta.
1: dzisiaj jest sprawa otwarta, a na ile rolnicy już wyciągnęli wnioski, być może też jakieś konsekwencje i są przygotowani, aby mówić jednym głosem, aby nie dać się rozgrywać, bo wielokrotnie przecież myśmy obserwowali, prawda, od tam, nie wiem, Agrounii i pana ministra Kołodziejczaka.
2: Pana influencera, bo pana, to dzisiaj
1: tak,
2: pan Michał Kołodziejczak jest influencerem, przynajmniej za
1: absolutnie dramatyczne mechanizmy rozdrobnienia czegoś, co miało potencjał, co mogło być siłą. Jest, teraz już nie ma takiego ryzyka, nie dacie się państwo rozegrać, wyciągnęliście jakieś wnioski, jest tam jakaś zmiana mentalna? Czy...
2: To ryzyko zawsze jest i zawsze istnieje, bo należy nadmienić, że my patrząc na historię Związku Rolniczego Solidarność, wiemy, że od początków założenia związku, a to jest ponad 45 lat, zawsze były te mechanizmy, które były wprowadzane przez różne partie, by od środka rozbijać, by nie budować, nie pilnować tej jedności rolników. No to jest bardzo, bardzo na korzyść dla dzisiaj, dla polityków, by jednak rolnicy nie byli zjednoczeni. My jesteśmy zawsze otwarci, rozmawiamy z każdym współpracujemy jako Solidarność. Każdy związek zawodowy, każda grupa rolników, która do nas przychodzi, zawsze jest otwarcie przyjęta i na tej bazie uważamy, że trzeba budować nie tylko jakby solidarność tych rolników polskich, ale też budować solidarność rolników europejskich, bo widzimy też zagrożenia ze strony właśnie Komisji Europejskiej, ze strony przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, więc to są te kwestie, gdzie bardzo trzeba być wyczulonym i trzeba stać jasno po tej jakby jednej stronie współpracy.
1: I dzisiaj bardzo też ważne jest to, aby do każdego obywatela dotarła informacja o tym, że to rolnictwo naprawdę tak jest na skraju upadku, że kwestia żywności dobrej, jakościowej, w ogóle bezpieczeństwa żywnościowego dotyczy ich wszystkich. Czyli możemy też zaapelować. Dzisiaj jest ten protest, ale wszyscy słuchacze Radia Wnet, którzy mają czas, którzy czują, że to jest też w ich interesie, powinni przyjść o godzinie 13?
2: O godzinie 12.
1: 12, przepraszam.
2: Bardzo serdecznie oczywiście wszystkich zapraszamy, którzy są chętni, którzy chcą wspierać rolników i być na tym proteście. Będzie to bardzo ważna obecność dla nas, bo też jakby to porozumienie między społeczeństwem a rolnikiem, my to widzimy tak naprawdę, czy na naszych protestach, czy na wszystkich akcjach, które dziś są podejmowane, to jednak zawsze ten obywatel też jest, bo ma tą świadomość tego, że no, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne, a dzisiaj jest zamach tak naprawdę na to bezpieczeństwo żywnościowe. To należy podkreślić. To należy podkreślić, że dzisiaj to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, to jest droga do tego, by zniszczyć to rolnictwo, które znamy, by zostały tylko korporacje. To jest schemat rolnictwa z Ukrainy i my musimy się zastanowić, czy dzisiaj chcemy mieć tego rolnika, który mieszka jeszcze na polskiej wsi, do którego możemy przyjechać, kupić coś od niego, którego znamy, widzimy, tego naszego sąsiada, czy my chcemy takiego, który będzie miał 100 tysięcy hektarów i my go na oczy nie będziemy widzieć, a on będzie robił, co będzie chciał.
1: On będzie robił, co będzie chciał i jeszcze ten kapitał najczęściej będzie zagraniczny albo za granicę będzie wypływał, bo powiedzmy, że te wielkie połacie ziemi najczęściej nie należą też do kapitału, że tak powiem, państwowego, w sensie do obywateli, tylko właśnie do...
2: Społecznego.
1: Tak, i o tym będziemy mówić. Ja też państwa zachęcam, Fundacja Polska z Natury, bardzo dużo też współpracująca z analitykami Klubu Jagiellońskiego między innymi. Oni bardzo dużo piszą ciekawych raportów i tłumaczą tak naprawdę krok po kroku, dlaczego to są tak ważne sprawy dla nas wszystkich. Dzisiaj państwa zapraszamy pod Ministerstwo Rolnictwa. Się zaprasza pan rzecznik Solidarności Rolniczej, pan Adrian Wawrzyniak, a ja bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, jest godzina 12.10, dziś 14 lipca, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak i my będziemy razem z Adamem dziś taką przystanią dla naszych podróżników, dla podróżujących, więc też będziemy razem z Państwem podróżowali do Jordanii i do Francji, ale będziemy też w Polsce. Chciałam Państwu dzisiaj przybliżyć sylwetkę Jana Kręca, polskiego kompozytora, ale przede wszystkim dyrygenta, którym z Warszawą jest bardzo związany, a dziś przypada setna rocznica jego urodzin, bo przyszedł na świat we Włocławku właśnie 14 lipca, ale roku 1926. Zobaczymy, jak to się nam wszystko uda, jak te wszystkie tematy nam się zmieszczą między godziną 12 a 14, także mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie różnorodnie na antenie Radia Wnet, ale zaczniemy, żeby się tak odpowiednio przygotować do połączenia z Małgorzatą Kleszcz, która jest w Paryżu i opowie o dzisiejszym święcie we Francji, narodowym święcie Francji. Dziś jest rocznica początku rewolucji francuskiej. O rewolucji francuskiej, a może o jej skutkach bardzo pięknie pisał Jean Raspail. Ja Państwu polecam jego książki. Zresztą nie ja pierwsza, nie ja ostatnia. Troszkę inne może spojrzenie na tę datę, którą w historii, w szkole chyba z innej perspektywy nam przedstawiano. Tutaj z drugiej perspektywy w książkach Jean Raspail o tym wydarzeniu pisze, no ale o tym, jak ten Paryż dziś w to święto wygląda, jak Paryżanie świętują, no tego się Państwo zaraz dowiedzą, ale żeby to zrobić, to posłuchamy zespołu, którym przypadkiem okazał się, dlatego, że śpiewa w języku angielskim, więc dopiero później się okazało, że jest właśnie z Paryża. Ten zespół Oracle Sisters, to jest zespół, który został utworzony w 2017 roku. Gra indie folk, indie rock i tak słuchając właśnie tego zespołu, który mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że takie wakacyjne wibracje w Państwu też wywołam. Przeniesiemy się do Paryża, do Małgorzaty Kleszcz.

0: Godzina 12.15 i tak przenieśliśmy się do Paryża, gdzie jest Małgorzata Kleszcz.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dokładnie, a w Paryżu się dzieje dzisiaj 14 lipca, to oczywiście święto narodowe, dzień wolny od pracy. Francuzi świętują, chociaż zapewne jakbyśmy się troszeczkę zagłębili w historię, to może i by się znalazło też, na pewno by się znalazło trochę powodów do smutku związanych z tą datą, ale zaczniemy od innego wydarzenia. Otóż jeszcze przed obchodami Święta Narodowego Francji zostaliśmy poinformowani na stronie France 24, że niestety pożary, o których już mówiliśmy, które szaleją na południu od Paryża, pochłonęły nocą kolejne obszary i to jest bardzo smutna wiadomość. Pożar wybuchł w niedzielę w lesie Fontainebleau, który jest położony mniej więcej 60 kilometrów na południowy wschód od Paryża i w tym momencie ogień strawił już ponad 1900 hektarów, czyli jakby to tak opisać, to jest obszar około trzykrotnie większy od Gibraltaru, a więc no to martwi i smuci. Na pewno jest to spowodowane bardzo wysoką temperaturą, która utrudnia także gaszenie żywiołu w Paryżu od kilku tygodni upały, na które Francuzi narzekają. Dzisiaj upał trwa 34 stopnie. Wierzymy i liczymy na deszcz, zwłaszcza w obliczu tych wydarzeń, chociaż ta pogoda akurat nie zatrzymała bardzo, bardzo wiele i to na pewno nie tylko Francuzów, ażeby przybyć właśnie w okolicy tej daty 14 lipca do stolicy Francji i żeby świętować, żeby się cieszyć. Można sobie zadać pytanie, czy każdy wie z czego, ale to ostatnia defilada, ostatnie obchody Święta Narodowego, w których uczestniczy w roli prezydenta Emmanuel Macron. Będą także obecni, a są już nawet przedstawiciele 35 krajów koalicji, w tym zaproszony nasz premier Donald Tusk, który jak wiemy stosunki z prezydentem Francji ma, zdaje się, że dobre. Wszystko rozpoczęło się dzisiaj, a właściwie już wczoraj, późnym wieczorem, tutaj spacerując po tej okolicy wieży Eiffla, gdzie był koncert wspaniały, właściwie nie dało się przecisnąć, ulice zablokowane, samochody nie wjeżdżają, wszędzie policjanci, bramki i cała masa ludzi czekająca na fajerwerki, czekająca na koncerty. Zbliżenie się do wieży Eiffla po godzinie 19:20 było wręcz niemożliwe. Należało przybyć dużo, dużo, dużo wcześniej, żeby usłyszeć i zobaczyć ten na pewno wspaniały koncert. A dziś oczywiście wszystko na polach elizejskich. O godzinie 10:00 się rozpoczęło. Około 500 żołnierzy. Tak wygląda ten dzień bardzo uroczyście i hucznie obchodzony w Paryżu. To jest na pewno taki, no bo po pierwsze jest to dzień wolny od pracy, ale Francuzi widać, że się cieszą, że zdaje się, że może większość myśli, że czy twierdzi, że to takie jedno z ważniejszych świąt, dla tego kraju, a więc były pokazy i te pokazy na pewno jeszcze przed nami. Mimo tego muzea otwarte i te miejsca, do których warto się wybrać, na przykład na impresjonistów Renoira, który jest w Orsayu, to jest możliwe, zwłaszcza, że te mury na pewno są pewnym wytchnieniem i ukojeniem przy tak wysokich temperaturach. No a to na co czekają Francuzi na pewno dzisiaj, to jest mecz z Hiszpanią o godzinie 21:00. To zupełnie, myślę, inna emocja niż ta, która rozpoczęła się tutaj już wczoraj wieczorem, ale na pewno też duża emocja, silne wrażenia i kibicowanie. Kto wygra, dwie bardzo mocne drużyny, na pewno ten wieczorny, nocny Paryż będzie kibicował i myślę, że relacja z właśnie tych emocji pojawi się jutro po godzinie 9:00, bo to specjalny program mundialowy i na pewno się uda. Każdy z nas może ma już swojego faworyta, ale zobaczymy, jak tutaj na miejscu się to przeżywa i się to odczuwa. A więc tak mniej więcej wygląda bardzo gorący Paryż i tę opowieść może niech, chyba że pani redaktor ma jakieś pytania.
0: Pytanie mam, jakie pani redaktor ma plany dziś w takim razie, bo tych wydarzeń rozumiem jest dużo. Czy jest jakiś plan, poza tym, żeby pójść gdzieś pewnie zobaczyć, jak Francuzi kibicują, ale jakiś plan w związku właśnie z dzisiejszym Świętem Narodowym we Francji? Wczoraj mówiłaś o koncertach. Dzisiaj gdzieś się udajesz, gdzieś będziesz obserwowała, jak Francuzi świętują. To dla siebie bardzo ważne święto.
1: No na pewno zwykła przechadzka tutaj, ja mieszkam na Rue Sirkuf, czyli bardzo blisko, że tak powiem, tego centrum mostu inwalidów, mostu Aleksandra III, czyli tego wszystkiego, tych okolic, gdzie się to wszystko dzieje, a więc zwykła przechadzka tutaj już na pewno da jakieś obrazy. Zresztą tak było rano, przed godziną 10 wyszłam i mogłam zobaczyć ten pokaz samolotów, który myślę, że w opinii niektórych na pewno może być spektakularne i rozmowa. Ja planuję zapytać też Francuzów, może uda się po angielsku, może myślę, że na pewno ktoś mi odpowie o to święto, o to wrażenie i o te myśli związane z 14 lipca, bo te odpowiedzi mnie ciekawią. Później na szczęście też niedaleko właśnie Muzeum Orsay i impresjoniści, to wyjawiłam przed chwilą, że taki jest częściowo plan, nawet żeby trochę się ochłodzić, bo faktycznie ja jestem po podróży po Azji Południowo-Wschodniej, a mam wrażenie, że tutaj przejazdy po Francji, po Paryżu są może nawet i trudniejsze momentami. Zdaje się, że Francuzi nie są tak przystosowani do takich temperatur i wiele transportów, komunikacji miejskiej, nie ma w ogóle klimatyzacji, więc to jest męczące. Ludzie się wachlują, pot spływa z czoła i tak to wygląda w mieście, więc trochę chyba szukamy takich przestrzeni, które dają nam chwilową ulgę, a wieczorem ten mecz i jakieś miejsce na pewno tutaj się znajdzie, żeby z Francuzami kibicować i żeby te emocje ich zagarniać. Więc tak to wygląda. Ja bym się z Państwem chciała pożegnać bardzo romantycznym utworem. Gilbert Bécaud to na pewno w większości znany muzyk i ten utwór, który chyba jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny i dla tego okresu Francji w muzyce i dla takiego pewnego romantyzmu stał się wręcz pewnym klasykiem. Jego tytuł w tłumaczeniu polskim to Wracam, aby cię odnaleźć, lub po prostu Wracam po ciebie. Pani redaktor, czy to jest dobry moment?
0: Bardzo dobry moment. Słuchamy, a z Małgorzatą Kleszcz mam nadzieję, że może jeszcze jutro się usłyszymy. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia wzajemnie. Je reviens.

0: Godzina 12:26 i myślałam, że tak z Paryża bezpośrednio przeniesiemy się do Jordanii, ale tak nie będzie, więc będzie przystanek w Warszawie, a tak naprawdę to chyba w Kanadzie w zasadzie, bo będziemy teraz słuchali jeszcze jednego utworu. Nie będę Państwu teraz o Janie Kręcu opowiadała. Dobrze, to nie będzie jednak żadnego przystanku. Tak to jest radio na żywo. Jednak Jordania się do nas odezwała, no to ja nie mówię już nic więcej, tylko zostawiam Państwa przez najbliższą godzinę w rękach Mikołaja Murkocińskiego.
1: Tak, dzień dobry, Haniu. Mikołaj Murkociński przy mikrofonie i rzeczywiście Jordania. Spodziewałem się tutaj naszego dżingla podróże małe i duże, no ale to w takim razie przechodzimy bez dżingla już do meritum i dwa słowa o miejscu, w którym się znajdujemy. Ja tylko przypomnę, że od wczoraj Państwu opowiadam o Jordanii, ponieważ od wczoraj właśnie w Jordanii przebywam. I tak, wczoraj była zachodnia, północno zachodnia część kraju. Dzisiaj powróciliśmy tutaj w tę część właśnie Jordanii. Konkretnie znajduje się w miejscowości Madaba, o której opowiem my. Mówię cały czas w liczbie mnogiej, ponieważ jest ze mną przewodnik Amina, która już wczoraj wystąpiła w Radio Wnet i którą również Państwo już słyszycie. Mam nadzieję, że włączy się w tę opowieść o Madabie, ale także o tych miejscach, które już dzisiaj miałem okazję zobaczyć, miejsca związane z chrześcijaństwem, związane nie tylko z chrześcijaństwem, ale ze wszystkimi tymi religiami księgi, czyli judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. I również o tej turystyce pielgrzymkowej, ponieważ będzie mowa, ponieważ no właśnie w tym obecnym kontekście nie jest to takie ewidentne, ale to wszystko do godziny 13:30 czasu polskiego, ponieważ teraz jest godzina 13:28, tutaj w Jordanii jedna godzina do przodu. No i tak, zaczynamy właśnie opowieść. Będzie także oczywiście trochę muzyki i będzie to muzyka również arabska, jordańsko-libańska, może tak, tutaj się zagalopowałem, ale jestem teraz przed kościołem świętego Jana Chrzciciela. Kościół, który powstał tutaj pod koniec XIX wieku. Jest to jeden z kościołów Madaby, ponieważ jeżeli mówimy o Madabie, która położona jest mniej więcej 30 km na południowy zachód od Ammanu, od stolicy kraju, to właśnie w kontekście tego dziedzictwa chrześcijańskiego. Tutaj są kościoły, tutaj są również niezwykłe mozaiki. O mozaikach także będzie sporo tutaj w naszej audycji. O tych mozaikach także będzie w wywiadach, które jeszcze Państwo usłyszą, co prawda nie dziś, ale w najbliższych dniach, ponieważ również właśnie o tych mozaikach rozmawiałem dzisiaj. Jest to prawdziwa duma tego regionu i także wspaniały kunszt. Ale nie przedłużając, ja rozpoczynam wraz z Aminą spacer w kierunku drugiego kościoła tutaj w Madabie, a my posłuchamy teraz takiej piosenki, która nas wprowadzi w nastrój, która przeniesie nas tutaj do Jordanii i słyszymy się po tej krótkiej przerwie muzycznej.

I to, proszę Państwa, była piosenka Naomi Ordonia, a my chodzimy ulicami Madaby. To jest taka główna ulica, która łączy kościół świętego Jerzego, do którego cerkiew świętego Jerzego, do której zmierzamy, z kościołem świętego Jana Chrzciciela, spod którego rozpoczęliśmy naszą wędrówkę. Ale mogę Państwu zdradzić, że wcześniej udało się także wejść na dzwonnicę tego kościoła świętego Jana Chrzciciela, żeby zobaczyć, jak ta Madaba dzisiaj wygląda. Madaba, która jest miastem starożytnym, która była miastem ważnym i również ważnym ośrodkiem wczesnego chrześcijaństwa. O tym donoszą źródła, ale także mozaiki, które się znajdują w tym miejscu. Przede wszystkim jedna taka mozaika, którą

0: o takich złotych, choć przed sklepem spożywczym, ale przed chwilą chodziliśmy obok piekarni i również dużo takich sklepików właśnie zorientowanych na turystykę, o której dużo mówimy przede wszystkim w kontekście tego obecnego kryzysu, ale też właśnie w kontekście tej naszej wizyty i tej większej podróży Radia Wnet. Zbliżamy się coraz bardziej do cerkwi Świętego Jerzego, ale to może teraz właśnie usłyszymy Aminę, która nam dwa słowa o Madabie powie. Więc ja powiedziałem, gdzie jesteśmy mniej więcej, ale co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym mieście?
1: Teraz dawniej Madaba była nazywana Midaba, co oznacza dosłownie wodę i owoce. Miejsce od zadawnych czasów do dnia dzisiejszego jest skojarzone głównie i przede wszystkim właśnie z mozaikami. Królowa mozaik, tak jest nazywana Madaba. I wszędzie, gdzie tutaj robią, czy budują, czy ludzie robią remonty, to zawsze są odnajdywane właśnie mozaiki. No i pierwsza szkoła do uczenia robienia techniki mozaikowej została zbudowana właśnie tutaj w Madabie. I przechodząc się właśnie możemy spotkać bardzo dużo kościołów, które są kościołami z okresu Bizancjum głównie. I później chrześcijanie z Madaby postanawiają budować kościoły w miejscach, gdzie te nowoczesne kościoły, w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się kościoły z okresu Bizancjum. Dlatego tutaj przechodząc się co 5 minut możemy zobaczyć kościół, możemy zobaczyć park archeologiczny, gdzie wszędzie znajdują się mozaiki. No i mozaiki w Jordanii były, są i mam nadzieję, że będą robione z naturalnych kamieni, dlatego te arcydzieła pozostają z VI wieku naszej ery, na przykład do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie, dlatego, że są to naturalne tutaj materiały. W Madabie na dzień dzisiejszy 20-30% społeczeństwa tutaj tego województwa to chrześcijanie. Jest mnóstwo chrześcijan w Madabie, dlatego też mnóstwo kościołów i historycznych, ale i również nowoczesnych. Są tutaj katolicy, są prawosławni, to też jest zauważane. My na przykład przed chwilą byliśmy w kościele katolickim, a teraz idziemy do cerkwi.
0: No właśnie, bo to jest coś, co będąc tutaj bierzemy troszeczkę za coś w sumie ewidentnego, ale tutaj jest duża różnorodność tego chrześcijaństwa, różne obrządki. Tak samo jest właśnie tutaj w Jordanii.
1: O tak, na Bliskim Wschodzie ogólnie tak jest to zauważalne, że tutaj i katolicy, i prawosławni, i inni żyją, jak widać, ze sobą w zgodzie wielkiej. Tak jak wczoraj nawet mówił ksiądz, że przychodzą do niego prawosławni do kościoła i odprawiają, są aktualni w mszy. Więc to jest bardzo zauważalne w całej Jordanii, no ale w Madabia jest nazywanym takim właśnie punktem tego chrześcijaństwa dzisiejszego. Jeżeli mówimy pomiędzy 25 a 35 tysięcy, to się zmieniają oczywiście mieszkańców Madaby, to właśnie chrześcijanie. Głównie ludzie w Madabie żyją z turystyki. Podobnie jak w Petrze też, ale no głównie z turystyki, tak jak wszędzie przechodzimy tutaj, ludzie sprzedają pamiątki, sprzedają inne rzeczy, które robią i ręcznie, ale też są sprowadzane, więc głównie ludzie tutaj restauracje. Hoteli za dużo w Madabie nie ma, no ale my mamy niedaleko do Ammanu, jakieś 45 minut, godziny jesteśmy w Ammanie.
0: Ale już widziałem też, że są także speciality quiz, wiem, że to jest coś, co jest dość popularne teraz, czyli taka można powiedzieć kawa rzemieślnicza i tutaj również do Madaby to dotarło, zresztą także ta kawiarnia nazywa się Mozaik, nie jest to reklama, ale rzuciło mi się to w oczy. Zbliżamy się do cerkwi Świętego Jerzego, już widzę tutaj wejście, przy wejściu dwie flagi. Flaga Jordanii i druga, przyznam szczerze, nie zidentyfikowana.
1: Tu tutaj prawosławnych w Jordanii. Patriarchat prawosławnych w Jordanii.
0: A właśnie, czy patriarchat jest w Ammanie, czy...
1: W Ammanie.
0: W Ammanie to też jest bardzo ciekawe zresztą, ponieważ jest także spora jedność z Ziemią Świętą, która jest za obecną granicą, ale na przykład patriarcha katolicki, no to jest już słynny kardynał Pier Battista Pizzaballa, który rezyduje w Jerozolimie. W związku z czym tak, tych patriarchatów jest bardzo dużo i one odzwierciedlają tę wielką różnorodność Bliskiego Wschodu. I tak oto weszliśmy tutaj na teren cerkwi i co?
1: Więc cerkiew też została zbudowana przez chrześcijan tutaj z Madaby. No i podczas, chcieli zbudować ją na fundamentach kościołów z okresu Bizancjum. No i podczas budowy tej cerkwi

0: Została odkryta, to jest arcydzieło, dosłownie, to jest najstarsza mapa Ziemi Świętej, VI wiek naszej ery. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę wiele z tej map zostało stracone, na pewno mogła pokazywać dzisiejszym nawet Syrię i Liban. Na dzisiejszy no to można zobaczyć Ziemię Świętą, Jordanię, no i nawet kawałek Egiptu. No ale serce mapy Ziemi Świętej zostało, czyli Jerozolima jest pokazana. Cała jest zrobiona z mozaik. Widać na niej właśnie na przykład Jerozolimę, Betlejem, widać Hebron, widać Morze Martwe, widać rzekę Jordan, właśnie dużą część Jordanii, widać górę Synaj. Więc to jest najważniejszy taki też dowód historyczny i bardzo dużo po tym, jak została odkryta ta mapa, były nowe badania archeologiczne na podstawie, gdzie są położone te miejsca i zostało odkryte bardzo wiele miejsc właśnie na podstawie tej mapy, która została zrobiona cała z mozaik.
1: No właśnie, bo to jest ten aspekt, o którym mówiłem, czyli te wykopaliska. Halo? Czy się słyszymy? Mam nadzieję, że się słyszymy. W każdym razie wracając do historii, albo nie, nie wrócimy do historii. Usłyszymy, co się dzieje z naszym połączeniem, czy nas na pewno słychać. Posłuchamy teraz chwilkę piosenki Faj... A nie, no to w takim razie nie słuchamy piosenki Fajrus, ponieważ usłyszałem w słuchawce naszego realizatora Adama Czerpaka. To ja tylko przypomnę, jesteśmy w Madabie i tutaj wchodzimy do... Nie wchodzimy. Czekam tutaj, patrzymy, czy można wejść. Tak, można wejść, tylko trzeba mieć bilet. Tak więc Amina, która mi towarzyszy, poszła załatwić właśnie tutaj wejście. A ja może jeszcze Państwu opowiem dwa słowa o trasie, która tutaj nas prowadzi przez zachodnią Jordanię. Wczoraj byliśmy w Irbidzie, czyli w tym mieście, na które składa się kilka w zasadzie takich autonomicznych miejscowości, w tym jedna miejscowość chrześcijańska, El Hosun, to jest, co ciekawe, miejscowość w większości katolicka, co w sumie jest sporym wyjątkiem, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, ale dzisiaj podążaliśmy dalej, góra Nebo, czyli ta góra właśnie, na którą miał wejść Mojżesz i z której miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, i nic się, proszę Państwa, nie zmieniło. Dzisiaj również można tam stanąć. To jest miejsce administrowane przez Kustodię Ziemi Świętej, czyli przez Franciszkanów. I z tego miejsca można zobaczyć to, co właśnie Mojżesz miał zobaczyć z tej góry Nebo. Ziemia Obiecana, czyli Dolina Jordanu. Można zobaczyć stamtąd również Morze Martwe. Można zobaczyć Pustynię Judzką. Można zobaczyć Jerycho. Ta właśnie Ziemia Obiecana. I tutaj taka refleksja oczywiście również przychodzi na myśl, czy jest to na pewno Ziemia Obiecana, czy nie jest to, jak to wiele osób mówi, Ziemia Przeklęta. No ale cóż, proszę Państwa, teraz wchodzimy, przestępujemy przez próg świątyni. Mam nadzieję, że to połączenie jakoś przetrwa. Albo mam, proszę Państwa, lepszy pomysł. Posłuchamy teraz rzeczywiście Fajrus i połączymy się za chwilę już konkretnie ze świątyni świętego Jerzego, żeby opowiedzieć właśnie o tym wyjątkowym arcydziele, które znajduje się w tym kościele w Madabie.

0: zorientować. Proszę Państwa, minęła godzina 13 w Warszawie, 14 tutaj w Madabie w Jordanii. Moja propozycja jest taka, abyśmy teraz oddali na chwilę głos do studia na krakowskim Przedmieściu 79, gdzie już zapewne niedługo rozpocznie się serwis informacyjny. Nie, słyszę jeszcze, że jeszcze nie ma serwisu informacyjnego, tak więc jeszcze jedno pytanie. One more question about tourists. Where the tourists are coming from?
1: From the different countries, from Europe, United States, and from Arab countries. Unfortunately, since in 2023, after the 7th of October, there's no more tourists as it was before. So each day was visiting Madaba before 7 October from 2,000 to 3,000 people as a tourist.
0: By day or?
1: By day, of course. As a pilgrim tourist, it was number one by pilgrim tourists from Europe. It was Poland, then it came Italy and France.
0: Więc tutaj jeszcze na takie zakończenie zapytałem pana Hakema, jak to wygląda z punktu widzenia turystyki. No i rzeczywiście jest to miejsce bardzo ważne. Tutaj miejsce, do którego turyści bardzo często przyjeżdżają, no ale niestety teraz tych turystów jest znacznie mniej. My dużo mówimy tutaj w Radio Wnet o tym, że tych turystów jest mniej. Przede wszystkim od 7 października 2023 roku, kiedy to rozpoczęła się, przypomnę tylko, wojna w Gazie, no to właśnie od tamtej pory tych turystów jest znacznie mniej, ale wcześniej tych turystów mogło być nawet 3000 dziennie i w większości byli to turyści z krajów zachodnich, ale także ze Stanów Zjednoczonych, natomiast jeżeli chodzi o ten ruch pielgrzymkowy, to na pierwszym miejscu byliśmy my, Polacy, Polaków było najwięcej, na drugim miejscu byli Włosi. I tutaj, proszę Państwa, stawiamy trzy kropki, ponieważ słyszę się z Państwem już po serwisie informacyjnym, a teraz oddaję już na chwilę głos do studia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Sabah el Khair, hon Beirut. Dzień dobry, tu Beirut. Z Beirutu pozdrawia Kazimierz Kajowy. Właśnie wyruszam na południe. Dziś nie będę mógł opowiadać, co tam zobaczę, ale 2 tygodnie temu to było właśnie tak.
1: Przed chwilą wjechaliśmy na terytorium całkowicie okupowane przez Izrael. Przywitała nas flaga Izraela kilka kilometrów przed Nakurą. Moi przyjaciele Libańczycy, którzy są ze mną teraz w samochodzie, z wielkim zdziwieniem na tą flagę patrzyli, ponieważ pierwszy raz w życiu zobaczyli flagę Izraela na żywo. Dookoła nas przepiękne wybrzeże, klify, morze czyściutkie. Natomiast droga, na której jesteśmy, co jakiś czas ma wyrwy, bloki kamienne i ziemię. Wszystko to, co widzimy dookoła, praktycznie jest zniszczone. Nie widzimy żadnego bojownika, nie widzimy też żadnego żołnierza izraelskiego, ale ta cisza jest naprawdę przerażająca. I to, co jest przed naszymi oczyma, i ten zapach oleandrów, który miesza się z zapachem prochu, i ta wielka niepewność. Jeszcze mamy kilka kilometrów do Nakury, a później w lewo i w wysokie góry do takich miast jak Dybel, Rmejś, Ain Ebel. Wielka, wielka niepewność. Choć gdzieś tam ukryta w sercu jest też radość, zadowolenie, że jednak ten konwój się porusza, że jednak jest wielka nadzieja, że tym razem dotrwamy. To jak sam raz po mojej prawej ręce nad samym wybrzeżem olbrzymie pole uprawne arbuzów. Przepiękne, przedojrzałe, bo już nawet nie zielone, tylko lekko żółtawe. Nikt ich nie rusza. Nikt nawet nie wpadnie na pomysł, nie pomyśli, żeby dać kroka i przynieść choć jednego arbuza. Obrodziły, ale na pewno nie ucieszą nikogo. Tak sobie po prostu tutaj na tym polu zgniją. I tak w miarę szczęśliwie dotarliśmy do Nakury. Już teraz skręciliśmy na lewo. Poszczególne miejscowości, które leżą obok Nakury, są praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. Najłatwiej powiedzieć, że tutaj nie ma nic poza gruzami. Warszawa w 1944 to można powiedzieć było piękne miasto w porównaniu z tym, co ja tutaj w tym momencie widzę i doświadczam. Przed chwilą na takim pojeździe bojowym przejechało 4 żołnierzy armii izraelskiej, sprawdzając po kolei wszystkie nasze samochody. Znów moi towarzysze podróży, Libańczycy, aż ze zdziwienia praktycznie za nie mówili. Też po raz pierwszy w życiu na żywo widzą tak wyolbrzymionego wroga, właśnie żołnierzy izraelskich. I jakby się zdziwili, że w ogóle oni do ludzi są podobni. Bo wiadomo, o wrogu ma się przeróżne wyobrażenia. Kurz, prawie że nie widzimy się nawzajem w samochodach, bo po prostu dróg też nie ma. To po prostu jeden wielki gruz. W tym momencie spotkaliśmy kilka samochodów ONZ-u, tak zwanego UNIFIL-u, i patrzymy, co przed nami. Coraz częściej pojawiają się umocnienia izraelskie, a jedno miasteczko, jedna wioska do drugiej wioski, do drugiego miasteczka, bliźniaczo podobne, jakby jedno zdjęcie, bo po prostu nawet fotografować nie ma co. To jest po prostu gruz, gruz i na gruzie gruz. W tym momencie dojechaliśmy do pierwszej wioski chrześcijańskiej, ale całkowicie jej opuszczonej. Nazywa się Al-Mashab, dlatego że jest to miejsce strategiczne. Tutaj wszyscy mieszkańcy, również chrześcijanie, zostali zmuszeni do opuszczenia. Jednak tu coś stoi. Co prawda nie ma żadnego domu, który nie byłby lekko albo bardziej mocno trafiony, ale jednak to wszystko stoi i coś przypomina. Teraz przejeżdżamy obok, co prawda zniszczonej, ale jednak stojącej stacji benzynowej. Również szkoła, olbrzymia szkoła stoi. Budynki mieszkalne też. No, gdyby nastąpił pokój nawet jutro, to na pewno tutaj, do tej miejscowości Al-Mashab jest gdzie wrócić. Chociaż w tym momencie widzę też wille całkowicie zgruzowane. Nie ma tutaj żywej duszy. Wszystko jakby zamarło. Nawet ptaki nie śpiewają. Nawet nie ma żadnego zwierzęcia, które się by tutaj poruszało. Czyli tak jakby wymarłe miasteczko Al-Mashab. Eto, nie słyszę urak, Aliom. Dzisiaj jestem w miarę spokojny. Droga jak na razie jest bardzo dobra. I myślę, że wszystko będzie dobrze. Dybel, ty mieszkasz normalnie w Dybel, pochodzisz stamtąd. Teraz jedziesz do tej miejscowości. Jestem bardzo zadowolony i jestem bardzo przekonany o tym, że dzisiaj dojedziemy do naszej miejscowości. Chcę zobaczyć wszystkich moich przyjaciół, znajomych, rodzinę, którzy tam pozostali. No i chcę jakby pamięcią wrócić i zamazać ten moment zły. Minfi hunik bidaya min ahl tak. Tam jeszcze pozostał mój wujek, moja ciocia, ich dzieci, no i oczywiście przyjaciele. A my ciągle w tej Al-Mashab. Kaplicka jeszcze stoi. Widać było Matkę Bożą z dzieciątkiem. Tu nie była zbezczeszczona na szczęście. Tu i ówdzie dziurawe domy. A przed nami kościół parafialny stoi. Nawet dzwon na dzwonnicy wisi, widzimy go. Krzyż też. Nie widzę, żeby był trafiony. Tak jakby całkowicie oszczędzony. Brama zamknięta, nikogo nie widać i nikogo w ogóle nie słychać.

Jednak po drodze niespodzianka. Wolno chodzące krowy. Kilka krówek, które tutaj zostały porzucone, jak na razie przeżyły. No, wiosna w Libanie, to wszystko jest zielone, dużo trawy. Tylko ciekawy jestem, czy będą w ogóle dawać mleko, jeżeli przez parę miesięcy nie były dojone. Ale na pewno to ciekawostka, że zwierzę potrafi sobie poradzić, nawet i w czasie wojny. No, jesteśmy znowu bardzo blisko. W miejscu, w którym stoimy, jest jakieś jeszcze do dybel 4 km, ale nie wiemy, co tam jest na przodzie. Mamy tutaj informację niepotwierdzoną, że napotkaliśmy na umocnienia armii izraelskiej. Być może są tam czołgi, jak to było tydzień temu. Także czekamy z pewną nutą niepewności, co tam naprawdę się dzieje. Niektórzy wyszli z samochodów. Nie jest to mądra decyzja, nie jest to bezpieczna decyzja, bo nie wiadomo, jak takie wyjście samochodu może być odczytane przez armię izraelską. Miejmy nadzieję, że to krótko potrwa. Nie chcielibyśmy mieć tych samych problemów, co wcześniej. No właśnie, jeden z tych, którzy wyszli na zewnątrz, oznajmił, że widział czołg Merchaba, który nam zablokował jak na razie drogę. Sytuacja zaczyna się robić troszkę nerwowa. Teraz zatrzymało nas wojsko UNIFIL-u z tego powodu, że jedna z ciężarówek się popsuła i teraz nie wiadomo, jak trzeba z nią postąpić. Czy ją zostawić tu pod opieką UNIFIL-u, czy nie wiem, wszyscy mamy czekać. No troszkę niewesoło, chociaż widzę tu pierwsze samochody przede mną zaczynają powoli, ale ruszać. Czyżby tu się rozwiązał nasz problem? Miejmy nadzieję, że tak.

Na razie nic się nie zmieniło na lepsze, a raczej na gorsze. Teraz dostaliśmy polecenie, byśmy się wycofali kilkaset metrów wstecz i prawdopodobnie około pół godziny będziemy musieli tutaj na tym pagórku tkwić w słońcu, ponieważ od poniedziałku część tej drogi została całkowicie zablokowana z przyczyn wojskowych Armii Izraelskiej. Teraz wojska UNIFIL-u starają nam się ją na nowo otworzyć. Wykonujemy ostatnie polecenie obsługi, która dba o nasze bezpieczeństwo. Mamy wszyscy wycofać się te kilkadziesiąt samochodów tak, żeby między nami było około 100 metrów odległości. Przed chwilą jeden pan z obsługi bezpieczeństwa upomniał, zwłaszcza młodzież, która za bardzo beztrosko wychodzi z samochodów, mówiąc do nich, że chłopaki, myślicie, że to jest jakaś tutaj zabawa, ale tu naprawdę nie ma zabawy. Tu naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. Trzeba zachować się według poleceń. No, zaczyna być ciężko. Nerwowość się wkrada. Włoscy żołnierze UNIFIL-u tak jakby się w ogóle tym nie przejmowali. Przynajmniej tak to z daleka wygląda. A tu w tym konwoju jest no, dziesiątki zarówno dzieci, jak i kobiet. No, jestem tutaj na samym przodzie. Widzę żołnierzy UNIFIL-u. Dwie dziewczyny, takie nastolatki, nie wytrzymały i wbrew zakazowi poszły pod tych żołnierzy upominać się, że coś trzeba z tym fantem zrobić. Ludzie już po prostu nie wytrzymują tej gorączki, nie wytrzymują tego napięcia. Nerwowość się wkrada coraz bardziej. Żołnierze powiedzieli dziewczynom, że nas puszczą, tylko że nie umieją powiedzieć jeszcze kiedy. No, nerwowość jest już do potęgi entej. Trzeba zwłaszcza troszkę uspokajać młodzież. Bo ta jest najbardziej niespokojna i w ogóle buntuje się, że tak długo nas tutaj przytrzymują. Jeden z księży tłumaczy, że jednak to jest konieczność, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Młody człowiek tu się bardzo denerwuje. Jak to się stało, że rano przepuścili wszystkie konwoje, a teraz nas tyle godzin trzymają? On mówi, że w jego samochodzie ma osobę chorą na raka, ma małe dzieci i w zasadzie nie wie, co dalej z tym fantem czynić. Ludzie troszkę z głodu, troszkę z pragnienia zaczęli przecinać arbuzy i przynajmniej po kawałku, żeby każdy spróbował, żeby się najeść. No bo jednak to już jest godzina późna, to już jest godzina, ojejku, 16:30. Nie wiem, co będzie dalej. Ciągle czekamy. Te 15 minut już stało się godziną pewnie, a nawet więcej. Najbardziej zaskakuje nas spokój, jaki zachowuje nuncjusz apostolski wraz ze swoim sekretarzem. Tak jakby nigdy nic. A tym, co narzekają, po prostu mówi, że nie powinniście brać udziału w tym konwoju, jeżeli nie jesteście w stanie wytrzymać presji i wytrzymać
tego zmęczenia, które takim obojom towarzyszy. No, na pewno jest to wyjątkowy przykład człowieka Kościoła, człowieka dyplomacji watykańskiej, który tak właśnie nie tylko sam się poświęca, ale daje super przykład. Właśnie teraz wszystko się ruszyło. Słyszymy okrzyki radości. Ludzie biegną do samochodów. Nareszcie mamy informację, że będziemy mogli się ruszać, że będziemy mogli jechać do tej miejscowości Dybel. Ponoć to tylko jakieś 15-20 minut, czyli następna relacja to już będzie właśnie tam z tego miasta. Nie wiemy, czy wrócimy, czy damy radę wrócić przed godziną tak zwaną policyjną, czy będziemy musieli zostać gdzieś śpiąc na tarasach, czy w samochodach, czy gdzieś na podłogach u tych ludzi, którzy nas przyjmą. Nie wiem, co zrobi sam nuncjusz apostolski ze swoim sekretarzem i całą swoją ekipą. My się dostosujemy do zaistniałych warunków. Radość w sercu wielka, że nareszcie po tylu godzinach, po tylu trudach ten konwój dotrze do potrzebujących. Myślę, że to nie tylko moja radość, ale to radość tych wszystkich, którzy poprzez swoje dary, poprzez swoje takie byśmy powiedzieli poczucie potrzeby pomocy komuś drugiemu, też będą mieli radość, żeśmy tam po prostu dotarli. Jedziemy.

Robi się coraz ciekawiej. Tutaj teraz jedziemy całkowicie wzdłuż granicy z Izraelem. Droga jest okropnie poturbowana. Dziury, dobrze, że jesteśmy dużym jeepem. A na prawo, może 100 metrów niecałe, wysoki mur z drutem kolczastym, a po drugiej stronie wioski i miasteczka w Izraelu. Tu prawie nic nie widzimy. Olbrzymie dziury. Jest to droga tylko praktycznie ziemia, kamienie, detryty różnego rodzaju i olbrzymi kurz. Praktycznie jedziemy samochód za samochodem, bo można byłoby całkowicie zjechać do wąwozu, gdyby jeden samochód nie widział drugiego. Na razie wszystko w porządku. Zbliżamy się do celu naszego konwoju, czyli do miejscowości Debel.

nie mogąc robić zdjęć, no bo tak zostaliśmy uprzedzeni, że nie wolno robić żadnego nawet zdjęcia, mogę opisać. Mamy tutaj kilka miejscowości obok siebie. Drogi praktycznie nie istnieją, gdyby nie jeep, nie można byłoby przejechać. Dużo kurzu. Po prawej, po lewej stronie widzę po prostu zgruzowane domostwa i budynki gospodarcze. Jakby to można powiedzieć? Tak jakby ktoś młotem pneumatycznym po prostu porozbijał na drobniutkie kawałki to, co z tych żelbetonowych najczęściej domów zostało. Również bardzo dużo drzew jest albo spalonych, albo powalonych tu na przedrożu. Praktycznie tutaj nie ma życia. Przed nami na wzgórzu miejscowość Ramia nie ma. Po prostu na wzgórzu, tak jakby ktoś rozsypał potłuczone pustaki, potłuczone betony, wystające druty, gdzie nie, gdzie czerwienią się też potłuczone w drobny mak dachówki. Również i pola wszystkie tutaj zostały zniszczone, zwłaszcza ta uprawa tak zwana tarasowa po prostu została całkowicie zlikwidowana. Tu widzę, przejeżdżam po prawej, po lewej stronie, po prostu kikuty, jakieś takie wyobrażenie, nie wiem, z Marsa, nie wiem skąd, po Hiroshimie, po Nagasaki, wszystko zniszczone, żadnego znaku życia, nawet żeby choć jeden domek troszeczkę stał. Nie ma nic. Wszystko jest zrównane z ziemią, żadnej infrastruktury, wszystkie słupy powalone na ziemię, poturbowane, pokręcone. Nie ma mowy o żadnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, a broń Boże jakiejkolwiek energetycznej. Tutaj po lewej stronie meczet też całkowicie zgruzowany. Żadnego znaku życia. Tak naprawdę nawet nie warto robić zdjęć, chociaż nie możemy, ale nie warto by było, bo po prostu no, kupa gruzu. Nie ma nic do pokazania, nawet kupa gruzu. Gruz. Droga nam się troszkę tutaj poprawiła, już nie ma takich wybojów. Troszkę wystaje tu nie ówdzie po prostu asfalt i jedziemy troszeczkę szybciej. Z utęsknieniem czekamy na moment, kiedy dojedziemy do tej pierwszej miejscowości Dybel.

0: Tutaj nie ma nawet kwiatów. Wszystko zostało pokryte kurzem, błotem. Nie widać żadnego ptaka, nie widać żadnego zwierzęcia. Kiedyś przecież towarzyszyły nam tutaj przydrożni pasterze z owcami, z kozami. W tym momencie tutaj nie ma nic. Jedynie te biedne krowy, które widzieliśmy na początku, dawały jakiś znak życia. Tu teraz nie ma nic. Ani osła, ani kozy, ani nawet owieczki, a nawet żadnego psa. Widziałem tylko jednego kota.
1: Tę ciszę przerwały radosne głosy, zwłaszcza dzieci, ale również dorosłych. Bo oto ciężarówka za ciężarówką, samochód za samochodem wjeżdżają do tej miejscowości Dybel. Ludzie witają nas ryżem sypanym na samochody, wielką radością, bo dotarliśmy. Pomoc jest tu. Dziękujemy. Proszę Państwa, tak było 2 tygodnie temu. Jak z dziś opowiem za tydzień. Z drogi na południe pozdrawia Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I tak, proszę Państwa, łączymy się ponownie przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Przypominam tylko, że jesteśmy w Jordanii, w miejscowości Madaba, około 30 kilometrów na południowy zachód od Ammanu, od stolicy kraju. Przed chwilą, przed serwisem informacyjnym, mogli Państwo usłyszeć rozmowę z panem Hakimem, który tutaj jest przewodnikiem po cerkwi świętego Grzegorza, gdzie znajduje się wyjątkowa mozaika będąca mapą z VI wieku Jerzego, tak, a cóż powiedziałem, tutaj Emina mnie poprawia, w każdym razie cerkiew świętego Jerzego i mapa, która była takim, można powiedzieć, drogowskazem dla pielgrzymów od VI wieku, ale ponieważ rozmowa nam się bardzo dobrze tutaj układała z panem Hakimem, to jeszcze dwa słowa o, już nie o kościele, ale o Madabie. So hello again. Could you say a few words about Madaba itself today, nowadays?
4: Nowadays, Madaba city, it's a huge city. Even the population in Madaba, we are 250,000 people. 10,000 of the people, they are Christian and the majority Muslims. But the lovely thing here, in, we can see beside the church, just a couple 100 meters, we have King Hussein Mosque. So the life in Madaba city, as in all of Jordan, is very peaceful and the people, they are friendly.
3: Więc dzisiaj Madaba jest bardzo dużym miastem i tutaj chrześcijanie stanowią sporą mniejszość, ponad 10 tysięcy mieszkańców i widać tę różnorodność również w pejzażu tego miasta, ponieważ obok, niedaleko kościoła świętego Jerzego, znajduje się meczet króla Husseina i jest to bardzo takie spokojne miasto, w którym właśnie ludzie są przyjaźnie nastawieni do przyjezdnych.
5: But it was also a very important city, early, you know, after Christ, right? One of the main points of Christianity.
4: Yeah, of course, Madaba city before the Christ, it mentioned in the Holy Book in the Old Testament by name Midba. And the meaning of Midba, it means the juice of the fruit, and it was belonged to Moabite kingdom.
3: To I will translate, because dużo tutaj wiadomości. Tak, rzeczywiście Madaba to ma bardzo, bardzo długą historię. O tym tutaj przed chwilą Amina też opowiadała, że kiedyś Madaba nazywała się Midba i że również to miejsce pojawia się w Starym Testamencie, miejsce, które należało do Moabów. Tak, dobrze, tutaj się upewniam. Okej. Okay.
4: Since in 425 AD, they chose Madaba city to be the second capital for the Christian after Jerusalem.
3: W 385 roku naszej ery Madaba stała się taką drugą stolicą chrześcijaństwa po Jerozolimie.
4: So they built 100 churches, 5 cathedrals and 13 chapels.
3: Więc zbudowano 100 kościołów, 5 cathedrals, 5 katedr oraz liczne kaplice.
4: And they call Madaba city in that time the mother of the churches and mosaic.
3: I w tamtym czasie Madaba była określana mianem matki kościołów i mozaik.
4: Right now we have around 25 archaeological sites. It's available for the tourists to visit it. So it's need 2 days and a half to visiting Madaba city.
3: Więc dzisiaj w Madabie jest 25 stanowisk archeologicznych, które można odwiedzić i takie w zasadzie dogłębne zwiedzenie i poznanie dziedzictwa tutaj w Madabie, no, zajmuje ponad 2 dni.
4: And because Madaba city, the city of the mosaic, they start to make a school since in 1993 for the mosaic. Now that school, it's to be a college.
3: I od tamtej pory, również od roku 1993, tutaj w Madabie istnieje specjalna szkoła poświęcona właśnie mozaikom i ona funkcjonuje do dziś.
4: And the people here, they're still working in the handicrafts, and they have formatting also in the workshops of mosaic and glasses and the other stuff.
3: I co ciekawe, tutaj miejscowi nadal pracują raczej właśnie w przemyśle rękodzieła. Mogą to być mozaiki, ale może to być także szkło, więc tak można powiedzieć, że te tradycje nadal są utrzymywane.
4: Also, we welcome any time for the people who visit our city, Madaba City from Poland and the other countries. You are most welcome, and it will be like your hometown. You are most welcome.
3: Thank you very much. No i tutaj pan Hakim właśnie mówi, że zaprasza, że tutaj miejscowi bardzo czekają na przyjezdnych, oczywiście na Polaków, i tutaj, że są państwo bardzo mile widziani. Ja mogę potwierdzić, że jest to miejsce, które na pewno warto odwiedzić. Thank you very much. Shukran ksir.
4: You're welcome.
3: I teraz, proszę państwa, godzina 14.14 tutaj w Madabie. To przerwa muzyczna. Zaśpiewa Joseph Sacre, ale piosenka kompozycji Ziada Rahabaniego, Aisha Wahade Balak, piosenka o szaleństwie miłości do kobiety, która specjalnie jej nie odwzajemnia, a my po tej historii, właśnie historii już obyczajowej, wracamy z Madaby.

0: tak, proszę Państwa, usłyszeliśmy utwór kompozycji Ziada Rahbaniego, wykonanie Joseph Sacre i słowa bardzo ciekawe. Nie mów już o swojej miłości, ponieważ śmieje się już z ciebie cała wieś. Tak byliśmy przez chwilę w Libanie, ale przecież mogło to również się wydarzyć w Jordanii. W każdym razie my na pewno w Jordanii tutaj jesteśmy z Radiem Wnet. Wyszliśmy z cerkwi świętego Jerzego i wyszliśmy dosłownie tutaj za róg. Zatrzymaliśmy się przed jednym ze sklepów i usłyszałem język polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, to oczywiście tego było znacznie więcej. So, what's your name?
1: My name is Tarif.
0: Pan Tarif, and you are owning this place, you are running this place?
1: Exactly, I am working here from Wild Thyme.
0: Więc tutaj pan prowadzi taki sklep. Sklep is for tourists, right? What can we find here in the shop?
1: Exactly here in this area we are really famous about the mosaics. Because of that, we especially focus on mosaics thing, but also you can find like souvenir products for the tourist.
0: Więc tu oczywiście motyw mozaik, ponieważ już państwo zrozumieli, że mozaiki to jest prawdziwa duma tutaj w Madabie, ale tak także inne akcesoria, które właśnie tutaj są przeznaczone dla turystów. For example, the keffiyeh, right?
1: It's true. The keffiyeh is also one of our tradition as a Jordanian people. And also we have things like the Jordan stone. We put it on the silver accessories or gold. Those like one of the most popular products what the tourists they are looking for. Include the mosaic what I tell you about. Also like if you take a look inside, you can see like we have cups, we have like chests, we have plates, all of these things they are, we can say in local things for tourist people.
0: Więc tutaj zapytałem, ponieważ na straganie, ponieważ nie jesteśmy w sklepie, ale przed sklepem i przed sklepem można zobaczyć między innymi tak zwaną keffiyeh, czyli u nas to się mówi raczej arafatka, ale keffiyeh właśnie tutaj potwierdza pan, że jest to produkt taki bardzo tradycyjny, z którym kojarzymy Jordanię. Rzeczywiście można często zobaczyć ludzi w keffiyeh, szczególnie poza miastem, ale w środku i tutaj zachęta, aby wejść, można znaleźć różne inne rzeczy. Innym takim bardzo ważnym elementem poza mozaikami to jest Jordanian stone, tak, czyli taki kamień jordański, który także można znaleźć na różnych naczyniach, można także na zastawach znaleźć ten ozdobny element. No i wreszcie oczywiście takie rzeczy jak kubki, jak najróżniejsze suweniry, które znamy. Można zobaczyć także tutaj magnezy, jeżeli państwo je kolekcjonują. No ale ja właśnie zapytam o turystykę. I think I am the only tourist here.
1: Yeah, it's true because of the situation what is on the Middle East at this moment. There is no people, they are coming over here. But Jordan, it's one of the safest place on the world. But not all of the people, they are know this point. We are like invite the whole world to come to Jordan. And it's really nice country, as you can see. Maybe it's safe more than any place in the world, but the people when they are here, like there is a war in any place in the Middle East, they are thought like, oh, the whole Middle East now it's fire, you know. But this is what I want to say it. Witamy Polaków.
0: Witamy Polaków, to nie muszę tłumaczyć. Natomiast przetłumaczę pytanie, ponieważ stwierdziłem tutaj, że to w zasadzie jestem jednym turystą tutaj, przynajmniej w zasięgu wzroku. No i rzeczywiście tutaj potwierdzenie, że tych turystów jest bardzo mało, ponieważ, no wiadomo, sytuacja geopolityczna, ale to jest niesprawiedliwe, ponieważ

0: Jak mówi się o Bliskim Wschodzie, to nie patrzy się, no właśnie, chociażby na Jordanię, która, jak tutaj usłyszeliśmy, jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Oczywiście tutaj obok toczy się wojna, no ale właśnie, jak się tutaj przyjeżdża, to można poczuć to bezpieczeństwo. But you're optimistic.
1: Yes.
2: Yeah, of course. But, yani,
0: I pan pozostaje optymistą, chociaż można zobaczyć drobne zawahanie. W każdym razie rzeczywiście no, sytuacja już trwa w zasadzie od 3 lat. But when did this crisis and slug of tourists started? Was it this year or before?
2: I tell you something. It started from Gaza's war. From Gaza's war until now, we didn't see any high season like before. Before Gaza's war, it was the high season. There was a lot of people came from Europe, Latinas, Latin America, America, all of these places. But after Gaza's war, no.
3: Godzina 13:26, no i tak gdzieś ten głos Mikołaja Murkocińskiego w Jordanii uciekł nam. Nie wiem, czy jeszcze wróci, czy możemy to już potraktować jako pożegnanie się z anteną Mikołaja na dziś, ale jeśli tak to potraktujemy, to ja Państwa zachęcam jutro.
0: Takiego momentu.
3: O! Nie. No to ja Państwa zachęcam, to my się już żegnamy z Mikołajem, ja to zrobię za Mikołaja i się z Państwem pożegnam i zaproszę Państwa na jutro, na poranek w NET, gdzie Mikołaj na pewno z Jordanii wystąpi i też między godziną 12 a 15.
0: We are on air. How should we talk about Jordan to invite people to come here? How would you make a promotion of your country now?
2: Yeah, I tell you something. Jordan, it's very rich about the culture. Also, it's have a lot of archaeological sites you can visit, like one of the most famous one from them. It is Petra, and you have Madaba City. It's like the capital of mosaic. It's have the oldest map from the mosaic in the world. Also, Jordan here, it's one of the places what they are not ask you where are you from or what is your religion, because you can see like my best friend, he's a Christian and I am Muslim, you know, we don't have this thing with the people, with the like social media to spread it to you in Europe and all of these places, also like in Poland. What I want to say, like when you come to Jordan, we have assumes it says this Pisciano offerted La Polakov, like also we can give you the best prices we can do for you over here.
0: You say Radio Vnet like this, and then you have a discount.
2: We have a Pisciano offered 100%, I tell you. Yani. But really, Jordan, it's have also the deepest point on the earth. It's in Dead Sea. Also, like you can go there. There is like the Dead Sea mud, it's so like good for the skin. You can take a workshops to try to create your own mosaic too. Also, you have Jarash, it's super rich too. We have the Roman theater, we have Citadel, like all of these places, they are really famous places for the archaeological things. Also include that, like the Jordanian people, they are really nice people, not because I'm from them, I swear. All of the people there tell me we love Jordan because of the people.
0: Więc tutaj zapytałem pana, jak wypromować w takim razie Jordanię, jak my również powinniśmy o tej Jordanii mówić, no chociażby jak właśnie w ramach tych audycji wakacyjnych, więc tutaj przede wszystkim oczywiście możemy mówić o tych wyjątkowych miejscach historycznych, takich jak Petra, jak Madaba, możemy mówić także o tych innych wyjątkowych miejscach, jak no chociażby najniżej położony punkt na ziemi, przynajmniej jeżeli chodzi o ten suchy ląd, oczywiście mówimy o Morzu Martwym, największa, najgłębsza nizina, najgłębsza depresja i tam oczywiście także znane na całym świecie to błoto, które jest, ma bardzo wysokie wartości dermatologiczne, ale także tutaj podkreślony fakt, że w Jordanii nikt nie pyta nas właśnie, jakiego jesteśmy wyznania. Tutaj sam powiedział, że jego najlepszy, że on sam jest muzułmaninem, ale jego najlepszy przyjaciel jest chrześcijaninem. No i przede wszystkim, że na to należy zwracać uwagę, że gdy przyjeżdża się do Jordanii, gdy tutaj właśnie się rozważa taką wycieczkę, to przede wszystkim tą największą wartością to są ludzie, którzy są przyjaźni i którzy oczywiście zapraszają. I on sam także tutaj zaprasza do sklepiku niedaleko cerkwi świętego Jerzego. Będą zniżki dla Polaków, dla turystów z Polski. Ja zażartowałem, że oczywiście na hasło Radio Wnet będą te zniżki jeszcze większe. Tak więc, jeżeli Państwa zachęciłem, to proszę tutaj do Madaby zaglądnąć. Tutaj dosłownie za rogiem kościoła, po wyjściu z kościoła świętego Jerzego. Thank you very much.
2: You are welcome. Nice to meet you, my friend.
0: Nice to meet you. Godzina 14:31 tutaj w Madabie, 13:31 w Warszawie. No to cóż, chyba czas już oddać głos do studia, ponieważ na mnie czeka dalsza droga, ale słyszę się z Państwem już jutro w poranku wnet o godzinie 7:30. Dziękuję za uwagę. Mikołaj Murkociński, do usłyszenia.
1: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Godzina 13:31. Tak się pożegnaliśmy z Mikołajem Murkocińskim. To ja jeszcze przez te pół godziny tak Państwu czas zajmę, że będziemy wspominać Jana Kręca, którego dziś jest 100. rocznica urodzin. To znany dyrygent, bardzo zasłużony i kompozytor, który przyszedł na świat 14 lipca roku 1926 we Włocławku, a zmarł 15 września 2020 roku. O Janie Kręcu nie dowiedziałam się na studiach. To nie jest ta dziedzina, z której jestem biegła, ale dowiedziałam się zupełnie przypadkiem, spacerując kiedyś po Warszawie. Na Woli jest cmentarz ewangelicko-augsburski i tam spoczywają matka i siostra Jana Kręca. To jest historia w zasadzie bardzo smutna, ale taka odpowiednia, bo zbliżamy się do tej daty dla Warszawy bardzo ważnej, a więc do daty 1 sierpnia. Tam spoczywa Eleonora i Hanna Kręcowe. Eleonora była matką Jana, a Hanna siostrą starszą. Obie brały udział w powstaniu warszawskim i obie niestety w trakcie tego powstania zginęły. I tam czytając właśnie, co to za rodzina była, bo rodzina ciekawa, dowiedziałam się o tym, że, bo tam też jest to napisane, że były właśnie rodziną Jana Kręca, a więc tego znanego w środowisku muzycznym i nie tylko dyrygenta, ale też właśnie kompozytora. No a ojciec właśnie Jana, Otto, a nawet Otton, był pastorem, który właśnie w kościele ewangelicko-augsburskim tutaj działał. Mu udało się przeżyć powstanie. Wcześniej był więźniem KL Sachsenhausen. Nie chciał podpisać Volkslisty i tak przez powstanie przeżył on i jego syn, który był najmłodszym dzieckiem jego i Eleonory. Także taka jest historia wojenna, smutna, przykra, ale tutaj w tych murach Warszawy zapisana. Mieszkali wcześniej na ulicy Kredytowej, później na ulicy Szpitalnej. Jeśli Państwo kiedyś będą na cmentarzu ewangelicko-augsburskim właśnie w Warszawie, na Woli, to warto tam wejść. To jest bardzo piękny cmentarz. Nie jest wcale taki duży, więc myślę, że i ten nagrobek Państwo z łatwością odnajdą. To posłuchamy trochę tego, co Jan Kręc tworzył. Jan Kręc należał do najwybitniejszych polskich dyrygentów XX wieku, ale my właśnie o jego tej twórczości kompozytorskiej będziemy opowiadać, a raczej będziemy trochę słuchać tego, co napisał, co stworzył, mimo że te jego kompozycje wcale bardzo znane nie są. Zaczniemy od pieśni. Pieśń Wesoła to jest pieśń, którą on skomponował w 1950 roku. To były dwie śpiewki na chór mieszane a cappella, Wesoła i Smutna. My posłuchamy Wesołej w wykonaniu Chóru Narodowego Forum Muzyki.

Grymy na fortepianie Jan Kręc uczył się u Stanisławy Raubę i Zbigniewa Drzewieckiego, a kompozycji u Kazimierza Sikorskiego. W 1943 roku zadebiutował podczas konspiracyjnego koncertu w Warszawie, gdzie wykonano jego kwartet smyczkowy. Od najmłodszych lat mówiono mi, że urodziłem się muzykiem, pragnąłem być kompozytorem. Dyrygentura wkroczyła w moje życie po wojnie, to przyszło samo. Po upadku Powstania Warszawskiego trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie wraz właśnie ze swoim ojcem Ottonem. A jego początki kariery to są już studia po wojnie. 45-47 rok studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Dyrygenturę uczył się u Kazimierza Wiłkomirskiego, a więc brata przyrodniego Wandy Wiłkomirskiej, a kompozycję u Kazimierza Sikorskiego. Uczelnię ukończył on z odznaczeniem, a jako dyrygent zadebiutował w roku 1946. Następnie został drugim dyrygentem Filharmonii Poznańskiej, a od 1950 roku regularnie występował za granicą. W 1949 roku związał się z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, czyli z dzisiejszym NOSPR-em. I po śmierci Grzegorza Fitelberga w 1953 roku został dyrygentem i dyrektorem zespołu. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jerzy Waldorf pisał o tym tak. 27-letni Kręc zyskał pozycję zupełnie niezwykłą w tym wieku. Stanął na czele grupy symfoników, która zdążyła wyrobić sobie opinię drugiej najlepszej orkiestry w kraju. To my teraz posłuchamy symfonii pierwszej, którą Jan Kręc napisał w roku 1949, a w każdym razie posłuchamy fragmentu tej symfonii, bo trwa ona 21 minut.

To był fragment symfonii pierwszej Jana Kręca, którym kierował dzisiejszym Nosprem przez 15 lat. Jego największym przedsięwzięciem było 4-miesięczne tournée w 1963 roku przez Związek Radziecki, Mongolię, Chiny, Japonię, Nową Zelandię i Australię. Orkiestra pod jego kierownictwem zagrała 55 koncertów. W 1967 roku Jan Kręc został pierwszym dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie, a rok później jego dyrektorem artystycznym. Współpracował również z Radiem Holenderskim w Hilversum, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Narodową i Symfonią Warszawską. Został dyrygentem później honorowym NOSPR-u. Jan Kręc należał do najważniejszych propagatorów polskiej muzyki współczesnej, wprowadzał ją na światowe estrady, a polskim słuchaczom przybliżał twórczość Bartuka, Berga, Strawińskiego, Prokofiewa czy Szostakowicza. Zofia Hellman, muzykolog, podkreślała, że jego interpretacje łączyły wirtuozowską precyzję wykonania i przemyślenie szczegółów konstrukcji utworu. Ze zmysłem muzycznej dramaturgii, podkreśleniem jakości emocjonalnych dzieła oraz znakomitym wyczuciem stylów. Jan Kręc sprzeciwiał się przypisywaniu dyrygentów do jednego rodzaju muzyki. Kojarzono go z awangardą, ale on też chętnie wykonywał klasyków czy romantyków. Prawdziwy dyrygent powinien mieć jak najszerszy repertuar. Ja jestem ciekaw różnych epok, różnych stylów i partytur, mówił. Krytykował ograniczenie programów koncertowych do klasycyzmu i romantyzmu. Uważał, że publiczność trzeba przygotowywać do odbioru nowych utworów. Przez umiłowanie Brahmsa czy Czajkowskiego nie potrafią oni usłyszeć melodii w Lutosławskim czy Messienie. Musimy otwierać słuchaczom uszy, apelował Jan Kręc. To teraz posłuchamy koncertino na fortepian i małą orkiestrę, którą napisał w 1952 roku Jan Kręc.

Ale Jan Kręc skomponował także dla kina. Zadebiutował muzyką do dokumentu Andrzeja Munka Kolejarskie Słowo. Później jeszcze z Munkiem współpracował przy filmach Błękitny Krzyż, Eroika i Zezowate Szczęście. A dla Andrzeja Wajdy stworzył muzykę do Kanału oraz Popiołu i Diamentu. I my teraz posłuchamy motywu z Kanału, który jest dość tragiczny, więc fragmentu tej suity, która 15 minut trwa.

To był fragment suity z filmu Kanał, do którego muzykę właśnie Jan Kręc skomponował, a pozostawił po sobie liczne nagrania muzyki klasycznej, romantycznej i współczesnej. W 1971 roku otrzymał w Paryżu Grand Prix International du Disque za nagranie utworów Witolda Lutosławskiego i Tadeusza Bayarda. Był współinicjatorem Towarzystwa imienia Witolda Lutosławskiego i jego pierwszym prezesem, a należał on do pokolenia artystów, które po II wojnie światowej odbudowywało polskie życie muzyczne. Jako dyrygent budował międzynarodową pozycję polskich orkiestr, jako kompozytor łączył tradycję z awangardą, a jako propagator nowej muzyki popularyzował twórczość Lutosławskiego, Góreckiego, Bayarda czy Serockiego. A my dziś posłuchaliśmy paru kompozycji właśnie Jana Kręca, którym z Warszawą jest związany, z tą historią Warszawy, którego rodzina związana jest bardzo z historią Warszawy. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgnąć jeszcze do twórczości Jana Kręca, ale też, żeby sięgnąć do losów jego rodziny, bo jest ona naprawdę bardzo ciekawa, też w tym wszystkim tragiczna, ale postać na pewno bardzo ważna dla świata muzyki i kultury, a dziś przypadała setna rocznica jego urodzin. Jest godzina 13:54, to na koniec posłuchamy. Posłuchamy Crash Test Dummies, takiego zespołu, bo dziś jest rocznica urodzin wokalistki tego zespołu, Ellen Lorraine Wright. To jest kanadyjska grupa muzyczna wykonująca folk rock, założona w 1989 roku w Winnipeg, i największym hitem tej grupy był utwór Zaraz Państwo go usłyszą, większość z Państwa na pewno go bardzo dobrze zna. Ja Państwa z tym utworem zostawiam. Proszę zostać z Radiem Wnet po godzinie 14:00, kabaret. Oto ja mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak. Miłego popołudnia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
1: Muzyka to dźwięk drzwi prowadzących do raju. Czy tej opinii sprzeciwi się dyrygentka Anna Dąbrowska? Bo ktoś, kto się sprzeciwił tej opinii perskiego poety, który nie tworzył żadnej sztuki ani muzyki, a pisał po prostu wiersze i to powiedział, że nie lubi skrzypiących drzwi. Na co Rumi odrzekł, ty słyszysz je, gdy raj się zamyka, a ja, gdy się otwierają. Jak to jest z muzyką? Jaka pani definicja? Przecież po dyrygenturze to na pewno takie pojęcie muzyczne jest ścisłe.
2: Dzień dobry w ogóle. Tak, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tu z panem rozmawiać w Radiu Wnet. Trudne pytanie mi pan z rana zadał o 6:00. Bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby muzyka to były drzwi do raju. Sama poszukuję tego w muzyce. Jakiejś takiego połączenia z jakimś absolutem. Może nie w każdym rodzaju muzyki, no bo muzyka ma bardzo, bardzo dużo różnych funkcji. To, że muzyka kogoś cieszy, to, że kogoś uspokaja, to, że kogoś reguluje, to jest już wystarczające, żeby muzyka była dobra. Ale dla mnie muzyka jest jakimś rodzajem języka i właściwie jest to taka forma wyrazu, w której poszukuję zrozumienia świata i poszukuję w gruncie rzeczy, nie wiem, czy dojścia do absolutu, no ale czegoś takiego, żeby zrozumieć, o co tu chodzi w tym naszym życiu i w tym naszym świecie, więc na pewno się zgodzę, na pewno nie powiedziałabym, że to jest nieprawdą, co, przepraszam.
1: Ale bardziej skrzypiące drzwi, czy bardziej otwierające? Naoliwione.
2: Ojej. Drzwi wydające dźwięk. To jest wszystko kwestia interpretacji. No, jak się spojrzy, mogą drzwi skrzypieć i mogą przez to denerwować. Zupełnie się nie dziwię temu człowiekowi. Ale wydaje mi się, że w każdym dźwięku można też znaleźć jakiś potencjał twórczy.
1: Tak.
2: I tak bym starała się do tego podchodzić.
1: Poza zapisem muzycznym, jak powstała muzyka Anny Dąbrowskiej? Bo do tego zmierzam.
2: Moja muzyka, którą wydaję jako Anula teraz, ponieważ bycie Anią Dąbrowską na rynku muzycznym nie jest wcale proste, ponieważ już został zajęty ten pseudonim, więc tak, jestem Anula.
1: Na pewno Dąbrowski, ale to w hymnie.
2: Tak, ale właśnie Ania Dąbrowska od "Z tobą nie umiem wygrać" tutaj mi zajmuje.
1: Właśnie.
2: Moja muzyka, dojście do momentu, w którym wydaję jako Anula, co się wydarzyło miesiąc temu po raz pierwszy, bo wydałam mój debiutancki singiel Ciało do Ciała. To była długa droga, więc myślę, że wiele różnych ścieżek, większych i mniejszych, do tego mnie doprowadziło. Zaczęło się chyba od tego, że po prostu od zawsze kochałam muzykę. Moja mama mówiła mi, że zanim zaczęłam mówić, to po prostu śpiewałam już. Potem kilka dobrych osób na mojej drodze, na mojej ścieżce muzycznej jakoś odkryło to, że mam jakiś potencjał muzyczny i namówiło moich rodziców, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej. Więc grałam na flecie w szkole muzycznej pierwszego stopnia, ale dalej nie lubiłam tego za bardzo, więc nie poszłam do drugiego stopnia. Ale gdzieś w międzyczasie dużo bardzo śpiewałam, miałam różne zespoły i zaczęłam śpiewać w chórze, w którym też później zaczęłam dyrygować i odkryłam w ogóle dyrygenturę jako formę wyrazu i formę pracy z ludźmi i strasznie się zafascynowałam tym i po prostu było to dla mnie wspaniałe, że można coś takiego robić, a później jak odkryłam, że są studia z dyrygentury, to było dla mnie zaskakujące, że coś tak wspaniałego można jeszcze głęboko eksplorować i śpiewanie w chórze w sumie i dyrygowanie chórem też jeszcze mnie nie karmiło tak do końca, tylko po prostu marzyła mi się dyrygentura symfoniczna, żeby dyrygować orkiestrą symfoniczną, żeby dyrygować taką mnogością instrumentów i tym kolorytem, który orkiestra tworzy. No i tak, to nie była prosta ścieżka, ponieważ zdecydowałam o tym w klasie maturalnej, w związku z czym musiałam nadrobić 6 lat szkoły muzycznej, więc z jednej strony robiłam zadanka z matmy i z polskiego i uczyłam się do matury, a z drugiej strony robiłam zadanka z harmonii i dyktanta muzyczne, żeby w ten rok maturalny nadrobić 6 lat. Trochę to było za dużo dla mnie, szczerze mówiąc, pracy i bardzo, bardzo to było męczące, ale jakoś szczęśliwie się złożyło tak, że, no, że dostałam się na te studia z dyrygentury symfonicznej na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. I tak, i tam potem już była długa, szalona ścieżka, w każdym razie dyrygentura tutaj, potem studiowałam jeszcze dyrygenturę we Wrocławiu i potem jeszcze byłam w Mediolanie. W międzyczasie założyłam zespół Szafran, z którym grałam autorską muzykę rozrywkową, taką alternatywną i jeszcze do tego, rozmawialiśmy zresztą wczoraj, jakieś moja babcia bardzo też duży wpływ na to wywarła, moja babcia i moja mama, które... Moja babcia pochodzi ze wsi i moja mama zawsze była jakąś taką wielką wielbicielką muzyki ludowej. Więc ja się chyba składam z takich trzech głównych filarów, z muzyki symfonicznej, z muzyki rozrywkowej i muzyki ludowej. I zdaje mi się, że ta symbioza tych trzech filarów to jest po prostu słyszalne w mojej muzyce.
1: To za chwilę o tym wszyscy Państwo i ja się przekonamy. A jak zaczyna dzień? Jak zaczynała dzień Anulka, a jak zaczyna dzień Anula każdego poranka?
2: Ojejku, to się zmieniało na przestrzeni czasu. Zawsze kawą. To na pewno, to jest niezmienne.
1: Ale kawą z mlekiem jako mała dziewczynka.
2: Jako mała dziewczynka to bez kawy. Szczerze mówiąc, to było tak, że wstawałam rano i wsiadałam do samochodu i tata mnie wiózł do szkoły, a potem po szkole szłam do szkoły muzycznej. Ale ja nie pamiętam jakichś specjalnych moich rytuałów. Poza tym, że zawsze byłam spóźniona do szkoły, to był mój codzienny, regularny rytuał przez lat 12, jak byłam wożona do szkoły. Ale tak, nie pamiętam, żebym coś robiła. Teraz właśnie staram się spokojniej trochę żyć i mieć ten czas na kawę, mieć ten czas, żeby sobie spojrzeć za okno i popatrzeć na świat i tak nie pędzić jakoś.
1: Tak. Czy właśnie takie opóźnienie to jest dobre w muzyce, czy jednak wszystko musi być a punto, tak?
2: A to ciekawe w ogóle, co pan powiedział o opóźnieniu, bo to jest... To jest jedna z domeny dyrygentury, jedna z w sumie z trudniejszych rzeczy, których musiałam się nauczyć w dyrygenturze, że dyrygent, czasami jak się ogląda wideo na YouTubie gdzieś tam, jak dyrygent dyryguje, to można mieć poczucie, że on jakby zupełnie w poprzek muzyki dyryguje, bo jest właśnie pewien rodzaj opóźnienia, który powstaje między ruchem dyrygenta a orkiestrą. Przez to, że ta masa ludzi musi zareagować na ruch, to wszystko jest takie trochę opóźnione i jest to trudne, bo właśnie na początku, jak się staje przed orkiestrą, to ma się wrażenie, że jako młody dyrygent, młoda dyrygentka, że ma się wrażenie, że w ogóle się nie ma kontroli nad tym, ale to jest trochę jak taki, jak samochód z dieslem, że się, jak się startuje, jak się naciska gaz, to on trochę później reaguje i w pewnym momencie po czasie doświadczenia to jakoś się to zaczyna kontrolować, więc zdecydowanie w życiu trzeba również, fajnie by było, ja się staram też tego się uczyć, że po prostu pewne rzeczy przychodzą w swoim czasie, niekoniecznie wtedy, kiedy ja bym chciała, żeby one się wydarzyły, akurat a punto, tak jak pan mówi, tylko trzeba trochę opóźnienia, trzeba trochę tego delayu, żeby one we właściwym czasie wystartowały wtedy, kiedy życie jest na to gotowe.
1: Zgodziła się pani Anna, że muzyka dąży do wyżyny raju, tak powiedzieliśmy. A czy pani sprzeciwiłaby się temu, że któryś muzyk jednak chce jakoś tak niższe loty, nie od razu wzniosłe?
2: Nie, sprzeciwiłabym się nie, absolutnie. Ja uważam, że jejku, muzyka jest takim wspaniałym środkiem łączenia ludzi. W ogóle nie znam żadnej osoby, która by nie lubiła muzyki. I szczerze mówiąc, to jest jedna z rzeczy, która była dla mnie trudna bardzo na studiach. To znaczy, Nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki ze studiów klasycznych się ze mną zgodzą, ale ja jakoś miałam wrażenie, że było mi wtłaczane trochę, że istnieje podział na muzykę lepszą i gorszą, czyli muzykę symfoniczną i muzykę rozrywkową. I oczywiście muzyka symfoniczna, jako ta bardziej skomplikowana i głęboka, jest tą lepszą muzyką. Właśnie tą...
1: Dlatego nazywamy ją klasyczną.
2: Tak, ale ja uważam, że to była okropna krzywda dla mnie między innymi, ale też... Po prostu to jest trochę tak, że wiadomo, że poezja jest trochę bardziej skomplikowanym środkiem wyrazu w literaturze, rodzajem literatury, ale nie znaczy to, że jest to lepszy, jest lepsza od prozy, bo w prozie tak samo można zawrzeć bardzo głębokie, bardzo ważne myśli, też proste myśli, bo w gruncie rzeczy uważam, to już tak na marginesie, że życie tak naprawdę się składa z bardzo prostych rozwiązań, tylko wszyscy sobie sami komplikujemy. Dobra, za duża dygresja.
1: O czym musi być, powinna być muzyka w kontekście tego debiutanckiego utworu Ciało do ciała?
2: Muzyka nie powinna być. To znaczy bardzo nie lubię nakładać takiej kategoryzacji, że muzyka powinna być jakaś, tylko jeśli muzyka służy człowiekowi, jeśli muzyka sprawia, że człowiek coś czuje, że w czymś się przegląda, że coś właśnie może się wyregulować jakoś, że może się pobawić, potańczyć, pocieszyć, popłakać, to już jest dobrze. I bardzo się staram po prostu nie wkładać muzyki w te kategorie lepsza, gorsza, taka śmaka, owaka, bo naprawdę jest to jedna z niewielu płaszczyzn, w których możemy się wszyscy spotkać jako osoby, które kochają muzykę, bez podziału na w ogóle bez żadnych podziałów na to, gdzie się różnimy jako ludzie.
1: Anula, taki zapis, pod takim hasłem będziemy szukać utworów pani Anny Dąbrowskiej. Posłuchajmy Ciało do ciała.

0: Gdy chodzimy wzdłuż rzeki, pośród pól, tak jak słyszymy w utworze Anny Dąbrowskiej, to co przeżywamy, bo tam z tyłu też widać, że ktoś towarzyszy w tych wędrówkach nad rzeką.
1: Tak, no, ja nie zdradzę, bo ja trochę wychodzę z takiego założenia, że jak się wypuszcza utwór albo w ogóle jakieś dzieło w eter, to już należy do ludzi i bardzo nie chciałabym chyba mówić, o czym jest ta piosenka. Mogę powiedzieć, o czym jest dla mnie, ale bardzo bym się cieszyła, gdyby każdy sobie spotkał tam nad tą rzeką kogoś swojego, bo myślę, że każdy spotkał nad tą rzeką kiedyś. To jest, ja o tym myślę, o tym utworze Ciało do Ciała, jako takiej zakurzonej szkatułce, którą się wyciąga gdzieś z otchłani szafy i po otwarciu się generują obrazy. Generują, brzydkie słowo, przepraszam, po prostu wspomnienia i obrazy w głowie z przeszłości się tworzą w naszej głowie i przypominamy sobie te osoby, które nam tam nad tą rzeką czy nad tym polem, na tym polu towarzyszyła.
0: Tak. Czy zawsze muzyka musi iść w parze właśnie z obrazami?
1: Nie, zupełnie nie musi. Ale często siłą rzeczy tak się dzieje, że muzyka tworzy nam, wyzwala jakieś emocje w nas, a te emocje bardzo często mamy powiązane z jakimiś własnymi sytuacjami, z jakimiś własnymi przeżyciami. W związku z tym to jest bardzo taki naturalna kolej rzeczy, ale nie musi. Fajnie jest też po prostu posłuchać muzyki w takim z taką czarną ścianą w głowie, żeby po prostu sobie pokontemplować samo to, że dźwięki nam grają w uszach.
0: Pani w tym utworze gra na?
1: Na fortepianie i śpiewam i no i tak. I tyle. Resztę
0: czyli klawisze to takie pierwszorzędne dla pani?
1: Tak, też z uwagi na studia z dyrygentury, bo to po prostu jest takie główne narzędzie pracy dla dyrygenta. Czytanie partytur, moja zmora na studiach. Ale tak, no to jest narzędzie, które pozwala nam na to, żeby po prostu czytać, co się dzieje w partyturze, jaki instrument, co gra.
0: Ciało do ciała i tych ciał tam przybywa. Właśnie w tle słychać głosy. Co to za... Kogo to głos?
1: Tak, to jest wspaniała historia, bo pracuję teraz, tak dodam, obok nad albumem i taką ważną inspiracją do tworzenia tego albumu była postać mojej babci. Jest dalej moja babcia Jadwiga, która jest ważną bardzo dla mnie postacią. Bardzo wiele godzin spędziłam z nią rozmawiając. To jest taka prosta kobieta, ale w pewnym momencie zauważyłam, że ona jako człowiek, który po prostu przeżył swoje lata, swoje życie długie, ma w sobie taką jakąś pierwotną mądrość i niezależnie od tego, że czasami nie znajduje właściwych słów, żeby to wyrazić, to ja po prostu rozumiem, że to jest osoba, która wie jak żyć i w pewnym momencie zaczęłam ją po prostu nagrywać, żeby zachować gdzieś te różne jej myśli. O niej jest też piosenka, której dzisiaj będziemy słuchać. Piosenka Szeptucha, która będzie wydana w październiku. Tak, no więc do tego utworu Ciało do Ciała zaprosiłam moją babcię i jej koleżanki, żeby stworzyły taki chórek wiejski. Bo tak jak powiedziałam, taki ludowy sznyt jest gdzieś mi bliski, więc cały ten fragment, już niebawem przyjdzie dzień, że zaprosisz nowe lato, tam śpiewa moja babcia i jej koleżanki. To była wspaniała historia. Pojechaliśmy z moim producentem Kubą Dąbrowskim, którego serdecznie pozdrawiam, do mojej babci na wieś i ona zaprosiła wszystkie te swoje tam kuzynko, koleżanki. Zrobiła taką biesiadę i uczyłam je.
0: Jakie ciasto upiekła?
1: Ona zawsze robi, jak to się nazywa, taki przekładany...
0: Przekładaniec.
1: A nie, miodownik taki. No i to było po prostu wspaniałe, bo... I to było naprawdę bardzo trudne, bo tam są trudne słowa i jest to bardzo szybkie tempo, bo to jest jakieś te i trudne słowa na zasadzie i marcepanowa na gość słów. I to po prostu było tak ciężkie, żeby to wyćwiczyć do tego stopnia, bo one właśnie, wracając do tego opóźnienia, to wszystko tak strasznie rozciągały w czasie, że musieliśmy różne sposoby z opatrzeniem.

0: Bo ja mam takie wrażenie, że każda babcia jest taką trochę szeptuchą, czyli taką...
1: Szepta dobre, podpowiada dobre słowa.
0: Tak, ale też taką właśnie posiadającą pewne mistyczne umiejętności, takie jak jakieś tajemne receptury, jakieś ziołolecznictwo i tak dalej. Każda babcia ma w sobie coś takiego, tak mi się wydaje.
1: Herbatka dla Anuli na gardełko.
0: No właśnie, dokładnie, dokładnie. Albo jakiś dżemik, albo kompocik z gruszek. No dokładnie, dokładnie tak. No i ja to ubrałam po prostu w utwór właśnie taki mocno, mocno mistyczny, taki... Zresztą będą mogli Państwo posłuchać i ocenić.
1: W tym utworze też jest opowieść o nie tylko o babci, o każdej babci, ale też jest taka zaangażowanie chyba do każdego wnuka, żeby właśnie babcię nie tylko odwiedzał, ale żeby ją zapraszał do tworzenia, do wspólnych aranżacji.
0: No, ja tak się staram dbać o relację z moją babcią. Też, no nie ukrywam, że jest to jakaś forma pamięci, bo no, jesteśmy ludźmi i wszyscy w którymś momencie odejdziemy. Mam nadzieję, że wszyscy odejdziemy jednak we właściwym czasie, nie przedwcześnie, więc mam świadomość tego, że nie wszystko jest wieczne i ta relacja też nie jest wieczna, a z racji tego, że jest to ważna bardzo dla mnie relacja, to tak się staram zachowywać pamięć o mojej babci i o naszej relacji. A poza tym ja po prostu bardzo, bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy są dla mnie ważni i bardzo lubię w ogóle ludzi i w ten sposób zapraszam do różnych projektów osoby, które cenię i które uważam, że mogłyby coś dobrego dać moim projektom.
1: A w tych projektach też jest czas na wędrówkę, na podróże, czy tylko skupia się pani na... zapisach muzycznych.
0: Nie, no absolutnie. W ogóle jest oczywiście górnolotnie mówiąc, cała ścieżka muzyczna jest piękną podróżą, ale nie, no ja nie jestem typem osoby, która się zajmuje jedną rzeczą naraz. To znaczy mam momenty, kiedy wpadam po prostu w mój tryb pracy nad czymś, właśnie nad tym projektem, ale w takich trybów mam kilka i zarówno czasami się fokusuję stricte na muzyce, ale potem na podróżach, na pracy, bo moja praca też jest związana z podróżami, między innymi. Może to jest taki poboczny element, ale dużo się podróżuje w mojej pracy. I tak, no i w sumie obok muzyki to podróże to jest moja największa pasja. One są tak na równi. I też podróże pozwalają mi czerpać inspirację, bo wydaje mi się, że będąc zamkniętym w jakichś czterech ścianach i tylko skupienie na muzyce, to trochę ogranicza możliwość tego, żebyśmy doświadczali rzeczy, a wtedy muzyka się robi trochę pusta, bo co z tego, że jakoś pięknie zaśpiewamy frazę, albo zagramy, albo wymyślimy niesamowitą frazę, jeśli pod spodem nic nie ma, żadnego przeżycia, żadnej myśli. Więc uważam, że zbieranie doświadczeń najróżniejszych i spotykanie ludzi, rozmowy z ludźmi, oglądanie świata, w ogóle nowych punktów widzenia, nowych krajobrazów i rozszerzanie naszego światopoglądu o te nowe doświadczenia, to jest po prostu ogromna, ogromna inspiracja do tego, żeby potem pisać muzykę.
1: Dlatego zapytałem, czy babcia była taką inspiracją dla pani do tych charytatywnych takich działań, bo pani działa w takiej organizacji humanitarnej Fundacja Dobra Fabryka.
0: Dokładnie tak. Czy babcia? Może tak, babcia, potem mama i teraz ja, bo myślę, że my wszystkie mamy jakiś taki pierwiastek ratowniczy w sobie, co ma i miało swoje i pozytywne strony i oczywiście wiele negatywnych, ale staram się jakoś balansować to, żeby nie nie gubić też własnych jakichś potrzeb na rzecz innych. W każdym razie, przepraszam, to była taka poboczna dygresja, ale przynajmniej do

0: Prowadziła mnie to do wspaniałej pracy. Pracuję w Fundacji Dobra Fabryka, która się zajmuje pomocą humanitarną w 11 krajach na świecie. Niosąc pomoc w bardzo różny sposób. Z grubsza dążymy do tego, żeby po prostu naszych podopiecznych usamodzielniać, żeby byli, mogli samostanowić o sobie, żeby mogli, żebyśmy po prostu im nie byli potrzebni. W związku z tym, tam gdzie się da, tam tworzymy miejsca pracy, staramy się kształcić ludzi w Senegalu, prowadzimy projekt kursy krawiectwa. W Burkina Faso uczymy ludzi ogrodnictwa i hodowli zwierząt, dzięki czemu jedna rodzina dostała zwierzęta i rośliny, nauczyliśmy ich uprawy i z tego, co się rozmnożyło, oni dali to kolejnym rodzinom i dzięki temu cała wioska teraz po prostu ma godne życie. Tak, tak, tak. I oczywiście są miejsca takie jak Demokratyczna Republika Konga, czy inne miejsca, gdzie po prostu jest wojna taka brutalna i tam nie da się wprowadzić żadnej systemowej pomocy, więc tam po prostu leczymy ludzi i karmimy, żeby dzieci i osoby dorosłe nie umierały z głodu, dosłownie.
1: I widziała pani te kraje i w Afryce, i w innych miejscach?
0: Niektóre widziałam, do niektórych nie dotarłam, ale byłam w Rwandzie, jeśli chodzi o te projekty humanitarne. Byłam w Rwandzie, gdzie jest hospicjum, którym się opiekujemy, osobami starszymi, aby ta ostatnia ich ścieżka mogła w jakichś ludzkich warunkach się wydarzać. Byłam w Zambii, gdzie opiekujemy się domem dziecka. Byłam na greckiej wyspie Lesbos, gdzie prowadzimy taki projekt, tworząc nowe miejsca. Mamy farmę i tłocznie oliwy, w których zatrudniamy tam, może państwo wiedzą, był jeden, jest dalej, ale w sumie głównie to był kilka lat temu, jeden z największych kryzysów humanitarnych w Europie. Gdzie w obozie dla uchodźców żyło nawet czasami do 20 tysięcy osób. Było zagrożenie epidemiologiczne, bo ludzie żyli w strasznych warunkach sanitarnych. No i my tam zaczęliśmy razem z takimi Grekami prowadzić projekt, w którym na naszej farmie i tam, gdzie mamy tłocznie oliwy, zatrudniamy właśnie uchodźców, dzięki czemu oni mogą sobie odbudowywać godne życie tam na miejscu i z funduszy, które uzyskujemy ze sprzedaży tej oliwy, oliwanika, bardzo polecam, bardzo zdrowa, są na to certyfikaty i bardzo pyszna. Z tych funduszy całość idzie z powrotem do naszego projektu, dzięki czemu możemy gotować posiłki dla osób starszych w obozie dla uchodźców, dla osób chorych, dla osób, dla cukrzyków, którzy po prostu nie są w stanie jeść tego cateringowego jedzenia, które dostają, bo mają różne tam choroby. Więc to jest, ja lubię bardzo ten projekt, bo on jest taki wewnętrznie spójny, że ludzie dostają pracę i pracują na rzecz innych osób, które potrzebują pomocy.
1: Tak, obok tej muzyki są podróże, one idą równolegle, tak jak w tej trzech filarach tej muzyki ludowej połączonej z klasyczną, z akustyczną. Jak pani widzi, czy taka Wyspa Grecka to byłoby takie najlepsze miejsce do powstawania utworów? Bo ostatnio właśnie czytałem książkę Pomidory po grecku, czy greckie pomidory. I to była taka Polka ze Szwedem się zgadali, kupili dom sobie właśnie na tej wyspie Lesbos.
0: Naprawdę? Tam
1: tak,
0: właśnie?
1: I tam wkupili się w społeczność takiej wioseczki, bardzo ich tam lubią i oni ściągają coraz więcej ludzi z Europy, bo tam zostają puste domy, nie ma kto. I ta wioska nagle się zrobiła bardzo turystyczna i popularna.
0: O, co ciekawe. No na pewno jest tak, że ta wyspa obrosła mitem właśnie uchodźców, przez co ludzie bardzo się boją tam jeździć, a jest to piękna wyspa, naprawdę jest przepiękna. Też w styczniu byłam z moim kumplem, tam właśnie robiliśmy materiały dla fundacji nagrywaliśmy cały proces tworzenia oliwy, co było absolutnie wspaniałe, bo jeździliśmy po gajach oliwnych, nagrywaliśmy zbiory oliwek, nagrywaliśmy gaje, tam w ogóle jest bardzo dużo wzgórz, po horyzont są wzgórza i ja uważam, że to jest wspaniałe miejsce, żeby tworzyć muzykę. Gdybym mogła tak z moim zespołem się zamknąć w tej jakimś domeczku właśnie przy wybrzeżu i spędzić tam sobie 2 tygodnie, żeby tworzyć muzykę i nagrywać, to byłoby spełnienie marzeń.
1: To po piosence, po utworze, tak, Szeptucha, posłuchamy właśnie, jak to jest, kiedy wyprawiacie się z zespołem Szafran i zamykacie się na 4 spusty.
0: Dobrze.

0: Muzyka jako dom przepełniony krzątającymi się osobami, nie tylko muzykami. Jak to jest? Bo jak chwyciłem książkę Rebeki Solnit, ona pisze, że tresuje się nas w wątpieniu we własne siły i w samoograniczaniu się, pozwalając zarazem mężczyznom ćwiczyć się w niczym nieuzasadnionej, nadmiernej pewności siebie. To książka, po którą pani sięgnęła ostatnio.
1: Tak, wczoraj ją kupiłam, szczerze mówiąc, ale słyszałam od niej już od dawna, dawna. Czyli książka Rebeki Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat. Jeszcze nie umiem się wypowiedzieć, bo jak pan widzi, przeczytałam ile tam stron? 10. Ale wiem, że jest to książka w ogóle, z której powstał termin. Chyba nawet Rebeka Solnit stworzyła ten termin, czyli mansplaining, który polega na tym, że mężczyzna tłumaczy kobiecie rzeczy, o których ona ma większe pojęcie niż on, co jest z tego, co autorka pisze, nagminnym doświadczeniem jej i który od razu stawia kobietę w niższej pozycji jako rozmówcy. No, feministyczna książka, która na pewno dotyka problemu tego, że mimo wszystko, chociaż świat się zmienia i chociaż równouprawnienie oczywiście jest pojęciem, o którym dawno wiemy i o którym od dawna rozmawiamy, no to jeszcze długa droga przed nami do tego, żebyśmy naprawdę traktowali się jako ludzie na równi, niezależnie od tego, jakie jesteśmy płci, skąd pochodzimy i tak, ale wydaje mi się, że jedno słowo jest kluczowe i w moim życiu staram się, żeby było kluczowe i w każdym podejściu moim do życia i też bardzo chciałabym, żeby świat tak wyglądał, czyli szacunek. Po prostu szanując się nawzajem i respektując jakieś swoje inności z tolerancją, wydaje mi się, że świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy wszyscy tak podchodzili.
0: Mm-hmm. Tutaj takie padają słowa, że kobiece nieistnienie przybiera wiele różnych postaci. Jak właśnie, jak patrzymy, czy coś jest jeszcze tak przysłonięte jakąś zasłoną, czy prześcieradłem, czy całunem, jak stwierdza autorka, bo ona mówi, że małżeństwo określamy jako takie, jako ochronę. W małżeństwie mąż i żona w obliczu prawa są jedną osobą. Oznacza to, że w czasie małżeństwa sam byt, czy też pewne istnienie kobiety zostaje zawieszone, czy wcielone z mężczyzną pod jego skrzydła. Tak tradycyjnie. A ona jakby tak próbuje z tym tak odsłonić właśnie kobiecość. Jak?
1: Jak pan widzi, pan już zasięgnął dalszej części tej książki, więc ja nie wiem, co autorka myśli.
0: Co mężczyźni chcą objaśniać kobietom, a co kobiety mężczyznom?
1: No, według autorki mężczyźni chcą objaśniać kobietom świat. Wydaje mi się, że kobiety są wystarczająco samodzielnie myślące, żeby sobie objaśniać świat. Tak, no ja ja mam swoje zdanie na różne tematy, ale nie jestem tutaj chyba od tego, żeby mówić o tym, co myślę.
0: Tak, mówmy lepiej o muzyce.
1: O małżeństwie. Jedyne, co powiem, to po prostu staram się oczywiście poza jakimiś takimi naturalnymi, biologicznymi różnicami, to na poziomie intelektu, wrażliwości, emocji, staram się po prostu patrzeć na człowieka jako na zbiór różnych cech i nie przypisywać kobietom cech stereotypowo kobiecych, ani mężczyznom stereotypowo męskich, bo jest to krzywdzące zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Po prostu jesteśmy ludźmi o bardzo, bardzo różnych cechach, bardzo różnych wrażliwościach i to nie jest tak, że mężczyźni muszą być tymi silnymi w cudzysłowie, albo tymi nie okazującymi emocji. Myślę, że to robi mężczyznom ogromną krzywdę, jak i to, że kobieta ma pachnieć, kwitnąć i być piękna. Najlepiej, gdyby nie wiem, gdyby nie posiadała...
0: Tak jak Rebeka Amerykanka, czy David Lynch, tak? Reżyser amerykański. Czy Anna Dąbrowska woli to, co niejednoznaczne i tajemnicze, od tego, co proste i oczywiste? Takie pytanie Davida.
1: Wow. Nie wiem. Różnie. Bo ja lubię, jak mówi pan o dziełach sztuki, o kulturze, czy tak, o życiu tak. W ogóle. Ja lubię, jak książki, filmy, muzyka zostawiają pewne pole na niedopowiedzenia, na to, żeby można było różnorako sobie to zrozumieć. I po prostu pomyśleć... Niedawno właśnie skończyłam oglądać Twin Peaks. Szczególnie ostatni sezon. To jest jedno wielkie niedopowiedzenie i nie wiadomo, o co chodzi trochę. No więc jest to oczywiście bardziej wymagające, ale wszelakie impulsy do tego, żeby myśleć o tym, o czym w ogóle to jest dla mnie, dla autora, o czym miało być, o czym to jest dla społeczności. Uważam, że jest to wartościowe. Aczkolwiek jeśli chodzi o życie, to coraz bardziej uczę się tego, że takie dobre życie, takie może dobre, nie ma jednoznacznie dobrego życia. Takie życie, w którym ja jestem szczęśliwa i czuję się szczęśliwa, tak naprawdę składa się z bardzo prostych rozwiązań i im bardziej sobie je upraszczam, tym jestem po prostu szczęśliwszą osobą. Więc co wolę? Nie wiem. W kulturze chyba wolę niedopowiedzenia, w życiu codziennym prostotę i...
0: A intuicja, czy tylko dzięki niej możemy z tego abstrakcyjnego życia coś wyłowić konkretnego?
1: Na pewno nie tylko, ale intuicja jest bardzo pomocnym narzędziem do eksplorowania świata i życia, bo dzięki intuicji poznajemy, jakoś wyczuwamy to, że z kimś możemy mieć dobrą relację lub nie, że z kimś możemy się dogadać lub nie, że coś jest dla nas dobre lub nie. Oczywiście jako iż jesteśmy ludźmi, to popełniamy czasem błędy i coś źle oceniamy, ale umiejętność słuchania się tak wewnętrznie i słuchania naszych naprawdę prawdziwych potrzeb, a nie takich zaprojektowanych przez nasz umysł albo przez nasze kompleksy, wstydy czy nasze, nie wiem, projekty na życie. Tylko naprawdę takie słuchanie tego, czego po prostu, co jest dla nas dobre, czyli ta naprawdę prawdziwa intuicja, a nie ta jakaś pozorna, to jest niesamowite narzędzie, które... Właśnie mam nadzieję, że prowadzi nas do tych prostych rozwiązań, które z kolei prowadzą nas do jakiegoś rodzaju szczęśliwego życia.
0: I zespół Szafran, jak spojrzymy, bo pisze pani aranż w nutach i nagrywa, a zespół właśnie, jak muzyka, czy na instrumentach właśnie powinni zawsze grać konkretne osoby, czy robot AI... Lepiej to wykona, perfekcyjniej.
1: Ojej, otworzył pan puszkę Pandory. Tak, zespół Szafran to jest mój zespół. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół z Szafranu.
0: Czyli całą szóstkę?
1: Pięcioro, bo ja jestem szósta, ale tak, pięć osób. No i tak, i Szafran to jest zespół, który założyłam na studiach, właśnie jako taka druga odnoga od muzyki poważnej, bo potrzebowałam tego, żeby po prostu robić różne rzeczy, nie tylko się zamykać w muzyce poważnej, na studiach dyrygenckich. I akurat tak się złożyło, że zebraliśmy z Maćkiem, gitarzystą, z którym się znałam już wcześniej, skład po prostu naszych przyjaciół. I gramy ze sobą już od wielu lat. Na pewno jest to zespół, który wywarł bardzo duży wpływ na moją wrażliwość muzyczną, na takie zwykłe doświadczenie muzyczne, na rynku też, bo wszystkie jakieś niewypały i błędy i jakieś tak nieogarnięcia przechodziliśmy razem.
0: Ale zaczęło się od zbierania krokusów, ale przecież nie wolno zrywać krokusów.
1: Nie, no ja szczerze mówiąc czasem czasem mam jakieś dziwne obsesje na punkcie jakichś słów, bo ładnie brzmią i szafran to było słowo.
0: A szafran jest w cenie.
1: Tak, no właśnie, szafran jest właśnie tak, należy do tych słów, które po prostu pięknie dla mnie brzmią przez to, że jest F i R i jakoś tak od razu jakoś tak czuję zapach tego słowa i taką esencję. No więc tak jakoś.
0: Ostatnio byłem w restauracji Teheran na herbacie, bo obiecałem Maszy, która tutaj opowiadała o Iranie. I właśnie ta herbata szafranowa, no to jednak taka nutka smaku,
1: super.
0: Dobrego smaku
1: i Mediolanie tej kultury. Też, Mediolan jako taki, mieszkałam właśnie przez chwilę, jak już powiedziałam, w Mediolanie przez pół roku. No i jak wiadomo, pizza i wszystkie te takie słynne rzeczy, potrawy włoskie, raczej przypisuje się południowym Włochom, a Mediolan raczej nie miał jakichś swoich takich osobistych osiągnięć, ale risotto alla milanese to jest właśnie risotto z szafranem. Tak się jakoś złożyło.
0: I właśnie milanese, oni nawet chcą się odłączyć, stworzyć nową paranę, tak? No, inne państwo niż Italia.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, bo oni są na północy, tych z południa to tak troszeczkę patrzą z góry. Są wyżsi wzrostem nawet, ale jak to jest z tym dostrojeniem w tym zespole, w tym szafranie? Czy tam wszystko jest idealne, takie odpicowane, jak pani mówi, czy właśnie coś tam jeszcze czasami trzeba jednak dopiąć?
1: Nie, no oczywiście, jak to między ludźmi, to nie jest wcale idealne, ale w sumie to za to się przecież kocha ludzi i różne, w sumie głównie ludzi, nie za to, że są idealni, tylko za to, że są, może nie za to, że są nieidealni, ale razem z tym, że są nieidealni.
0: A czy nieidealność ona łączy, a w muzyce właśnie ta chropowatość
1: tak,
0: wartość, czy nie?
1: Wiem, do czego pan dąży. Ja bardzo chętnie bym porozmawiała o sztucznej inteligencji w muzyce, ale też to jest po prostu temat rzeka, więc może powiem najbardziej skrótowo, jak umiem. No bo oczywiście...
0: Pani w to nie wchodzi.
1: Nie, to znaczy uważam, że to jest wartościowe narzędzie do pewnego stopnia, ale dla mnie optymalizacja procesu do tego, żeby był jak najszybszy i przynosił jak największy zysk, nie jest żadną wartością. I tworzenie muzyki po to, żeby po prostu była i żeby generowała pieniądze, to nie jest żadne moje dążenie. Dla mnie cały proces twórczy, całe myślenie o muzyce, kreowanie rzeczy tak, że czegoś nie ma i potem coś jest, jest esencją muzyki. A to, co tworzy AI, jest mimo wszystko pewnym wynikiem rachunku, analizy wielu, wielu danych i to nie jest dla mnie, myślę, że tworzy się teraz prawo jakieś, może już jest, nie wiem, ale jakieś prawo o sztucznej inteligencji w sztuce, które właśnie również zawrze, mam nadzieję, to, że to nie jest twórczość, ponieważ odtwórczość jakaś. No więc tak, więc ja uważam, że coraz łatwiej jest mieć rzeczy idealne, zdjęcia idealne, muzykę idealną, taką właśnie do bólu perfekcyjną, bo taką tworzy sztuczna inteligencja. A dla mnie wartościowe jest to, co posiada w sobie taki ludzki pierwiastek, a jako ludzie, jako że jesteśmy nieidealni, to... No to właśnie to, co stworzone z ludźmi, z moim zespołem Szafran, co stworzone na instrumentach żywych, drewnianych, które się rozstrajają, które trochę właśnie skrzypią, wracając do samego początku naszej rozmowy, do pedału, który się naciska na pianinie. Ja to zaczynam traktować jako atut, bo dla mnie jest to dowód na to, że człowiek jest po drugiej stronie i po prostu staram się też to uwzględniać w mojej muzyce, żeby nie dążyć do tego, żeby każdy dźwięk był wyczyszczony melodyną, tylko żeby po prostu to było od ludzi dla ludzi, o ludziach.
0: I klawisz może zabrzmieć fałszywie i smyczek czasami zarzępoli.
1: Tak, i człowiek przede wszystkim śpiewający to tak.
0: Tak, odchrząknie. I teraz posłuchamy, nie spieszmy się, jednak ta naturalność, ona dobrze, że kroczy przy nas.
2: Bojowy zespołu szafran.
3: Zaczynamy. Od początku.

0: uratować, ocalić, czy to szybko uleci? Jak to jest? Anula Dąbrowska, kompozytorka, dyrygentka ze swoim zespołem Szafram, z przyjaciółmi, wybraliście się nad rzekę i skakiwaliście do wody. To piękne, piękna rzecz. I później powstawała muzyka, tak?
1: Tak, to był wyjazd taki kilka lat temu. Pojechaliśmy nad Bug i zamknęliśmy się w działkowym domku i stworzyliśmy właśnie ten utwór Nie spieszymy się. Między innymi stworzyliśmy całą epkę Frajda, która jest dostępna na platformach streamingowych. Tak, no i to jest trochę, tak jak pan powiedział o tym Lesbos, cudowne to jest zamknąć się w takim twórczym kociołku i tak wzajemnie się inspirować, skupić po prostu na wspólnym tworzeniu, a gdzieś w międzyczasie pojechać sobie nad rzekę, poskakać do wody z klifu, popływać i poglądać ptaki.
0: Dobrze, że ten Bóg cały czas jest, ma taki wszystko nurt, wszystko takie dziewicze.
1: To prawda.
0: I co jest większą frajdą? Ulotność czy dopięcie wszystkiego na ostatni guzik według planu?
1: Frajdą jest tworzenie samo w sobie. Oczywiście później dzielenie się tym owocem, który powstał, jest też frajdą, ale zdecydowanie bardziej wolę proces twórczy, jakąś taką wspólną wymianę inspiracji. Więc żadna z odpowiedzi wymienionych.
0: Mm-hmm. Czy lepiej słuchać, czytać braci Grimm, czy o kryzysie społecznym, bez szacunku?
1: Obie rzeczy są ciekawe. Bracia Grimm nas zbudowały, w sensie mnie zbudowały jako dziecko, a teraz czytam właśnie bez szacunku, skończyłam czytać już, bardzo polecam wszystkim Państwu książkę. Nie pamiętam imienia i nazwiska autora, ale taki koreańsko-niemiecki filozof, szacunku, kryzys społeczny. Niesamowicie ciekawa książka, dawno nie czytałam tak ciekawej książki, naprawdę.
0: Dziękuję, że tak wcześnie rano przed wszystkim do Radia Wnet przybyła pani Anula Dąbrowska i ostatni utwór, który musimy szybko puścić, bo Adam nas przynagla, nasz realizator, i tytuł Anula, nie jest źle, jest dobrze.
1: Tak, myślę, że tak. Jeśli mogę, to chciałabym na końcu jeszcze wspomnieć jedną bardzo ważną osobę w całym moim projekcie Anula. Jest to moja przyjaciółka Marta Hinderer, która jest takim moim partner in crime.
0: Którą pozdrawia Radio Wnet i cały zespół Szafran.
1: Tak, Marta jest po prostu współmózgiem całego tego projektu. Bardzo ci, Marta, dziękuję za to, że jesteś ze mną w tym. I Marta tak, miksowała i szeptuchę, i ciało do ciała i
0: sięgnijmy i po frajdę, i po ciało do ciała płyty Anny Dąbrowskiej. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Pod hasłem Anula Państwo mnie znajdziecie. Dobrego dnia.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. USA wznowiły blokadę cieśniny Ormus. Trump zapowiada ataki na irańskie elektrownie i mosty. Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Coraz ostrzejsze postulaty dotyczące Ukrainy. Kowalski chce deportacji wszystkich Ukraińców w wieku poborowym.
2: Wiadomości wnet.
1: Stany Zjednoczone dokonały kolejnej serii ataków na Iran. Uderzono w dziesiątki celów wojskowych w rejonie cieśniny Ormus. Ponadto USA wznowiły blokadę morską Iranu. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump zapowiedział ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zostawiłem obiekty energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Uderzymy w nich bardzo mocno tej nocy, kolejnej i kolejnej. Następny tydzień będzie dla nich bardzo zły. Zaatakujemy wtedy elektrownie i mosty. Rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty, jeżeli nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na to stanowisko. Kandydatem koalicji rządzącej jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, a PiSu Adam Borowski. Rzecznik powinien przede wszystkim nagłaśniać i alarmować, mówił Borowski.
3: Jest zasadnicza rzecz, która jest przez lata niewykonywana. To jest alarmowanie opinii publicznej o łamaniu prawa. Nie pamiętam, by Rzecznik Praw Obywatelskich publicznie mówił o tym, że bezprawnie zajęto telewizję. Nie pamiętam, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram wskazywała między innymi na kwestie przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania. Ponadto mówiła, że RPO powinien szczególną uwagę zwracać na problemy osób niepełnosprawnych i seniorów.
4: Sąd jest również miejscem, w którym państwo składa obywatelom inną fundamentalną obietnicę. Że jego sprawa zostanie rozpoznana z poszanowaniem wszystkich gwarancji procesowych. Od wielu lat tę obietnicę podważa, nadużywając tymczasowych aresztowań. Skalę tego problemu dobrze pokazują liczby. Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowania przekroczyła 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości skutecznego zakwestionowania pozbawienia wolności.
1: Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje w nagraniu o odebranie prawa pobytu w Polsce Ukraińcom od 25 do 60 lat. Ponadto domaga się wstrzymania pomocy militarnej udzielanej Kijowowi przez Warszawę.
5: Wszyscy obywatele Ukrainy, mężczyźni w wieku poborowym przebywający na terytorium Polski natychmiast muszą stracić prawo pobytu w Polsce i zostać odesłani na Ukrainę. Mają po prostu walczyć z Rosjanami, to po pierwsze. I po drugie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem finansowania dzisiaj armii ukraińskiej z pieniędzy Polaków. Dzisiaj Polska potrzebuje silnej armii, nowoczesnego uzbrojenia. Koniec tego, niech finansują Francuzi, Niemcy, Holendrzy czy Anglicy. Nie ma finansowania z polskiego budżetu dla ukraińskiej armii, tej armii, która odwołuje się do ideologii banderowskiej.
1: W poniedziałek kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń Ukrainy. Prezes PiSu jest innego zdania, napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii.
6: Prognoza pogody.
1: Prawie słonecznie i do 28 stopni, w Krakowie pochmurno i do 23, we Wrocławiu do 22 i możliwe opady deszczu, a w Białymstoku do 27, w Lublinie do 28 w cieniu. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Czas ucieka. Gdybyś mógł wiedzieć, ile jeszcze zostało ci życia, czy chciałbyś wiedzieć? No śmiało. Jeśli ktoś mógłby powiedzieć ci liczbę lat, miesięcy, dni, godzin i sekund, które pozostały ci na ziemi, czy naprawdę chciałbyś wiedzieć? Ja nie. Ja zdecydowanie nie chciałbym wiedzieć. Nie ma mowy. Ale faktem jest, że czas jest wyznaczony. Jest taki czas, kiedy twoje serce się zatrzyma. Tlen się skończy. I twój mózg, a więc i całe ciało przestanie funkcjonować. Co więc zamierzasz zrobić z czasem, który ci pozostał? Jak zamierzasz spędzić ten cenny, ograniczony czas? Niektórzy ludzie, wielu ludzi, właściwie większość ludzi po prostu go trwoni na rzeczy, które w ostatnim momencie po prostu nie będą miały znaczenia. Jak więc spędzasz swój cenny czas? Mądrze czy głupio?
7: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
8: Reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
16: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
17: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
18: Każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
19: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: To była autopromocja.

0: 15 lipca, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w poranku w net, na arenie światowej zamieszanie, w polityce krajowej zamieszanie, w opozycji zamieszanie, w rządzie zamieszanie, o tym wszystkim będziemy mówić, kto kogo ściga, kto wygrywa, kto przegrywa w sądach, czy minister Żurek już jest odwołany, czy jeszcze nie, czy Prawo i Sprawiedliwość wie, jaka ma być polityka Polski wobec wojny na Ukrainie, ale także wobec Unii Europejskiej, wobec migrantów, czy koniec końców koalicja wie i rządzący wiedzą, co właściwie chcą zrobić ze służbą zdrowia. O tym wszystkim dzisiaj Państwu powiemy, a mówię szybko, bo dzisiaj program napięty, dużo gości przewinie się przez nasze studio i nie tylko, bo cóż, mimo że niby wakacje, niby znowu mamy wyż, znowu jest gorąco, ale my nie zwalniamy. U nas ogórków nie ma i w Radio Wnet ogórków, sezonu ogórkowego nie będzie, bo tematów jest zbyt dużo. A zaczynamy od służby zdrowia. Już jest połączony, gotowy, zwarty pan dr Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Słyszymy się głośno i wyraźnie, a ja tak przeglądam, może państwo słyszeli gazety, bo od prasy zaczniemy. Dawno to się nie zdarzało, żeby tak, chciałbym powiedzieć, po Bożemu zaczynać audycję od lektury gazet, a my dzisiaj tak właśnie zrobimy. Rzeczpospolita, pierwsza strona i sondaż. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie? No i tutaj Polacy, jak na nasz naród, są dość zgodni, bo prawie 80%, dokładnie 77,4% mówi tak, ograniczyć, a tylko 18 mówi nie. 4 osoby, tylko 4% respondentów nie ma do końca zdania w tej materii. Czyli jesteśmy zgodni, nic, tylko ograniczać zarobki lekarzy. Jak to zrobić? Czy lekarze się nad tym pogodzą, panie rektorze?
1: Znaczy tak, w przypadku osób, które do dnia dzisiejszego w systemie są zatrudnione na etacie, to te osoby zatrudniają w miarę rozsądnie, gdybyśmy ujawnili te informacje, czyli że lekarze zatrudnieni w systemie opieki zdrowotnej w publicznych szpitalach zarabiają około 37 tysięcy złotych brutto, bo taka jest średnia, to nie budzi w społeczeństwie żadnych negatywnych emocji. To są oczywiście duże pieniądze, ale jak to przeliczymy na netto, no to to wygląda już zupełnie inaczej. No i lekarz wykonuje inny zawód. Podstawowym problemem, który budzi sprzeciw społeczny, no to są kontrakty, które doprowadziły do wypaczenia i patologii w służbie zdrowia, i wtedy, kiedy przeliczamy wynagrodzenie na kontraktach, no to zaczynają wychodzić kwoty milionowe, 1,5-milionowe, 2-milionowe, a nawet 2,5-milionowe rocznie, czyli przeliczając to na miesiąc, no to są kwoty powyżej 200 tysięcy.
0: Miesięcznie, i to często w szpitalach powiatowych, szpitalach, które są zadłużone. Ostatnio Koszalin zrobił karierę, ale to sam kolejny szpital też zadłużony. Już nie będę ich wyliczał, bo ich jest masa, ale ten się Koszalin zrobił wrażenie, bo tam 17 pracowników zarabia ponad 20% całej puli na wynagrodzenia, a ta 17 to jest 17 milionerów, czyli lekarzy zarabiających ponad milion rocznie, rekordzista 2,6 miliona. No i pytanie, czy tego typu na kontraktach uda się ściąć, czy rządowe pomysły legislacyjne właśnie tych lekarzy, milionerów dotkną?
1: Powinno się ściąć, ale proszę zwrócić uwagę, że te milionowe zarobki znajdują się w szpitalach powiatowych. Głównie w szpitalach powiatowych, chociaż no mamy szpital południowy i słyszeliśmy tam o 1,6 miliona, ale większość dotyczy szpitali powiatowych, dlatego że szpitale powiatowe są w gorszej sytuacji. Otóż tam nie ma odpowiedniej liczby specjalistów i te szpitale walczą z dużymi aglomeracjami o przyciągnięcie lekarzy. W związku z tym muszą zapłacić tym lekarzom dużo więcej, żeby ten lekarz zechciał po prostu dojechać do odległego szpitala i tam po prostu pracować. W związku z tym muszą przepłacać te wynagrodzenia, a z drugiej strony no, są obciążone kontraktami NFZ-owskimi. Jeżeli stracą kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia, to ten kontrakt dla takiego szpitala powiatowego nie jest do odzyskania, więc dyrektorzy tych szpitali no, podejmują karkołomne decyzje.
0: pomną podejmują decyzje. A jaki jest sposób, żeby zakończyć zarobki? Bo wydaje się, że te zarobki są dość spore. Część lekarzy się buntuje przed tą propozycją 240 zł brutto za godzinę, podkreślając, że to są stawki niegodne, że to jest kpina, tak mówiła jedna z lekarek, publicznie pisała na platformie X, ale nie była odosobniona, że za takie pieniądze, za 240 za godzinę, to oni pracować nie będą, tylko wyjadą gdzieś, gdzie płacą znacznie więcej. Wyjadą czy nie wyjadą?
1: Nie wyjadą. W Europie Zachodniej wynagrodzenie na poziomie 240 zł za godzinę jest średnim wynagrodzeniem w systemie opieki zdrowotnej dla lekarza pracującego na umowę o pracę. W związku z tym, czy w Szwecji, w Niemczech jest to od 40 do 60 euro za godzinę, jeśli chodzi o lekarza. W Szwecji jest to trochę mniej. We Francji też jest trochę mniej, czyli tam od 40 do 50. Są oczywiście, to jest taka średnia mediana europejska, w związku z tym ta kwota nie jest ani kwotą zawyżoną, ani kwotą za niską. Jest to kwota, która odpowiada średniej europejskiej i ona jest dostosowana. Natomiast rozwiązaniem systemowym, żeby ta sytuacja się poprawiła, jest po prostu kształcenie większej ilości lekarzy. Proces jest długi, zajmie 10 lat, ale generalnie taki proces odbył się już na przykład w zawodach prawniczych. Pamiętamy notariuszy z kominami wynagrodzeniowymi pod koniec lat 2000. Pamiętamy adwokatów. Ten mechanizm już teraz się bardzo urynkowił. Są adwokaci zarabiający bardzo dobrze, ale też powszechna dostępność opieki prawnej jest większa. Podobnie trzeba zrobić z lekarzami. Doraźnie można to załatwić po prostu zalimitowaniem tych wynagrodzeń.
0: Rzeczywiście jest tak, że ten proces będzie długi, on będzie trwał. Poprzedni rząd starał się zwiększyć tą liczbę miejsc na studiach medycznych. Obecny chyba to przycina. Jak to wygląda?
1: Obecny zmienił to w sposób kuriozalnie symboliczny. Ja wczoraj opublikowałem tweeta i zwiększył liczbę miejsc o 1,14%.
0: Czyli na czym polega ta kuriozalność?
1: No zwiększenie o 1% w momencie potrzeb, no to nie jest żadne zwiększenie. No. Zwiększenie o 6%, o 8%, o 10%, no to jest jakieś widoczne zwiększenie. Zwiększenie o 1%, no to po to tylko, żeby się pochwalić, że rząd zwiększa. Natomiast zwiększanie o 1%, no to żadne jest. To nie wiem, o procent inflacji. Szkoda, że nie zwiększyli poniżej 1%.
0: Jak pan, jeszcze wróćmy do lekarzy, patrzy na słowa chociażby Łukasza Jankowskiego, prezesa NIL-u, Naczelnej Izby Lekarskiej, który no, powiedział słowa, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał. Potem deklarował, że żałuje tych słów, że nie został źle odebrany, ale słowa padły, zostały zapamiętane. Jest wśród lekarzy takie poczucie buntu, że oni będą bronić tych milionowych zarobków z NFZ-u?
1: Myślę, że dzisiaj środowisko lekarskie nie jest takie, żeby było jednorodne i będzie strajkować. Natomiast Łukasz Jankowski jako prezes Naczelnej Izby Lekarskiej nauczył się wywierania presji, czy w ogóle Naczelna Izba Lekarska wielokrotnie wywierała presję na organy administracji państwowej, doprowadzając do rozwalenia tego systemu. To znaczy wielokrotnie Naczelna Izba Lekarska pod wpływem nacisków doprowadziła do pogorszenia jakości systemu opieki zdrowotnej w Polsce, mimo że działanie tej izby powinno mieć charakter odwrotny.
0: A to jak to jest? Czy Naczelna Izba Lekarska działała nie na rzecz pacjentów, tylko na rzecz źle rozumianego egoizmu korporacji lekarskiej?
1: Naczelna Izba Lekarska jest izbą lekarską, nie izbą pacjentów. W związku z tym działała w ten sposób.
0: Dobrze, ale lekarz nie powinien działać na rzecz pacjentów?
1: Powinien działać na rzecz pacjentów, ale nie działa. No, mogę podać prosty przykład, który moim zdaniem jest daleko idącym rozwiązaniem. Otóż Naczelna Izba Lekarska parę lat temu bardzo mocno lobbowała, żeby pogorszyć jakość lekarskiego egzaminu końcowego. 6-8 lat temu egzamin końcowy zdawało 30-40% lekarzy. Naczelna Izba Lekarska jest wiele wypowiedzi doprowadziła do tego, że dzisiaj zdawalność jest 90%. Łatwiej zdać jest na prawo jazdy niż To znaczy łatwiej zdać jest lekarski egzamin końcowy niż na prawo jazdy, tak? A był to wynik rozwiązań, które proponowała Izba, żeby zestaw pytań był zestawem zamkniętym, więc można wykuć 3000 pytań na pamięć, pójść po prostu na egzamin i zdać egzamin i zostać lekarzem. I nikt dzisiaj nie odpowiada za to, że do systemu wprowadzono kilka tysięcy lekarzy, którzy w poprzednich realiach tego systemu by nie zdali.

0: nie kształci się lekarzy i anatomii w salach prosektoryjnych, tylko po prostu w salach, gdzie się naucza anatomii, ponieważ na przykład w takich państwach jak Francja, czy Belgia, czy Holandia korzystanie z formaliny jest zakazane, bo to jest substancja rakotwórcza. W związku z tym odeszło się od tego kształcenia. W Polsce się wmawia, że lekarzy trzeba kształcić z anatomii w prosektorium, mimo że nawet duże uniwersytety mają kłopoty z pozyskaniem zwłok do tego typu kształcenia. No ale to już jest inna sprawa. Z jednej strony ogranicza się liczbę szkół, które mogłyby kształcić na kierunkach lekarskich, ale pogarsza się jakość egzaminu, tak? A moim zdaniem powinna być sytuacja odwrotna, to znaczy trzeba umożliwić studentom kształcenie się w jak największej ilości szkół i wprowadzić bardzo restrykcyjne egzaminy państwowe, niezależne od uczelni, czyli państwowe, które wprowadzają do tego zawodu.
1: To już na koniec, panie rektorze, zapytam o sytuację w Warszawie. Dzisiaj o 9:30 Rafał Trzaskowski ma zaprezentować dwóch nowych wiceprezydentów. Dwie poprzednie panie wiceprezydent musiały odejść w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Ostatnio nagrania, jedne z kilku, potem są kolejne z prosektorium tego szpitala. Czy ta afera już jest wyjaśniona? Czy my już wiemy, co tam się działo i już mamy opisanych sprawców? Czy wedle pana wiedzy to, co dzieje się w szpitalu południowym i w innych szpitalach, to jest historia jeszcze rozwojowa, że my jeszcze o tej warszawskiej służbie zdrowia będziemy słuchać?
0: Wiemy, że tam się dział po prostu bałagan i że zarząd kompletnie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje i poddał się działaniom albo dziwnych ludzi, takich jak szef tego prosektorium, albo polityków w kitlach, takich jak ten młody lekarz. W związku z tym na pewno wiemy, a czy więcej tych rzeczy wyjdzie, to zależy głównie od dziennikarzy, bo tak jak ja zauważyłem, no to prokuratura tam specjalnie nie chce poszukiwać problemów w tym szpitalu, mimo że te problemy są opisywane przez gazety czy przez prasę. To prowadzone śledztwo w sposób opieszały na pewno nie doprowadzi do wyjaśnienia tej sprawy.
1: Ale co to na pana rektora oko i wyczucie obecna prokuratura stara się rozmydlić czy zgoła zatuszować aferę w szpitalu południowym?
0: Nie wiem, czy rozmydlić, bo to daleko idące słowa, ale widać, że jej się specjalnie nie pali. Widzę inne śledztwa, gdzie prokuratorzy natychmiast, chwilę później, 10 minut, 2 dni, 5 dni wchodzą i załatwiają sprawę. Tutaj mamy do czynienia z miesięcznym opóźnieniem, a w tej branży miesięczne opóźnienie powoduje, że niektórych spraw nie będzie można wyjaśnić.
1: Bo już
0: się pacjentów, ktoś może zmienić dokumentację pacjenta, ktoś może wpływać na świadków. No przez miesiąc można zrobić dużo rzeczy. W związku z tym dano w tym szpitalu możliwość do zatarcia śladów.
1: Zapytam już tak zupełnie jako puentę, jakie w tej chwili są nastroje, no powiedzmy w warszawskim, no bo pan doktor się obraca pewnie najczęściej w warszawskim środowisku medycznym, jakie są nastroje, jaka jest świadomość i jak ta burza wpływa na lekarzy, na tych, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia?
0: Znaczy ja mam do czynienia z lekarzami, którzy są głównie zatrudnieni na etatach. Ci lekarze kontraktowi działają trochę inaczej. W związku z tym no, jest duże niezadowolenie, że nastawienie do lekarzy się zdecydowanie zmieniło. Ogólnie nastawienie do medyków. Społeczeństwo ma niski próg akceptacji tego, co się dzieje w systemie opieki zdrowotnej. To wpływa na personel medyczny. Nie ma jeszcze żadnych ataków agresji, ale takie odczucie, że status zawodowy lekarza czy status zawodowy pielęgniarki się pogorszył, no jest widoczne po prostu.
1: O czym mówił Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
1: I to rozbiegówka, ale w temacie bardzo ważnym, bo temat służby zdrowia będzie, to Państwa mogę zaręczyć, przez wiele jeszcze tygodni i miesięcy na pierwszych stronach gazet i mediów, bo temat jest ważny. No i każdy z nas, niestety jakoś o służbę zdrowia się ociera częściej albo rzadziej, ale jest obecny. Godzina 7:27. Ja tylko Państwu przypomnę, mimo że to wakacje, mimo że to 15

0: lipca. To jednak warto mieć tą świadomość, że Radio Wnet istnieje dzięki patronom, że możemy także o służbie zdrowia opowiadać dzięki temu, że część z Państwa jest z nami na stronie patronite.pl/radiownet, albo jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów nie chce, nie lubi, nie może być z nami na stronie i wspierać nas na stronie patronite.pl/radiownet, to na stronie wnet.fm jest cała zakładka wspieraj nas, tam są różne, także te bardziej tradycyjne formy, jak przelewy wspierania, więc zachęcamy i dziękuję. Wszystkim bardzo dziękujemy, wszystkim wspierającym. Będziemy o to apelować. Może trochę rzadziej w trakcie wakacji, ale po wakacjach, bo sytuacja jest trudna i Państwa wsparcie jest dla nas ważne, zgoła konieczne, żeby nasze audycje realizować. A teraz, a propos realizacji naszych audycji, patrzymy tam, gdzie mało mediów patrzy na Bliski Wschód. Tam jest Mikołaj Murkociński.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: I my, Fundacji Salvatti, bardzo dziękujemy za tą możliwość, żeby z bliska przyglądać się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem dr Mikołaj Murkociński, Radio Wnet. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Od czegoż by tu zacząć? Nie wiem, czy mundial jest obecny w tym regionie świata, czy jednak zupełnie inne kłopoty i problemy dnia codziennego zaprzątają umysły tubylców.
4: Mundial jest obecny. Wczoraj sam mogłem się o tym przekonać, gdy szukałem jakiegoś miejsca, aby przysiąść się i obejrzeć drugą połowę meczu Francja-Hiszpania, która tutaj tylko przypomnę, który zakończył się zwycięstwem Hiszpanów 2-0 nad Francją. No ale nie znalazłem takiego miejsca, ponieważ wszystkie kafejki, wszystkie kawiarnie tutaj w okolicy były zapełnione co do jednego miejsca. Więc na pewno mundial jest tu bardzo obecny. To jest też temat różnych rozmów i oczywiście pytanie, kto wygra.
0: Jest zadawane to pytanie, ale chyba też inne tematy. Gorąco, znowu Cieśna Ormus, znowu Izrael, to wszystko rozsadza spokój. Jakie są, no właśnie, jak się to patrzy miejscowo?
4: To rozsadza spokój, tym bardziej, że Jordania jest, zawsze się jawiła jako taka oaza spokoju na Bliskim Wschodzie. Zresztą kraj ten bardzo dużo postawił właśnie na rozwój turystyki i na rozwój tego swojego wizerunku jako kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie można bezpiecznie się udać, gdzie można pozwiedzać, gdzie można spędzić czas. No ale od jakiegoś czasu, oczywiście początkowo od roku 2023, czyli od ataku na, od wojny, od początku wojny nas w Strefie Gazy, później właśnie od początku tej wojny w Zatoce Perskiej, tak już nie jest, turystów nie ma i w związku z tym też kraj sporo na tym traci i cierpi. W związku z tym właśnie w tym kontekście mówi się o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej. No i wreszcie oczywiście ten mały detal, czyli że każdej nocy już od kilku dni Jordania strąca kolejne pociski balistyczne lecące tutaj w kierunku bazy amerykańskiej znajdującej się na terenie kraju. Dzisiaj to były 3 pociski, jeżeli wierzyć się tym oficjalnym komunikatom. I podobnie jak wczoraj i przedwczoraj i 3 dni temu te pociski miały zostać strącone, ale te komunikaty są bardzo, bardzo skąpe, a i spekulacje trwają oczywiście na platformach społecznościowych, jak bardzo te ataki tutaj są skuteczne, te ataki irańskie, bowiem Iran się przyznaje do tego otwarcie poprzez komunikaty Korpusu Strażników Rewolucji. W każdym razie wiemy, że te ataki są całkiem chyba skuteczne w innych krajach, w kierunku których lecą te pociski balistyczne oraz drony irańskie, Bahrain, Kuwejt, Katar. W Kuwejcie szczególnie można było zobaczyć te kłęby dymu noszące się nad bazą amerykańską.
0: I jakie to robi wrażenie, jak się patrzy na Amerykę, jako na supermocarstwo, czy jako na państwo, które już nie może swojego prymatu, że tego słowa popularnego ostatnio użyję, wymusić na, no jednak państwie, no teoretycznie znacznie słabszym, jakim jest Iran.
4: No to jest rzeczywiście, tutaj będę mówił już ogólnie o krajach, o świecie arabskim, rzeczywiście w ciągu ostatnich tych miesięcy i to jest chyba wielka też porażka Donalda Trumpa wizerunkowa, ten obraz Stanów Zjednoczonych się zmienia, ponieważ mamy rzeczywiście kraj, supermocarstwo, które no bądź co bądź, jeżeli spojrzeć chociażby na tekst tego porozumienia z Iranem, które już chyba nie obowiązuje, ale które zostało podpisane pod koniec zeszłego miesiąca, no to jednak to supermocarstwo musiało poczynić spore ustępstwa. Druga rzecz, to tak jak już wspomniałem, te kontrataki irańskie wydają się całkiem skuteczne. Trzecia rzecz, Iranowi udało się przesunąć ten środek ciężkości, jeżeli chodzi o negocjacje ze swojego programu atomowego, bo przypomnę, że to był taki powód, przynajmniej oficjalny, aby ta wojna się rozpoczęła, na cieśninę Ormuz, na kwestię żeglugi w cieśninie Ormuz, i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jak do tej pory Iranowi udaje się kontrolować ten ruch w cieśninę Ormuz. I po czwarte wreszcie, i już tutaj ostatni punkt, chociaż mogłoby ich być więcej, wygląda na to, że ta wojna, która trwała kilka miesięcy, nie zdołała tak znacznie rzeczywiście osłabić ten potencjał balistyczny Iranu, który jak widzimy ma cały czas ten arsenał, aby atakować te kolejne cele w Zatoce Perskiej i statki w cieśninie Ormuz, wbrew temu, co mówi Donald Trump w niemal każdym swoim wywiadzie.
0: No i teraz pytanie: Jordania, państwo jednak jak na Bliski Wschód ustabilizowane, monarchia, która funkcjonuje lepiej, gorzej, może nawet lepiej byśmy powiedzieli, niż ich północni czy zachodni sąsiedzi. Bardziej teraz boi się Iranu czy bardziej boi się Izraela? Kto jest tym złym w regionie?
4: Myślę, że tutaj najlepiej to obrazuje postawa moich rozmówców, a mianowicie, że zachowanie ciszy i absolutnego, jak to mówią Amerykanie, low profile, czyli po prostu zachowanie takiej dość dyskretnej postawy, bo rzeczywiście, gdyby spojrzeć tutaj na Jordanię, no to tutaj pozycja geopolityczna, także w kontekście tego stosunku do sąsiedztwa, tego bliższego i tego dalszego, no jest bardzo skomplikowana. I na pewno każdy tutaj fałszywy krok może doprowadzić do tego, że ta stabilność, która, no, przypomnijmy, jest jednak dość delikatna, że ona może zostać się zaburzona.
0: No, czy mówił dr Mikołaj Murkociński z Jordanii w epicentrum, obok Izrael, no to wszyscy wiemy, nieopodal Irak, też państwo średnio stabilne, na północy Syria, no to już nie trzeba opisywać, jak wygląda stabilność w Syrii, a gdzieś tam za Irakiem Iran, który bombarduje sąsiadów, Kuwejt, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, również dzieje się, a my jako Radio Wnet jesteśmy w oku tego cyklonu z dość cały czas jeszcze spokojnej Jordanii, jak się na region dookoła patrzy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację.
4: Dziękuję. Do usłyszenia, udanego dnia.
0: I wrócimy jutro w poranku Wnet. Mikołaj Mikuszewski dalej będzie opowiadał. Teraz opowiada, ale już nie słyszymy Mikołaja Murkocińskiego, ale dobrze, wróci. Jutro będzie 7:30 dalej opowiadał o Bliskim Wschodzie z perspektywy Jordanii, chyba że gdzieś się przemieści. Tego nigdy nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, co się wydarzy w poranku Wnet, to czy ja wiem, a państwo teraz się dowiecie. W naszym studio Tomasz Rzymkowski, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, poseł na Sejm. Nie, już nie jest niezrzeszony. Do jakiegoś koła pan poseł należy obecnie.
5: Tak, demokracja bezpośrednia.
0: Demokracja bezpośrednia, ależ to się zmienia w kalejdoskopie. Dzień dobry.
5: Świetny dzień dobry kubeczek z herbem, państwo tego nie widzą, z herbą powiatu rawskiego. Nie wiem, to taka prowokacja wobec mnie, bo ja pochodzę z województwa rawskiego, ale to w czasie pierwszej Rzeczpospolitej było takie województwo rawskie i Kutno ono paradoksalnie obejmowało. Ono się tak dziwnie ciągnęło. To tak bym powiedział, a propos tej mojej aktywności akademickiej, bo jestem historykiem prawa, więc muszę też znać historię geografii politycznej pierwszej Rzeczpospolitej, więc Kutno było częścią województwa rawskiego do rzeki Ochni, a po drugiej stronie już się zaczynała ziemia łęczycka historyczna.
0: No dobrze, to ja już pana doktora historyka prawa woduję na minę polityczną. Tak. Konstytucja 3 maja. Akt ważny, nieważny. Druga konstytucja, czy któraś w kolejności?
5: Pan na bardzo dobry temat wszedł. Teraz pan się ładuje na minę, bo ja napisałem doktorat o konstytucji kwietniowej, gdzie jedną z głównych tez mojego doktoratu jest to, że ta konstytucja nadal obowiązuje, bo nie ma żadnych żadnego aktu prawnego, który by ją derogował z polskiego porządku prawnego. Powiem więcej. Projekt konstytucji autorstwa Solidarności, szeroko rozumianej Solidarności, bo nie tylko związku zawodowego, ale można powiedzieć ówczesnego środowiska politycznego, zakładał w ostatnich przepisach tejże konstytucji właśnie przepisy derogujące, czyli usuwające z polskiego porządku prawnego konstytucję kwietniową. Nie ma w polskim prawie po 1989 roku jakiejkolwiek zmianki, aby konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku...
0: Wszystko fajnie, ale jak to ma się do pytania o konstytucję 3 maja, to ja nie wiem.
5: No, to jest odpowiedź na to pytanie. Jeśli uchwaliliśmy konstytucję marcową, no to wszelkie wcześniejsze akty prawne zostały unieważnione. Tak samo no, konstytucja kwietniowa unieważniała marcową.
0: No dobrze, ale 3 maja była konstytucją, czy nie była?
5: Bo była konstytucja, oczywiście. Tak, a od kiedy to spór na prawicy jest? To znaczy, ktoś nie świętuje 3 maja rocznicy uchwalenia konstytucji?
0: No nie,
5: konstytucji.
0: Na przykład zwolennik Grzegorza Braność, tak to opiszmy politycznie, profesor Wielomski ostatnio miał długi tekst, gdzie dowodził, że to nie była żadna konstytucja, a już na pewno nie pierwsza na kontynencie, bo pierwsza była na Kostaryce, a w ogóle to jest akt nieistotny, bo były inne konstytucje. Rafał Ziemkiewicz też wskazywał, że przecież każdy Sejm konstytucję wydawał, co jest prawdą, bo faktycznie prawie każdy Sejm, chyba został zerwany, kończył się aktem prawnym nazwanym konstytucją.
5: O semantykę, to znaczy no, najsłynniejsza konstytucja Nihilnowi z 1505 roku, która dawała olbrzymi zasób praw politycznych szlachcie polskiej. Właśnie tą nazwę nosiła, ale nie zmienia to faktu, że dzisiejszą nomenklaturą pojęć byśmy powiedzieli, że była to ustawa. Natomiast konstytucja no, była tą ustawą zasadniczą,
0: ale
5: podstawową.
0: Coś zmieniała, czy może tak samo jak artykuł Henrykowski?
5: Zmieniała zasadniczo ustrój państwa. To znaczy, dlaczego my świętujemy 3 maja? No to w lipcu o tym rozmawiamy, a nie w maju. Dlaczego my świętujemy?
0: Bo to była konstytucja...
5: Rozmawiamy o różnych tematach. Jasne. To jest konstytucja, która upodmiotawiała ogół społeczeństwa polskiego, tworząc naród. To znaczy, to był pierwszy akt prawny, który brał pod opiekę trzeci stan w tym społeczeństwie już kończącego się feudalizmu, czyli chłopstwa, które stawało się częścią, można powiedzieć, narodu polskiego. I stąd jego, bym powiedział, ta doniosła i podniosła rola w dziejach naszego narodu, zwłaszcza w przededniu
0: prawa doktor Tomasz Rzymkowski 3 maja świętuje.
5: Tak, oczywiście świętuje. Tym bardziej, że to było wielkie, wielkie zwycięstwo, można powiedzieć, intelektualne ówczesnego narodu polskiego. To znaczy, wyprzedziliśmy Francuzów, już nie mówię o Austriakach, Prusakach, czy innych narodach, które mienią się bardzo dobrze wykształconymi, a to właśnie przedstawiciele narodu polskiego, pierwsi na kontynencie, przygotowali to nowożytną, oświeceniową koncepcję ustawy to
0: już,
5: zasadniczej.
0: To już wiemy, kogo zaprosimy 3 maja na rozmowę okolicznościową, umówienie. I słyszymy się za kilka miesięcy na tej Radia Wnet, a tymczasem przejdźmy do polityki bieżącej, żeby też być złośliwym. Teraz zmuszę pana posła do obrony, albo może ataku na Zbigniewa Ziobro. Minister Żurek przegrywa w sądzie, jego prokuratura nie ma wniosku o europejski nakaz aresztowania. Zbigniew Ziobro może czuć się bezpiecznym. Kto wygrał, Zbigniew Ziobro czy pan minister Żurek?
5: Znaczy, trudno mówić w trakcie meczu, kto wygrał mecz, bo ja uważam, że ten mecz się dopiero zakończy, kiedy albo jeden, albo drugi pan zasiądzie skutecznie na ławie oskarżonych. Ja wczoraj rozmawiałem...
0: A należy się któremuś z nich?
5: No z pewnością Zbigniewowi Ziobro.
0: To a się należy. Ministrowi,
5: to pokaże czas. Ja nie widzę takich, bym powiedział, precyzyjnych kwestii, które by wskazywały na łamanie prawa, jeśli chodzi o ministra Żurka.
0: No to się pan poseł naraził teraz.
5: Proszę bardzo.
0: Odbiorcom.
5: Czyli ja znam dosyć dobrze pana ministra Żurka, aczkolwiek no, nie rozmawialiśmy już kilkanaście lat. Siedzieliśmy niedaleko siebie podczas posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. W wielu kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie natury aksjologicznej, jest między nami zasadnicza różnica. Natomiast jeśli chodzi o krytykę polityki ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, w wielu kwestiach się zgadzaliśmy.
0: A może tam Bodnar też powinien zacząć, jak to jest...
5: Proszę, proszę przedstawić zarzut, ja się do nich odniosę. Nie chcę sam ich formułować, bo nie uchodzę za znawcę ani Adama Bodnara, ani Waldemara Żurka, ani nie są moimi faworytami, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Uważam, że jeden i drugi mógł naprawdę znacznie więcej zrobić dla konającego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co prawda to nie jest ich sprawka, bo oni przejęli to dziedzictwo po Zbigniewie Ziobrze.
0: Chociaż pan ze Zbigniewem Ziobro w jednym rządzie zasiadał.
5: Tak, ale tak samo w jednej ławie parlamentarnej teraz też zasiadam. No i nie jest to moja wina, że go wyborcy wybrali, a że go premier Mateusz Morawiecki powołał do tego samego rządu, co mnie.
0: Ale siłą pana do rządu nie wcielano. Zgodził pan się?
5: Zgodziłem się, tym bardziej,
0: że... Przybóz to nie był.
5: Tylko, że nie u Zbigniewa Ziobro.
0: No nie,
5: powiedzmy sobie szczerze, że u Przemysława Czarnka, tak. Czy zupełnie której, czym innym się zajmowaliśmy.
0: Do którego jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, ale kiedy pan słyszy... Wczoraj rano Donald Tusk w Paryżu przed defiladą 14 lipca Święta Zdobycia Bastylii mówił, że irytuje go brak koordynacji między prokuraturą a sądami. To w kwestii Ziobro oczywiście. To co pan sobie myśli jako prawnik? Kiedy premier wychodzi i mówi, że irytuje go, że nie ma takiej dobrej współpracy i koordynacji działań między prokuraturą a sądami.
5: Ja tego nie skończyłem wątku, który zacząłem, bo wczoraj z jednym z kolegów rozmawialiśmy na ten temat i ja postawiłem taką tezę, że sędziowie nie chcą wychodzić przed szereg. To znaczy w sytuacji, w której... W normalnym zachowaniu, czyli mamy człowieka, który ukrywa się przed organami ścigania, a sam jestem po rozmowie z wieloma funkcjonariuszami policji, czy tajnych służb, nazwijmy to tak, którzy mówili, jeśli byłaby tylko wola polityczna obecnie rządzących, aby Zbigniewa Ziobra, mówili to wówczas, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze przebywał na terytorium Węgier, jeśli byłaby tylko wola polityczna, to nie dłużej niż w ciągu 12 godzin jesteśmy w stanie na Rakowiecką czy do Pałacu Mostowskich przywieźć Zbigniewa Ziobro. Taki woli politycznej po prostu nie było. A nie mówiły mi to przypadkowe osoby, przysłowiowy krawężnicy.
0: Waldemar Żurek publicznie mówił o tym przywożeniu w bagażniku ministra Ziobry.
5: Ale nie było woli politycznej. Żaden sędzia dzisiaj nie będzie wychodził przed szereg.
0: Ale gdyby Tusk chciał, to by dostarczył w ten sposób...
5: Tak. Nie w ten sposób. Zupełnie inny sposób. Tak jak w dziesiątkach czy setkach przypadków...
0: W bagażniku porwanego, czy nie?
5: Nie. Czemu się trzymamy tego bagażnika? Dla mnie to jest...
0: Minister Żurek tak powiedział.
5: To ja to publicznie chcę skarcić. To znaczy Polakom przywożenie w bagażniku niestety kojarzy się bardzo źle, bo kojarzy się z sprawą zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. I żaden Polak nie powinien sobie żartów z takiej sytuacji robić. Jeśli policja czy polskie służby zatrzymują obywatela polskiego poza granicami państwa, robią to w koordynacji z miejscową policją, miejscowymi służbami i przewożą czy to samochodem, czy samolotem, czy innym środkiem transportu z zachowaniem, można powiedzieć, szacunku do człowieka, bo mimo, że ta osoba nawet dopuściła się bardzo poważnych zbrodni, to należy jej się godność i szacunek, tak jak każdej osobie ludzkiej i na pewno nie przewozimy nikogo w bagażniku.
0: Okay,
5: znaczy, nie znam przypadku, poza przypadkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, aby bagażnik służył organom, w tym przypadku państwa komunistycznego, totalitarnego, do przewożenia porwanej osoby.
0: No dobrze, to jak przywieźć Ziobro i na czym polega
5: teraz
0: to pana...
5: Nie ma takiej możliwości, żeby go przewieźć.
0: Ale co, z Węgier była możliwość?
5: Moim zdaniem bez najmniejszego problemu była taka możliwość, że przewieźć nie było woli politycznej, a sędziowie...
0: Czyli Donald Tusk woli gonić Kulicka niż go złapać?
5: Tak, ale od tego samego początku było to widać. To znaczy, ja nie znam innego przypadku osoby poszukiwanej przez organy państwa polskiego, że państwo polskie zachowywało się jak gang Olsena. To znaczy, naprawdę, proszę prześledzić
0: może
5: sytuację
0: tego,
5: Polaków.
0: Że są nieudolni.
5: No dobrze, mieliśmy tego pana Żaka, nazwiska tak. Nie przekręcam, prawda, który uciekł bodajże do Republiki Federalnej Niemiec. Tak. Nie było żadnego problemu dla państwa polskiego, żeby go przewieźć. Głośna sprawa zabójstwa sprzed bodajże 10 lat, gdzie student czy uczeń zabił swoją korepetytorkę. Bodajże uciął jej głowę, prawda? Bardzo głośna sprawa.
0: Głośna? To nawet mieszkałem w tym samym bloku.
5: Nie wiedziałem, panie redaktorze, nie mówię o tym przypadku z tego powodu. Polskie służby były w stanie błyskawicznie tego człowieka znaleźć w Hiszpanii i przywieźć do Polski. I nie było żadnego nawet europejskiego nakazu aresztowania, nawet nie było nakazu aresztowania wydanego na terytorium państwa polskiego. Polskie służby były w stanie go przywieźć. I dzisiaj rząd i prokuratura próbują przerzucić piłeczkę na stronę sędziów, tak jakby się bali. A sędziowie mają bardzo dobrą świadomość. To znaczy, ja mogę z sędziami się w wielu kwestiach nie zgadzać, natomiast nie odbieram im jednej rzeczy. To są ludzie bardzo inteligentni, rozumiejący mechanizmy i polityki, i państwa, i sędziowie widzą, że próbuje się ich rękoma zrobić to, czego samemu mamy za mało odwagi, żeby zrobić. Ale dobrze, myślę o małej odwadze obecnie rządzących.
0: Ale to ja, czyli to nie jest tak, że, no bo podstawowa analiza, szczególnie na prawicy tej sprawy jest taka, prokuratorzy i sędziowie czują wiatr zmian. Tak, a jak rozumiem, też. Pan uważa inaczej, że oni po prostu widzą, że Tusk nie chce i oni też nie chcą. Jak znaczy, co stoi za tymi mechanizmami?
5: Jedno drugiego nie wyklucza,
0: jak pan powiedział, że państwo działa jak gang Olsena. Tak. W tym wypadku i prokuratora, i sądy trochę tak się zachowują, bo czują, że Tusk nie chce, że władza nie chce go przywieźć, czy czują, że władza słabnie i zaraz się zmieni?
5: Jedno nie przeczy drugiemu. To znaczy też to zjawisko obserwuję w policji, w służbach, w prokuraturze czy w sądach. Widać, że te osoby, te poszczególne zawody, ci poszczególni funkcjonariusze państwa polskiego, i tu wrócę znowu do tego, którzy doskonale rozumieją mechanizmy, którymi kieruje się państwo polskie, mechanizmy również polityczne, czują ten wiatr zmian. Oni jeszcze nie wiedzą, tak jak ja nie wiem, pan redaktor nie wie, jak będzie wyglądał rozkład sił w przyszłym parlamencie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że nie będzie rządu Donalda Tuska. Część ugrupowań, które dzisiaj tworzą koalicję rządzącą, może nie znaleźć się w parlamencie i mało prawdopodobne, by większość parlamentarną z kimkolwiek tworzył Donald Tusk i Koalicja Obywatelska.
0: No pytanie, kto będzie tworzył rząd, to już ostatnie pytanie o Przemysława Czarnka, właśnie o wypowiedź na temat Ukrainy, skarcony przez Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, jesteśmy za pomocą militarną dla Ukrainy, ale też Jarosław Kaczyński odpowiada od razu panu ambasadorowi Ukrainy, który próbował to wykorzystać, mówiąc, że nie wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, jeżeli się nie rozliczy z przeszłością. Koniec projektu premier Czarnek. Prawica pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości wie, czego chce i co to będzie oznaczać dla całej prawicy. Na tym styku PiS, Konfederacja i PiS, Konfederacja Korony Polskiej. Trzy pytania w jednym, proszę odpowiedzieć.
5: Ja dodam jeszcze jedno pytanie. Czy Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej sumarycznie w dniu wyborów nie będą miały znacznie więcej głosów poparcia, co się przełoży również na mandaty, niż Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy,
0: czy to wypłaszczy się ta prawica, że będzie...
5: Ja uważam, że nie będzie hegemona na prawicy. To znaczy będzie sytuacja, w której trzy ugrupowania, a na pewno dwa, będą miały bardzo podobny potencjał w liczbie mandatów. To znaczy to nie będzie sytuacja, w której Jarosław Kaczyński będzie w stanie wywalczyć w rywalizacji z swoimi sojusznikami, koalicjantami fotel premiera dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy najbardziej prawdopodobny wariant moim zdaniem to jest taki, że będzie to kandydat akceptowalny, czy wręcz zgłoszony przez wszystkie ugrupowania wchodzące w skład przyszłej koalicji prawicowej. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, czy ja uważam i uważam od samego początku, że projekt premier Czarnek jest mirażem, jest jakimś elementem, etapem kampanii parlamentarnej 2027.
0: Taktyką, a nie strategią.
5: Tak, to jest to bitwa, a nie wojna.
0: To już na koniec zapytam o to ściganie polityków. Waldemar Rzek, trochę jak rozumiem, tak wiele osób to rozumie, próbując przykryć blamaż z decyzją sądu, a to pan Świrski zatrzymany i Cezary Jurkiewicz z Polskiej Fundacji Narodowej kiedyś, a to wniosek do Europarlamentu o doprowadzenie Grzegorza Brauna. To jest tak jak z Ziobro próba ścigania, czy rzeczywiście nagle władza uznała, że będzie próbowała w kajdankach Grzegorza Brauna gdzieś tam do prokuratury doprowadzić, jakie będą tego konsekwencje polityczne?
5: Znaczy, jeśli nie ma realnych efektów tych działań, no to trzeba przynajmniej robić fajny PR. Ja obserwuję w mediach społecznościowych konta, czy to prokuratury krajowej, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, to tam jest cała masa informacji o kolejnych zarzutach, wnioska o uchylenie immunitetu i tak bym powiedział wszechstronnie, holistycznie wręcz, bo są i wnioski w stosunku do posłów, przedstawicieli koalicji rządzącej. No nawet jeden z wiceministrów sprawiedliwości ma mieć uchylony immunitet. Więc
0: tak
5: no,
0: spraw zagranicznych.
5: Nie, sprawiedliwości. Myślę tutaj o panu, tak, panu ministrze Myrsze. I tak bym powiedział, dzieje się, kotłuje się, tylko to jak to w staropolskim powiedzeniu, no od samego mieszania herbata nie robi się słodsza. A mam wrażenie, że obecne kierownictwo prokuratury krajowej, nawet nie Ministerstwo Sprawiedliwości, bo ten spór, który chyba wszyscy widzimy między ministrem Żurkiem a panem prokuratorem krajowym Kornelukiem, no wchodzi w kolejny etap. Etap takiego, bym powiedział, fasadowości działań prokuratury. No i też widzimy, że się kończy czas tego rządu. No jesteśmy praktycznie na rok od kolejnych wyborów. Rok i trzy miesiące, żeby być już aptekarzem, bo gdzieś pod koniec września, na początku października przyszłego roku prezydent zaordynuje wybory parlamentarne.
0: I stąd całe te kontrowersje i takie konwulsje, można powiedzieć, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. O czym mówił Tomasz Rzymkowski?
5: Czy wymiar sprawiedliwości w Polsce niestety nie istnieje? To znaczy, jak moi wyborcy do mnie przychodzą do biura teraz i 10 lat temu mówili, panie pośle, my do sądu idziemy po wyrok, a nie po sprawiedliwość. I niestety tak to wygląda, a dzisiaj jeszcze dochodzi element czasu. Czyli czekamy 4-5 lat na pierwszą rozprawę. To jest sytuacja no, państwa, które no, nie może funkcjonować. I niestety katalizatorem tego procesu był Zbigniew Ziobro.
0: O czym mówił Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, Koło Poselskie Bezpośrednia Demokracja. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i za rozmowę.
5: Dziękuję za kawę w kubku z herbem województwa rawskiego.
0: I żeby była jasność, ten kubek, żeby klapnął naszą rozmowę spiąć, dostaliśmy od naszych patronów sadowników z powiatu rawskiego, którzy przywożą jabłka i nie tylko.
5: To na końcu województwa rawskiego w powiecie kutnowskim też są sady i sadownicy. Taka można powiedzieć tradycja jeszcze tych czasów pierwszej Rzeczpospolitej.
0: To proszę przywieźć jabłka.
5: Zapraszam pana rektora, może do mnie do sadu przyjechać po jabłka, śliwki. Wiśnie się skończyły właśnie.
0: Umówieni. Jesteśmy. Godzina 7.53, a teraz mieliśmy umówioną rozmowę z Dorotą Kanią, dziennikarką publicystką, która jest na naszych łączach telefonicznych tym razem. Dzień dobry, pani redaktor.
6: Dzień dobry, pozdrawiam. Przepięknie z deszczowej dzisiaj Kotliny Kłodzkiej.
0: Kotlina Kłodzka to od razu nam się kojarzy i z pięknymi terenami, i z bajecznymi górami, ale też z aferami. To od afer zacznijmy. Prokuratura ściga. Ściga od 8-9 lat właściwie sprawę, czy sprawę sprzed 9 lat, sprawę...
6: No blisko 10 już.
0: 10 Sprawiedliwe Sądy, kampania Polskiego Funduszu, przepraszam, to była kampania...
6: Polska Fundacja Narodowa.
0: Polskiej Fundacji Narodowej. O, dziękuję bardzo. Cezary Jurkiewicz i Maciej Świrski. Pierwotnie prokuratura to śledztwo odmówiła wszczęcia, w ogóle nie to, że umorzyła, odmówiła wszczęcia w roku 20. Potem to przywrócono za Bodnara jeszcze. Najpierw warszawska nie chciała się tym zająć. Koniec końców ta sprawa wylądowała w Rzeszowie i mamy efekty po 9 latach. Nagłe zatrzymania, przesłuchania, postawienie zarzutów. Chyba nie ma aresztu tymczasowego, ale to mogę się mylić. Dlaczego i skąd takie wzmożenie na 10 prawie lat od faktu zaistnienia ewentualnej potencjalnej afery?
6: Powody mogą być dwa. Po pierwsze, Waldemar Żurek według nieoficjalnych informacji rozpaczliwie walczy o utrzymanie stanowiska. Donald Tusk jest totalnie niezadowolony, jak to mówią kolokwialnie, Donald się wściekł, to określenie zapewne pan redaktor zna doskonale, jak coś nie idzie, to wtedy jest właśnie to słowo klucze, Donald się wściekł. I to, że jest niezadowolony z Waldemara Żurka, słychać od dłuższego czasu i zresztą to było widać, to jego słowa Waldemarza, to co przyciekło do mediów również prorządowych, też pokazuje, że jednak jest problem z Waldemarem Żurkiem, który jak widać z jego pierwotnego wykształcenia, rąbie bez patrzenia się na to, że pióry lecą, czyli jest przecież wykształcenia drwalem, prawda, do czego się przyznaje Waldemar Żurek. Dopiero później został prawnikiem. Natomiast drugi aspekt, no to jest przykrywanie blamażu prokuratury. Co i róż, przecież jest totalna kompromitacja. Za tydzień minie rok, odkąd Waldemar Żurek został powołany na fotel ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. w miejsce Adama Bodnara, który był zdaniem między innymi Romana Giertycha mało skuteczny. No i teraz mamy sytuację taką, że CBA wjeżdża na polecenie prokuratury do domu byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, wjeżdża do Piotra Matczuka, obecnie dziennikarza telewizji Republika, a wcześniej był on w firmie, która między innymi współpracowała z Polską Fundacją Narodową. Więc w tej chwili i był, co ważne, był również bliskim współpracownikiem pani premier Beaty Szydło. Więc ta sprawa wygląda absolutnie na zemstę polityczną. Dlaczego prokuratura w Rzeszowie? Dlatego, że prokuratura w Rzeszowie jawi się jako prokuratura do zadań specjalnych. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo przecież tam jest sprawa dotycząca wicepremiera w rządzie PiS, pana Piotra Glińskiego, pana profesora Glińskiego. Sprawa dotyczy przecież Muzeum Pamięci i Tożsamość, gdzie rzekomo miały być nieprawidłowości. Tyle tylko, że kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Ministerstwo Kultury, które żądało jakichś pieniędzy, nie dostał tych pieniędzy, ponieważ sąd zwrócił pozew, które ministerstwo przygotowało, i sprawa ewidentnie wygląda na całkowicie dętą. To znaczy jest ściganie ministra Glińskiego, jest ściganie ludzi z Fundacji Lux Veritatis, czyli z fundacji związanej z Radiem Maryja, jest ściganie Mariusza Rydzyka. No przecież był wezwany na przesłuchanie właśnie do Rzeszowa. I to akurat był wezwany w rocznicę powołania Radia Maryja, powstania Radia Maryja. No, zostało to przesunięte na inny termin, ale już sam termin wskazywał pierwotny na intencje prokuratury. Ciekawe są ludzie, którzy pracują w prokuraturze regionalnej, zwłaszcza sam pan prokurator regionalny, bo przecież tam w tej chwili są ludzie, którzy pracowali w prokuraturze za czasów Anny Chabało i pana prokuratora Niezgody, prawda? To był taki duet Chabało-Niezgoda związany z aferą podkarpacką. No więc tutaj też wygląda, że jest ciekawa historia. Pan Jaromir Rybczak, który jest szefem prokuratury regionalnej. To właśnie prokuratura regionalna prowadzi śledztwo w sprawie PFN-u. Nominował Dariusza Brzykowskiego, który jest szefem prokuratury okręgowej. I panowie prokuratorzy byli bardzo mocno związani z poprzednimi władzami prokuratury, czyli właśnie z ludźmi, którzy później, uwaga, otrzymali wyroki skazujące za aferę podkarpacką. Ta afera położyła się bardzo głębokim cieniem na prokuraturze. Były pierwsze zatrzymania i afera wybuchła w 2014 roku, czyli na końcówce rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Tam byli ludzie i z PSL-u, przecież tam był przede wszystkim baron podkarpacki Jan Bury, prawda? I ta afera podkarpacka, gdzie wyszło mnóstwo zależności, mnóstwo skręconych spraw. No, tak jak powiedziałam, prawomocne wyroki. Tam byli również, mówiąc kolokwialnie, umoczeni sędziowie. Ludzie, komendanci, komendant policji. No, podkarpacka ośmiornica, trzeba powiedzieć wprost.
0: I teraz ta ośmiornica postanowiła wejść do akcji, żeby co, ratować pana ministra Żurka, żeby przykryć czymś temat, żeby część mediów, wszystkie media, no bo to jedni przyklasnęli, inni mówili, no trochę sytuacja dziwna, ale rzeczywiście media, no siłą rzeczy zajęły się sprawą tych zatrzymań, a już nie mówi się o klęsce rządu, czy klęsce ministra Żurka w sądzie o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
6: No więc właśnie, tutaj mamy kilka wypadkowych, które się składają na klęskę Waldemara Żorka, prawda? No bo ja nie chcę powiedzieć, że podkarpacka ośmiornica nie doszła, pan prokurator generalnie nie miał postawionych zarzutów. Był natomiast w orbicie ludzi, którzy współpracowali z prokurator Anną Habały, prokuratorem niezgodą, prawda? Także no, nie bez przyczyny akurat te sprawy kluczowe trafiają do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Natomiast wczoraj było jeszcze jeden duży blamasz. Przecież to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Prokurator Andrzej Piaseczny wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Wyglądało to, jakby miało być wrogie przejęcie, po czym wyszedł. I to jest też jeden z ciekawszych ludzi, ponieważ jest to nominant Waldemara Żurka, prawda? On wcześniej był w Narodowym Banku Polskim jako prokurator, tak? Później teraz był w Trybunale Konstytucyjnym. Ale co ciekawa jest sprawa, ja uważam, że tutaj mamy co najmniej kontrowersyjne wyznaczenie prokuratora, ponieważ ten prokurator już w przeszłości zajmował się sprawami pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To właśnie ten prokurator prowadził przez 2 lata, no już bardzo dawno, bo w 2008 roku, sprawę przekroczenia uprawnień przez właśnie prokuratora Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka. Chodziło o działalność w 2007 roku, kiedy prokurator Święczkowski był szefem ABW, a pan prokurator Ocieczek jego zastępcą. I mieli oni zmuszać podległych funkcjonariuszy, między innymi chodziło o przesłuchiwanie Wojciecha Brochnicza, adwokata i byłego szefa kontrwywiadu UOP. I z tego śledztwa nic nie wyszło. To było prowadzone w pierwszych latach pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej. 2 lata prokurator Piaseczny prowadził to śledztwo. I teraz wraca znowu do sprawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, żeby co? Żeby się zemścić. No to jest w ogóle wszystko bardzo ciekawe, ponieważ w prokuraturze w tej chwili pracują ludzie na kluczowych stanowiskach, biorąc pod uwagę te sprawy polityczne, ma absolutnie do czynienia z politycznymi sprawami, którzy albo kierowali skargi do Trybunału Praw Człowieka, no przecież właśnie Piaseczny się poskarżył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że on nie został powołany na urząd sędziego, prawda? Oto skierował skargę do Trybunału. Później również prowadził sprawę dotyczącą pomnika Smoleńskiego, który Piaseczny poszedł i doniósł na swoich poprzednich przełożonych, że naciskali go w sprawie śledztwa, ścigania ludzi, którzy urządzali chucpy i ordynarne mitingi pod pomnikiem Smoleńskim. I on po prostu później poszedł do Adama Bodnara i po prostu najnormalniej w świecie doniósł na swoich przełożonych, że go naciskali w tej sprawie. I taki oto prokurator został powołany jako jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów Waldemara Żurka i idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Więc wyszło jak wyszło, zaraz wyszedł, bo przyszedł w asyście policji, a później się wycofał. Czyli kolejny blamasz. Gdzie się nie dotknie Waldemar Żurek, to sprawa wygląda tak, jak wygląda.
0: No i pytanie, czy to go uratuje przed spodziewaną dymisją na jesieni? To już ostatni wątek, pani redaktor.
6: Ostatni wątek, czyli słowa Donalda Tuska o koordynacji pomiędzy prokuratorem i sądem. No to jest niebywałe, panie redaktorze. To znaczy, Donald Tusk powiedział, że jest zdumiewający ten brak koordynacji. Rozumiem, że marzy mu się koordynacja za czasów, stalinizmu, PRL-u, kiedy tam była rzeczywiście pełna koordynacja między prokuratorem a sądem.
0: I może się taka koncepcja jest sprzedania, bo te słowa były przedziwne i wzbudziły zdumienie wielu o wspólnej koordynacji sądów i działań z prokuratorą. Dziękuję bardzo. Dorota Kania była naszym gościem. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
0: A my teraz będziemy słuchać serwisu informacyjnego. W studio Michał Trześniewski.

0: USA wznowiły blokadę cieśniny Ormus. Trump zapowiada ataki na irańskie elektrownie i mosty. Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Coraz ostrzejsze postulaty dotyczące Ukrainy. Kowalski chce deportacji wszystkich Ukraińców w wieku poborowym. Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Stany Zjednoczone dokonały kolejnej serii ataków na Iran. Uderzono w dziesiątki celów wojskowych w rejonie cieśniny Ormus. Ponadto USA wznowiły blokadę morską Iranu. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump zapowiedział ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zostawiłem obiekty energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Uderzymy w nich bardzo mocno tej nocy, kolejnej i kolejnej. Następny tydzień będzie dla nich bardzo zły. Zaatakujemy wtedy elektrownie i mosty. Rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty, jeżeli nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. Dwudziestego 8 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na to stanowisko. Kandydatem koalicji rządzącej jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, a PiSu Adam Borowski. Rzecznik powinien przede wszystkim nagłaśniać i alarmować, mówił Borowski.
2: Jest zasadnicza rzecz, która jest przez lata niewykonywana. To jest alarmowanie opinii publicznej o łamaniu prawa. Nie pamiętam, by Rzecznik Praw Obywatelskich publicznie mówił o tym, że bezprawnie zajęto telewizję. Nie pamiętam, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram wskazywała między innymi na kwestie przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania. Ponadto mówiła, że RPO powinien szczególną uwagę zwracać na problemy osób niepełnosprawnych i seniorów.
3: Sąd jest również miejscem, w którym państwo składa obywatelom inną fundamentalną obietnicę. Że jego sprawa zostanie rozpoznana z poszanowaniem wszystkich gwarancji procesowych. Od wielu lat tę obietnicę podważa, nadużywając tymczasowych aresztowań. Skalę tego problemu dobrze pokazują liczby. Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowania przekroczyła 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości skutecznego zakwestionowania pozbawienia wolności.
0: Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do amerykańskiej agencji ICE z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszport standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźczy nadany przez rząd Viktora Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski. Poinformowałem stronę amerykańską, że na Zbigniewie Ziobro ciąży 26 zarzutów kryminalnych, napisał Żurek. Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dzisiaj powołujemy komponent obrony pogranicza. Napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że dzisiaj przedstawi szczegóły. Komponent obrony pogranicza ma zajmować się walką z nielegalną migracją i ochroną przed dronami. Zostanie stworzony z 4 brygad obrony terytorialnej znajdujących się na wschodzie kraju. Będą w nim funkcjonować również sekcje konne. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje w nagraniu o odebranie prawa pobytu w Polsce Ukraińcom od 25 do 60 lat. Ponadto domaga się wstrzymania pomocy militarnej udzielanej Kijowowi przez Warszawę.
4: Wszyscy obywatele Ukrainy, mężczyźni w wieku poborowym przebywający na terytorium Polski natychmiast muszą stracić prawo pobytu w Polsce i zostać odesłani na Ukrainę. Mają po prostu walczyć z Rosjanami. To po pierwsze. I po drugie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem finansowania dzisiaj armii ukraińskiej z pieniędzy Polaków. Dzisiaj Polska potrzebuje silnej armii, nowoczesnego uzbrojenia. Koniec tego. Niech finansują Francuzi, Niemcy, Holendrzy czy Anglicy. Nie ma finansowania uzbrojenia z polskiego budżetu dla ukraińskiej armii, tej armii, która odwołuje się do ideologii banderowskiej.
0: W poniedziałek kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest innego zdania. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości mundialowe.
1: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale, który odbył się w Dallas, wygrała z Francją 2-0. I to Francja odpada w Dniu Święta Narodowego, a Hiszpania po raz drugi awansowała do finału w swojej historii, 2010 rok, i wygrała wtedy Mundial w RPA. 20 minuta, Kukureja dośrodkowuje piłkę z lewej strony, Lamine Yamal został kopnięty w polu karnym z interwencją, spóźnił się Luka Digne. Rzut karny ewidentny, sędzia Barton Salvadoru podyktował jedenastkę bez zawahania. Mikel Oyarzabal skupił się i pięknie strzelił, mimo że Manion wyczuł jego strzał w ten sam róg się rzucił, ale na takiej wysokości była uderzona piłka, że wpadła. Jeszcze 38 minuta, De La Fuente, po prostu jego drużyna zaczęła grać jeszcze bardziej do przodu. Yamal do Fabiana Ruiz, ale piłka minęła słupek. Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że Konenie wychodzi na drugą połowę. Widać, że Francja ma problem, a Hiszpania gra swoje. 58 minuta, kapitalna akcja La Furia Roja. Olmo zagrywa piłkę na pierwszy kontakt do Pedro Porro, który wcześniej z kolei właśnie zobaczył zawodnika swojej drużyny, kolegę. I gracz Tottenhamu Londyn, Pedro Porro, strzela gola na 2-0. 63 minuta, Lamine Yamal, ale tutaj był na spalonym, gol nieuznany. W 64. pierwszy strzelny strzał trójkolorowych Mbappé, ale broni Unai Simon. I jeszcze końcówka, i Francja rzeczywiście szukała przynajmniej jednego gola. Unai Simon w kuriozalny sposób w 81. minucie wychodzi poza pole karne, tam Due chciał trafić do pustej bramki, ale bramkarz Athletic Bilbao zdążył wrócić. Jeszcze Dembele dwukrotnie i koniec. I Hiszpania wygrywa 2-0 i zagrała mecz perfekcyjny. Bo taka jest ocena ich występu. Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Francja nie będzie na trzecim finale z rzędu podczas Mistrzostw Świata, bo Hiszpania po prostu była wczoraj olśniewająca. Jeszcze nie sięgnęła gwiazd, bo gwiazdy czekają w finale. Ale z kim zagra? O godzinie 21 dziś w Atlancie Anglia-Argentyna. Wielki mecz z wielką historią. Miejmy nadzieję, że równie emocjonujący. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia w studiu Mundial od 9.05 do 10.00.
1: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
5: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: To jak? Kto wygra mundial?
9: Nie wiem, a co ty myślisz?
8: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
9: No wszystko fajnie, ale z kim?
8: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
9: Dobra, a kiedy? Kiedy?
5: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
11: Blisko czy daleko?
10: Jedno i drugie.
11: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
10: To możliwe?
11: W Radiu Wnet? Jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
10: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: po reklamie.
12: To co?
13: Byliśmy umówieni na rozmowę.
12: Zapraszam na wywiad wnet.
14: Wywiad wnet.
15: I wracamy do Poranka wnet. Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i słuchaczy.
15: Wczoraj zakończył się projekt premier Czarnek.
16: To oczywiście są takie publicystyczne określenia. Jeżeli on miałby się zakończyć, to o tym może zdecydować tylko Jarosław Kaczyński, który jest liderem Prawa i Sprawiedliwości. On pana profesora Przemysława Czarnka wyznaczył i może oczywiście tę decyzję zmienić. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby jakoś w najbliższym czasie taka decyzja była ogłoszona.
15: Powinna być pana zdaniem?
16: Nie wypada mi publicznie. Wszyscy wiedzą, ja się nie kryję z tym, że jestem entuzjastą innej kandydatury, jeżeli chodzi o premiera, chociaż Przemysława Czarnka bardzo szanuję, cenię, lubię, ale to nie swoimi sympatiami i emocjami należy się kierować wtedy, kiedy wybiera się kandydatów, tylko innymi kryteriami. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Mnie cieszy o tyle ten wpis w mediach społecznościowych Jarosława Kaczyńskiego, że właśnie takiego stanowiska przypominającego, jaki jest w tej sprawie pogląd Prawa i Sprawiedliwości, mi brakowało. Nie ma co iść od ściany do ściany. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło sukces, angażując świat zachodni we wsparcie dla Ukrainy. I kwestionowanie tego sukcesu jest błędem. Znaczy, to dobrze, że ciężar wsparcia Ukrainy spoczywa na Stanach Zjednoczonych, na Unii Europejskiej, a nie wyłącznie na Polsce, czy tym bardziej nie wyłącznie na Ukrainie,
15: ale co to mówi,
16: bo ona by tę wojnę wtedy przegrała.
15: Partii, którą pan reprezentuje, no mimo, że pan jest zawieszony cały czas, że nie jesteście w stanie ustalić w tak kategorycznych, tak ważnych sprawach, w tak krytycznych, jak relacja z Ukrainą aktualnie, jakiejś wspólnej polityki, żeby to były wypowiedzi ustalone i trzymające się w jakimś jednym rycie programowym.
16: No jest to jakieś zamieszanie komunikacyjne i niewątpliwie błąd, bo zamiast rozważać teraz, mówić o tym zamieszaniu komunikacyjnym, powinniśmy mówić o problemach rządu, też o sprawach międzynarodowych, a nie o jakiejś niefortunnej wypowiedzi.
15: Ale w rozmacie w ogóle jest tak, że się spotykacie na kierownictwie, może nie z panem, ale z premier Morawiecki, wiceprezesi siadają i mówią, no jest Ukraina, mamy taką linię.
16: Wie pan, ja powiem tak nieskromnie i może pycha ze mnie wybrzmi, ale ja przed tym wpisem Jarosława Kaczyńskiego dzień wcześniej publicznie krytykowałem apel o odcinanie wsparcia zachodniego dla Ukrainy. Tak jest, bo w polityce międzynarodowej nie można kierować się emocjami, tylko polską racją stanu. My jako polscy politycy powinniśmy się kierować, więc robię swoje. Uważałem, że jest to w duchu właśnie i polityki, i programu Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze dawnej strategii, którą wytyczał świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, kiedy się poczyta jego teksty, to niewątpliwie z tego wynika. I szczerze mówiąc, w tym sensie nie zadziwiła mnie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie powinno być więcej takich spotkań w kierownictwie, które by ten kurs wytyczały.
15: Dobrze, a jaką właśnie teraz macie politykę wschodnią, politykę wobec Ukrainy? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś ideę, jak prowadzić tą politykę?
16: No, moim zdaniem, po pierwsze, nie chcemy mieć, już obwód kaliningradzki jest wystarczający, nie chcemy mieć Rosji na wschodniej granicy. Tu w tym sensie jest to takie odwołanie do tego, co mówił Giedroyć na temat polityki międzynarodowej. W tym sensie Ukraina jest potrzebna, więc jesteśmy za wsparciem dla Ukrainy, wsparciem militarnym, także przez Polskę, ale oczywiście bez szkody dla polskiego bezpieczeństwa. Więc tutaj to pytanie o patrioty, chociażby o te rakiety przechwytujące, no było zasadne, bo mamy prawo wiedzieć, czy to nie uderza w polski interes. Ale oczywiście nie akceptujemy polityki historycznej Ukrainy, odwoływania się do ludobójców Zupa jako bohaterów, których można honorować. I w tym zakresie stanowczo sprzeciwiamy się wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki ona nie rozliczy się z aspektami historycznymi. A poza tym Ukraina ma tyle problemów, które blokują wejście do Unii Europejskiej. To jest tylko jeden z wielu.
15: Zarzut jest taki, że ostatnio a szczególnie Przemysław Czarnek starają się upodobnić, czy zgoła utożsamić w tym aspekcie przynajmniej z Konfederacją, że ścigacie się z jedną i z drugą Konfederacją na ten sam program wyborczy, czy te same hasła.
16: Możliwe, że to tak da się to zinterpretować i to jest błąd, bo może ktoś wtedy wyciągnąć, wysnuć taki wniosek, że skoro Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo próbuje ścigać się z Konfederacją, to może lepiej głosować na Konfederację, bo jest bardziej autentyczna w tych swoich poglądach.
15: Ta taktyka napędza wyborców Konfederacji, tak uważam, a wam odbiera?
16: Tak uważam. Taktyka kwestionująca rządy Prawa i Sprawiedliwości, ich osiągnięcia, jest całkowicie błędna. Oczywiście pojawiały się potknięcia i są rzeczy, które w tych naszych rządach się nie udały i należy wyciągnąć wnioski. Można wprawdzie stanąć i powiedzieć, to i to było błędem, należy to poprawić, ale nie kwestie z polityki wschodniej. Więc tutaj naprawdę to było wielkim sukcesem. Ja pamiętam ten moment, to było wspaniałe, kiedy Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim wybrali się do Kijowa. Wtedy, kiedy przywódcy zachodni bali się w ogóle tam zbliżyć, prawda? Żyli w strachu, że Kijów upadnie, że Ukraina upadnie. Nasi politycy tam byli, nasi politycy zadbali o to, żeby świat zachodni się tym wszystkim zajął. I dzisiaj wychodzenie, mówienie, że jakby to z tego wszystkiego trzeba zrezygnować. No, panie redaktorze, za często Polska w swojej historii, Polacy kierowali się emocjami.

0: Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła grać tak, jak bardzo często na przykład Wielka Brytania grała w polityce międzynarodowej, czyli walczyła innymi. I tak jest w tej wojnie. To Mateusz Morawiecki dobrze ujął. Żelazo za krew. Czyli dzięki temu, że mogliśmy wspierać Ukrainę, nie musieliśmy tej wojny toczyć na swoim terytorium. I to jest właśnie kierowanie się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami jak w piaskownicy. Ktoś powiedział coś brzydkiego o mnie, to ja teraz muszę mu przyłożyć, no bo nie mogę tego tak zostawić.
1: Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem?
0: Ja liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, że wygra z bardzo dobrym wynikiem, że będzie, no pewnie nie będzie rządów samodzielnych, nic na to nie wskazuje, nie bądźmy naiwni, ale że będzie bardzo silnym podmiotem koalicji, która się utworzy po wyborach. I czy to będzie z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem, czy z kimś innym, to w ogóle nie ma obowiązku wskazywania kandydata na premiera przed wyborami. Ja rozumiem,
1: to był błąd.
0: Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety, bo to jest wyścig długodystansowy. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2020 7 roku. I to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję. Mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości. Osobiście go lubię, tak jak już mówiłem, ale to nie jest kwestia lubienia. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość te wybory z dobrym wynikiem wygrało.
1: Patryk Jaki mówi, że najlepszą rozwiązaniem byłaby wspólna lista PiS-u i Konfederacji. Że to byłby taki twór polityczny, taka synergia, która by pokonała Tusk.
0: Pojawia się ta koncepcja. Wielu osób z różnych środowisk wewnątrz PiS-u ją słyszałem. Oczywiście to jest kusząca koncepcja, ale wydaje mi się, że taka teoretyczna. Przy niejednym, nie chcę mówić, że przy alkoholu, by nie należy reklamować alkoholu, przy niejednym soczku można by pewnie posnuć takie wizje o wspólnej listy. Ja myślę, że to się nie zadzieje. Z prostego powodu Konfederacja nie będzie tym zainteresowana. Dla takiej partii niewystawienie własnej listy, własnego sztandaru wydaje mi się, że strategicznie byłoby ryzykowne. Nie w moim interesie leży oczywiście troska o interes Konfederacji, ale tak na chłodno analizując tę sprawę, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło. Zawalczmy o pakt senacki, to byłby dobry punkt wyjścia do późniejszej koalicji powyborczej, która pewnie będzie konieczna.
1: A PiS wystartuje z jednej listy?
0: No tak, taką mam nadzieję. Jeżeli nikt niczego głupiego nie zrobi, jeżeli nie
1: czego
0: będzie...
1: Czego głupiego?
0: No wypychania jakiejś części środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Te ostatnie godziny, chciałbym powiedzieć, nie, ale godziny pokazują, że raczej to nie nastąpi, bo jednak moje środowisko w Prawie i Sprawiedliwości na pewne rzeczy zwracało uwagę, przed pewnymi kwestiami przestrzegało i widać, że słusznie. Nie mam jakiejś wielkiej satysfakcji, bo chciałbym, żeby wynik Prawa i Sprawiedliwości był jak najlepszy, ale ta strategia dotąd obrana tego wyniku raczej nie wzmacnia.
1: Będzie wspólny start, a co się wydarzy pod koniec lipca na spotkaniu Rozwój Plus Wy?
0: 31 lipca zapraszam, można się wciąż zapisywać, są jeszcze, staje się wolne miejsca w Warszawie, rzeczywiście jaki festiwal przede wszystkim intelektualny, będą ciekawe panele, 3 sceny, ja na jednej z nich będę dyskutował z Markiem Magierowskim, chociażby o polskiej racji stanu, wydaje mi się, że bardzo ciekawy rozmówca, zachęcam, będzie też demografia, będzie o rozwoju, będzie...
1: Ale spotkanie intelektualne, czy budowanie struktur, ewentualnie stowarzyszenia, a może nowej partii?
0: Budowanie stowarzyszenia, spotkanie intelektualne, spotkanie towarzyskie, pogrillujemy, na pewno któryś z kolegów będzie zabiegał o dyspensę od proboszcza lokalnego, to już uprzedzam tych wszystkich złośliwych, zresztą nie ma obowiązku jeść mięsa na tym spotkaniu, można zjeść grillowane warzywa. Na pewno będzie to ciekawe we wszelkich aspektach i tym wewnątrz partii, którzy się tym niepokoją, to po pierwsze zachęcam ich do przyjścia, a po drugie niech też
1: każdy
0: organizują
1: jest zaproszony,
0: takie wydarzenia.
1: Mariusz Błaszczak mówił, że nie dostał zaproszenia.
0: Panie redaktorze, no ja oczywiście nie mierzę, znam swoje miejsce i nie jestem szefem klubu, ale Prawo i Sprawiedliwość też nie wysyła imiennych zaproszeń na swoje wydarzenia. Ogłasza, że one są i ludzie sami wiedzą, że warto na nie przyjechać albo nie warto, no każdy sam ocenia. I tak samo tutaj ogłaszamy, nie drukujemy imiennych zaproszeń, jest formularz, każdy może wejść na stronę Rozwój Plus W i się zarejestrować.
1: Ktoś tam przyjdzie, to dostanie też deklarację członkowską Stowarzyszenia Rozwój Plus W? będzie mógł się zaangażować po tym spotkaniu.

0: przyjdzie, posłucha, doświadczy tej uczty kulinarnej i intelektualnej i powie, chcę wstąpić.
1: Znaczy nie słyszałem o takim planie, żeby przy wejściu rozdawać się deklaracje, ale oczywiście wszystkich zapraszamy do zaangażowania się w stowarzyszenie, w działalność stowarzyszenia i jak ktoś, komuś podoba się to, co robimy i te panele, będzie mógł sam zresztą dyskutować, bo chcemy, będzie to dyskusja z publicznością, chociażby w tym moim hate parku właśnie, nie ja z Markiem, tylko Magierowskim, ale z publicznością. Jak ktoś to się spodoba, przyjdzie, powie, że chce działać, to oczywiście, że zapraszamy. No po to jesteśmy, jest stowarzyszeniem, jest wolność przystępowania do stowarzyszeń i nikt nie może nikomu zabronić.
0: Na razie, przynajmniej.
1: Bogu dzięki, żyjemy jeszcze w demokratycznym państwie.
0: Na koniec i w demokratycznej partii, jak widać. Chociaż, no właśnie, a jakie będą pana losy? Była taka plotka, że wspólny występ na Wiecu Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka no, był okupiony pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków to było pańskie odwieszczenie. To się nie stało.
1: Przynajmniej jeszcze, może się stanie. Powiem szczerze, to nie jest tak, że ja zasypiam się i budzę z myślą, co z moim zawieszeniem, odwieszeniem. Ja uważam, że to była decyzja niewłaściwa, nie zasłużyłem na nią i czekam, aż odpowiednia refleksja do kierownictwa partii przyjdzie. Konsekwentnie realizuję swoją misję posła na Sejm Rzeczypospolitej, tak jak ją widzę.
0: O 10:00 startuje Sejm, dwa ważne głosowania na pewno, czyli być może ważne, bo po raz czwarty w tej kadencji będzie próba wybrania nowego prezesa IPN-u. Pan dr Szpytma kandyduje z poparciem PSL-u i zdaje się też waszym, ale jednocześnie nowy, czy nowa rzeczniczka, albo rzecznik praw obywatelskich, pani Gregorczyk-Abram.
1: Tak, przynajmniej jeszcze na ten moment to jest w programie głosowania, bo już kilka razy wybór prezesa, no właśnie IPN, powiedział pan redaktor tak. O tym, tak, trzy razy, więc ja myślę, że może tak jest, ale to proszę pytać polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że to jest jakiś coś za coś, taki deal, prawda, że Platforma zagłosuje i Lewica za Szpytmą, a oni za Gregorczyk-Abram. No nasze
0: stanowisko... Podobny deal mieliście przy poprzednim okrążeniu też z PSL-em, tylko w tym razem wy.
1: Tylko wtedy...
0: Daliście wiązka PSL-owi, a sami wzięliście Nawrockiego PSL-u.
1: Tylko no, nie można porównywać profesora Marcina Wiącka do pani Gregorczyk-Abram. Świetny profesor, rzecznik, który zachowywał klasę, który starał się w każdej sprawie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, ale merytorycznie argumentować i rozważać różne wnioski. Pani Gregorczyk-Abram no jednak była w awangardzie politycznej chucpy w mediach publicznych chociażby i w różnych innych inicjatywach brała udział, które no jednak były bardzo mocno polityczne, więc stanowczo sprzeciwiamy się tej kandydaturze. Za to popieramy pana Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ja myślę, że jest rzeczywiście taka możliwość potencjalnie, że w piątek obie te osoby mimo wszystko zostaną wybrane.
0: I to będzie pewien deal polityczny. PSL coś ugra. No, a Prawo i Sprawiedliwość utrzyma pewien wpływ na IPN. Tym samym.
1: Tak bym tego nie postrzegał. Najważniejsze, żeby dobry historyk, patriota tą instytucją kierował.
0: A z kolei rzecznikiem będzie faktycznie bardzo mocno zaangażowana działaczka lewicowa. Naszym gościem był profesor Krzysztof Szczycki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę studio. A dziękuję, bo już czeka na naszym, chyba że pan poseł chce posłuchać, bo już czeka na naszych łączeniach Marek Budzisz, dzień dobry panie. Ja
1: życzę dobrej rozmowy i oddalę się do dalszych obowiązków.
0: Do zobaczenia. Dzięki. Panie pośle, a my witamy Marka Budzisza. Dzień dobry. Rozmawialiśmy z panem posłem też o relacjach polsko-ukraińskich. Aktualnie duża burza polityczna, ale też chyba burza natury dyplomatycznej między Warszawą a Kijowem. Czy Polska ma jakąś strategię, jak aktualnie układać sobie relacje z Kijowem?
2: Polska, wydaje mi się, mówi tutaj dwoma głosami, bo z jednej strony mamy stanowisko formułowane przez pana prezydenta i przez pana ministra Przydacza, a z drugiej strony mamy takie symetrystyczne stanowisko reprezentowane przez nasz MSZ i pana Łukasiewicza, chargé d'affaires naszej ambasady w Kijowie. W tym sensie Polska nie mówi jednym głosem, a skuteczna polityka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w relacjach międzynarodowych może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta linia działania będzie spójna i popierana wewnętrznie przez całą opinię publiczną. Więc w tym sensie nie spełniamy moim zdaniem podstawowego warunku skuteczności w każdej polityce, jaką jest spójność i podejście strategiczne, bo po prostu jesteśmy wewnętrznie podzieleni.
0: Czyli co, nie ma szansy na taką dojrzałą politykę względem Ukrainy? Może wcześniejsza była niedojrzała? Może jakieś wizje pogłębionej współpracy z Kijowem od początku były naiwne?
2: No właśnie dlatego, że były to wizje, a nie działania realizowane w sposób przemyślany, długofalowy i strategiczny. One musiałyby polegać na budowaniu narzędzi realizacji naszej polityki, a nie tylko na składaniu deklaracji i aktów strzelistych dotyczących wiary w świetlaną przyszłość. No to właśnie z tego powodu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tam, gdzie nie mamy realnych narzędzi oddziaływania, tam otwiera się pole do rozgrywek o wymiarze symbolicznym, bo podjęcie tego rodzaju rozgrywki, ja to zrobił w sposób zamierzony i celowy ze względu na sytuację wewnętrzną, prezydent Zełenski, nic nie kosztuje. Gdybyśmy mieli narzędzia oddziaływania na Ukrainę, gdybyśmy mieli mechanizmy presji, to myślę, że pan prezydent Zełenski by nie zdecydował się na tego rodzaju zachowania i tego rodzaju posunięcia, albo przynajmniej nie byłoby ono w tak agresywny sposób realizowane.
0: Panie redaktorze, to w takim wypadku jaka jest obecna sytuacja i jak się ustosunkować do działań Kijowa, który bardzo blisko współgra z Berlinem, ostatnio wczoraj z Paryżem, co można było zaobserwować, ale też z krajami bałtyckimi, omijając i wymijając Polskę. No i summa summarum, z całej tej szarży trochę wychodzi tak, że Polska jest osamotniona w regionie.
2: Ale Polska jest osamotniona w regionie, będąc po pierwsze największym państwem Europy Środkowej demograficznie, położonym w kluczowym strategicznie rzecz biorąc miejscu i państwem też o największej gospodarce, nie licząc oczywiście Niemiec, które są nieco bardziej przecież na zachód. Więc w tym sensie nasz potencjał jest wysoki, ale nasza polityka jest polityką pasywną, a w związku z tym nie wykorzystujemy tych możliwości, które mamy. Tak jak powiedziałem, nie budujemy narzędzi, nie formułujemy inicjatyw również w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jesteśmy co najwyżej uczestnikiem jakiegoś formatu czy formatów, które są zaplanowane przez kogoś innego. No jak w tym wypadku przez ten tandem francusko-brytyjski. Do tego potem dołączyli Niemcy w ramach grupy E3. No, tam, gdzie jesteśmy pasywni, tam, gdzie nie mamy własnego stanowiska, inicjatyw i nie działamy, no to siłą rzeczy jesteśmy omijani, bo sytuujemy się bardziej na pozycji zasobu, terytorium, które inni mogą wykorzystywać, niż świadomego i aktywnego aktora polityki, kształtującego również nasze otoczenie, zwłaszcza na kierunkach, które są dla nas bardzo istotne. To nie chodzi wyłącznie o Ukrainę. Można zadać pytanie, jaka jest polityka obecnego rządu wobec Białorusi, wobec tego odprężenia, które realizuje administracja Trumpa, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Czy my uczestniczymy w tym działaniu, czy my się tylko przyglądamy z pozycji widza? No jeżeli jesteśmy we wszystkich sferach widzem, no to nie dziwmy się potem, że inni nas ignorują.
0: Ale dlaczego jesteśmy widzem i na czym polega to, że Polska jest widzem, a nie kreatorem? Lat temu 4 to Polska była przynajmniej przez chwilę kreatorem wydarzeń i o tym piszą i prawicowi, i lewicowi publicyści, także na Zachodzie, że to Polska w sposób wydatny i kluczowy spowodowała zmianę nastawienia Zachodu, pomoc militarna, pomoc polityczna i realne powstrzymanie Rosji. W którym momencie to się wypaliło?
2: Czy wydaje mi się, że tu oczywiście jest wiele pewnie źródeł tej sytuacji. Moglibyśmy to diagnozować na kilka sposobów. Ja przedstawię mój punkt widzenia. Otóż ja uważam, że my nie mamy zdolności jako państwo do realizacji wielkiej strategii, tego co anglosasi określają tym terminem, czyli pewnej sekwencji działań zaplanowanych, przygotowanych i konsekwentnie realizowanych. Jesteśmy zdolni do jednorazowych akcji, nawet jeśli te akcje mają znaczący wpływ na sytuację geostrategiczną, to one nie są właśnie elementem wielkiej strategii. Dlatego to przekazanie broni w 2022 roku, konieczne i niezbędne z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa, było możliwe, ale budowanie już wieloletniej strategii polskiej obecności na tym kierunku okazało się przerastającym nasze możliwości. Więc to jest jakby pierwszy element. Nie mamy podejścia strategicznego. Cała nasza debata publiczna dotycząca polityki zagranicznej ma horyzont, no taki powiedziałbym dwutygodniowy, a nie większy. Po drugie, nie można realizować strategii, nie mając jednego ośrodka odpowiedzialnego za realizację tej polityki, która jest polityką łączącą zarówno domenę spraw zagranicznych, jak i polityki wojskowej, polityki gospodarczej, kulturalnej, wreszcie soft power. Jeżeli jesteśmy wewnętrznie spolaryzowani i skłóceni i również kwestie polityki zagranicznej są elementem walki wewnętrznej, proszę zobaczyć, jak w czasie tego kryzysu ukraińskiego zachowała się cała ukraińska elita, również ta jej część, która jest opozycyjnie nastawiona do prezydenta Zełenskiego. A jak zachowała się polska klasa polityczna? Polska klasa polityczna, obecna koalicja bardziej przyjmowała linię narracyjną Kijowa niż linię narracyjną prezydenta Nawrockiego. I w tym sensie to jest jedno ze źródeł naszej nieskuteczności, naszych niepowodzeń. W każdej kwestii dotyczącej polityki strategicznej, polityki zagranicznej, czy to relacji z Ukrainą, czy relacji z Niemcami i Unią Europejską, czy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy wewnętrznie podzieleni, a zatem mówimy wieloma głosami. Co więcej, utrzymujemy instytucjonalny podział, gdzie nie do końca wiadomo, kto w Polsce odpowiada. Przysłowiowo, gdzie ma dzwonić sekretarz stanu, czy minister spraw zagranicznych z ważnego zachodniego kraju, czy ma dzwonić do naszego MSZ-u, który jest dość pasywny, co tu dużo mówić, czy ma dzwonić do kancelarii pana prezydenta. To też jest jeden z elementów utrudniających naszą obecność na odpowiednim poziomie. Suma tych wszystkich zaniedbań, czy tych problemów i podziałów, no powoduje to, że my, mając pięciokrotnie większą gospodarkę niż Ukraina, mówiąc kolokwialnie, boksujemy w tej samej lidze, bo my boksujemy dwie klasy
0: poniżej. W tej samej albo nawet niższej lidze. Ostatnio w Paryżu, czyli wczoraj, wydaje się, że Polska boksowała znacznie niżej niż Kijów. Mamy pewną koalicję w Unii Europejskiej, no nawet szerszą, bo z Wielką Brytanią, czyli europejską, a nie unijną koalicję budowy pewnych technologii obrony powietrznej. W Polski tam nie ma. No i część osób mówi, no nie ma, bo mamy własne lepsze systemy, ale no właśnie, dobrze czy źle, że nas tam nie ma, panie redaktorze?
2: Oczywiście, że źle, że nas tam nie ma. Z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, dojrzałe państwa nie obstawiają jednego rozwiązania. Zwróćmy uwagę, jak to robią Niemcy. Niemcy chcą zarówno kupować rakiety dalekiego zasięgu od Amerykanów, Tomahawki, rozwijają własne zdolności, jeśli chodzi na przykład o rakiety Taurus, które są rozbudowywane i modernizowane obecnie. Chcą kupować rakiety od Izraela, uczestniczą w europejskich projektach, w których my też uczestniczymy, czyli w takiej formule ELSA, ale to nie przeszkadza również być aktywnym uczestnikiem tego, co tej formuły, czy tego projektu Freya, który został ogłoszony, ale przecież mówiło się o nim już od kilku miesięcy, on został ogłoszony teraz w Paryżu. Z jakiego powodu to jest istotne? No, z tego powodu, że tam weszły największe firmy zbrojeniowe europejskie z każdego z tych krajów, i niemieckie, i francuskie, i holenderskie, i duńskie, no, krajów jest łącznie 10, i te firmy będą współpracowały ze sobą, również wykorzystywały doświadczenia ukraińskie, bo przecież Ukraina też działa w zakresie produkcji i budowy rakiet balistycznych. Nawet jeśli ten projekt okaże się w konsekwencji nie jedynym albo nie najważniejszym, to te firmy znacząco poprawią swoje kompetencje, swoją pozycję i też swoje możliwości na rynku. A nas tam nie ma. Jesteśmy w projekcie ELSA, budowania europejskich zdolności rakietowych, jeśli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu. Czyli jak rozumiem, mamy firmy, które są zainteresowane tego rodzaju działalnością, co niestety przeczy słowom pana premiera Tuska, który powiedział, że czeka na ofertę sektora zbrojeniowego. No bo jeżeli tak by interpretować jego wystąpienie, no to uczestnictwo nasze w projekcie ELSA też jest, jak rozumiem, uczestnictwem tytularnym, a nie realnym. Więc w tym sensie ja uważam to za poważny błąd i trzeba otwarcie pytać, dlaczego to się stało.
0: Nas nie chciała, bo Niemcy nas blokowali, bo Kijów zablokował Polskę Donalda Tuska. Których z tych krajów ma takie możliwości? Czy może po prostu Donald Tusk uznał, że nie chcemy? No, padają przykłady na przykład europejskiego czołgu. Była taka inicjatywa, Polska tam nie weszła, wtedy z własnej woli. Europejskiego czołgu jak nie było, tak nie ma i pewnie nie będzie, a Polska tymczasem już ma Abramsy, już ma K2, które polonizuje. Abramsy, baza serwisowa w Polsce, K2, fabryka produkująca. Pewnie nie wszystkie komponenty, pewnie nie silniki i przekładnie, ale dużą część na miejscu i na miejscu składane. No i się okazało, że bez unijnych formatów idzie lepiej.
2: Z tym szacunkiem ten przykład z czołgiem europejskim jest nietrafiony, dlatego że nie ma europejskiego czołgu i prawdopodobnie nie będzie, ale to nie zmienia faktu, że Francuzi będą modernizowali swojego Leclerca, a Niemcy mają przynajmniej dwie zastępcze konstrukcje. Czyli baza produkcyjna obydwu tych systemów będzie zarówno we Francji, jak i w Niemczech zlokalizowana w firmach zbrojeniowych kontrolowanych przez te państwa. A my niezależnie od stopnia spolszczenia tej technologii mamy systemy importowane i to z drugiego końca świata, co w sytuacji zagrożenia wojennego no może oznaczać oczywiste napięcia, jeśli chodzi o łańcuchy zaopatrzenia. Więc to, że zakupiliśmy czołgi Abrams, to była decyzja słuszna w roku 2022 ze względu na sytuację. No ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy budować nasze rodzime polskie zdolności w sektorze przemysłowym. I jeśli mówimy o rakietach dalekiego zasięgu, o systemach balistycznych i do zwalczania systemów balistycznych, bo tego dotyczy to porozumienie w Paryżu, to są polskie firmy, które podpisały porozumienia ze stroną ukraińską w zakresie wspólnej produkcji, transferu technologii do Polski i spolszczenia całej tej technologii, tylko państwo polskie nie jest tym zainteresowane. I to jest ten główny problem. Tam, gdzie są przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować własne kapitały, a mówimy o dziesiątkach milionów złotych, to nie jest niewielkie przedsięwzięcie, tam ci przedsiębiorcy nie podobają się w tym wypadku panu premierowi Tuskowi, no bo w Radzie Nadzorczej tej firmy jest były prezydent Duda. I to już wyklucza tego rodzaju inwestora z pola zainteresowania obecnej koalicji. To nie jest polityka, która by prowadziła do zwiększenia zdolności państwa polskiego. To jest polityka czysto partyjna. I na tym właśnie też polega problem, o którym tutaj już mówiłem. Znaczy w dziedzinie bezpieczeństwa i w dziedzinie polityki zagranicznej nie możemy prowadzić polityki partyjnej, wybierania inwestorów i dzielenia ich na tych, którzy są nam bardziej sympatyczni i tych, którzy są mniej przyjemni czy mniej przyjaźni danemu obozowi politycznemu, bo to nie jest kwestia polityki wyborczej, partyjnej czy personalnej. To jest sprawa bezpieczeństwa i państwo polskie moim zdaniem powinno iść we wszystkich możliwych kierunkach, po to, żeby ten wachlarz wyboru był możliwie szeroki. A wybór ostateczny oczywiście leży w rękach wojskowych. Oni powinni decydować, które systemy są dla nich najbardziej przydatnymi.
0: To już pełen wachlarz, jeżeli chodzi o systemy zbrojeniowe. To już zupełnie na koniec, panie redaktorze, wróćmy na Ukrainę, wróćmy do Zełenskiego. Jak prowadzić politykę wobec aktualnej administracji w Kijowie?
2: Czy po pierwsze prowadzić politykę spokojną, nieemocjonalną, a spokój w polityce zakłada pewien dłuższy horyzont realizacji tych naszych celów i budowanie narzędzi, ale też oczywiście wewnętrzną zgodę co do kierunku tej polityki. My musimy pamiętać, ja zresztą uważam, że Zełenski popełnił strategiczny błąd, inicjując konflikt.
0: Inicjując konflikt, panie redaktorze, to już puentujemy.
2: Uważam, że to jest strategiczny błąd prezydenta Zełenskiego, który kierował się doraźną wewnętrzną kalkulacją, a Ukraina jeszcze wojny nie wygrała. Na to chciałem zwrócić uwagę. My postrzegamy sytuację tak, jak gdyby już rozpoczęły się rozmowy pokojowe i to na warunkach ukraińskich, a tak się nie stało. To jeszcze może się tutaj dużo zmienić i na to musimy być przygotowani.
0: I pan redaktor idealnie wyczuł moment na puentę. Marek Budzisz był naszym gościem, a idealnie wyczuł, bo w studio wszedł pan pułkownik Maciej Korowaj i będziemy ten aspekt militarny rozmowy kontynuować. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I stąd to ostatnie takie zatrzymanie pana redaktora, bo pan to zobaczył, że z kimś się witam, a witałem się właśnie z panem pułkownikiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry bardzo.
0: To zacznijmy w tym momencie, w którym skończyliśmy rozmowę z Markiem Budziszem. Wcale ta wojna się nie musi szybko skończyć i wcale się nie musi skończyć na warunkach Kijowa. Jak jest aktualna sytuacja na froncie i kto właściwie w tej chwili przeważa?
3: Można powiedzieć, że na froncie panuje pad. Nie ma jakiegoś takiego militarnych przesłanek, żeby stwierdzić, że któraś ze stron wyraźnie wygrywa. Obie strony mają bardzo poważne problemy w różnych obszarach. Walczą na deficytach, które wykorzystują przeciwko sobie. Tutaj można się na nuty rozbijać, o które obszary chodzi. Najbardziej spektakularne są oczywiście i najbardziej bolesne dla Rosji są właśnie te ataki głębokie na infrastrukturę, które krytyczną, szczególnie przesyłową, energetyczną i przede wszystkim paliwową. I to są te rzeczy, które są pewną nowością, bo Ukraińcy już się do tego przyzwyczaili od kilku lat, bo byli atakowani w ten sam sposób przez Rosję, bo Rosja miała takie możliwości. Ukraina też jest innym państwem, innej wielkości niż Rosja. A teraz doświadczają tego Rosjanie i to jest pewnego rodzaju nowum, które jest odbierane dosyć krytycznie, ale to nie jest jeszcze obszar, który położy Rosję na kolana. Bardzo poważnie zaburzy pewne sprawy dotyczące funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, czy to w polityce, czy też w sprawach militarnych. Ale Rosja od dłuższego czasu przygotowywała się na tego typu eskalacje ze strony ukraińskiej. Te działania, które są podejmowane przez Ukraińców, dotknęły Rosję. I jednym takim, co mnie zdziwiło, jest to, że Rosja nie potrafi się dosyć szybko, jak wcześniej, adaptować do tego typu zagrożeń, jak to było przez Rosję wcześniej realizowały. To jest dla mnie zastanawiające.
0: Ale to, że nagle rosyjskie państwo okazało się nie tak sprawne w zarządzaniu kryzysem, że te kolejne trwające już ponad miesiąc uderzenia na rafinerię, one się rozkręcają, bo kiedyś to była jedna rafineria w tygodniu na początek, a teraz codziennie płonie, jak nie rafineria, to kilka składów paliwa.
3: Ta skuteczność jest bardzo zastanawiająca.
0: Że ona rośnie, tak jakby Rosja nie była w stanie się adaptować do sytuacji.
3: To właśnie mnie bardzo mocno zainteresowało, dlaczego Rosja, biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, jakie były przez ostatnie lata generowane przez stronę ukraińską, nie potrafiła tak szybko zaadaptować się do tego zagrożenia, a miała potencjał do tego, żeby sobie z tym poradzić. Można sobie wyobrazić, że ma te zasoby. Te wszystkie działania, które były przez Rosję prowadzone, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, raczej miały charakter pasywny niż aktywny. No te ostatnie uderzenia odwetowe, one się niczym nie różnią od tych uderzeń, które Rosja robiła przez kilka lat na Ukrainę. Ukraińcy są do tego bardziej lub mniej przygotowani. Pytanie, czy to nie jest specjalnie, tak jest to wam tezę, specjalnie realizowane, by podgrzebać pozycję Władimira Putina, że to już pewne rzeczy tam zachodzą, pokazują.
0: Ale to, że zakulisowa gra, żeby pokazać, że wódz sobie nie radzi, zmieńmy wodza?
3: No coś mi tak świta po głowie, ponieważ jest to dosyć zastanawiające, dlaczego w ten sposób to jest realizowane, a nie inaczej. Też te cele są wybiórczo atakowane, dotykające określone obszary. No badam te przepływy, bo trzeba też sobie zdać sprawę, że Federacja Rosyjska w ramach prowadzenia wojny z Ukrainą też w ogóle zmieniła koncepcję funkcjonowania wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i gospodarcze. Ta oligarchia i przepływ tych zasobów pomiędzy oligarchią a państwem został zmieniony, i to na każdym poziomie, i na tym wysokim, i na tym regionalnym. I tutaj pewne działania są bardzo ciekawe i może to jest też ten moment, że może trzeba zmienić tego lidera.
0: A czyli co, zaczyna się poważna gra nad z wymianą Władimira Putina, to z jednej strony, ale dołożę drugi wątek. Dyskusja to trwa w Rosji, też wśród analityków zajmujących się Rosją. Będzie czy nie będzie mobilizacja? Teraz wiele osób mówi, że będzie wrzesień, może raczej październik, bo na jesieni Rosję czekają wybory do Dumy. Wiele osób mówi, że dopiero po tych wyborach ruszy druga fala mobilizacji.
3: Mobilizacja to jest bardzo ciekawy i dosyć z jednej strony dobry środek, bo Rosjanie od wielu lat w ogóle zmienili system mobilizacyjny dotyczący i powoływania, i rejestracji rezerwistów, i w ogóle jest to teraz bardzo prostsze i mniej i bardziej szczelne niż to było na samym początku wojny. To jest jedna sprawa, czyli mają system uszczelniony. Z drugiej strony mają rozbudowane ośrodki szkoleniowe, które mogą przyjąć dosyć dużo rezerwistów i szkolić w miesiącu. Są to o wiele większe możliwości niż to było na samym początku wojny. No i kilka kwestii, jeżeli chodzi o sam pobór. No, pobór jest sezonowo wraca zawsze kwestia poboru, bo to jest zawsze wtedy, kiedy brakuje żołnierzy na froncie, jest mało kontraktów, a teraz podpisuje się między 400 a 600 kontraktów dziennie, a kiedyś to było prawie 1500 kontraktów dziennie, a bardzo dużo tych kontraktów to są rekontrakty, czyli osoby, które skończyły się kontrakt, przedłużają, ale są wliczane do puli jako nowi. Jako nowi.
0: A de facto nowi nie są.
3: Nowi nie są. I to jest zawsze takie puszczenie takiej plotki czy takich działań informacyjnych, że lepiej teraz podpisać kontrakt i walczyć za pieniądze, niż później walczyć za darmo.
0: Za chwilę tak, no bo ten, który będzie zmobilizowany, pójdzie walczyć za darmo. No i jest jeszcze ten, co pan powiedział, pobór, bo do tej pory Rosja utrzymywała, że poborowych nie wysyła na wojnę.
3: Bo
0: w Rosji cały czas jest pobór do wojska.
3: No tak, ja to nazywam syndromem afgańskim, ponieważ ci poborowi później byli tym mechanizmem, który za czasów sowieckich rozbroił jednym z tych cegiełek, które doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego, tylko ten cały ten ruch afgański, gdzie poborowi byli wykorzystywani przez 10 lat jako mięso armatnie w walce w Afganistanie. Tam strat przez 10 lat było dosyć mało, 20 tysięcy, 20 parę tysięcy przez 10 lat, a tutaj mamy
0: 300 tysięcy.
3: Ponad, mówimy o wszystkich poszkodowanych, to nawet powyżej 1,5 miliona niektóre dane pokazują.
0: No tak, ale tak zwanych dwusetnych, mówiąc żargonem wojsk postsowieckich, bo to żargon i ukraiński, i rosyjski, dwusetnych, czyli zmarłych jest około 300.
3: Ale tutaj jest inny model, bo te kontrakty transferują pieniądze do tych najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskich, tych głubinek, które nigdy wcześniej nie były tak nasycone gotówką jak teraz. Więc tu nie ma tego buntu i ten model jest utrzymywany, ale ten model się kończy, bo te kontrakty się też kończą, bo osoby już nie chcą podpisać.
0: Czy będzie mobilizacja na Ukrainę, czy być może mobilizacja także na otworzenie nowych kierunków, bo regularnie politycy ostrzegają, że straszą tym, że za chwilę będzie eskalacja i atak Rosji na którejś z państw NATO.
3: I ja jestem w tej grupie analityków, która uważa, że w tej chwili Rosjanie nie są w stanie otworzyć konwencjonalnie drugiego kierunku, na przykład na takiej samej zasadzie, jak to wojny robią w Ukrainie. Nie są w stanie.
0: Nie mają tych kilku dywizji, żeby puścić na przykład na Tallinn albo
3: Excelu,
0: na Rygę.
3: Na Excelu tak, ale to wygląda tak, że jakbyśmy mieli jedną jednostkę, to część, jednostkę wojskową, to część jej walczy na froncie w Ukrainie. Część jest przygotowywana do walki, a część jest w garnizonie i prowadzi normalne szkolenie z tymi rezerwistami, z tymi poborowymi, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I teraz Rosjanie nie używają całych sił zbrojnych do walki i nawet całej kompetencji tej jednostki nie używają do walki. Na papierze to wygląda, jakbyśmy mieli tam drugą albo trzecią armię gotową do walki, a tak naprawdę mamy to część, która jest jedną ze składową. Trzeba najpierw zebrać te wszystkie trzy części, zgrać i dopiero wysłać jako całość do walki z takim przeciwnikiem jak NATO. A to jest zauważalne, widoczne, na to potrzeba czasu, pieniędzy.
0: I czyli takiego uderzenia nie będzie. Czyli ta mobilizacja nie uwolni takich sił ludzkich, żeby gdzieś, no no przynajmniej może nie atakować, ale presję wywierać na kraje bałtyckie.
3: To co innego presja, co innego atak. Rosjanie mają siły, żeby się przed NATO bronić, ale nie atakować. Mówię o kwestiach konwencjonalnych. I tutaj jest pewien właśnie niuans, bo działania podprogowe mogą doprowadzić do strat w Europie takich dużych, że Europa będzie musiała odpowiedzieć militarnie, bo już gospodarczo, sankcje i tak to nie działa. Więc będziemy musieli odpowiedzieć militarnie. Rosja będzie mogła się wtedy bronić, ale nie ma siły, żeby się bronić długo, więc będzie grała elementem nuklearnym. Tak, to i taki...
0: Czy eskalacja poprzez groźbę, czy użycie broni atomowej?
3: Poprzez groźbę i użycie broni, bo to musi
0: zakłada
3: mieć...
0: Zakłada pan, że Putin sięgnie po broń nuklearną jako obronę, także no, wracając do pierwszej części rozmowy, swojej pozycji?
3: To też może być taka reakcja, bo proszę pamiętać, że jeżeli państwo jest zagrożone, to wszyscy się jednoczą wokół flagi. Jeżeli Putin będzie miał presję zewnętrzną i wewnętrzną, może pójść na takie rozwiązanie. Ja jestem w stanie sobie z tego wyobrazić. Pytanie, czy to nie wymknie się spod kontroli. I tutaj jest kwestia, jak reagować na tego typu działanie, kiedy Putin będzie przyciśnięty z obu stron.
0: Wróćmy trochę na linię frontu na Ukrainie. Mówił pan, że sytuacja jest niejednoznaczna. Są dalekie ataki na infrastrukturę, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek ropy, o sektor ropy, rafinerie, składy paliwowe, kryzys na stacjach paliwowych dla konsumentów indywidualnych, ale nie tylko już. No i mamy linię frontu. A tutaj Rosjanie się posuwają mozolnie, ale do przodu zajmują kolejne ulice, dzielnice tych miast, twierdzy w obwodzie donieckim.
3: No ale to wszystko wynika ze słabości Ukrainy, a nie ze zdolności Federacji Rosyjskiej. Bo tak naprawdę w tym rozrzedzonym polu walki, które teraz zupełnie wygląda inaczej, zupełnie te doktryny, które były przed 2022 roku, w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o prowadzenie walki. Ta matematyka pola walki się po prostu zmieniła. I w tej matematyce Rosjanie mają jedną bardzo ważną przewagę. Mają przewagę w ludziach. Fakt, że mają problemy z tymi kontraktami, też im ludzi brakuje, ale w stosunku do tego, co brakuje Ukraińcom, to i tak mają dużo. I tylko tym wygrywają, z tym, że wygrywanie samymi ludźmi już nie jest tak spektakularne terenowo, jak było na przykład rok temu.
0: No tak, ale jednak człowiek jest potrzebny. Czy ta piechota, żeby zająć teren, utrzymać, koniec końców zdaje się ciągle jest potrzebna. A tej piechoty Ukraina nie ma.
3: Dokładnie, dlatego tą słabością Rosjanie się posuwają. Ale to nie są, jeśli się sprawdzi statystyki, ile było zdobywane rok temu albo dwa lata temu terenu w stosunku do tego, do zaangażowanych sił, a ile jest teraz, to jest ułamek. To jest ułamek. Ja w tamtym roku mówiłem, że Rosjanie od końca lata zeszłego roku będą stopniowo tracić możliwości ofensywnego zdobywania terenu, takie jak to było na przykład zdobycie Bachmutu, wcześniej Popasnej, zdobycie później Adijewki, zdobycie Pokrowska. Pokrowsk już był tym ostatnim takim elementem, kiedy te zdobycze były prowadzone w sposób operacyjny. Teraz Rosjanie mają coraz więcej problemów. Ta Konstantinówka nawet, która jest mówiona, że jest zdobyta, ona z niej Rosjanie nie wyprowadzają dalszych uderzeń, bo jeszcze cały czas trwa oczyszczanie miasta i walki w tym mieście, więc to już, a to miasto walczy już co najmniej ponad 8 miesięcy, tak, więc może nawet więcej.
0: Ale jeżeli będzie mobilizacja, to zmieni sytuację na froncie. To jest tak, że bo mówiliśmy o mobilizacji pod kątem zagrożeń dla państw NATO, dla państw bałtyckich chociażby. No ale może to jest jednak coś, co przełami linię frontu i się nagle okaże, że spotkamy się za pół roku. Już nie będzie mowy o pacie, tylko o tym, że Rosjanie kosztem śmierci wiele dziesiątek tysięcy swoich żołnierzy, ale ten front przełamią.
3: No ale co później? Pytanie jest, co później?
0: No dalej,
3: przełamią ten front.
0: Do Dniepru. Dalej.
3: Sama walka dla walki. Rosja, wbrew tutaj opiniom, nigdy nie patrzy krótkoterminowo. Rosyjskie imperium, niezależne kto na nim siedzi i jaki ma stosunek do Zachodu albo do Wschodu, to cały czas patrzy długookresowo. Tę taktykę wojny zrównoważonej, czy nowej wojny, czy u nas się nazywa wojny hybrydowej, rozpatrywano w 2008 roku, wprowadzono w zasadzie praktycznie w 2014.
0: To Gerasimow, tak? Opracował.
3: Nie, Gerasimow akurat nie. To nie opracował Gerasimow.
0: A to jest taka... wielu polskich ekspertów mówi, że to właśnie jest takie dziecko, czy nawet taktyka, strategia wypracowana przez Gerasimowa.
3: To jest taktyka wypracowana przez generała Sierguna, generała Kima i generała Dunina, obecnego pierwszego asystenta prezydenta Federacji Rosyjskiej. Gerasimow mówił na jednym z spotkań o pewnych wyzwaniach przed armią. Później to zostało przez jednego z analityków w zachodni zinterpretowane jako doktryna Gerasimowa. Zresztą później ten analityk wycofał się z tego stwierdzenia, bo źle zinterpretował wypowiedzi Gerasimowa, ale poszło już to na zachodzie jakby w eter i tak się przyjęło. A tak naprawdę ci, którzy się zajmują Rosją, wiedzą, że doktryna Gerasimowa to mit. Oczywiście nie mit w sensie doktryny, bo ona istnieje, tylko nie jest to Gerasimowa doktryna, tylko można powiedzieć
0: innych dowódców, to już palicho czyja, ale jest, jak rozumiem, przyjęta, stosowana i co ona dla nas także oznacza, dla Polski,
3: no
0: dla Ukrainy.
3: Ona jest przyjęta i modyfikowana. Trzeba sobie przyjąć, że tak doktryna obejmuje cztery takie podstawowe elementy. Kwestie gospodarczo-polityczne, wywiadowcze, hybrydowe i wojskowe. I one równocześnie muszą wywierać wpływ na państwo, żeby dokonywać erozji odporności danego państwa, żeby wtedy to państwo przyjmowało rosyjski punkt widzenia czy rosyjskie cele polityczne. Tak próbowano zrobić z Rosją, aż do momentu tego użycia tego z Rosją, z Ukrainą, aż do momentu użycia siły militarnej. W naszym przypadku tej siły militarnej będzie ciężko użyć w wyniku zaangażowania w Ukrainie, ale są pozostałe elementy, czyli ta korupcja gospodarczo-polityczna, działania wywiadowcze, działania hybrydowe, a w tym elemencie wojskowym tylko jedna siła zostaje, siła nuklearna. Więc jeżeli będą chcieli na nas oddziaływać, to tylko i równocześnie we wszystkich tych obszarach, to tym elementem militarnym będzie właśnie ta eskalacja na płaszczyźnie użycia broni nuklearnej.
0: To już puentując, a będą chcieli? Jeśli będą chcieli, to w jakim celu? Na ile Rosja stanowi, pana pułkownika zdaniem, dla nas zagrożenie, a na ile to jest jakiś może mit budowany i my może mamy możliwości porozumieć się z Rosją bez presji, bez wojny?
3: No właśnie Rosja chce nam to wmówić, że możemy coś takiego zrobić i to na rosyjskich prawach negocjować albo rozmawiać z Rosją. To nie jest kwestia kiedy, tylko czy ma takie zasoby, się do tego przygotowuje. Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że jest przezroczysta wywiadowczo w tej chwili. Nie ma problemów ze zdobyciem informacji, tylko jest problem z jej interpretacją i Rosja na tym gra, więc przygotowuje wszystkie elementy, wszystkie swoje zdolności do tego, żeby móc zagrać różnymi opcjami. I to jest właśnie ta
0: przezroczysta, czyli jakby, jak rozumiem, inwazjach na Ukrainę planowałem, to byśmy wiedzieli.
3: Tak samo przygotowania do pewnej eskalacji, która się zbliża pod koniec roku, też agencje wywiadowcze i państwa widzą to.
0: To widać na satelicie, jak rozumiem, tak się przemieszczają wojska.
3: Ale też w komunikacji strategicznej agencje, czy też przedstawiciele rządów mówią, słuchajcie, wiemy się, do czego szykujecie, my to obserwujemy i będziemy się temu przeciwstawiać.
0: No dobrze, ale to agresja militarna, takie działania hybrydowe, dywersje, wpływa a nie na system polityczny, to tego nie widać tak łatwo. To nie są dywizje, które widać na zdjęciach satelitarnych.
3: To są pewne, jeżeli biorę to na swoje doświadczenie, jeżeli są pewne zdolności analityczne i wywiadowcze, niektóre elementy można dosyć precyzyjnie zdiagnozować. Ale i tak Rosja jest tak skonstruowana, że decyzja o użycie tej broni, która wisi na ścianie, a jest dostępna, i tak jest podejmowana w bardzo wąskim gronie albo jednoosobowo przez Putina, więc to
0: no, a tam wglądu nie mamy.
3: A tam wglądu nie mamy. A ta nieprzewidywalność jest pewną kartą, którą można grać.
0: To już na koniec spuentuję, czego możemy się ze strony Rosji spodziewać. Panie pułkowniku, co było?
3: Na pewno nie zmiany koncepcji prowadzenia swojej polityki. Dalej projekcja agresji, czy też realna, czy też tylko taka kognitywna, będzie grana coraz mocniej. Ta karta, żeby grać na naszych lękach, będzie coraz mocniejsza.
0: O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj, który był naszym gościem zajmujący się właśnie trochę wywiadem, ale też sytuacją na linii frontu. Dziękuję bardzo. Jestem po raz pierwszy w naszym studiu.
3: Tak, po raz pierwszy.
0: Bardzo się cieszymy i nie po raz ostatni. Panie pułkowniku, do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Dziękuję.
0: I państwu również mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę serwis informacyjny, a my dzisiejszy poranek wnet kończymy.

0: Wiadomości wnet.
1: Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na Wiadomości. Gościem poranka Radia Wnet był poseł PiS-u Krzysztof Szczucki. Mówił, że być może zaprezentowanie kandydata na premiera na półtora roku przed wyborami było błędem.
2: Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2027 roku i to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję. Mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje w nagraniu o odebranie prawa pobytu w Polsce Ukraińcom w wieku od 25 do 60 lat. Ponadto domaga się wstrzymania pomocy militarnej udzielanej Kijowowi przez Warszawę.
3: Wszyscy obywatele Ukrainy, mężczyźni w wieku poborowym przebywający na terytorium Polski natychmiast muszą stracić prawo pobytu w Polsce i zostać odesłani na Ukrainę. Mają po prostu walczyć z Rosjanami, to po pierwsze. I po drugie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem finansowania dzisiaj armii ukraińskiej z pieniędzy Polaków. Dzisiaj Polska potrzebuje silnej armii, nowoczesnego uzbrojenia. Koniec tego, niech finansują Francuzi, Niemcy, Holendrzy czy Anglicy. Nie ma finansowania z polskiego budżetu dla ukraińskiej armii, tej armii, która odwołuje się do ideologii banderowskiej.
1: W poniedziałek kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie. Prezes PiS-u jest innego zdania. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. Stany Zjednoczone dokonały kolejnej serii ataków na Iran. Uderzono w dziesiątki celów wojskowych w rejonie cieśniny Ormus. Ponadto USA wznowiły blokadę morską Iranu. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump zapowiedział ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zostawiłem obiekty energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Uderzymy w nich bardzo mocno tej nocy, kolejnej i kolejnej. Następny tydzień będzie dla nich bardzo zły. Zaatakujemy wtedy elektrownie i mosty. Rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty, jeżeli nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy komponent obrony pogranicza, napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że dzisiaj przedstawi szczegóły. Komponent obrony pogranicza ma zajmować się walką z nielegalną migracją i ochroną przed dronami. Zostanie stworzony z 4 brygad obrony terytorialnej znajdujących się na wschodzie kraju. Będą w nim funkcjonować również sekcje konne.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Orwat.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: była autopromocja.
7: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
10: Dzień dobry, jest godzina 9.13 i zapraszamy na Studio Mundial do godziny 10. Hiszpania wygrała z Francją 2-0. Po raz drugi w całej swojej historii awansowała do finału. 16 lat temu, w 2010 w RPA wygrali mistrzostwo i teraz to drugie, kolejne pokolenie. No, fantastycznie zagrało z Francją, a Francja odpada w dniu Święta Narodowego i nie będzie trzeciego finału z rzędu, bo to też jest ważna informacja. To jeszcze tylko tak za szybko może dla tych z Państwa, którzy właśnie nie odnotowali, że to Kukureja zagrał w 20 minucie do Jamin Jamala, a ten był został kopnięty ewidentnie w polu karnym. Luka Dean przewinił rzut karny, absolutnie słuszny. Mikel Oyarzabal strzela, no a później 38 minuta. Jeszcze oczywiście dużo tych sytuacji. Hiszpania grała lepiej, o wiele lepiej, naprawdę, no absolutnie. 58 minuta, drugi gol, kapitalna wymiana piłki całego zespołu, ale ten to jedno podanie Pedro Porro, Olmo, w tempo i Pedro, a więc zawodnik Tottenham Hotspur strzela gola na 2-0. Gdzieś tam w końcówce próbowali Francuzi. Pierwszy celny strzał dali w 64 minucie Mbappé, no ale Unai Simon naprawdę bronił, mimo że wychodził poza pole karne, no ale nie został pokonany. Dembele jeszcze w końcówce. Hiszpania zagrała perfekcyjny mecz, tak komentują ci, którzy widzieli, wszyscy, a pewnie cały świat oglądał. Natomiast Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jak chcielibyśmy. No i to takie też taka puenta, bo rzeczywiście ta Hiszpania po prostu absolutnie była lepsza. Ze mną jest gość Tomasz Jagodziński, były rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, znawca futbolu, także były dziennikarz przeglądu. Witaj Tomaszu, czy Francja zaskoczyła in minus, a Hiszpania in plus? Jak ty to oceniasz?
11: No, witam Państwa. Rzeczywiście ten mecz to trzeba ocenić jako niespodziankę, może nie sensację, ale nigdy nie spodziewałem, że Francuzi do tego meczu podejdą tak niefrasobliwie, głównie w tej sferze taktycznej, no i pozwolą przeciwnikom się ogrywać przez długie minuty. Przecież widzieliśmy, że na boisku w Dallas dominują Hiszpanie, no, którzy grali jak chcieli, grali jak planowali, grali wręcz koncertowo i oni wypadli na duży, duży plus. Natomiast no, to, że Francuzi sobie na to pozwolili, to ich obciąża i obawiam się, że nie odzyskają równowagi nawet w soboty, kiedy będą zmierzą się w meczu o trzecie miejsce. Zobaczymy. Francuzi byli faworytem tego meczu. Hiszpanów nie wiem dlaczego wszyscy albo większość, ale na przykład bukmacherzy skazywali na porażkę, a tutaj okazało się, że nawet nie pozwolili Francuzom zdobyć honorowego gola. Pięknie to wyglądało. Mecz się bardzo ładnie oglądało i ja z pewnością go jeszcze raz obejrzę.
10: O, proszę, to czyli jeszcze mimo tej wielkiej dawki futbolu jeszcze powtórzysz sobie półfinał, ale właśnie chciałbym tutaj tak zapytać, bo wiadomo, to jest turniej i to jest wyjątkowo też, że 8 meczów decyduje o czymś, a nie 7, ale 7 mecz, tak, zagrali jedni i drudzy. Francja w zasadzie od początku wyglądała kapitalnie, jeśli chodzi o ten turniej. Drużyna turniejowa, kandydat do mistrzostwa, najwyżej te akcje Francji stały. Nawet jak ta Argentyna zaczęła zawodzić, to w takim spisie można powiedzieć, no, oczekiwań. To była Francja, Hiszpania, Anglia i dopiero Argentyna. Więc ta Francja cały czas była taka wymieniana. Oczywiście Hiszpania się rozpędzała i to chyba wszyscy widzieliśmy, prawda? Bo to, co z Portugalią wymęczone, potem ta Belgia. No i właśnie pytanie, no, czy to chodzi o turniej, że przychodzi mecz, w którym człowiek ma kryzys, piłkarze?
11: No, jest gra zespołowa. Tutaj wielu piłkarzy musiało mieć wczoraj wieczorem kryzys, ponieważ no, wszyscy praktycznie Francuzi zagrali poniżej swojego poziomu, włącznie z bramkarzem, który też się tam w kilku sytuacjach nie spisał. Ja myślę, że każdy z drużyn miała kryzys i Hiszpanie, tu się z tobą nie zgodzę, mieli taki kryzys w meczu z Portugalią. No,
10: tak, właśnie, tak, ale potem z Belgią wygrali.
11: Z Belgią już wróciło wszystko do normy i jednak pokazali, że są zespołem, który może jeszcze nie ma aż takich światowych gwiazd, ale jest zespołem, który gra zespołowo, gra piłkę, która jest skuteczna. To najważniejsze, zwłaszcza w takim długim turnieju jak ten tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ja muszę przyznać, że przed Mundialem, jak ogłoszono kilka lat temu, że będzie Mundial Mistrzostwa Świata z udziałem aż 48 zespołów, to wtedy się złapałem za głowę i mówię, chyba w tej FIFA oszaleli. Chyba coś nie tak jest z nim. Natomiast muszę przyznać, że teraz jak oglądałem te 101 meczy, bo tyle do tej pory było. Wszystkich oczywiście nie dało się oglądać, zwłaszcza te późnej porze rozgrywane o 3 nad ranem, ale większość zdecydowanie obejrzałem, to stwierdzam, że to była dobra decyzja, bo futbol dzięki temu zyskał na wartości takiej, że odnalazły się piłkarsko kraje, o których nawet nie wiedzieliśmy, jak wyspy Curaçao, które też, czy Paragwaj. Więc to jest doskonała promocja piłki, futbolu i trzeba tutaj, muszę zwrócić honor za tą decyzję, bo lepszej promocji nie będzie, a widzieliśmy przecież w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie futbol, piłka nożna nie jest tak popularna jak wiele innych narodowych dyscyplin w tych państwach widziałem. A tutaj na każdym meczu komplet kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionach. Bilety bardzo drogie, bo ja dowiadywałem się, to najtańszy bilet w tej już ostatniej fazie przed Mundialem, to mogłem kupić za $1100 na mecz taki sobie jakiś tam. Nie mówię już tu o meczach rangi ćwierćfinał, półfinał czy finał. Także piłkę kochałem cały świat i te mistrzostwa tutaj spowodowały, że będzie jeszcze bardziej popularniejsza i jeszcze więcej FIFA na tym zarobi, bo kasuje od sponsorów gigantyczne pieniądze.
10: No i teraz można się właśnie zastanowić, bo można długo rozmawiać. Na pewno piłka się broni wieloma meczami, gwiazdami. Może się ktoś martwił, na przykład czy ten Jamal, on jest młodym chłopakiem, tak, ale miał kontuzję. A się okazuje,
11: 19 lat.
10: 19, a się okazuje, że gra jest w dobrej formie. Inni tam Hiszpanie, prawda? No Mbappé też przecież do tego meczu w zasadzie, do wczorajszego meczu naprawdę absolutnie chapeau bas, jak to pewnie by Francuzi powiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o dawkę meczów, to mnie się skromnym moim zdaniem wydaje, że jest przesadzona. Dlaczego? Dlatego, że piłkę się powinno delektować mimo wszystko, czekać na te mecze. A jak był taki przesyt, to widzisz, nawet ty, wielki miłośnik piłki, powiedziałeś, nie obejrzałeś wszystkich meczów. I pewnie wielu z Państwa gdzieś tam tak powie, wszystkich nie, ale wydaje mi się, że też trzeba zachować pewien umiar, bo gdyby w ciągu miesiąca, tak jak było to zawsze, miesiąca nawet z okładem, nie wiem, 2-3 dni, zrobić te mistrzostwa i na przykład już w tym momencie mielibyśmy rozstrzygnięcie, to każdy pewnie czułby później taki, szkoda, że się skończyło. Ciekawe, ilu z nas powie, szkoda, że się skończyło w niedzielę późnym wieczorem, czy też w nocy, po finale, na Hiszpania w finale, czeka na rywala, bo moim zdaniem tak jak po prostu przedawkował Infantino ilością piłki. Po prostu za dużo. Co za dużo, jak stare przysłowia mówią, to niezdrowo.
11: No właśnie, ale przecież już są plany, żeby kolejny mundial jeszcze bardziej powiększyć o kolejne tam 12 zespołów. Dobra, zostawmy to, wróćmy do tego, co się dzieje tu i teraz. W Stanach dzisiaj drugi półfinał z Anglii, Argentyna. My, jako że jesteśmy Europejczykami, sądzę, że wszyscy będą kibicowali Anglii, a nie Argentynie, która też będzie miała trudno jako obrońca tytułu sprzed 4 lat. Zobaczymy. Argentyna też miała kiepskie mecze, kiepskie występy, ale szczęśliwie, skutecznie do tej pory im się udawało przebrnąć przez spotkania kolejne, więc

0: Argentyny. I to te nowe, te z tego, ten model Adidasa 4 lata temu, w którym zdobywali mistrzostwo, Messi strzelał te gole, no doprowadził tą Argentynę w jakiś sposób i ta Argentyna to naprawdę ma wielu fanów. Nawet tak myślę sobie, jak tak czy teraz wachlarz naszych gości, zadawałem pytania, to więcej kibiców, więcej ludzi sympatyzuje z Argentyną niż na przykład z Brazylią, co jest ciekawe.
1: No, tutaj nie dziwię się, bo przecież Argentyna od 4 lat jest mistrzem świata do najbliższej niedzieli, więc może jako chyba jedyna, nie pamiętam tych statystyk, ale chyba nie było zespołu, który z mundialu na mundial
0: przeszło się. Dwa. Włosi 34, tak. Włosi 34-38 i Brazylia 58-62.
1: Ale w najnowszej erze polskiej futbolu to jednak nie tego nie było. Zawsze ktoś inny. Teraz ma to, na to szansę Argentyna. Jak się zdobywa Mistrzostwo Świata w Katarze 4 lata temu, to się jest no, na topie, tak? Na światowym topie ma się też kibiców. Każdy lubi i zakłada koszulkę reprezentacji, która jest mistrzem świata, niż tam Brazylijczyków, którym
0: jest to masz się... Trochę tak, że my w Polsce do tych Angolii jednak lubimy tak pokonywać i Niemców podobnie. Mamy takie dwie nacje, z którymi lubimy z każdej rywalizacji wychodzić zwycięsko i tutaj to bije Angola, tak? To przecież nie raz takie hasło panowało.
1: Zwłaszcza Niemców, bo przez długie, długie lata Polska nie potrafiła wygrać z Niemcami. Pamiętamy wszyscy, moje pokolenie, ten słynny mecz na wodzie, przez który byśmy byli mistrzami świata w Monachium w 1974 roku. No i jakoś mieliśmy pecha do meczów z Niemcami dopiero właśnie w tej nowej dekadzie. Tu na nowym stadionie udało się pokonać reprezentację Niemiec 2-0.
0: Ale z Anglią też.
1: Podobnie.
0: No przecież 1-1 na Wembley, a potem wszystko mecze przegrane. Dopiero Frankowski, tak? Tomasz Frankowski w Manchesterze strzela dwie bramki. Tam ratujemy remis.
1: Tak, tam był remis, nie było wygranej, więc tak to się układa i za to kochamy futbol, bo on przynosi nam niespodziewane wyniki i wbrew temu, co byśmy sobie życzyli i oczekiwali.
0: No to jeszcze może chociaż jeszcze zdanie o tym mundialu, no bo czy ten piłka nożna troszeczkę nie wymknęła się z takiej gry radosnej, prostej, pierwszej gry, którą każde dziecko gra, bo to jest najprostsze, bo to jest kopnięcie przedmiotu, no piłki to w tym okrągłej, tak? I to jest taki pierwszy, dopiero później zaczynają się jakieś fascynacje koszykówką, siatkówką, ewentualnie ręczną, jakkolwiek myślimy się tu o grach zespołowych, ta piłka nożna jest najprostsza, ale czy ona się nie została zbyt elektroniczna, te wszystkie chipy, ten włosy Matanowicza, prawda, i przez to Chorwacja nie ma gola, tu od linki się odbija, mimo to gol i tak dalej. Jak ty na to patrzysz właśnie?
1: No pewnie, brawo, bo to dobre pytanie, które powinni ci wszyscy specy od układania regulaminów wziąć pod uwagę. No, w ogóle zacznijmy od tego, że styl gry jest według mnie fatalny. Czasami długie momenty nie da się oglądać, bo to jest schemat. Każdy rozgrywa między sobą. Brakuje takiej radosnej piłki polegającej na zwodami, minięciu przeciwnika z wodami i wyznaczeniu sobie pozycji do oddania strzału. Nie, to są same schematy. Piłka jest zagrywana do tyłu, coraz częściej jest odgrywana do bramkarza, mimo że on jest 50 czy 60 metrów dalej. I to wygląda nieciekawie i myślę, że dopóki się nie znajdzie trener, który będzie potrafił z tym walczyć i zmienić strategię taką schematyczną. Praktycznie większość zespołów tak gra, to źle to wygląda, bo to jest w zasadzie czekanie na błąd przeciwnika. Brakuje takich, to co powinno cechować futbol na wysokim poziomie, brakuje prostopadłych podań. Nie wiem, czy tego już teraz nie uczą, ale na tym poziomie to jest tego bardzo mało. uzyskuje się pole gry tylko wtedy, kiedy ma się pomysł, jak tą piłkę przemieścić szybko.
0: Chociaż Hiszpanie potrafią to zrobić, taki ten jeden dotyk.

0: To, co wczoraj zrobił Olmos Porro, a wcześniej no, także właśnie Oyarzabal.
1: To właśnie o tym mówię, że to są pojedyncze akcje. Czekanie na błąd przeciwnika, zagranie i przy drugiej bramce to widzieliśmy właśnie tego młodego Pedro, tak?
0: Pedro Porro, tak.
1: Pedro Porro właśnie wyskoczył jak diabeł z pudełka z Janacka. No i strzelił na 2-0, bohater na pewno dzisiaj, ale i pewnie zagra w finale. Trzymajmy kciuki, bo to wszystko młodzi ludzie. Oby im szło jak najlepiej.
0: Ale już mamy teraz odpowiedź, bo Pedro Porro jest zawodnikiem Tottenham Hotspur. Tak. I teraz właśnie mamy połączenie Szymon Christianus, nasz kolega realizator, który jest fanem angielskiej piłki, znawcą futbolu. To od razu zapytajmy, jakim piłkarzem jest Pedro Porro? Szymonie, witaj i właśnie czekamy na tę odpowiedź.
2: Witaj Grzesiu, witam Państwa. No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie zadałeś, a właściwie bardzo dobry zaczepiłeś temat. Pedro Porro gra w Tottenhamie, który no ten sezon miał bardzo kiepski, pomijając to, że tam może w Lidze Mistrzów trochę się tam udało wyjść dalej, ale no mało brakowało, a graliby teraz w Championship, czyli w drugiej lidze. Tottenham miał naprawdę beznadziejny sezon, 2 razy zmieniał trenera. I dlaczego o tym mówię? No to pokazuje, że tutaj też w kontekście Francji, dlaczego Hiszpania też wygrała, pokazuje to dobitnie, że to jest sport drużynowy. I Francja, która no po prostu jest naładowana nazwiskami i żeby nie było, to nie jest taka rozbita drużyna i Didier Deschamps ją dobrze też poukładał i wykorzystał jej potencjał, ale Hiszpania, w której nie dość, że no nie ma aż takiego potencjału ofensywnego, to po prostu zagrała drużynowo, a też są zawodnicy na ławce, raczej bym zauważyć. Właśnie też ze znienawidzonego przez kibiców Tottenhamu Arsenalu, który wygrał Mistrzostwo Anglii po długiej przerwie, ale no, Arsenal, który miał fantastyczny sezon. Tak, Dawid Raja na ławce, bramkarz, jeden z najlepszych na świecie. Zamiast niego gra Unai Simon. Martin Zubimendi nie zagrał chyba ani minuty w tym mundialu. No i Mikel Merino, który jest takim tak zwanym super subem, się tym wsławił na tych mistrzostwach. 2 mecze, w których fazy pucharowej, w których zadecydował o wyniku. Tym razem o wyniku zadecydował Pedro Porro z Tottenhamu, który właśnie w tego sezonu nie miał zbyt udanego, ale to właśnie Luis de la Fuente, który bazuje na tym składzie, który wygrał 2 lata temu Mistrzostwa Europy, również wygrał w półfinale z Francją wtedy i stawia na te bardziej na ten monolit, na ten zgrany organizm i to się sprawdza, nawet wystarczyło to na tak świetnie dysponowaną Francję. Oczywiście Francja nie zagrała wczoraj rewelacyjnie, ale powiedziałbym, że też właśnie dlatego, że to Hiszpanie głównie w środku pola potrafili ich zneutralizować i byli bardzo skuteczni. I tutaj bym też wskazał nie tylko strzelców bramek, ale Marka Kukureję. No już byłego gracza Chelsea udało się dopiąć transfer do Realu Madryt w tym oknie. No i widać, że to było zasłużone, rewelacyjnie grał w obronie. Wiele, wiele tutaj akcji w polu karnym, po prostu w zarodku zdusił.
0: Kryzys Francji przyszedł w najmniej oczekiwanym przez nich momencie, akurat Dzień Święta Narodowego, akurat liczyli na trzeci finał z rzędu, no a tu rzeczywiście, no zagrali jak oni, bo oczywiście klasę oddajmy Hiszpanom absolutną, ale to też nie była taka Francja, zresztą sam Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli. To była taka Francja w kryzysie?
2: Trochę tak, ale też w wypowiedziach Kyliana Mbappé tutaj też bym zwrócił uwagę na to, że on tutaj nawet na konkretne rzeczy wskazał, jeśli chodzi o taktykę, że On powiedział mniej więcej coś takiego, że trudno wygrać taki mecz z Hiszpanią. Tutaj wskazał też na Hiszpanię. Trudno wygrać z Hiszpanią, jeśli w środku pola gramy 3-2. Że nie było tego pressingu 1-1. Jakoś też niektórzy doszukują się krytyki trenera, ale zwłaszcza znając Kyliana Mbappé, jego ego i jego wypowiedzi też w Realu Madryt i zachowanie, ale tak, no, on też po prostu wskazał na różnicę w taktyce tego dnia i Hiszpania, która no, ma doświadczenie w wygrywaniu turniejów, ten konkretny skład po prostu bezlitośnie wykorzystała tę przewagę i chwała im za to.
0: No to teraz o tej Anglii, bo rzeczywiście my tutaj rozmawiamy z panem Tomaszem Jagodzińskim, wspominając te mecze z Polska-Anglia, trudne. Tam wtedy na tym Old Trafford przegraliśmy 2-1, ale tam Frankowski właśnie strzelił gola.
2: Tak, ja bym tak, jeszcze właśnie a propos tych meczów z Anglią, jeszcze przypomniałbym, że
0: było dwa razy 1-1.
2: W latach 90. też było. W latach 90. też był mecz remisowy, tam, gdzie Dariusz Szpakowski.
0: W Chorzowie słynny.
2: Dariusz Szpakowski tam krzyczał: Jezus Maria, jak Marek Leśniak.
0: A ja byłem na tym meczu. Pan Tomasz był na tym meczu?
2: Sytuacji.
0: A pan Tomasz też był na tym meczu. Tak.
2: To były notabene chyba eliminacje do mundialu w Stanach Zjednoczonych. Czyli tak. To był mecz, no to był rok 93. Ten mecz konkretny, czy eliminacje do mundialu w 94. Tak. No Anglia...
0: Tak, i właśnie tak było. I teraz mam pytanie właśnie Szymonie, dzisiaj drugi półfinał. Atlanta też 21. Anglia, Argentyna. Już też o tej zarysie historycznym państwu mówimy w zasadzie, co Studio Mundial. Ale zapytam, co w obozie Anglii, tak jak na dziś, czy możesz coś właśnie wskazać, bo tam różne sytuacje były. No ta złamana ręka, potem tam jakieś niedyspozycja.
2: Hendersona. Znaczy, jeśli chodzi o wiadomości prasowe.
0: Jak tam wygląda?
2: Tak, no to już są konkretne informacje. Zawodnicy, którzy są niezdolni do gry na ten dzisiejszy mecz, to Jordan Henderson i Jarrell Kwanza, czyli Jordan Henderson, pomocnik doświadczony, który chyba nie pograł i tak za dużo, nie jest podstawowym zawodnikiem i Jarrell Kwanza, prawy obrońca, wychowanek Liverpoolu, obecnie grający w Leverkusen. No tutaj będzie miał ograniczony wybór, jeśli chodzi o prawą obronę. Thomas Tuchel będzie ten Reece James, który też miał problemy jakieś zdrowotne w trakcie turnieju, ale już na przykład z Norwegią już zagrał. No i Jed Spence.
0: No Argentyna?
2: No Argentyna to jest jedna z drużyn w tym mundialu, które za dużo nie oglądałem, przyznam się. Tutaj to akurat po prostu tak się czasowo złożyło. Niestety ten turniej, poza tą liczbą meczów, o której mówiłeś, ja się tutaj zgadzam w 100% z tym, co powiedziałeś wcześniej, no to jeszcze oczywiście te pory nie są zbyt dogodne. No jak był ten mundial w Brazylii, kiedy byłem nastolatkiem, chodziłem do szkoły, to sobie mogłem pozwolić na oglądanie wszystkich meczów, a tutaj, że tak powiem, życie dyktuje tutaj warunki i wszystkiego tak. Nie mogłem obejrzeć. Ale tak, no Argentyna, powiem tak, Argentyna pierwszy raz chyba trafia na takiego rywala już z górnej półki w tym turnieju, bo jak prześledzimy ich ścieżkę, to no tak, Algieria, Jordania, Austria w fazie grupowej, no Austria dobra drużyna, ale no od razu odpadli w fazie pucharowej z Hiszpanią.
0: Nie dojechała, tak, nie dojechała na te mistrzostwa, tak, Austria słaba, beznadziejna.
2: Mamy po drodze Cabo Verde, Egipt, drużyny z Afryki i teraz...
0: Szwajcaria.
2: I Szwajcaria. To jakby, no dobre drużyny, prawda? Ale, że tak powiem, jakby to Anglicy określili, to nie jest to elite level. I teraz no, trafiają na takiego rywala, ale z tych pozostałych trzech półfinalistów mi się wydaje, że najbardziej w ich zasięgu, ponieważ Anglia oczywiście ma swoje ma swoje momenty. No, ograli Meksyk, który miał przewagę również własnego boiska i jest dobrą drużyną. Potrafili wyjść z kryzysowego meczu też z drużyną afrykańską, z Demokratyczną Republiką Konga. Mecz otwarcia mieli niezły z Chorwacją. No ale też nie do końca wygląda to najlepiej. Ta piłka tak nie płynie, nie idzie jak po sznurku, jak to wygląda na przykład, kiedy na boisko wychodzi drużyna Francji. I nawet po tym meczu z Norwegią, no, Thomas Tuchel był niezadowolony i wydaje, że kibice Anglii też mogą mieć dużo obaw przed następnymi etapami rozgrywek, bo z Norwegią naprawdę było blisko. Mieli też szczęście, jeśli chodzi o pewne jakieś sędziowskie decyzje. Norwegia, bardzo, bardzo duża szansa była, że to Norwegia zagrała w tym półfinale. I Thomas Tuchel, tak jak powtórzę się, Thomas Tuchel po tym meczu był niezadowolony, mimo że wygrali, ale może to właśnie też być pozytywny prognostyk dla synów Albionu, że się dodatkowo zmotywują na ten mecz. Ja osobiście bym preferował, jakby wygrała Anglia ten półfinał, ponieważ mecz o trzecie miejsce by też dostał takich rumieńców. Byłby to rewanż z finału sprzed 4 lat i Didier Deschamps, który rozegra swój ostatni mecz jako trener, jako selekcjoner reprezentacji Francji, będzie miał okazję się zrewanżować.
0: No właśnie, to zobaczymy pewnie dziś, a jutro od rana też będziemy mówili o tym już drugim półfinale, no i o składzie finalistów i meczu o trzecie miejsce. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Szymon Christianus, Radio Wnet był z nami. Szymonie, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję Ci, Grzesiu. I dziękuję Państwu.
0: Natomiast Tomaszu, chciałbym Ciebie właśnie zapytać też o, bo jesteśmy z naszym gościem, Tomasz Jagodziński, były rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze chwilę, bo później połączenie z Paryżem, gdzie jest nasza koleżanka Małgorzata Kleszcz i też właśnie usłyszymy, co, jak Francja odebrała też ten mecz, ale chciałbym Ciebie zapytać o polską piłkę, no skoro właśnie nas nie ma i tych tematów jest mniej. Oczywiście nie pozwala nam zapominać o polskiej piłce. No, Robert Lewandowski jest najlepszy piłkarz, no bo przecież wczoraj była prezentacja oficjalna w Chicago Fire i gdzieś tam rzeczywiście już jest zawodnikiem tego klubu MLS-u. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, ale taką piłką nożną tak tu i teraz.
1: Polska piłka w mojej ocenie, ja znam się na tym, przeżywa troszkę kryzys, nawet głębszy, a teraz jest chyba jeszcze na wakacje. Tak sądzę. No bardzo pamiętam, wszyscy byliśmy rozżaleni, że nie udało się awansować w tych dodatkowych barażach na mundial, ale teraz jak patrzę na postawę naszych potencjalnych przeciwników, to można się chyba cieszyć, że nie ma nas na mundialu, bo byśmy byli jedną z reprezentacji, która by doznawała seryjnych porażek. Tak sądzę, tak oceniam, patrząc na to przez pryzmat naszego rywala z grupy Holendrów, którzy też nie potrafili osiągnąć nic więcej poza wyjściem z grupy. Więc trzeba zabrać się do pracy organicznej. Nie ma u nas właściwego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej piłkarsko. Nie ma tego. Pewnie długie lata nie będzie. Bazujemy na zawodnikach z obcych lig. Przecież w klubach gra po kilku, nawet już więcej przedstawicieli różnych trzecioligowych klubów z Europy. Więc wygląda to nieciekawie.
0: Ale przecież ile jest orlików, ile jest akademii? No przecież akademia na akademia, grzyby po deszczu rosną. No.
1: Tak, tylko jeszcze raz powtórzę, nie ma centralnego, jednolitego programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej piłkarsko. Taki projekt wprowadzony w życie przez oczywiście Polski Związek Piłki Nożnej dałby możliwość działania w całym kraju polskim trenerom, polskim szkoleniowcom, którzy przecież kończą odpowiednie uczelnie, mają odpowiednie certyfikaty i powinni szkolić właściwie. Tak się nie dzieje. Polską piłką, tak oceniam, rządzą agenci piłkarscy. Agenci, którzy wolą ściągnąć zawodnika z trzeciej ligi zagranicznego klubu, który tutaj niewiele wnosi, niż i kluby też na to się godzą, niż próbować wychowywać. Są pierwsze jaskółki w postaci Akademii jak w Legii. Legia potrafi, jako jeden z największych klubów, potrafi dbać o rozwój piłkarski młodzieży, mając swoją akademię pod Warszawą. Natomiast Lech Poznań, to idziemy w dobrym kierunku, ale to nie z dnia na dzień to się nie zmieni. Szwajcarzy, kiedy wystąpili z wnioskiem o organizację Mistrzostw Europy u siebie w kraju, momentalnie, to było 6 lat przed Mistrzostwami Europy w Szwajcarii i Austrii, to momentalnie właśnie wprowadzili taki projekt szkolenia centralnego dzieci i młodzieży i po 7 latach ich reprezentacja do lat 17, jeśli dobrze pamiętam, czy 19, zdobyła Mistrzostwo Świata w Nowej Zelandii. Można, tylko trzeba chcieć, trzeba zatrudnić właściwe osoby i działać.
0: No, Tomaszu, to jest taki temat bardzo szeroki, ale rzeczywiście, no systemowo, korzystając z tego
1: Pytałeś, to odpowiedź.
0: Tak, ja wiem, ale właśnie te akademie, te orliki, wszędzie tu można grać. Kiedyś to człowiek szukał kawałka trawy gdziekolwiek, czy jakieś nawet nie trawy, się grało na szutrze, na betonie, wszędzie się grało. 2 tornistry się kładło i był mecz, a teraz akademie, te murawa sztuczna, wszystko. Ale dobrze. Byłeś rzecznikiem związku za czasów Mariana Dziurowicza i to był taki też trudny czas, prawda? Przechodziliśmy ten, ja pamiętam, bo akurat to był taki wtedy czas, gdzie zaczynałem też te właśnie pracę dziennikarską. I tak pamiętam, że człowiek chłonął każdą z tych sytuacji. Generalnie jest, można w ogóle tak jakoś, jakkolwiek w jakimś jednym wspomnieniu wrócić właśnie do tamtych czasów, bo ja pamiętam na przykład prezesa Mariana Dziurowicza z tego, jak stworzył potęgę z GKS-u Katowice, bo tam jeździliśmy na mecze. Ja pamiętam ten GKS, który potrafił wygrać z Bordeaux, prawda, i tam toczył boje w europejskich pucharach. To była świetna drużyna ze świętej pamięci Janem Furtokiem. No i później był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, konflikt z Jackiem Dębskim, już nieżyjącym i tak dalej. I ty byłeś tym wszystkim. Masz jakieś takie po latach taką jakąś swoją, no nie wiem, wspomnienie?
1: Pewnie, że mam bardzo, bardzo wiele różnych wspomnień, również kontrowersyjnych, ale nie będziemy zanudzać słuchaczy historiami sprzed lat.
0: Jakaś anegdota jedna.
1: Tak, Marian Dziurowicz był dobrym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, był gospodarzem z prawdziwego zdarzenia. No akurat ja trafiłem na moment, kiedy no tutaj władza postaci ówczesnego ministra sportu Jacka Dębskiego chciała zawładnąć związkiem, bo w związku już wtedy pojawiły się pierwsze duże pieniądze. To był przełom systemów, również przełom systemu politycznego, przełom lat 90. i 2000., więc dużo się działo. No, była afera, miałem przyjemność i uczestniczyć w konferencjach, na których było prawie 200 dziennikarzy. Takie było wtedy zainteresowanie tym konfliktem. No, skończyło się jak się skończyło. Dzisiaj mamy zupełnie inną polską piłkę. Dzisiaj jesteśmy po wspaniałych mistrzostwach Europy, które potrafiliśmy zorganizować znakomicie z Ukrainą. Mamy świetne stadiony. Mamy orliki, pełno boisk, kluby mają również pieniądze na rozwój z reklam, ze sponsorów, tylko nie mamy dobrego poziomu piłki nożnej. Tego nam brakuje. Życzmy sobie, żeby to się jak najszybciej zmieniło, bo przecież ile razy można iść na mecz i oglądać fatalnie grającą reprezentację i szczęśliwe wyniki remisowe.
0: No właśnie, to liczmy na to, że to w czasie przeszłym, że po prostu każdy teraz mecz reprezentacji Polski będzie wspaniały. Natomiast my już mamy połączenie z Paryżem, gdzie jest Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry, Małgosiu, jak Francja przeżyła porażkę w półfinale Mistrzostw Świata z Hiszpanią?
3: Dzień dobry Grzesiu, dzień dobry Państwu, bonjour. No, jak mogła przeżyć 2-0 z Hiszpanią? Wczoraj ulice Paryża smutne, Francuzi rozczarowani, chociaż też wielu z nich otwarcie mówi wprost, zresztą tak samo media piszą, że Hiszpania była po prostu lepsza, bez wymówek. Kylian Mbappé tak samo, bez zwalania na sędziego, po prostu to była lepsza drużyna. Francuskie media były także bardzo krytyczne wobec własnej reprezentacji. Le Monde napisał, że, a właściwie określił występ Francuzów jako niegodny półfinału Mistrzostw Świata. Le Figaro natomiast pisało o całkowitym rozbiciu, podkreślając, że Hiszpania dominowała niemal od pierwszej do ostatniej minuty i to było niestety czuć także na tych ulicach. Ja wczoraj tutaj w okolicy centrum oglądałam i spacerowałam, no i niestety rozczarowanie. Posłuchajmy, udało mi się nagrać, bo dużo młodych ludzi w koszulkach reprezentacyjnych, smutnych, rozczarowanych, ale nagrałam słowo z Francuzem, on mówi po francusku. Wysłuchajmy tej minuty, a ja później Państwu dokładnie przetłumaczę i powiem, co powiedział nasz gość. Godzina 23:11, jesteśmy po meczu. Francja przegrała z Hiszpanią 2-0. Smutni Francuzi, ja się teraz zapytam, no czy są zaskoczeni? Hello, you are probably very sad. What is your emotion? What is your reaction after the match? You can say in French or in English.
4: Moi, je suis très déçu de cette performance de l'équipe de France. Je suis vraiment très touché. On a essayé de jouer, mais on n'a pas réussi. Franchement, ça m'a fait mettre très, très, très mal au cœur. On pense à nos bleus, qui sont partis assez loin en demi-finale. Franchement, j'ai vraiment pas les mots. Je pense qu'il y aura des choses à revoir. On aura un nouveau sélectionneur, mais ça, c'est pas la première chose à voir. Je pense que dans les prochaines années, on ira très, très loin. Et allez les bleus, hein. Merci.
3: Oh, merci beaucoup. No i właśnie, był bardzo rozczarowany, nie znalazł słów, żeby to opisać. Bardzo go to osobiście dotyka, ale myślami jest z ekipą i tak uważa, że daleko zaszli do półfinału. Będzie nowy selekcjoner w przyszłości, ma nadzieję, że czekają wielkie rzeczy i na koniec niebiescy do przodu. Także mówił jeden z Francuzów. Ciężko inaczej to opisać i inaczej o tym myśleć, ale są też ci, którzy może bardziej pokornie na to patrzą. Pewien młody Francuz z kolei po angielsku udało mu się odpowiedzieć, to posłuchajmy jeszcze tej wypowiedzi.
5: Okay, so are you surprised by the result of the match?
6: Yeah, a bit surprised because we were not attending this scenario, but they've done nothing, so all good for Spain and it's over for this year, so yeah. A bit sad, of course, but it is what it is, how we say.
3: It is what it is, czyli no, jest jak jest. Gratulacje dla Hiszpanii i niestety tym razem nie dla Francji. Także tak to wygląda i czekamy na kolejne mecze, już nie z Francją.
0: Francja jeszcze zagra tak, w meczu trzecie miejsce, to już kolejny w swojej historii, kiedyś przecież Polska wygrała z nimi w 1982 roku, w meczu o trzecie miejsce graliśmy w Alicante i wygraliśmy 3-2, tam Szarmach, Majewski i ostatnia bramka Kupcewicz, piękny strzał z rzutu wolnego i ta Francja była taka rozbita w półfinale z RFN-em ówczesnym, to był taki jeden z największych meczów w historii w ogóle światowej piłki. rzuty karne, a później ta Francja też przegrywa w 86, chociaż ona wtedy rzeczywiście też znowu z tym RFN-em i tak gdzieś tej Francji, ale właśnie ostatnie lata były dla niej fantastyczne, bo przecież w Rosji wygrała mundial. 4 lata temu, wiadomo, rzuty karne, taki dramatyczny mecz i właśnie przegrała z Argentyną i teraz pewnie liczyli na trzeci z rzędu finał. To się nie stało, ale też taki, rozumiem, ten szacunek dla Hiszpanii. To jest pewnie piękne właśnie, że właśnie to ale le ble tak zabrzmiało, no oczywiście trochę przez łzy, ale
3: tak, no tak, tak to, jest. To było widać, ja też muszę powiedzieć o takim obrazku, bo właśnie około tej 23 już po meczu, jak spacerowałam ulicami Paryża, to widziałam wielu Francuzów z takimi opuszczonymi głowami i wielu z nich miało słuchawki, a więc czegoś słuchało, być może jakiegoś utworu, może Erika Satie, jakiegoś smutnego, który ja absolutnie się z tego nie wyśmiewam, tylko po prostu taki był obraz. Bardzo mnie zastanawiało, co akurat tam wtedy w tych słuchawkach leci, prawda? Do czego się to przeżywa. No, uznałam, że to jest taki moment, że może nie będę aż tak przeszkadzać, więc to było wczoraj widać, pogrążone w takim rozczarowaniu, pogrążony Paryż, ale są gratulacje wobec zwycięzców i tak, znaczy jeszcze niepełnych zwycięzców wczorajszego meczu. A kto wygra? Kto wygra te mistrzostwa, panie Grzegorzu, panie redaktorze?
0: Gosia, jak ja bym wiedział, kto wygra, to bym po prostu postawił jakieś parę złotych i na przykład bym sobie coś już teraz planował. A tutaj jest Tomasz Jagodziński, nasz wspaniały gość. Właśnie on ci odpowie na to pytanie.
1: Bardzo miło, bardzo pozdrawiam, proszę. Ale ja wiem, że wygra Hiszpania, bo przecież po tym, co wczoraj pokazała, zupełnie taki inny futbol strategicznie niż we wcześniejszych meczach, więc jestem przekonany, że niezależnie czy jej przeciwnikiem będzie Argentyna, obrońcą tytułu Mistrza Świata, czy Anglicy, to wygra Hiszpania i ja już żałuję, zwłaszcza od wczoraj, że nie jestem Hiszpanem.
0: Tak jest.
1: A jeszcze taki akcent narodowy muszę powiedzieć, bo powiedzmy, przypomnijmy Państwu, że Hiszpania wczoraj zagrała w biało-czerwonych kostiumach piłkarskich. To jest, też się liczy.
3: Czuję te nadzieje. Widzę, że jest duża nadzieja, panie redaktorze, tak to można sobie chociaż tak to wyobrazić faktycznie. No nie trzeba być Hiszpanem, żeby kibicować i żeby kibicować Hiszpanii. Ja może żałuję, że nie jestem obecnie w Hiszpanii, żeby poczuć, czy nie byłam wczoraj, żeby poczuć te emocje, ale nie można mieć wszystkiego. Właściwie patrząc teraz na Wielki Pałac w Paryżu, myślę sobie, że przecież to właściwie też jest bardzo dobre miejsce.
0: Bardzo dobre, Małgosiu, naprawdę fantastycznie, że jesteś w tym czasie w Paryżu, ale to może zakończmy akcentem hiszpańskim, skoro to też jest pewnie taki kraj, który gdzieś każdy z nas marzy, żeby być, pojechać, zobaczyć i wrócić na przykład do naszej ojczyzny, to ja proponuję koniec naszego spotkania z piosenką Alvaro Solera, Sofia. To jest Katalończyk, to jest naprawdę bardzo dobry muzyk. Kiedyś mieliśmy okazję z Jaśminą Nowak być na jego koncercie tutaj na Torwarze i zrobił na nas duże wrażenie. Pozwolisz, że zakończmy tym akcentem hiszpańskim nasze spotkanie.
3: Si, senor, bardzo dobrze. Słuchamy wspólnie i życzymy wszystkim słuchaczom i prowadzącym dobrego dnia.
0: Dziękujemy bardzo. Małgorzata też z Paryża.

0: Sofia, więc Alvaro Soler, jest teraz godzina 10. Dziękujemy bardzo. Tomasz Jagodziński był naszym gościem. Adam Czerpak audycję zrealizował. Ja zapraszam o 17.10. Będziemy mieli połączenie ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Zarzuty dla byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Burza po słowach kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Rafał Trzaskowski powołał dwie nowe wiceprezydent Warszawy.
1: Wiadomości wnet.
0: Chodzi o wstrzymanie pomocy Ukrainie na chwilkę, tak kandydat na premiera Przemysław Czarnek skomentował w wywiadzie dla Wirtualnej Polski swoje słowa dotyczące wstrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa.
2: Jeśli pan przypomina moje zdanie, to proszę powiedzieć, co jest kontrowersyjnego w tym, że można na chwilkę wstrzymać pomoc dla Ukrainy? Czyż pan Kosiniak-Kamysz nie wstrzymał dostawy migów na Ukrainę?
3: Prezes na ten temat napisał, to prezes domagał się wyjaśnienia
2: od pana. Ja z panem rozmawiam. Czy Stany Zjednoczone nie wstrzymały pomocy dla Ukrainy, nie wyrzuciły Zełenskiego z gabinetu walnego i nie wrócił tam po tygodniu? Ale... Ukraina musi wygrać z Rosją, bo Putin rozpędzony jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski. Banderyzm antypolski, ludobójczy i gloryfikowanie banderyzmu dzisiaj na Ukrainie jest takim samym śmiertelnym zagrożeniem dla Polski.
0: W poniedziałek kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie. Prezes PiSu jest innego zdania, napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. Gościem poranka Radia Wnet był poseł PiSu Krzysztof Szczucki. Mówił, że być może zaprezentowanie kandydata na premiera na półtora roku przed wyborami było błędem.
4: Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2027 roku i to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję. Mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Rządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz usłyszało zarzuty. Nie zastosowano wobec nich tymczasowego aresztowania. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku prowadzonej przez tę fundację. Według prokuratury ponad 8 milionów złotych zostało niewłaściwie wydatkowanych. Kampania polegała na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami typu pijany sędzia awanturował się w klubie, sędzia kradł spodnie. Według opozycji zatrzymanie to próba przykrycia afery w szpitalu południowym. Rafał Trzaskowski powołał dwie nowe wiceprezydent Warszawy. To reakcja na aferę w szpitalu południowym. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa w tej sprawie.
5: Nie będzie zamiatane pod dywan, wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji. No oczywiście odpowiedzialna polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu i jest mi bardzo miło Państwa poinformować, że moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła pani Magda Mochowska i pani Izabela Marcewicz-Jędrysik, z czego się bardzo cieszę.
0: Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na to stanowisko. Kandydatem koalicji rządzącej jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, a PiSu Adam Borowski. Rzecznik powinien przede wszystkim nagłaśniać i alarmować, mówił Borowski.
6: Jest zasadnicza rzecz, która jest przez lata niewykonywana. To jest alarmowanie opinii publicznej o łamaniu prawa. Nie pamiętam, by Rzecznik Praw Obywatelskich publicznie mówił o tym, że bezprawnie zajęto telewizję. Nie pamiętam, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram wskazywała między innymi na kwestie przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania. Ponadto mówiła, że RPO powinien szczególną uwagę zwracać na problemy osób niepełnosprawnych i seniorów.
7: sąd jest również miejscem, w którym państwo składa obywatelom inną fundamentalną obietnicę. Że jego sprawa zostanie rozpoznana z poszanowaniem wszystkich gwarancji procesowych. Od wielu lat tę obietnicę podważa, nadużywając tymczasowych aresztowań. Skalę tego problemu dobrze pokazują liczby. Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowania przekroczyła 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości skutecznego zakwestionowania pozbawienia wolności.
0: Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
12: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
13: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
1: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Ten mikrofon podchodzi tam do tłumu.
2: Więcej sztuki!
3: Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
1: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Autopromocja.
1: Odyseja wyborcza.
2: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. No, skoro jest Sejm, to my dzisiejszą Odyseję wyborczą od transmisji z Sejmu zaczynamy.
3: Przedłożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2788. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Na podstawie artykułu 51 ust. 2 regulaminu Sejmu uprawniony podmiot zgłosił wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Wnioskodawca uzasadnia swój wniosek wagą regulowanych w projekcie regulacji. Wniosek ten poddam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu projektu ustawy z druku nr 2788, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów, za 230, przeciw 179, wstrzymało się 17. Sejm wniosek przyjął. W związku z planowanym zakończeniem prac przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2700, podjąłem decyzję o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie sprawozdania komisji w przypadku jego doręczenia. Na podstawie artykułu 51 ust. 2 regulaminu Sejmu uprawniony podmiot zgłosił wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Wnioskodawca uzasadnia swój wniosek wagą spraw regulowanych w projekcie. Wniosek ten poddam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania bez zachowania terminu określonego w artykule 44 ust. 3 regulaminu Sejmu projektu ustawy z druku nr 2700, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów, za 226, przeciw 185, wstrzymało się 15 osób. Sejm wniosek przyjął. Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów przedstawiło projekt uchwały w sprawie uczczenia 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka, druk nr 2796. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Na podstawie artykułu 51 ust. 2 regulaminu Sejmu wnoszę o przystąpienie do rozpatrzenia tego projektu bez zachowania terminu określonego w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Wniosek uzasadniony jest zbliżającym się terminem rocznicy. Wniosek ten poddam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie rozpatrzenia tego projektu z druku nr 2796 bez zachowania terminu określonego w artykule 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 427 posłów, za 420, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 6 osób. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 31 lipca Dniem Trenera Sportowego, o projektach uchwał dotyczących uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Prezydium Sejmu proponuje jednocześnie, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego wymagającymi dyskusji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie odporności polskiego transportu kolejowego na warunki atmosferyczne oraz stanu technicznego taboru kolejowego, w tym wagonów pozyskanych z Niemiec i ich wpływu na bezpieczeństwo przewozów pasażerskich, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie oraz harmonogram planowanych posiedzeń zespołów poselskich, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w systemie informacyjnym Sejmu. Bardzo proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.
0: Wysoka Izbo, informuję, że dziś odbędą się posiedzenia komisji. Do spraw petycji godzina 10:45, do spraw służb specjalnych godzina 11, do spraw Unii Europejskiej godzina 11, do spraw etyki poselskiej godzina 11, finansów publicznych godzina 11, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej godzina 11, regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych godzina 11, regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych godzina 11:15. Do spraw deregulacji wspólnie z Komisją do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych godzina 11:30. Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej godzina 11:30. Do spraw Unii Europejskiej godzina 12:30. Do spraw finansów publicznych godzina 12:30. Do spraw dzieci i młodzieży godzina 13. Do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych wspólnie z Komisją Gospodarki i Rozwoju godzina 13. Gospodarki i Rozwoju godzina 14. Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Środków Przekazu godzina 14. Polityki Społecznej i Rodziny godzina 14. Edukacji i Nauki godzina 15. Finansów Publicznych godzina 15. Łączności z Polakami za granicą godzina 15. Sprawiedliwości i Praw Człowieka godzina 15. Zdrowia godzina 15. Do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych godzina 16. Mniejszości Narodowych i Etnicznych godzina 16. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii godzina 17. Do spraw Kontroli Państwowej godzina 17. Gospodarki i Rozwoju godzina 17. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki godzina 19. Infrastruktury godzina 20.
3: Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka, druk nr 2796. Bardzo proszę wicemarszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego, o odczytanie projektu uchwały.
4: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka. W dniu 18 lipca 2026 roku przypada 125. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka, wybitnego męża stanu, premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przywódcy ruchu ludowego, posła na Sejm, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, powstańca wielkopolskiego, ochotnika wojny polsko-bolszewickiej i żołnierza kampanii wrześniowej. Stanisław Mikołajczyk po klęsce wojny obronnej 1939 roku znalazł się na emigracji. W tym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, wicepremiera, a następnie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W najtrudniejszych latach II wojny światowej reprezentował sprawę polską na arenie międzynarodowej i zabiegał o zachowanie suwerenności państwa polskiego. W 1945 roku powrócił do kraju, gdyż wierzył w możliwość odbudowy niepodległej i demokratycznej Polski. Jako wicepremier oraz minister rolnictwa i reform rolnych a przede wszystkim jako przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego stał się żywym symbolem pokojowego oporu wobec narzucanego Polsce systemu komunistycznego. Walczył o wolne wybory, poszanowanie praw obywatelskich i zachowania pluralizmu politycznego. Narastające represje wobec działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 1947 roku przekreśliły nadzieję na demokratyczny rozwój Polski. Zagrożony aresztowaniem Stanisław Mikołajczyk został zmuszony do opuszczenia ojczyzny. Na emigracji pozostał nieugiętym rzecznikiem sprawy polskiej i jednym z najważniejszych świadków zniewolenia Europy Środkowo-Wschodniej przez komunizm. Stanisław Mikołajczyk pozostaje symbolem przywiązania do idei wolności, demokracji i suwerenności państwa oraz przykładem odpowiedzialnej służby publicznej. Jego działalność i postawa przypominają, że walka o niepodległą i demokratyczną Polskę wymaga odwagi, determinacji i wierności fundamentalnym wartościom Rzeczypospolitej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 125. rocznicę urodzin Stanisława Mikołajczyka oddaje hołd temu wybitnemu politykowi, patriocie, obrońcy demokracji oraz składa wyrazy uznania wszystkim działaczom ruchu ludowego, którzy wraz z nim przeciwstawiali się zniewoleniu Polski.
3: Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka. Przechodzimy do wniosków formalnych. Proszę Państwa, wnioski formalne będą zgłaszane dzisiaj oraz przed blokiem głosowań w piątek. W bloku głosowań w piątek nie przewidujemy pytań. Bardzo proszę o zabranie głosu pan poseł Jarosław Sachajko, koło Demokracja Bezpośrednia. Bardzo proszę, panie pośle.
5: Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Przed wyborami Donald Tusk obiecał, że w 100 dni wprowadzi elektroniczną kolejkę. Bo cóż szkodzi obiecać? Po skandalu z salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk ponownie obiecuje e-kolejkę najpóźniej do końca roku. W końcu, jak mawiał Radosław Sikorski, dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. W poniedziałek okazało się, że gangrena omijania kolejek przez polityków Koalicji Obywatelskiej jest także w Piasecznie. I premier Donald Tusk zabiera głos. Tym razem twierdzi, że odczuwa mdłości. Mdłości, panie premierze, to odczuwają Polacy, gdy słuchają kolejnych waszych pustych obietnic. Obiecaliście elektroniczną kolejkę w 2024 roku. Teraz premier obiecuje w 2026 roku. Ale pani minister zdrowia mówi, hola hola, dopiero po wyborach w 2028 roku. Składam wniosek o przerwę i informację premiera. Czy kieruje rządem, czy tylko wygłasza obietnice, których nikt w rządzie nie traktuje poważnie? Panie premierze, wasz rząd wygląda jak kabaret Olgi Lipińskiej. Z pytaniem, kto tu rządzi, Leon czy jego dzieci?
3: Dziękuję. Wniosek przeciwny, pan poseł Konrad Frysztak. Bardzo proszę.
6: Dziękuję, panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Od ostatniego posiedzenia Sejmu minęło kilkanaście dni. Powtórzę, zaledwie kilkanaście dni. W tym czasie poseł Kaczyński i poseł Macierewicz obrazili polskich policjantów. Mówiąc wprost, to wybrzmiało jak naplucie na ich mundur. Poseł Czarnek, nieobecny tutaj dzisiaj, już wycofany, jak rozumiem, zaczął mówić Putinem. Po prostu ruski głos w domach Polaków. Dodatkowo, szanowni państwo, PiS, Konfederacja i Braun tak nakręcili emocje antyukraińskie, które doprowadziły do tego, że grożono dzieciom.

0: bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników, jak chronić polską ziemię i produkcję żywności i jak połączyć tradycję z nowoczesnością. Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa. Eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania. 10.24, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Na moment odetchniemy od Sejmu z ulicy Wiejskiej, przeniesiemy się tutaj na Plac Zamkowy, a tak naprawdę być może jeszcze w zdecydowanie piękniejsze miejsce, bo będziemy Państwu opowiadać o naturze, będziemy Państwu opowiadać o produkcji miodów. A ze mną w studio jest nasz gość, pani Lidia Moroń-Morawska, współtwórczyni rodzinnej marki Miody Morawskich. Wiem, że wraz z mężem pani prowadzi ten biznes. Dzień dobry. Ale ta ścieżka też jest taka nieoczywista. Mówię o pani ścieżce zawodowej, więc zacznijmy od początku. Pani zrezygnowała, jak rozumiem, z takiej pewnej posady, ze swojej ścieżki takiej kariery zawodowej i zdecydowała się pani otworzyć pasiekę. Nie wiem, tak, czy zbudować pasiekę, zająć się produkcją miodów. Mhm. Jak z perspektywy czasu, co było takim bodźcem? No bo to jest duży krok i taki niecodzienny.
1: Może właśnie z zewnątrz wygląda na troszkę ryzykowny i nieprzemyślany, ale była to spójna i myślę, że oczywista droga dla mnie, dla nas, jako rodziny. Byłam pielęgniarką anestezjologiczną. Mąż był żołnierzem zawodowym, ale pasieka, mąż założył pasiekę, w tym roku będzie mija równo 30 lat temu, jako nastolatek założył. A my poznaliśmy się na studiach, na Collegium Medicum i ta pasieka zawsze była. Dużo pracowaliśmy, ja też sędziowałam piłkę nożną, oboje studiowaliśmy po dwa, mąż nawet trzy kierunki naraz. No i później poszliśmy na etaty. Szukaliśmy swojej drogi i stwierdziliśmy, że my to życie chcemy jednak przeżyć razem. Chcemy pracować razem. I to też nie był skok na głęboką wodę, bo każdą złotówkę zliczaliśmy, ile mieliśmy przychodu, ile wydaliśmy. Więc dokładnie wiedzieliśmy, czy nasze gospodarstwo jest rentowne. Stwierdziliśmy, że chcemy budować tą markę swoją, być na swoim, ponieść to ryzyko, bo rolnictwo nie jest łatwym kawałkiem chleba. Też bardzo ryzykownym, bo ryzykowne od pogody, ryzykowne od rynku, od...
0: Szczególnie dzisiaj, prawda? Wczoraj mieliśmy duże protesty. One może nie były tak duże, albo spontaniczne i główne przedstawicielstwo Solidarności Rolniczej, ale to dotyczy takich producentów właśnie żywności, kwestia cen na skupach, teraz też nawozów, przecież to wszystko, prawda?
1: Jest... Wszystko na siebie wpływa.
0: Ale państwo, jak rozumiem, też nawozów nie używacie.
1: To akurat...
0: W kilku słowach powiedzmy, jakie miody i co jest takiego wyjątkowego.
1: Mm-hmm. Czy tak, jako pierwsza kobieta w Polsce zdobyłam certyfikat bio na swoją pasiekę. Moja mama pochodzi z rodziny rolniczej i jako nastolatka zawsze mówiłam, że absolutnie nie po to studiuję dwa kierunki na raz, żeby zostać rolniczką i wrócić na wieś. Ale powiedzmy, że w pewnym wieku dojrzałam i stwierdziłam, że to będzie moja najlepsza droga. Prowadzenie pasieki w tym czasie jest teraz dużo trudniejsze. Od czasu, mogę powiedzieć, wybuchu wojny na Ukrainie, gdy zalewa nas produkt tani, mogę powiedzieć miodopodobny. Dlatego dużo trudniej jest prowadzić gospodarstwo. Znaczy, w rolnictwie mamy ogrom stereotypów. Mogę powiedzieć, że nawet znacznie więcej niż w innych dziedzinach. Nie rozpatruje się rolnictwa jako działu gospodarki. My prowadzimy firmę, my prowadzimy działalność, płacimy podatki, wystawiamy faktury. Normalnie jak człowiek usłyszy słowo rolnik, to raczej widzi mężczyznę w średnim wieku, w gumiakach i najprawdopodobniej średnio wyedukowanego. Natomiast każdy rolnik, który chce się z tego utrzymywać, z tego rodzaju pracy, ma wiedzę w swojej dziedzinie.
0: I bardzo specjalistyczną, prawda? Tak. Jeszcze taką, która jeżeli ona raz zostanie, ja tak na to patrzę dzisiaj rozmawiając, przepraszam, że tu wejdę w słowo, ale piszą też do nas gospodarze. Wczoraj zresztą na protestach rozmawiałam z ludźmi. Jeżeli te gospodarstwa raz upadną, oni mówią, że już ta wiedza nigdy nie zostanie, nie będzie do odratowania, bo ona tak naprawdę musi być i w praktyce pozyskiwana, ale to też kwestia, prawda, nauki.

0: i tego, czego można się dowiedzieć od taty, od dziadka, to nie jest taka rzecz po prostu, że się idzie i człowiek jest, prawda, rolnikiem albo prowadzi pasieka.
1: Dokładnie, bo skończyłam też Uniwersytet Rolniczy, Wydział Ogrodniczy jako drugi kierunek, ale daję ogrom wiedzy, ale to nie jest wiedza specjalistyczna. Ja z premedytacją wybierałam wszystkie możliwe elektywy i kierunki, to czy przedmioty dodatkowe związane z pszczelarstwem, ale to było nic w porównaniu z praktyką i z wiedzą, którą w sumie dostałam od mojego męża. Dlatego tak, taka kontynuacja jest niezwykle ważna i ja też widzę, że rolnicy chętnie się dzielą swoją wiedzą, w sensie my w grupach swoich, my pszczelarze, hodowcy wołowiny, czy producenci właśnie mleczni, że wydaje mi się, że nas w ludziach jest taka chęć też do pokazania, że my jesteśmy naprawdę wartościowi i wiemy, co robimy.
0: Ale mimo, jak rozumiem, tej wartości bardzo dobrych produktów, przestrzegania norm, powiedziała pani, że jako pierwsza udało się uzyskać te certyfikaty, to też jest trudna droga. Jeżeli nie będzie ochrony od strony państwa i zrozumienia tego, że trzeba ratować, prawda, te gałęzie gospodarki, no to rozumiem, że nie będziecie w stanie konkurować. Powiedziała pani o tych produktach otwarcia się na rynki. Teraz przecież Komisja Europejska też cały czas wywiera presję na Polskę w kwestii zniesienia embarga na część produktów z Ukrainy.
1: Ale to nawet nie tylko, to najpierw nas Ukraina, powiedzmy, że mocno położyła rynek, sektor pszczelarski bardzo mocno. Ja mogę, myślę, że mogę to powiedzieć, że od czasu wybuchu wojny na Ukrainie my sukcesywnie zmniejszamy ilość naszych pszczół, bo nie sprzedajemy tej ilości miodu. Rośnie ilość pszczelarzy w Polsce, bo mamy bardzo dużą modę na pszczelarstwo, ale jest to pszczelarstwo hobbystyczne, natomiast drastycznie spada ilość pszczelarzy zawodowych, którzy mają właśnie powyżej tych 80 rodzin, czy były to wielopokoleniowe pasieki. Sama osobiście z mojej wsi, z której pochodzę, znam dwóch dużych pszczelarzy, którzy no po prostu zamknęli się, poszli na etaty. Więc myślę, że konsumenci powinni zwrócić uwagę na to, że my mamy przede wszystkim bardzo wysoką jakość naszych polskich produktów. I co mnie najbardziej razi i boli teraz w naszym systemie, to nawet nie to otwarcie na nowe rynki, bo klient świadomy i ten, którego stać, będzie wybierał wyższą jakość, bo rozumie tą korelację. Jedynie boli mnie. No, nie wiem, to nie jest dobre słowo, ale jest...
0: Może niepokoi, bo to jest takie kwestia...
1: Taką dużą niesprawiedliwość we mnie budzi to, że mamy podwójne standardy. Podczas ostatniej kontroli weterynarz oczekiwał ode mnie, że nie miałam wydrukowanych atestów na płyn do mycia naczyń, którym zmywam na przykład wydzielec pasieczny po miodobraniu. I czy taki płyn, ta powierzchnia później może mieć styczność z miodem? I tak myślę, to w takim razie mogą być płyny do mycia naczyń dopuszczone na polskim rynku, które nie mają atestów. Tak. Bo troszkę mi się to wydaje absurdalne. I nie sądzę, żeby te miodopodobne produkty, które
0: musiały tak przechodzić
1: przez granicę, to już wydaje mi się totalnym absurdem, żeby... Było to od nich wymagane. Mało tego, rozmawiałam ze znajomymi restauratorami podczas kontroli sanepidowskich. Mówią, że nikt od nich nie oczekiwał takich atestów, więc pozwólmy nam po prostu działać. A wiadomo, że to mi się kojarzy troszkę z takim włoskim strajkiem, tylko że zarzucanie nas tylko absurdalnymi przepisami.
0: No właśnie, więc miejmy nadzieję, że też ktoś być może decydentów, osób, które zajmują się przeprowadzaniem takich kontroli, usłyszy naszą rozmowę, albo jak państwo znacie kogoś, kto się tym zajmuje, albo kto może dotrzeć gdzieś do osób, które za to odpowiadają. No bo to tak naprawdę wydaje się po pierwsze absurdalne, po drugie jest to działanie na szkodę państwa, po trzecie te dobre jakościowo produkty to jest jedyna droga chyba jeszcze, żeby uratować część rolnictwa.
1: Tak, zachowajmy po prostu, wydaje mi się, zdrowy rozsądek. Ja absolutnie nie mówię tutaj, że oczekuję zniesienia wszystkich przepisów, bo miejmy kontrolę nad tym, że to jest czysto, że jest zasady higieny są zachowane, bo sama oczekuję tego od innych sektorów, ale nie popadajmy w absurdy i...
0: I trzeba raczej wspierać dzisiaj, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki zewnętrzne, nacisku, trudne, prawda? Więc tutaj państwo powinno być od tego i w wielu zresztą miejscach na świecie tak jest, że państwo wspiera, a nie zarzuca tymi regulacjami, bo rozumie, że to jest tak naprawdę pewien unikat, pewne dziedzictwo, z którym też możemy wychodzić gdzieś na rynki zewnętrzne.
1: Ja bym poszła bardziej w stronę tego food security, bo sytuacja polityczna jest jaka jest. Nie jest lekko, nie jest łatwo, nie wiadomo co będzie. Teraz nawet jak były lockdowny, to nam pokazało kruchość łańcuchów dostaw żywności. Więc klienci, mam nadzieję, że coraz więcej też powinni mieć świadomość tego, że kupując od lokalnych rolników, no w Warszawie tutaj na pewno będzie ciężej, żeby kupić coś bezpośrednio od rolnika, ale nawet z tej świadomości, że to jest polskie, to utrzymujemy tą naszą suwerenność żywnościową, a bezpieczeństwo żywnościowe właśnie jest jednym z elementów suwerenności, bo wiadomo, musimy się wyżywić. Jeśli my teraz, rolnicy, nie będziemy w stanie się utrzymać, będziemy się sukcesywnie zwijać, bo dla nas nowe badania wykonane przez Irwin Pan pokazują, że rolniczki, szczególnie to było skierowane na rolniczki, jesteśmy bardzo dobrze wyedukowane. Ponad 50% współwłaścicielek czy właścicielek gospodarstw ma studia wyższe, więc my możemy się przekwalifikować. To nie jest nasza droga, bo nie mamy na siebie pomysłu, bo to nie prawda. Mamy innej drogi. My kochamy to, co robimy i chcemy to robić.
0: To prawda, a jak nie będzie komu tego robić, że powiem w ten sposób, to my nie będziemy mieli dostępu do tych produktów i będziemy skazani naprawdę na jedzenie, na żywność wątpliwej jakości, powiedzmy w ten sposób, bo nawet już teraz te pierwsze afery związane z jedzeniem z Ameryki Południowej, kwestii Mercosur, to myślę, że to jest naprawdę kropla w morzu, wierzchołek góry lodowej, bo w mało których portach europejskich, nawet jeżeli no, są jakieś narzędzia konkretne, żeby sprawdzać pod kątem, prawda, tych wszystkich pestycydów, to nie jest to wykonywane. W dużej mierze jest to obchodzone jakimiś i to...
1: Bo to są ogromne koszty, bo sama wiem, jak badanie na miód wygląda, na pestycydy. To jest, każdy pestycyd to jest inne badanie, więc nagle z jednej próbki robią się nieadekwatne koszty, więc...
0: I zrobiła nam się bardzo taka merytoryczna rozmowa, więc się cieszę, bo to jest ważne i o tym trzeba mówić, ale też chciałabym, żeby chwilkę pani opowiadała o tych miodach. Ja, tak w moim domu rodzinnym, w ogóle do kawy, do herbaty zawsze używa się miodu i ja jestem tak przyzwyczajona. Dla mnie to jest super opcja. Ja kocham sama miód. Uważam, że jest bardzo, czy te wszystkie takie pyłki, pszczele, propolis, prawda? Tak, to też tak. Co państwo macie u siebie w pasiece?
1: My mamy z mężem pasiekę wędrowną. Ekologiczna jest stacjonarna. Natomiast utrzymujemy się w głównej mierze z pasieki konwencjonalnej i wędrownej. Jak chyba wspomniałam, mąż dawniej pracował, chyba nie, mąż kończył leśnictwo i pracował jakiś czas w lasach państwowych, więc mamy też łatwiejszy dostęp do stanowisk w lasach państwowych, więc pozyskujemy tam na przykład miody lipowe, akacjowe, choć akacja tak naprawdę jest chwastem leśnym. Wielokwiatowe miody. Tutaj muszę zwrócić naprawdę uwagę, że miód wielokwiatowy jest często jest tańszym miodem od reszty, dlatego że jest go mniej, ale jest on wyjątkowej jakości, mogę powiedzieć, dlatego że z każdej pasieki ten miód wielokwiatowy będzie inny. Będzie miał inny aromat. Są miody wiosenne, tak jak teraz mamy miód wiosenny. Tam głównie mamy wierzbę z klonem. Wierzba działa przeciwzapalnie, bo ma naturalne salicylany. Z takich bardziej nietypowych miodów, które w naszej pasiece pozyskujemy, jest na przykład miód kruszynowy. Kruszyna to jest krzew, który tworzy podszyt w lasach. Kruszyna jest też surowcem zielarskim, ale ja ten miód co rok też wysyłam do analizy pyłkowej, do laboratorium. Zawsze mam na niego badania i certyfikaty, ponieważ gdy mamy kontrolę na przykład z wicharsu, to bardzo chętnie brany jest do badań, licząc na to, że pomyliliśmy się w ocenie.
0: To może też dopytam o takie indywidualne doświadczenie związane z przebywaniem z jednej strony w naturze, jeszcze jak pani wyszła też trochę już z innego świata zawodowego, ale też konkretnie z pszczołami, bo wszyscy ludzie z mojego kręgu znajomych, którzy gdzieś właśnie, mam tylko pasjonatów pszczelarzy, ale uwielbiają to i często wskazują, mówią o tym, że pszczoły to są najinteligentniejsze, czy niesamowicie mądre stworzenia, że to jest zupełnie jakby obserwacja ich, tego, jak one są zorganizowane, grupowo, jak to wszystko wygląda, że naprawdę może dużo człowieka nauczyć. Czy panią pszczoły czegoś nauczyły?
1: Znaczy mega, naprawdę w jeden dzień bym się nie zamknęła. Dodam, że jesteśmy z mężem autorami, współautorami Wielkiej Encyklopedii Pszczelarskiej. Pszczoły mnie niesamowicie wciągnęły od pierwszych chwil, gdy sama zaczęłam gospodarować, bo dopóki byłam tylko takim, powiedzmy, tanim pomocnikiem mojego wtedy chłopaka, to nudziło mnie to szalenie. Ale gdy zaczęłam czytać te korelacje między społecznością, powiedzmy naszą ludzką, a społecznością i organizacją życia w ulu, są niesamowite. Metabolizm i biologia. To może tak z takich ciekawszych, powiedzmy ciekawostek. Na przykład mnie fascynuje metabolizm królowej matki. Jest coś absolutnie niesamowitego w jej biologii i metabolizmie. Wyobraźmy sobie, matka składa teraz w sezonie 2000 jajek dziennie. Na larwę. Łączna masa tych jajek stanowi prawie masę jej ciała. Więc wyobraźmy sobie kurę, która teraz składa codziennie 30 jajek dziennie, albo jakbyśmy kobietę mogły urodzić codziennie jedno nowe dziecko. No, niewyobrażalny metabolizm, jak to wyprodukować. Jeśli chodzi o społeczność, tak sobie myślimy, że wszystko tam jest tak super poorganizowane, ale wbrew pozorom nie. W ulu też mamy pszczoły rebeliantki. Naukowcy udowodnili to jest mikroprocent społeczności, ale niektóre pszczoły robotnice pod koniec swojego życia nie pracują na rzecz kolonii, tylko wybierają zachowania, które bardziej zwiększają ich własny rozwój czy możliwość przetrwania. Tak mamy dużo korelacji, dużo ciekawych rzeczy. I jeszcze taka ostatnia, która mnie też bardzo fascynuje. My często patrzymy na ul, na pszczołę jako jeden organizm. Niektórzy naukowcy wysnuli taką teorię, że rodzina pszczela to jest inny rodzaj ewolucji i cała rodzina, cały taki ul to jest super organizm, tak jak mrówek czy termitów. Tak. I taki wtedy organizm jest długowieczny, jest nieśmiertelny, bo przekazuje swoje geny. I na przykład ul utrzymuje stałą temperaturę ciała, wychowuje, gdy jest sezon, gdzie matka składa te jajka, troszkę rośnie temperatura ciała, tak jak temperatura ciała kobiety. Swoje młode karmi mleczkiem. Więc tak, pszczoły są niesamowite.
0: To zachęcamy, żeby państwo sięgnęli po taką encyklopedię. Myślę, że warto. Na zakończenie jeszcze, gdyby pani mogła powiedzieć, gdzie można was znaleźć, wasze miody. Ja tylko powiem, że Fundacja Polska z Natury to bardzo zachęcam, bo tam ciekawe analizy i też takie rozmowy między innymi można znaleźć.
1: To szybciutko dodam, najłatwiej znaleźć nas przez naszą stronę internetową www.miodymorawskich.pl.
0: A ja bardzo pani dziękuję. Pani Lidia Moroń-Murawska, współtwórczyni rodzinnej marki Miody Morawskich, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Drodzy państwo, 10:42, a już za momencik oddaję głos redaktorowi Łukaszowi Jankowskiemu. Dzisiaj Sejm i pewnie wrócimy już do tematów politycznych, także do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Za nami Sejm, a przed nami rozmowa o aktualnej sytuacji politycznej. Z nami Mieczysław Ryba, profesor, historyk, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Patrzymy na aktualną dynamikę polityczną. To trochę polityka żyje tym, co wydarzyło się w weekend rocznicami. Minął weekend trzy ważne rocznice. Zbrodnia w Jedwabnym cały czas niewyjaśniona. Ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Ale też trochę w cieniu, a chyba niepotrzebnie w cieniu są takie środowiska, które nie czciły i nie pamiętały o tej dacie, a warto pamiętać, bo 12 lipca to też pamięć i kolejna rocznica obławy augustowej. O tym też warto pamiętać. 2000 Polaków wywiezionych przez głównie czerwonoarmistów, pogrzebanych nie wiadomo gdzie, prawdopodobnie gdzieś na Białorusi, ale tego nie wiemy. Największa zbrodnia na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. No i te trzy rocznice, zwłaszcza ludobójstwo na Wołyniu, dyktuje temperaturę sporów politycznych, także na prawicy i dyskusję o tym, jakie relacje przyjmować w relacjach polsko-ukraińskich. Pan profesor był na uroczystościach w Domostawie pod pomnikiem. Te uroczystości bardzo burzliwe, pokazujące podziały na prawicy. Czy tak podzielona prawica może razem rządzić, razem pójść do wyborów?
2: Znaczy, podział jest, ale nie dotyczący oceny tego, co się zwie relacjami na przykład z Ukrainą w aspekcie historycznym, tylko tą historią stosunku do Ukrainy na początku wojny, o tak bym powiedział, i tu rzeczywiście są emocje, oraz pewnego podejścia do czczenia pamięci o tych ofiar Wołynia, które, no pamiętajmy o tym, nie były zbyt pamiętane i państwowo czczone przez te no, 30 lat czy ponad Polski niepodległej, więc tutaj rzeczywiście są pewne napięcia na tym tle i one też były tam zauważalne. Tym niemniej co do oceny tej rzeczywistości współczesnej i tego, jak oceniamy politykę historyczną współczesnej Ukrainy, to chyba aż takich podziałów na prawicy nie ma. Nie, bo chyba w społeczeństwie polskim nawet nie ma. Natomiast.
1: Ale te uroczystości w Domostawie bardzo burzliwe.
2: Ja troszkę słabo słyszę pana redaktora.
1: A to zaraz spróbujemy to jakoś poprawić. Uroczystości w Domostawie, jak pan tam profesor był, one były jednak bardzo burzliwe, były gwizdy, były krzyki.
2: No tak, ale one były burzliwe, bo tak jak mówiłem, jest tutaj środowisko Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Grzegorza Brauna, uważa, że ma jak gdyby największe zasługi w tym upamiętnieniu tych ofiar i że że to środowisko robiło to o wiele wcześniej niż chociażby PiS czy inne środowiska prawicowe, więc w tym względzie tak, to napięcie oczywiście dało się wyczuć, ale wydaje mi się, że co do współczesnej oceny tej rzeczywistości, jak te relacje wyglądają, to aż takich różnic nie ma, aczkolwiek emocje są, to nie ulega wątpliwości.
1: Te emocje, jakie będą miały polityczne znaczenie?
2: Znaczy one, no widzimy, że Konfederacja Grzegorza Brauna w sondażach ma się nieźle i to jest jedna z przyczyn, tak? No bo pamiętajmy wtedy, kiedy w istocie cała scena polityczna polska, ta główna, również społeczeństwo było tak mocno zaangażowane w pomoc w czasie tej wojny, no to sam Grzegorz Braun bardzo ostrzegał i bardzo mocno mówił o ukrainizacji Polski. No i w tym sensie, skoro dzisiaj tak prowadzi politykę Wołodymyr Zełenski, no to jak gdyby pokazuje siłę Brauna, czy siłę jego przestróg ówczesny. Tym niemniej należy pamiętać, że konteksty troszkę się zmieniały. I też trzeba czytać tę całą geopolitykę w taki oto sposób, że o ile mamy spór i wydaje się coraz poważniejszy polityczny z Ukrainą, no to jest druga strona medalu, to jest ten wymiar ludzki, czyli pomocy takiej charytatywnej czy uchodźcom, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie jest wcale w interesie Polski i nie było wtedy, ażeby Ukraina tę wojnę przegrała, a takie niebezpieczeństwo wówczas było, więc to trzeba jednak czytać dynamikę zdarzeń, które wówczas miały miejsce, gdyby Ukraina tę wojnę przegrała. Pamiętajmy, nie tylko mielibyśmy Rosję na Bugu, ale mielibyśmy porozumienie niemiecko-rosyjskie, niesamowicie groźne, co nie znaczy, że nie jest groźne, ale to jest inna skala tego zjawiska i inna jest konstelacja. Ewentualne porozumienie Berlina i Kijowa po przypominięciu Polski, bo wydaje się, że to się w tej chwili rysuje coraz wyraźniej.
1: I te różnice, jak będą, bo jest dyskusja szczególnie w Prawie i Sprawiedliwości, bardzo gorąca, jaką przyjąć politykę, czy no właśnie iść trochę za nurtem aktualnych emocji społecznych, tak to nazwijmy, czy raczej no bronić polityki, czy bardziej podkreślać politykę z ostatnich lat, czy właśnie bardziej anty, czy bardziej, nie wiem, czy pro, ale podkreślać, że jednak Ukraina jest w Polsce bliższa niż Rosja i że walka z Ukrainy z Rosją jest na naszą korzyść. Wybalansować, to widać bardzo głębokie różnice między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem, to było czuć w dwóch wywiadach, bo powiedzcie, mieli dzisiaj rano wywiady, zupełnie inaczej mówił Mateusz Morawiecki, zupełnie inaczej mówił Przemysław Czarnek.
2: Znaczy, pamiętajmy, z kim PiS rywalizuje. Jeśli mówimy już o pragmatyce, a nie o takiej wielkiej strategii państwa polskiego, jeśli mówimy o pragmatyce wyborczej, to PiS rywalizuje o elektorat przede wszystkim z Grzegorzem Braunem, więc ta retoryka twarda jest obliczona Przemysława Czarnka na to. Zresztą on ma też takie poglądy, więc to trudno, ażeby inaczej to określił. Premier Morawiecki z kolei no, broni swojej polityki, kiedy był premierem i ona była taka bardzo proukraińska, wspierająca. To się wszystko oczywiście w sferze takiej strategicznej da pogodzić. Znaczy w moim mniemaniu najważniejsza rzecz, która się w tej chwili dzieje, pomijając grę polityczną, bo te emocje, jak to zwykle w polityce, mogą się zmieniać, natomiast strategicznie rzecz ujmując, wyobraźmy sobie taką sytuację, że Polacy i Polska nie pomaga Ukrainie na początku wojny lub zachowujemy taki chłodny dystans. Dzisiaj wszystkie komentarze mediów liberalnych byłyby takie, że wtedy zachowaliśmy się źle i dlatego Ukraińcy dzisiaj się mszczą i to był nasz błąd. Więc to, co się dzisiaj dzieje, jest wielką lekcją nie tylko dla polityków, dziennikarzy, ale jest lekcją też dla społeczeństwa, dla narodu, jak realnie wygląda Ukraina dzisiaj pod takimi, a nie innymi rządami oligarchów, tak to nazwijmy, i w ogóle dlaczego w przeszłości tak trudno, czy wręcz było niemożliwe dogadanie się z nimi choćby w okresie międzywojennym, bo niektórzy snują pewne bajki, jaka ta krzywda się wówczas Ukraińcom niesamowicie działa, no i że Wołyń był skutkiem tej krzywdy. No to są ahistoryczne, moim zdaniem, bajki. I dopiero teraz widać, że tu są też problemy cywilizacyjne, kulturowe, mentalne. Jest w dużym stopniu wpływ na tą politykę ukraińską, tej mentalności azjatyckiej, trochę porównywalnej do Rosji. Ale to nie znaczy, że wyłączamy z całego namysłu politycznego czy geopolitycznego no tych wszystkich uwarunkowań. To znaczy, jeśli nawet Ukraina nie by prowadziła czy prowadzi w jakimś sensie antypolską politykę do pewnego stopnia, to jednak jest lepiej, że ona jest, niż gdy jej nie ma jako samodzielny byt, bo wiadomo, że to daje możliwość rozgrywania tej wschodniej karty. Jeśli patrzymy z kolei, no, nasza polityka jest trochę emocjonalna, czy tak od ściany do ściany, a to trzeba ten złoty środek, bo pan redaktor zapytał, co jest najlepsze. No zawsze jest arystotelesowski złoty środek, czyli patrzenie twardo na tego partnera, bo zupełnie niedawno sobie też, znaczy przed chwilą wręcz czytałem różnorakie wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego z czasów, kiedy mu pomagaliśmy i mówił, między nami już nie ma granic. Od państw bałtyckich poprzez Ukrainę do Polski mamy 90 milionów ludności, że będziemy tutaj tworzyć jedność i tak dalej. No to wszystko było deklarowane. Natomiast dzisiaj jest postawienie zupełnie w kontrze Polski czy na marginesie. No to jest ich wybór, bardzo zły z ich punktu widzenia, bo ja się zgadzam z tymi analitykami, którzy mówią, że Polska na tym straci, owszem, bo może moglibyśmy tu budować coś większego, ale my sobie damy radę, natomiast Ukraina bez polskiej rady sobie nie da, to widać z geografii, więc gra taka, no proszę sobie wyobrazić, czy Ukraina wygrała wojnę z Rosją? No Ukraina wojny z Rosją nie wygrała, a przecież różnie może być jeszcze, może być mobilizacja na froncie, no i powiedzmy, że pojawi się nowa fala uchodźców. Czy Polacy, którzy z takim otwartym sercem i władze samorządowe, i różne instytucje, i władze państwowe, i zwykli Polacy, z takim otwartym sercem się zwrócili do Ukraińców, dzisiaj będą mieć tę samą otwartość przy takiej polityce Zełenskiego? To choćby w tym względzie, ale tu można wiele, wiele rzeczy wymieniać. Po prostu idzie kwestia już polityki transakcyjnej, więc oni sobie sami szkodę robią. Natomiast to, że na tym tle w Polsce, biorąc te ponad 4,5 roku, zmagań na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, że nasze tutaj patrzenie się zmieniło, że nasze emocje się zmieniły, że na tym tle toczy się gra polityczna, to jest rzecz oczywista. Jesteśmy nieustannie w toku kampanii wyborczej, która się ma rozstrzygnąć w przyszłym roku.
1: No właśnie, i ta kampania teraz wchodzi za chwilę w kluczowe tory. Jak się patrzy na tą sytuację na prawicy, bo zostaliśmy jakby w tym obszarze, no padają także deklaracje Patryka Jakiego, pomysły, że może najlepszym wariantem byłaby wspólna lista do Sejmu PiS-u i Konfederacji. Nie jest tak, że PiS traci tą pozycję dominatora po prawej stronie i że to jest już trwały i taki pewny, dokończony proces?
2: Znaczy, oczywiście dzisiaj w sondażach, dzisiejszy jakiś sondaż pokazuje, że obie konfederacje w sumie, ale w sumie dają więcej niż ma PiS, natomiast to się nie sumuje. To wiemy o tym, że nigdy nie jest tak, że sumujemy w prosty sposób głosy różnych bytów politycznych, bo z różnych powodów ludzie chcą głosować na Grzegorza Brauna, a nie chcą na Mentzena czy Bosaka i tak dalej, więc połączenie ich wcale nie dawałoby od razu takiej sumy. Druga rzecz jest taka, że wybory, kiedy one już realnie się odbędą, to ważnym drugim elementem oprócz takiego ogólnego wizerunku są konkretni ludzie na listach. No jest oczywiście pytanie bardzo poważne, które trzeba postawić. Kto będzie na przykład na listach Grzegorza Brauna? Czy będą bracia Kamraci? Czy będzie Monika Jaruzelska? Czy to wyborców zachęci czy odstraszy przy całej takiej mocno jednak konserwatywnej retoryce, którą prezentuje Grzegorz Braun? To wszystko nie jest dzisiaj. Te sondaże mówią o pewnych nastrojach, oczywiście, które są coraz bardziej prawicowe, które są coraz bardziej eurorealistyczne czy eurosceptyczne w Polsce, bo wiemy, jaką politykę prowadzi Unia. To nie jest kwestia tylko Ukrainy. One są coraz bardziej ukraino-realistyczne czy ukraino-sceptyczne, to widać z powodu polityki Zełenskiego, to jest jasne. I to wszystko odbija się w sondażach. One oczywiście fluktuują w tę czy ową stronę. Natomiast ta ostateczna batalia to będzie się rozstrzygać w przyszłym roku. Widać wyraźnie jednak, że opinia publiczna, czy też polska scena polityczna, mówię o wyborcach, że cała ta opinia wyborców przechyla się jednoznacznie w stronę prawicową i to nie tak nie tak centroprawicową, jak to było jeszcze lat temu kilka, ale zdecydowanie prawicową. To jest proces, który jest obserwowany nie tylko w Polsce, ale nawet w tak zliberalizowanym społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo francuskie.
1: Dobrze, a czy Prawo i Sprawiedliwość do tej nowej fali pasuje, czy musi ponieść koszty i być może zostanie bardzo dużą, może i największą partią prawicową, ale już nie jedyną, że nie ma szans dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten nurt nadgonić, trochę jak to próbuje Przemysław Czarnek?
2: No to oczywiście wybory pokażą, patrząc na dzisiejsze sondaże, na to nie ma dużych szans. No, wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera jest właśnie taką próbą wzmocnienia PiS-u na prawej flance i to praktycznie nie ma drugiego, tak wyrazistego polityka, zarazem tak dynamicznego, który by był w stanie ze strony PiS-u przez tej, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, był w stanie zawalczyć o ten prawicowy elektorat, bo jak widać, suma tych głosów prawicowych daje władzę. Oczywiście rozumiem, że w kontekście pan redaktor pyta o przyszłe koalicje. No, gdybyśmy dzisiaj mieli to jak gdyby podsumowywać, czy próbować wyrokować, no to jeśli by się wybory rozegrały w ten sposób, jak mówią dzisiaj sondaże, to naturalnie konieczna byłaby prawicowa koalicja.
1: O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A my w Odysei Wyborczej teraz mamy serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Rafał Trzaskowski powołał dwie nowe wiceprezydent Warszawy. Zarzuty dla byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Burza po słowach kandydata na premiera Przemysława Czarnka.
1: Wiadomości wnet.
0: Rafał Trzaskowski powołał dwie nowe wiceprezydent Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik. To reakcja na aferę w Szpitalu Południowym.
2: Od 2016 roku pani Magda Młochowska jest związana z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Odpowiadała za jedne z najbardziej złożonych obszarów działania miasta, jak państwo wiecie, i kiedyś za politykę lokalową i oczywiście również za ochronę środowiska, z tego jest najbardziej znana. Natomiast pani Izabela Marcewicz-Jędrysik jest świetną menadżerką ochrony zdrowia. Kierowała Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, Warszawskim Centrum Opieki Medycznej Kopernik, stąd się też bardzo dobrze znamy, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
0: Na początku lipca Trzaskowski poinformował, że dwie jego dotychczasowe zastępczynie, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze stanowisk. Od płomiennych przemówień rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Jesteście partią afer, grzmiał z mównicy sejmowej poseł PiSu Mariusz Kałużny.
3: Cała Polska się zastanawia, co łączy waszą egzotyczną koalicję. I oczywiście, oprócz koryta, są to afery. Są to afery. 101 afer waszej koalicji. To jest likwidacja porodówek, to jest afera KPO, salony dla swingersów, jachty. To jest, proszę pana, Szpital Południowy, wasza wspólna afera, gdzie chora pacjentka czekała 10 godzin. A ile mógł zarobić pan Kasprzyk przez 10 godzin? 4-5 tysięcy leciutko.
0: Chodzi o wstrzymanie pomocy Ukrainie na chwilkę. Tak kandydat na premiera Przemysław Czarnek skomentował w wywiadzie dla Wirtualnej Polski swoje słowa dotyczące wstrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa.
4: Jeśli pan przypomina moje zdanie, to proszę powiedzieć, co jest kontrowersyjnego w tym, że można na chwilkę wstrzymać pomoc dla Ukrainy? Czyż pan Kosiniak-Kamysz nie wstrzymał dostawy migów na Ukrainę?
5: Prezes na ten temat napisał, to prezes domagał się wyjaśnienia
4: od pana. Ja z panem rozmawiam. Czy Stany Zjednoczone nie wstrzymały pomocy dla Ukrainy, nie wyrzuciły Zełenskiego z gabinetu walnego i nie wrócił tam po tygodniu? Ale... Ukraina musi wygrać z Rosją, bo Putin rozpędzony jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski. Banderyzm antypolski, ludobójczy i gloryfikowanie banderyzmu dzisiaj na Ukrainie jest takim samym śmiertelnym zagrożeniem dla Polski.
0: W poniedziałek kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie. Prezes PiSu jest innego zdania. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. Gościem poranka Radia Wnet był poseł PiSu Krzysztof Szczucki. Mówił, że być może zaprezentowanie kandydata na premiera na półtora roku przed wyborami było błędem.
6: Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2027 roku i to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję. Mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz, usłyszało zarzuty. Nie zastosowano wobec nich tymczasowego aresztowania. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku prowadzonej przez tę fundację. Według prokuratury ponad 8 milionów złotych zostało niewłaściwie wydatkowanych. Kampania polegała na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami typu pijany sędzia awanturował się w klubie, sędzia kradła spodnie. Według opozycji zatrzymanie to próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym. Stany Zjednoczone dokonały kolejnej serii ataków na Iran. Uderzono w dziesiątki celów wojskowych w rejonie cieśniny Ormus. Ponadto USA wznowiły blokadę morską Iranu. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump zapowiedział ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zostawiłem obiekty energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Uderzymy w nich bardzo mocno tej nocy, kolejnej i kolejnej. Następny tydzień będzie dla nich bardzo zły. Zaatakujemy wtedy elektrownie i mosty. Rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty, jeżeli nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. Dwudziestego 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei. To były wiadomości, a za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
10: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
11: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła, spektakl teatralny.
12: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
11: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: A my teraz w Odysei Wyborczej wracamy do Sejmu. Tam trwały dyskusje nad wnioskami formalnymi. Taki festiwal wystąpień polityków. Teraz przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
2: Nie ma kandydata na premiera PiSu, pana Czarnka, ale wie pan tutaj w pierwszym rzędzie, ale wie pan, nie ma też dawnego PiSu. Kiedyś pan wspólnie ze swoim bratem zakładał partię, która chciała dbać o bezpieczeństwo Polaków, która chciała silnej Polski w Unii Europejskiej. Dziś pan mówi jakieś brednie o zastąpieniu policji Gwardią Narodową. Straż Graniczną chce pan zastąpić bojówkarzami Bąkiewicza. Co się stało z dawną pańską partią, którą pan zakładał wspólnie ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim? Wie pan, kogo widzę, jak się na pana patrzę? Wie pan, kogo widać? Grzegorza Brauna widać. Taką pan rekonstrukcję przeszedł. Dziś jak się na pana patrzę, widzę Grzegorza Brauna. I nie idźcie tą drogą, to nie macie już nic wspólnego z partią, którą pan zakładał ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Jesteście skrajną nacjonalistyczną formacją, dla której nie ma miejsca w polskiej polityce i która schodzi z polskiej sceny politycznej.
3: Dziękuję, ogłaszam minutę przerwy.
1: I tak te dyskusje powoli dobiegły końca, a my za chwilę w Odysei Wyborczej mamy kolejne komentarze.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Autopromocja.
2: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
1: To była autopromocja.
3: Studio Białoruskie Radio.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, minęła 12. W tym wydaniu wiadomości prezydent Nawrocki przesłuchany. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę oraz godzina policyjna w mediach społecznościowych. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości wnet.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania w prokuraturze okręgowej w Gdańsku jako świadek w postępowaniu dotyczącym korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Jak potwierdziła prokuratura, przesłuchanie odbyło się 9 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez osoby kierujące muzeum, które miały dopuścić do nieodpłatnego udostępniania należących do placówki pomieszczeń. Postępowanie obejmuje lata 2017-2024 i zostało przedłużone do 24 sierpnia. Prokuratura nie ujawnia treści zeznań, podkreślając, że zostaną one ocenione razem z pozostałym materiałem dowodowym. W sprawie przesłuchano również innych byłych dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej. Postępowanie wszczęto po publikacjach Gazety Wyborczej dotyczących rezerwacji apartamentu muzealnego na nazwisko Karol Nawrocki. Artykuł ukazał się w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w zeszłym roku. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Jak poinformował, tu cytat, mamy takie sygnały, które otrzymaliśmy od naszych służb wywiadowczych. Nie wskazują konkretnego miejsca lub czasu. To mogą być różne środki mające na celu fizyczne uszkodzenie naszej infrastruktury. Prezydent Litwy zapowiedział zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół kluczowych elementów infrastruktury energetycznej i transportowej. Iran przeprowadził ataki na sąsiednie państwa. Trump grozi uderzeniem w irańskie elektrownie, podaje Al Jazeera. Atak Teheranu nastąpił po tym, jak amerykańska armia przeprowadziła czwartą z rzędu noc nalotów na Iran po decyzji prezydenta Trumpa o przywróceniu blokady irańskiej żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował nad ranem, że zaatakował centrum dowodzenia i kontroli 5. floty USA, a także zaplecze logistyczne, instalacje paliwowe i obiekty wojskowe w Bahrajnie oraz amerykańską bazę w Kuwejcie. Irańskie siły zapowiedziały kontynuację ataków na amerykańskie cele wojskowe w regionie. IRGC zagroził również, że jeśli Waszyngton będzie nadal utrudniał eksport ropy i gazu z regionu poprzez kontrolę szlaków morskich, Iran może podjąć działania wymierzone w inne szlaki transportu surowców wykorzystywane przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Nocną godzinę policyjną dla mediów społecznościowych dla młodzieży w wieku 16-17 lat zaproponował rząd Wielkiej Brytanii. Domyślnie aplikacje takie jak Instagram, TikTok i YouTube będą niedostępne między północą a godziną 6 rano. Nastolatki będą jednak mogły wyłączyć to ograniczenie w ustawieniach konta. Rząd chce również, aby domyślnie wyłączone były funkcje uznawane za uzależniające, takie jak automatyczne odtwarzanie filmów i nieskończone przewijanie treści. Według władz ma to poprawić koncentrację, jakość snu i życie rodzinne młodych ludzi. Jak pisze BBC, nowe przepisy są kolejnym etapem zmian zapowiedzianych przez brytyjski rząd. W czerwcu ogłoszono, że osoby poniżej 16 roku życia zostaną całkowicie pozbawione dostępu do wybranych platform społecznościowych.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś raczej słonecznie, choć na północy możliwe słabe opady deszczu, a w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, choć na wschodzie do 29, a chłodniej na południowym zachodzie około 21.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
7: You must remember this.
2: Nazywam się Gabriela Potrac.
7: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
2: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
8: As time goes by.
1: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: To była autopromocja.
4: Wnet tu i tam, czyli
9: wakacyjne podróże, małe i duże.
10: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
11: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 12.06, 15 lipca. Dziś wnet tu i tam podróże małe i duże w trzech miejscach. Dziś będziemy, zaczniemy od Włoch. Włoch na krakowskim przedmieściu, ale o tym zaraz. Później przeniesiemy się do Jordanii, do Mikołaja Murkocińskiego, a zakończymy w Paryżu u Małgorzaty Kleszcz. Także takie dzisiaj Państwa podróże czekają. Będą one też muzyczne, więc żeby się odpowiedzieć nastroić, to zaczniemy od jednego z moich ulubionych włoskich utworów, Ti Sento.

0: I tak mam nadzieję, że Państwo się już odpowiednio nastroili, bo my się teraz przenosimy do Kalabrii. Z nami w studio pani Katarzyna Gralińska, prezes Związków Polaków w Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pierwsze pytanie zadam. Dlaczego jest pani dziś w Polsce, a nie w Kalabrii? Taka piękna pogoda, lipiec, a pani tu u nas.
1: No, dlatego, że jestem również Polką, nie tylko Włoszką. Na stałe mieszkam od ponad 40 lat w Reggio di Calabria, ale mam rodzinę, serce tutaj Polki zawsze wraca do swoich korzeni i w związku z tym no, kilka razy w ciągu roku bywam. A ponieważ jestem warszawianką z urodzenia, w związku z tym najczęściej bywam właśnie w Warszawie, chociaż mam różne koneksje, że tak powiem, przyjacielskie z wieloma innymi obszarami Polski, ale tutaj, że tak powiem, najczęściej bywam w Warszawie.
0: I jak to się stało, że pani w Kalabrii wylądowała, już tam została na tyle lat?
1: No, ja wyjechałam już jako mężatka. Szczerze mówiąc, moje pierwsze... że tak powiem, możliwości miałam takie, żeby wyjechać do Niemiec, ale później się okazało, że jednak ta Kalabria, z racji tego, że mój mąż był Włochem i niestety świętej pamięci i po prostu w tym miejscu wybrałam sobie jako drugą ojczyznę to miejsce. Usytuowane Reggio Calabria jest przepięknie, dlatego, że jesteśmy nad Cieśniną Messyńską i mamy niecałe 5 kilometrów wpław, że tak powiem, do Messyny na Sycylię.
0: I jak się przedostaję na Sycylię z Kalabrii? Pływają promy?
1: Pływają promy, pływa również poduszkowiec, także to jest wycieczka około 20 minut. Ceny biletów są bardzo niskie, w związku z tym polecam. Zresztą sama Kalabria jest terytorium, które ma ponad 4000 lat kultury, bo to jest tak zwana Magna Grecia, czyli stara, wielka Grecja. Mamy bardzo dużo naleciałości językowych z greckiego i na pewnych obszarach właśnie język po włosku to się nazywa lingua grecanica, czyli to jest ten stary grecki, antyczny. Bardzo dużo jeszcze starszych ludzi rozmawia w tym języku, także mamy wielu mieszkańców pochodzenia greckiego.
0: To ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że Kalabria to jest ten czubek buta,
1: tak jest.
0: Włoskiego, teraz chyba coraz bardziej popularny, chociaż bardziej u nas to się lata często teraz i słyszy o Bari, czyli ten obcas jest
1: obcas,
0: zwiedzany.
1: Tak, to jest Apulia, czyli po polsku chyba Apulia jest nazywana, u nas Pulia. Tak, Bari, my z Reggio Calabria do Bari mamy około 500 kilometrów, niecałe 500, ale no prawie. W każdym razie nasz region, no poza tym, że jest znany jako właśnie Magna Grecia, także mamy bardzo dużo różnych artefaktów, nie tylko w muzeum, w naszym Muzeum Narodowym w Reggio Calabria. Mamy dwa posągi wojowników greckich z brązu, a takich zachowanych tylko 3 na świecie są, także u nas są 2 i z tego jesteśmy bardzo dumni. Poza tym nasze miasto słynie z tego, że urodził się w nim Gianni Versace, niestety świętej pamięci, ale bardzo znany stylista mody. Poza tym mamy najlepsze od kilkunastu lat w rankingach włoskich, mamy najlepsze lody w budce Cesare, a Polacy ją nazywają zieloną budką, ponieważ jest pomalowana na kolor zielony. No i mamy najpiękniejszą, również w rankingach od kilkunastu lat, promenadę nadmorską. Mówi się o 1 kilometrze, ale de facto to są 2 kilometry. Także mamy sporo turystów, bardzo dużo turystów przyjeżdża właśnie do naszego muzeum. Poza tym Kalabria jest znana z bardzo dobrej kuchni. W Kalabrii jest bardzo dużo potraw, szczególnie pikantnych. Mamy świetne nduje. To jest taka forma jak gdyby naszej pasztetowej do rozsmarowywania na chlebie, na pizzy czy na jakichś innych, prawda, artykułach alimentacyjnych. W każdym razie tylko w Kalabrii się ją produkuje. Mamy różnego typu kiełbasy, tak zwaną schiacciatę, która jest płaska, pikantna również. No przede wszystkim mamy bardzo dużo warzyw i owoców. Także między innymi kuchnia śródziemnomorska i dieta śródziemnomorska opiera się na produktach i na kuchni kalabryjskiej, sycylijskiej, w ogóle generalnie południowych Włoch.
0: Jak do Kalabrii z Warszawy się dostać?
1: Z Warszawy są zarówno z Modlina, jak i z Chopina loty czarterowe. Natomiast całoroczne, od już prawie 2 lat, mamy bezpośredni lot do Reggio Calabria firmy Ryanair z Katowic. 2 razy w tygodniu latają samoloty, także bardzo dużo ostatnio Polaków do nas przylatuje na 5 dni, na 7 dni i zwiedzają sobie Kalabrię, przyjeżdżają z małymi dziećmi również po to, żeby pojechać i skosztować trochę naszego morza również. Także widzę, że ruch, ja dosyć często na tej trasie kursuję w ciągu ostatniego półtora roku i zauważyłam bardzo, bardzo duży ruch. Te samoloty o każdej porze, w każdym miesiącu są prawie pełne zawsze loty. Także nie są to loty sezonowe.
0: A jak wygląda ta bytność, obecność Polaków w Kalabrii? Dużo nas tam jest?
1: Wielu na stałe jest? Owszem, jest sporo, chociaż zmniejszyła się liczba, szczególnie po 2004 roku, czyli w momencie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Sporo osób, szczególnie kobiet, wyjechało w poszukiwaniu podobnej pracy, którą u nas wykonywały i pojechały przede wszystkim do Niemiec, do Holandii, do Francji czy do państw skandynawskich. Także, ale szczególnie do Niemiec. Także liczba nam się zmniejszyła, ale mimo wszystko jednak mamy bardzo duże obszary w Kalabrii, szczególnie które są bardzo liczne, etnicznie polskie. No i oczywiście najwięcej mamy małżeństw mieszanych, a więc w ten czas, kiedy głównie kobieta jest Polką, a mężczyzna jest Włochem.
0: Czyli rzadziej jest na odwrót.
1: Natomiast małżeństwa, które przyjeżdżają, no to raczej są już rzadsze okazje, dlatego że jednak najczęściej wyjeżdżały głównie kobiety do pracy.
0: Na czym polega działalność prezesa Związków Polaków w Kalabrii?
1: Więc Związek Polaków w Kalabrii to jest organizacja no profit, która zarejestrowana została w październiku 2003 roku w Reggio di Calabria. No i od tamtej pory już istniejemy. Jesteśmy od wielu, wielu lat, że tak powiem, na fali, dlatego że w naszej lokalnej społeczności i przede wszystkim instytucjach jesteśmy znani, bardzo szanowani, doceniani, czego wyrazem może być dowód na to, co mówię, że jest przedstawicielem w naszej prefekturze, reprezentuje wszystkich cudzoziemców. A tych cudzoziemców, czy pochodzenia cudzoziemskiego, mamy ponad 10% ludności. Reggio Calabria jest miejscowością, które ma około 190 tysięcy mieszkańców, ale również Reggio di Calabria jest miastem tak zwanym metropolitalnym, czyli città metropolitana, które to miasto ma obszar, obejmuje prawie 1 miliona ludzi. Także to jest jedno z 10 miast città metropolitana we Włoszech.
0: To ja zapytam, czy jest odczuwalny ten kryzys migracyjny? Są państwo bardzo blisko Sycylii. Czy pani to jakoś zaobserwowała? Jest dużo migrantów?
1: Owszem, jest dużo. Bardzo dużym lotniskiem najbliższym nam to jest lotnisko w Katanii, do której przylatuje też bardzo dużo osób. Tam jest około ponad 6 milionów pasażerów rocznie obsługiwanych przez to lotnisko, ale często się zdarza, że nawet z Katanii czy z północnej części Sycylii ludzie wolą przyjeżdżać do nas, do Reggio Calabria i stąd wylatywać, bo mamy różne połączenia, mamy z Belgią, z Brukselą i z Paryżem. Ostatnio w ubiegłym roku otworzyły się, że tak powiem, nowe linie, nowe kierunki. No i jeszcze mamy oczywiście stałe od wielu, wielu lat, dziesiątek lat połączenia z Rzymem, z Mediolanem na przykład, z Wenecją, więc tych możliwości i wewnątrz krajowych, i zewnętrznych, zagranicznych mamy trochę. Mam taką cichą nadzieję, że nasi politycy będą dążyli do tego, żeby jeszcze bardziej powiększać. Natomiast jesteśmy wsparci przez lotnisko w Lamezia Terme, które leży około 130 km na północ od Reggio di Calabria, i to lotnisko również jest międzynarodowe, także ma większy zasięg możliwości wyjazdów do innych państw europejskich.
0: Konkurs Polak Roku we Włoszech i na świecie. Pani jest twórczynią tego konkursu.
1: Tak, jestem autorką i szczerze mówiąc pomysł, żeby taki konkurs powstał w Republice Włoskiej, miałam taki pomysł w 2014 roku, w momencie kiedy nasza Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich, której obecnie jestem prezesem, nawiązała kontakt z innymi przedstawicielami Polonii i braliśmy udział w projekcie Unii Europejskiej. No i byliśmy zaproszeni do Belgii, do Brukseli. Także ponieważ między innymi byliśmy zaproszeni na ich Polaka Roku, także cały ten, że tak powiem, pomysł narodził się w naszych głowach właśnie, żeby przenieść go na grunt włoski. Trwało to kilka lat, bo niestety problemy były finansowe, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, nasza organizacja jest organizacją non-profit. Nikt z nas nie zarabia, nie dostaje, nawet nie dostaje rekompensaty za wydatki ponoszone, bo po prostu nie mamy z czego. Projekty, które piszemy i które ewentualnie są dofinansowywane, ale w bardzo niewielkiej części, no resztę wydatków pokrywamy z własnej kieszeni, także zawsze do tego, że tak powiem, dokładamy. Natomiast nie jesteśmy w stanie nawet pokryć własnych kosztów reprezentacyjnych czy organizacyjnych. No ale staramy się jak zwykle przede wszystkim zajmować kulturą, edukacją. Bardzo wspieramy naukę, wspieramy młodych ludzi. I tego wyrazem w tym roku jest również siódma kategoria, która powstała, ale ona już była zaplanowana 3 lata temu, żeby właśnie zrobić ją na 10. galę, 10. edycję. To jest Młody Talent Polonii. W naszych szeregach w ciągu ostatnich 2-3 lat sporo młodzieży się zapisało, 18+, bo oczywiście 18+ tylko mogą należeć, mogą być członkami. No i widzę, że są bardzo, bardzo aktywni, bardzo nas wspierają, a tak jak mówię, my prowadzimy naszą działalność absolutnie czysto społeczną, jak to się mówi potocznie, kolokwialnie, ku chwale ojczyzny. Nie mamy z tego żadnych benefitów ekonomicznych.
0: Ile Polaków mieszka we Włoszech albo w Kalabrii na ten moment?
1: We Włoszech około, to oczywiście jest bardzo płynne

0: latach?
1: O, bardzo, bardzo różni ludzie. Przez pierwsze 4 edycje mieliśmy o zasięgu krajowym i to było tylko na Włochy. Natomiast od 5 edycji jubileuszowej rozwinęliśmy się na zasięg międzynarodowy i światowy. I praktycznie rzecz biorąc, poproszono nas, żeby dalej kontynuować. Także od 5 edycji przekształciliśmy się jako konkurs międzynarodowy Polak Roku we Włoszech i na świecie. I to jest to, ten dodatek i na świecie dla nas jest w tej chwili bardzo, bardzo ważny, a dodaliśmy, a nie stworzyliśmy nowego z tego względu, żeby to po prostu była kontynuacja, bo de facto nasza działalność jest w tym roku, będziemy obchodzić 10-lecie, także
0: jednego, ale już od 6 lat jesteśmy laureata,
1: jakby pani wymieniła. Nie, niestety nie mogę, bo to jest absolutnie, że tak powiem, objęte top secret, dlatego że myśmy od samego początku przyjęli zasadę, że przedstawiani laureaci, kandydaci są przedstawieni podczas gali. Także i skład kandydatów z poszczególnych kategorii i skład kapituły jest zawsze ogłaszany podczas gali, natomiast później oczywiście będzie podany wszem i wobec, ogłoszony publicznie, dlatego, że będzie można znaleźć na naszej stronie Polak Roku we Włoszech i na świecie, będzie można znaleźć zdjęcia, relacje przede wszystkim. Poza tym dbam o to bardzo, żeby wszystkie najważniejsze instytucje polskie posiadały nasze relacje, a więc piszemy oczywiście do naszego ambasadora, do konsula, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Sejmu, Senatu, do Komisji Łączności Polaków za Granicą i do Prezydenta Rzeczpospolitej. Także wszyscy otrzymują nasze oficjalne relacje co roku.
0: A w minionych latach?
1: W ubiegłym roku powiem, że ta relacja była na 13 stron. Także bardzo obszerna i obfita w szczegóły. Wymienieni wszyscy, którzy i kandydaci, i członkowie kapituły, i goście honorowi, którzy byli. No i oczywiście opisani wszyscy laureaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Od czasu do czasu również robimy nagrodę specjalną kapituły. Nie co roku ona była przyznawana, tylko no w zależności od tego, jakie są, prawda, potrzeby, bo to też dla nas ta nagroda specjalna kapituły to jest praktycznie rzecz biorąc równowartość statuetki, czyli pierwszego miejsca. Ale ponieważ statuetka niestety może być tylko jedna, statuetka jest opracowana i co roku przygotowywana dla nas przez znanego młodego rzeźbiarza pochodzącego tutaj właśnie z Warszawy, pana Krzysztofa Renesa. To jest człowiek, młody człowiek, który wiele nagród międzynarodowych już zdobył. Od 10 lat zajmuje się produkcją tych statuetek i one są produkowane tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. My mamy prawa autorskie, także nigdzie nie można ich kupić. One są co roku robione w takiej ilości, w jakiej są kategorie. Także
0: tak, to są wygląda.
1: Przez dziennikarzy, już kilka lat temu, przez dziennikarzy włoskich i międzynarodowych, polonijnych, no nasz konkurs został ogłoszony jako włoskie Oscary. Także my jesteśmy z tego bardzo dumni, zaszczyceni. No i bardzo dbamy o to, o ten wizerunek, prawda, żeby szczególnie nagrody, które my wręczamy, no żeby miały jakąś wartość, przede wszystkim sentymentalną i dla ludzi, którzy je otrzymują. Ale zdradzić niestety nie mogę zdradzić, bo tego nigdy nie robimy.
0: Jak się pani mieszka w Kalabrii?
1: Bardzo dobrze, chociaż ja bardzo często bywam w Polsce, bo tak można powiedzieć średnio 4-5 razy do roku, czasami nawet i więcej, także no, średnio co 2 miesiące, co 3 miesiące maksymalnie, ale tak co 2 miesiące bywam. Nawet jeżeli nie w Warszawie, to bardzo jestem związana współpracą.

0: pracą i sentymentalnie, że tak powiem, z przyjaciółmi w Kielcach, a więc w województwie świętokrzyskim. Mamy świetne relacje, również instytucjonalne, zarówno z Urzędem Miasta, ale przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim. Także współpraca kwitnie. Mam nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli gościć przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego na naszej gali. Oczywiście Państwa również bardzo serdecznie zapraszamy, dlatego że będzie to wspaniały moment, żeby przede wszystkim poznać, a bardzo dużo ludzi z Europy i mam nadzieję również z innych części kontynentów przyjedzie. No i przede wszystkim będziecie Państwo mieli okazję do przeprowadzenia wielu wywiadów z bardzo ciekawymi ludźmi.
1: Być może i tak się stanie. To już ostatnie pytanie, za czym Pani najbardziej tęskni, jak jest we Włoszech?
0: Jak jestem we Włoszech, to bardzo tęsknię za kuchnią polską.
1: A jak jest pani w Polsce, to za kuchnią włoską.
0: Nie, absolutnie, dlatego że mając ją na co dzień, zawsze twierdzę, że włoskie potrawy mam u siebie przede wszystkim w Kalabrii. Bardzo dużo owoców i warzyw konsumuję, także jestem związana z kuchnią włoską bardzo. Bardzo ją lubię. Ale jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, to preferuję kuchnię tradycjonalną danego miejsca, danego państwa. Jestem bardzo ciekawa, lubię próbować. No powiedzmy, nie zawsze spełnia to moje oczekiwania, ale nigdy nie stawiam na kuchnię włoską czy na kuchnię polską, jeżeli jestem gdzieś w jakimś innym kraju, tylko zawsze jestem ciekawa danej
1: kuchni regionalnej. No i nie odpowiedziała pani, za czym pani najbardziej tęskni włoskim, będąc w Polsce?
0: Bardzo lubię risotto. Bardzo lubię cannelloni i lasagne.
1: Dobrze. No to tak, mam nadzieję, że Państwo trochę o Kalabrii się dowiedzieli, o Polakach w Kalabrii, we Włoszech też. Na pewno jeszcze będziemy opowiadać, kto wie, może Radio Wnet i do Kalabrii się wybierze. Pani Katarzyna Granińska, prezes Związków Polaków w Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
0: Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Godzina 12:33, to my teraz przeniesiemy się do Mikołaja Kocińskiego i do Jordanii.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam w tym paśmie jordańskim na antenie Radia Wnet. Przypomnę, że zwiedzamy i eksplorujemy ten kraj od poniedziałku. Jesteśmy tutaj ja sam jestem tutaj do soboty, ale mam nadzieję, że właśnie za pośrednictwem tych audycji razem z Państwem poznamy lepiej ten kraj z różnych perspektyw. No, takim naszym kluczem to jest turystyka, tym razem tutaj w Jordanii. O tej turystyce i o jej kryzysie dużo mówimy, ale także mówimy sporo o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Mówimy także o jakimś takim współżyciu różnych wspólnot na przestrzeni tysiącleci, wieków i w jaki sposób właśnie to współistnienie wygląda po dziś dzień. Ale może najpierw o kilka słów o miejscu, w którym się znajduję. Siedzę w starożytnym teatrze. Tutaj muszę pilnować swoich słów. Teatrze z II wieku, który został zbudowany przez Rzymian, ale został zbudowany na modłę helenistyczną, grecką, również w zboczu góry, ponieważ Amman, w którym się znajduje, czyli stolica Jordanii, jest takim, można powiedzieć, bliskowschodnim odpowiednikiem Rzymu. Oczywiście nie pod względem architektonicznym, ale właśnie pod względem topograficznym. Jest to miasto położone na 7 wzgórzach, podobnie jak Wieczne Miasto. I również nie brakuje tutaj tych zabytków z różnych epok, nie tylko z epoki rzymskiej, ale jak mogłem się przekonać godzinę temu, również z innych, no właśnie, epok, czy to helenistycznej, czy to jeszcze wcześniejszych, ponieważ podobnie podobnie jak wiele, wiele innych miast i skupisk ludzkich na Bliskim Wschodzie. I Amman jest takim miejscem o bardzo długiej historii, mniej więcej 6 tysięcy lat, tak przynajmniej mogłem obliczyć, będąc w muzeum tutaj na tak zwanej Cytadeli w stolicy Jordanii. I no właśnie, i się tak zastanawiam, siedząc tutaj na jednym z tych krzesełek na tej trybunie tego teatru, czy właśnie jest tylu teraz słuchaczy, którzy mają włączone radio odbiorniki i którzy słuchają Radia Wnet, tego nie wiem. W każdym razie jeszcze dwa słowa o pogodzie, ponieważ mówimy także o audycji, która ma taki charakter bardziej turystyczny niż te poprzednie wyjazdy, to mogę powiedzieć, że jest bardzo ciepło, 35 stopni co najmniej w słońcu. Ja na tym słońcu aktualnie siedzę, w związku z czym za chwilę posłuchamy takiej muzyki wprowadzającej. Ja się w tym czasie przeniosę do cienia, gdzie temperatura jest bardziej znośna. A no właśnie, mówiłem Państwu wczoraj również, że jeżdżę po tej Jordanii, jeżdżę i słucham muzyki arabskiej, tej znanej, Fairuz, ale także innych piosenkarzy bardziej tradycyjnych. Ale także odkrywam nową muzykę, to oczywiście przy pomocy pana, który właśnie prowadzi samochód i który puszcza co lepsze kawałki, utwory muzyki współczesnej, tego co się słucha w Jordanii. Dlatego też zaczniemy właśnie od jednej z takich piosenek, którą usłyszałem wczoraj, Najwa Farouk. I po tej przerwie muzycznej wracamy tutaj do Ammanu.

0: I to, proszę Państwa, była Najwa Faruk. Takie piosenki towarzyszą mi tej podróży i na pewno jakoś będą się także kojarzyły mi właśnie w tych wspomnieniach z Jordanii. A tymczasem tutaj wraz z Aminą, która, przypomnę, oprowadza mnie po Jordanii. Już od 2 dni wyszliśmy z Teatru Rzymskiego i idziemy ulicą, która jest taką ulicą handlową, bardzo ruchliwą. Jest korek, stoją samochody, głównie chyba produkcji japońskiej, tak mi się wydaje, ale stoją także żółte taksówki, a wzdłuż tej ulicy mnóstwo różnych sklepików z biżuterią, z arafatkami, z innymi różnymi suwenirami, ponieważ jesteśmy tutaj w tej starszej, centralnej części Ammanu. No ale tak, dzisiaj już mogą Państwo zgadnąć, że tematem audycji jest Amman, jest stolica Jordanii, która wydaje mi się przez wielu jest traktowana bardziej jako taka brama do Jordanii, jako brama do tych głównych atrakcji, czyli Petry, Madaby i innych miejsc, z którymi nam się Jordania kojarzy, ale historia Ammanu jest bardziej skomplikowana i na pewno warto tutaj się zatrzymać, prawda?
1: Witam serdecznie. Salam alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Zazwyczaj ludzie nie omijają Ammanu i to jest, mi się wydaje, bardzo dobry punkt, żeby zobaczyć przede wszystkim i tradycje arabskie w starym Ammanie, ale zobaczyć też, że jest część Ammanu bardzo nowoczesnego, dość podobnego nawet do europejskich stolic, nawet sam dzisiaj widziałeś, jak byliśmy. Więc to jest takie połączenie, bo Amman jest dość mały powierzchniowo, ale mówimy, że mieszka w Ammanie jakieś 12 milionów osób, więc wszystko tutaj dosłownie jest i Amman jest podzielony na stary Amman i nowy Amman, lub powiedzmy wschodni i zachodni Amman. Więc my teraz przechodzimy się przez dosłownie Wast el-Balad, czyli środek miasta. Wast el-Balad. My się przechodzimy. Tutaj jest mnóstwo uliczek i handlowych właśnie, ale też takie najstarsze, powiedzmy, restauracje, kafejki. Tutaj bardzo duży, szczególnie w starym Ammanie jest tradycji kafejek dla panów, tylko panowie. To w nowym Ammanie już jest tego mniej, ale w starym Ammanie jest tego mnóstwo. Tutaj najlepiej wybrać się na najlepsze kunafę, czyli na ten najlepszy deser. Szczególnie w Ammanie trzeba go spróbować. Na lody o smaku arabskim. Na tutaj zjedzenie tych przysmaków, przechodząc się przez ulicę. Więc tutaj tak naprawdę można zobaczyć ten Amman jeszcze z tradycjami arabskimi. Chaos, dużo dźwięków, zapachów. Więc ja zawsze polecam, żeby ludzie przeszli się przez Amman stary. Amman, ogólnie wszystkie miasta arabskie są nocnymi miastami, nie oszukujmy się, ze względu na temperatury. My teraz idziemy, słuchajcie, 35 stopni. Bardzo. Więc lepiej zdecydowanie zwiedza się wieczorem, ale wieczorem, uwierz mi, Mikołaj, nie da się tu przejść, bo jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo.
0: Teraz rzeczywiście jest ludzi trochę mniej, bo i temperatura jest dość wysoka. Mogą Państwo może usłyszeć, że idziemy i że w związku z tym jesteśmy trochę zziajani, ale mogę potwierdzić, ponieważ także w ostatnich miesiącach tych miast, stolic arabskich również kilka mogłem zobaczyć i Amman, muszę powiedzieć, jest podobny oczywiście z zgiełkiem, ale też jest inny również przez topografię właśnie, o której mówię, ale Amina, powiedziałaś mi dużo mówiłaś wcześniej, opowiadałaś mi o historii tego miasta, o bardzo długiej historii tego miasta. Kiedy tak w zasadzie Amman powstał?
1: O, jeżeli byśmy mieli mówić o najstarszym miejscu, które zostało tutaj odkryte jako wykopaliska, to jest Ain al-Ghazal. To jest jakieś 6,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli powiedzmy, życie trwa bardzo, bardzo dawna. Mówi się dlatego, że jest dostęp do wody, że klimat jest umiarkowany, porównując z innymi częściami Jordanii, i jest żyzna ziemia. Te trzy rzeczy sprawiały, że ludzie tutaj zamieszkiwali. No ale później mówimy również o Starym Testamencie, o królestwie Amonitów, o królu Dawidzie, który chciał zdobyć królestwo Amonitów. Dlatego cytadela, na którą byliśmy, to pierwsza nazwa wzięła się z cytadela, dlatego że to była pierworodna, powiedzmy, funkcja zbudowania tego miejsca. No i pierwszą nazwą dla Ammanu była Rabat Amon, która była wspomniana w Starym Testamencie.
0: Rabat, czyli wcześniej zgadłem poprawnie, że to forteca, zamek.
1: Tak, Rabat Amon, dokładnie. Później następnie zaczyna się u nas okres helenistyczny, już po zdobyciu Aleksandra Wielkiego, Macedońskiego, tutejszych terenów, została zmieniona nazwa na Filadelfię. To była druga nazwa Ammanu. I później mamy okres rzymski, gdzie właśnie Rzymianie się to rozbudowali i Filadelfia była jednym z miast Dekapolu.
0: Dekapolu, czyli tej Ligi 10 miast.
1: Dokładnie, Dekapolis, 10 miast. Późniejszy okres to okres Bizancjum, zostajemy przy tej samej nazwie, ale bardzo duża ilość kościołów. Większość kościołów, jeżeli chodzi o te pozostałości po kościołach z okresu Bizancjum, to 6 wiek naszej ery, w większości. Mamy starsze, tak, ale większa ilość jest 6 wiek. No i dochodząc do tej ostatecznej nazwy, to już w 8 wieku naszej ery, kiedy Umajadzi zaczynają tutaj panować, pierwsza dynastia arabska, pierwsza dynastia muzułmańska, która zmieniła nazwę z Filadelfii na Amman, ale prawidłowo wypowiada się Amman.
0: Przez Ain.
1: Dokładnie, przez Ain.
0: No i tak oto właśnie Amman powstał. Ja tylko opowiem Państwu, ponieważ my tutaj cały czas idziemy, że skręciliśmy w prawo. No właśnie, tutaj widzimy taki sklepik z różnymi orzeszkami, prawda? Nie wiem, czy jest jakaś nazwa konkretna na taki sklep właśnie, gdzie są maszyny, gdzie właśnie maszyny do pewnie opalania tych orzechów, ale zastanawiam, może byśmy zapytali pana, jak, co to jest, co tu sprzedaje. Możemy, tak? Podchodzimy. Nahnu ala al-hawa. Marhaba. Bil arabi. No, tak, pan się zgodził. Sham tam.
2: Bashtaghal.
1: شو بتعملوا بالمكسرات؟
2: بتسوي فانتك. قصدك شو احنا بنعمله تحميص نعم بنحمص فستق بزر كذا وبنعرضه البسطه للناس يعني.
1: ماما يوم اوجخ بستكي tutaj które są wypalane w takich specjalnych piecach są z przyprawami bez przypraw.
0: هيدا كثير محلي مش هيك؟ يعني
2: نعم موجود محلي
1: محلي لوكال.
0: برضه لوكال وفي هذول ماشينات شو هيدا يعني؟
2: هاي ماكينه تحميص فستق وبزر. بنحط البزر هون وبنشغل النار بتشغل النار بتحمص لمدة 10 دقائق بعدين بطلع بصير جاهز للأكل للناس وبكون ني هو كيك بكون ني بصير محمص وعليه ملح أو حسب بدون ملح يعني حسب طلب الناس.
1: Surowe pestki tutaj wrzucają do tej maszyny i lub orzechy i je wypalają w tej maszynie, dodają przyprawy, bo to są surowe i później sprzedają je takie już powypalane, gotowe do jedzenia.
0: I to wszystko jest oczywiście tutaj pokazane na straganie. To, co na pewno rzuca się w oczy, to niezwykłe kolory. Żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy oczywiście i biały. Maszyny to jest też, one tworzą urok tych różnych sklepów i sklepików w miastach arabskich. Shukran kthir, shukran jazilen. Szu ismek?
2: Omar.
0: Omar, powiedział pan Omar. Islam. Pan oczywiście chce, żebyśmy się poczęstowali. Ma'andi, jadjani. Że nie mam ręki wolnej. Ale pan nalega, ale nie chce. Lala, halas, szukran. I tutaj właśnie, proszę państwa, musimy się mierzyć, jestem oszukran, musimy się mierzyć, właśnie, musimy się mierzyć tutaj z gościnnością arabską, którą spotykamy w tym regionie. I tak oto wyszliśmy z małą saszetką orzeszków, które będzie trzeba zjeść. Proszę państwa, godzina 12:13:50 tutaj w Ammanie, to ja proponuję, abyśmy się cofnęli troszeczkę do poranka, ponieważ rano, zanim rozpoczęliśmy tutaj zwiedzanie Ammanu, odwiedziliśmy pewien instytut, Królewski Instytut Dialogu Międzyreligijnego i tak, rozmawiałem z panią dyrektor tego instytutu, który istnieje od roku, a to państwo się dowiedzą od którego roku, i pani doktor Tahrid Ody. I właśnie rozmowa na temat tego, jaka jest misja tego instytutu. Właśnie o to zapytałem w pierwszej kolejności panią dyrektor. Posłuchajmy.
3: So the institute was founded in the 1994 under the patronage of His Royal Highness Prince Al Hassan bin Talal, and as we go, we were focusing on the interreligious, interfaith, as well as intercultural dialogue, and we focus on dialogue as a tool of diplomacy, as they say. So, and up until now, His Royal Highness Prince Al Hassan is the chairman of the board of trustees of the institute.
0: I to była pierwsza rozmowa, pierwsze pytanie właśnie na temat misji tego instytutu, który istnieje od roku 1994 i której celem jest właśnie propagowanie dialogu międzyreligijnego. Sama instytucja jest, jak Państwo zrozumieli, instytucją królewską. Znajduje się pod auspicjami księcia Hasana i można powiedzieć, że jest to takie narzędzie soft poweru o Jordanii, czyli właśnie to promowanie pokoju. Do tego jeszcze oczywiście wrócimy, ale zapytałem no właśnie tego, co robi konkretnie, jaka jest misja Instytutu Dialogu Międzyreligijnego.
3: If you can see, we're in the Middle East, where the whole region is always we're having issues, and Jordan, I would say we have the benefits of that we're always living in peace, and we're more stable than any other countries around us. So I would say this is a benefit, and we have a role in the having a good relationship as well as keeping a diplomatic relationship with the whole region as well as the whole world in general.
0: I tutaj pytanie oczywiście było o misję, ale także o to, dlaczego w ogóle taki instytut znajduje się w Jordanii, no bo przecież jeżeli mówimy o tej różnorodności na Bliskim Wschodzie, no to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl no Liban oczywiście, ale także Syria, no Egipt w sumie, gdzie także znajduje się największa pod względem liczby mniejszość chrześcijańska. No to dlaczego w takim razie w Jordanii, gdzie można powiedzieć jest ta ludność przynajmniej pod względem religii całkiem jednolita. No i tutaj potwierdziła właśnie to pani Tahrir, doktor Tahrir Ody, to co powiedziałem, czyli że rolą tego instytutu jest także podtrzymywanie tej dyplomacji pokoju, która jest, można powiedzieć, taką marką jordańskiej polityki zagranicznej, co oczywiście także ma odróżniać ten kraj od tego sąsiedztwa, trudnego sąsiedztwa tutaj na Bliskim Wschodzie. Wiemy, co dzieje się w Syrii, wiemy, co dzieje się także na terenie Ziemi Świętej oraz w Libanie. No i Jordania, która ma być promowana właśnie jako taka bezpieczna przystań i jako taka arena, w której może dochodzić do tego dialogu. I rzeczywiście tutaj jest to taki może powód do dumy, przynajmniej tych Jordańczyków, z którymi rozmawiam, że tutaj nie zwraca się uwagę na religię, że rzeczywiście tutaj ta mniejszość chrześcijańska, chociaż tak jak wspomniałem wczoraj, ona jest naprawdę mniejszością, bo około 2% społeczeństwa. No rzeczywiście tutaj jest to społeczeństwo dobrze zintegrowane. To oczywiście również jest temat, który trzeba także, no dobry temat na osobną audycję, można powiedzieć. W każdym razie cały ten wywiad będzie do wysłuchania już w najbliższych dniach, wywiad mniej więcej 12-minutowy, ale my wracamy teraz na ulicę Ammanu. Zatrzymaliśmy się tutaj w cieniu, zatrzymaliśmy się przy takiej, można powiedzieć, soczkarni, nie wiem, jak się nazywa takie miejsce, gdzie właśnie można kupić wyciskany sok, to co właśnie zrobiliśmy?
1: Po polsku?
4: Po polsku, po arabsku.
1: Po arabsku murettibat.
4: Murettibat.
1: Czyli coś, co daje ci
4: orzeźwienie,
1: dokładnie. Murettab, no.
0: No to tutaj właśnie, może tutaj, jeżeli Państwo byli w krajach arabskich, to zapewne Państwo widzieli takie murettibat, czyli miejsce, gdzie wyciska się sok z owoców, które można zobaczyć tutaj na ladzie, można zobaczyć wszelkiego rodzaju te owoce, najróżniejsze kolory. Fiktir fałaki, myszek, ja niby urdun. Ktir fałaki, halla.
5: يعني وفي كتير فواكه بتيجي برضو يعني من برا مو من الأردن يعني شغلات اللوكل شغلات خفيفة خاصة يعني كل يعني معظم الشغلات من برا بكون.
0: شو شغلات لوكل يعني محلي
5: البرتقال كمان فترة بنزل الرمان يعني موز مثلا هاي الشغلات الخوخ الدراء المشمش 100%
1: الشمام ميلون
5: الشمام البطيخ هاي كلها شغلات لوكل
0: jednym słowem, tutaj całkiem sporo, ponieważ zapytałem właśnie, czy w Jordanii jest dużo owoców o tej porze roku. Pan początkowo powiedział, że wiele pochodzi z importu, ale jak zaczął wymieniać te wszystkie tutaj owoce, które rosną i które można pozyskać tutaj w Jordanii, no to w sumie wyszło tego całkiem sporo. Z pamięci oczywiście pomarańcza, oczywiście także chyba figi, z tego co pamiętam, melony.
1: Granaty, melony, brzoskwinie, nektarynki, teraz to jest ogólnie sezon na to, czereśnie, truskawki, teraz mamy, zacznie się niedługo sezon na figi, arbuzy. Arbuzy oczywiście też.
0: Arbuzy rzeczywiście są zresztą takie całe, można powiedzieć, stoiska tylko z arbuzami. Wczoraj takie widziałem, ale są także książki. Teraz przechodzimy obok jednej z księgarni. I co ciekawe, możemy zobaczyć tutaj także króla Abdullaha oraz jego małżonkę Ranię, którzy tutaj są. I widzimy parę królewską z właścicielem, domyślam się, tego stoiska z książkami. Pan jest zajęty, w związku z czym nie będę go pytał. Idziemy troszkę dalej i po naszej lewej stronie lokal Habiba, która, jak się dowiedziałem, jest najlepszą cukiernią w mieście.
1: Tak, najlepsza cukiernia, która robi kunafę w Starym Mieście, jest Habiba. I koniecznie, jak jesteście już w Ammanie, musicie szukać Habiba. Najlepszy deser. On jest podawany na ciepło, z koziego lub owczego sera, z semoliną zapiekaną i z pistacjami, z takim syropem cukrowym. Koniecznie, ale Habiba, żeby zjeść lokalnie, jeść na tym placu, na którym my teraz jesteśmy, ty siadasz, pijesz sok, a ja idę tobie po kunafę.
0: O, świetnie, w takim razie tutaj mój sok już na mnie czeka. I jeszcze tylko, żeby Państwu powiedzieć nazwę tego miejsca, Mahmud Habiba, to jest placyk, na którym mogą Państwo, jeżeli będą Państwo oczywiście w Ammanie, jeżeli są Państwo w Ammanie, tutaj w stolicy Jordanii, mogą tutaj Państwo przyjść i spróbować tradycyjnej knafy. I teraz tak, zbliża się godzina 14 tutaj w Ammanie, godzina 13, jeżeli się nie mylę, w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu. To może zapowiem tylko, o czym będziemy opowiadali w tej drugiej połowie naszego dzisiejszego programu prosto z Jordanii. Będziemy jeszcze porozmawiamy na temat historii Ammanu, ale mam nadzieję także, że porozmawiamy także o historii samej Jordanii, ponieważ ona jest bardzo ciekawa, szczególnie ta historia współczesna, także ta historia dominacji brytyjskiej w okresie międzywojennym. No i oczywiście pytanie, w jaki sposób Jordania, no właśnie, bo mówiłem przed chwilą, słyszeliśmy o tej wyjątkowej roli Jordanii, którą przynajmniej chce się nadać, żeby Jordania właśnie jawiła się jako takie miejsce stabilne i miejsce, które także promuje pokój. W jaki sposób w ogóle właśnie jest to możliwe, że Jordania, można powiedzieć, powstała, ponieważ tutaj warto jeszcze nadmienić, że równo 80 lat temu właśnie Jordania uzyskała niepodległość. Ale o tym wszystkim po godzinie 14 w Ammanie, godzinie 13 w Warszawie. Teraz oddaję już głos do studia, serwis informacyjny i potem dalszy ciąg podróży małych i dużych prosto z Jordanii. Kłaniam się nisko i do usłyszenia już za kilka minut. Mikołaj Murkociński.
6: Dzień dobry, wybiła 13:00 w tym wydaniu wiadomości. Człowiek z bronią przed Pałacem Prezydenckim. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę. Rozgodzina policyjna w mediach społecznościowych. Jakub Duszak, zapraszam.
7: Wiadomości wnet.
6: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Jak wynika z ustaleń RMF FM, mężczyzna podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zabezpieczających obiekt i zażądał spotkania z prezydentem Nawrockim. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 47-latka. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz sprawdzają, czym był przedmiot znaleziony przy zatrzymanym. A prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania w prokuraturze okręgowej w Gdańsku jako świadek w postępowaniu dotyczącym korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Jak potwierdziła prokuratura, przesłuchanie odbyło się 9 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez osoby kierujące muzeum, które miały dopuścić do nieodpłatnego udostępniania należących do placówki pomieszczeń. Postępowanie obejmuje lata 2017-2024 i zostało przedłużone do 24 sierpnia. Prokuratura nie ujawnia treści zeznań, podkreślając, że zostaną one ocenione razem z pozostałym materiałem dowodowym. W sprawie przesłuchano również innych byłych dyrektorów muzeum. Postępowanie wszczęto po publikacjach Gazety Wyborczej dotyczących rezerwacji apartamentu muzealnego na nazwisko Karola Nawrockiego. Artykuł ukazał się w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w zeszłym roku. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Jak poinformował, to cytat, mamy takie sygnały, które otrzymaliśmy od naszych służb wywiadowczych, nie wskazują konkretnego miejsca lub czasu. To mogą być różne środki mające na celu fizyczne uszkodzenie litewskiej infrastruktury. Prezydent Litwy zapowiedział zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. Iran przeprowadził ataki na sąsiednie państwa, a Donald Trump grozi uderzeniem w irańskie elektrownie, podaje Al Jazeera. Atak Teheranu nastąpił po tym, jak amerykańska armia przeprowadziła czwartą z rzędu noc nalotów na Iran. Po decyzji prezydenta Trumpa o przywróceniu blokady irańskiej żeglugi w rejonie cieśniny Ormus, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC, poinformował nad ranem, że zaatakował Centrum Dowodzenia i Kontroli 5. Floty USA, także zaplecze logistyczne, instalacje paliwowe i obiekty wojskowe w Bahrajnie oraz amerykańską bazę w Kuwejcie. Irańskie siły zapowiedziały kontynuację ataków na amerykańskie cele w regionie. IRGC zagroził również, że jeśli Waszyngton będzie nadal utrudniał eksport ropy i gazu z regionu poprzez kontrolę szlaków morskich, Iran może podjąć działania wymierzone w inne szlaki transportu surowców wykorzystywane przez USA i sojuszników. Nocną godzinę policyjną dla mediów społecznościowych dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat zaproponował rząd Wielkiej Brytanii. Domyślnie aplikacje takie jak Instagram, TikTok i YouTube będą niedostępne między północą a godziną 6 rano. Nastolatki będą jednak mogły wyłączyć to ograniczenie w ustawieniach konta. Rząd chce również, aby domyślnie wyłączone były funkcje uznawane za uzależniające, takie jak automatyczne odtwarzanie filmów i nieskończone przewijanie treści. Według władz ma to poprawić koncentrację, jakość snu i życie rodzinne młodych ludzi. Jak pisze BBC, nowe przepisy są kolejnym etapem zmian zapowiedzianych przez brytyjski rząd. W czerwcu ogłoszono, że osoby poniżej 16 roku życia zostaną całkowicie pozbawione dostępu do wybranych platform społecznościowych.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
15: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
16: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Witt i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
13: To była autopromocja.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalibi.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże, małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murchociński, prosto z centrum Ammanu, stolicy Jordanii. Zakończyliśmy pierwszą część naszej audycji na placu Mahmuda Habibiego, tak, jeżeli dobrze widzę, i w sumie się stąd nie ruszyliśmy. I nie ruszyliśmy się, ponieważ jest po pierwsze tutaj cień, po drugie zaczęliśmy spożywać knafę. My, to znaczy ja oraz Amina, która można powiedzieć współtworzy dzisiejszą audycję, podobnie jak te poprzednie tutaj audycje z Jordanii. Zakończyłem także mówiąc, że porozmawiamy troszeczkę o historii Jordanii, a to dlatego, że słuchając tego początku rozmowy pani dyrektor Królewskiego Instytutu do Dialogu Międzyreligijnego, myślałem sobie, że jednak jak to jest, że Jordania no właśnie stała się takim tutaj miejscem spokoju na tym wzburzonym Bliskim Wschodzie. I na pewno tutaj historia ma dużo do rzeczy, ale właśnie w tym roku 80-lecie niepodległości Jordanii. Jak to się wszystko zaczęło?
6: Ja zawsze mówię, że żeby znać sytuację Bliskiego Wschodu, trzeba znać historię. To jest zdecydowanie prawda. Zaczęło się, no przybliżę to jak najbardziej, będę mogła w skrócie, że Arabowie do XX wieku, do 1916 roku dokładnie, od XVI wieku byli pod władzami Imperium Osmańskiego, aż w końcu doszło do rewolucji arabskiej, rewolty arabskiej, w której główną osobą był właśnie Sharif al-Hussein al-Hashimi, czyli pradziadek naszego aktualnego króla, on z Lorencem z Arabii. To też dość ciekawa postać, która brała bardzo duży udział tutaj na Bliskim Wschodzie, no ale o nim to było, można powiedzieć, bardzo długo.
5: Cały bardzo długi film powstał.
6: Tak, dokładnie.
5: Można obejrzeć. Bardzo dobry zresztą film.
6: Lorenz z Arabii, tak. Długi film. Tak. Więc możecie sobie go obejrzeć. No i tak powstały w ogóle kraje arabskie, bo kiedyś nie było granic. Był Lewant i Arabia. No i w końcu później powstały granice. Jordania w 1921 roku powstała jako Emirat Transjordanii. Emirat, czyli księstwo, tak można by nazwać, bo emir to książę. I wtedy Abdullah I był emirem tego Emiratu Transjordanii. A w 1946 roku, i byliśmy pod mandatem Wielkiej Brytanii, do 1946 roku, później pozbywamy się mandatu Wielkiej Brytanii i 25 maja 1946 rok zostało założone Królestwo Haszymickie Jordanii, które też miało inną trochę powierzchnię. Ta powierzchnia zmieniała się później po 48-67 roku.
5: Więc tak, w wyniku wojen tutaj na Bliskim Wschodzie.
6: Tak, dokładnie. To jest ciekawy region, tak? Bardzo. Dużo się tu dzieje, dużo się tu zmienia. Można to właśnie znając historię Bliskiego Wschodu, można sobie to jakoś bardziej wytłumaczyć, co tu się dzieje i jak to się w ogóle tutaj wszystko. To nie jest tak, że to nagle. Nie, to historia mówi właśnie o tym bardzo dużo i warto przeczytać historię Bliskiego Wschodu, żeby dowiedzieć się, skąd te konflikty i jak w ogóle to wszystko tu powstało.
5: Zdecydowanie historię trzeba znać, aby tutaj na temat Bliskiego Wschodu mówić, chociaż mówi się, że nikt specjalnie nie może tego Bliskiego Wschodu zrozumieć, ale Jordania to także kraj, którego społeczeństwo było bardzo także kształtowane przez właśnie otoczenie. Patrzę teraz w tym momencie na lokal, który nazywa się Bagdashi, tak dobrze mówię, Bagdash, i ten pierwszy sklep Bagdashi znajduje się na suku Hamdiye w centrum Damaszku. Tam można zjeść pyszne lody, domyślam się, że tutaj również, no ale właśnie to tutaj Syryjczycy tutaj założyli, domyślam się, tutaj ten zakład, ale przecież w Jordanii są również Palestyńczycy, którzy przybyli do tego kraju w wyniku różnych tych wojen bardziej na zachód. Jak właśnie to społeczeństwo ewoluowało na przestrzeni ostatnich, no weźmy tych 80 lat, skoro mamy w tym roku rocznicę niepodległości?
6: O, bardzo się zmieniło. To wszystko się zmieniało. Nie omijając, że jeszcze przed powstaniem Jordanii byli tutaj na przykład Czerkiesi, którzy teraz później już stali się społecznością jordańską i obywatelami Jordanii, więc to się wszystko zmieniło. Później zmienili oczywiście Palestyńczycy. Jordania przyjęła bardzo dużą liczbę uchodźców palestyńskich, mnóstwo. Oprócz tego Palestyńczycy wtedy dostawali również obywatelstwa dzięki królu Husseinowi. Syria i Liban również przyjęli, no ale Jordania stała tutaj na czele tym, że dała im status obywatela, co bardzo ułatwia Palestyńczykom na dzień dzisiejszy życie. Nie oszukujmy się, większa część społeczeństwa tutaj w Jordanii są pochodzeniami, korzeniami palestyńskimi, ale nie ma różnicy na dzień dzisiejszy, tak, pomiędzy Jordańczykami i Palestyńczykami. Jordania otworzyła swoje ramiona, jak zawsze zresztą, tutaj dla Palestyńczyków i żyją oni tutaj wspólnie razem. Nasza królowa ma na przykład, jest pochodzenia palestyńskiego, królowa Rania, więc tutaj nie ma znaczenia skąd i jak, ważne, że są jednością. No i mamy bardzo dużo Jordańczycy, Beduin, którzy są tak naprawdę Jordańczycy. Pióry Jordańczycy są tutaj rdzennie Beduinami. To się wszystko zmieniło, tak? Oni już nie pasają owieczek na pustyniach, nie przechodzą z miejsca na miejsce, no ale bardzo są dumni z tego, że są rdzennymi Beduinami.
5: Zresztą można tutaj jadąc, można zobaczyć od czasu do czasu jakieś namioty. Wczoraj się pytałem, czy to namioty beduińskie, czy jakieś inne, czy tutaj jeszcze jacyś Beduini, tacy prawdziwi nomadzi jeszcze na terenie Jordanii żyją.
6: Tak, nadal żyją. Są to bardzo, bardzo małe procenty, więc nie jest to jakoś, powiedzmy, jakiś specjalny procent duży. Najbardziej można je zobaczyć właśnie przy Dolinie Jordanu, tak jak widzieliśmy. Oni teraz stamtąd akurat uciekają, bo oni zmieniają swoje tereny. Latem wybierają północ Jordanii, bo jest chłodniej oczywiście, a zimą kierują w kierunku Doliny Jordanu. Jak będziemy jechali również na południe Jordanii, jak będziemy zaczynali Petrę i pustynię Wadi-Ram, no to na pewno też będziemy mogli zobaczyć nomadów.
5: I wtedy również więcej o nich powiemy, ale jeszcze jedna taka grupa, która turystów chyba możemy powiedzieć, ale możesz mnie poprawić, to są właśnie ci wszyscy ludzie z Halisz, czyli właśnie z Zatoki Perskiej. Co prawda turystów tych zachodnich jest mało, ale tych właśnie Arabów z Zatoki Perskiej jest dużo. Czemu oni tutaj przyjeżdżają? Czy można określić ich mianem turystów?
6: Na pewno. To są statystycznie turyści, zdecydowanie. Jak najbardziej wpływają bardzo dobrze na turystykę pod względem hoteli, miejsc, restauracji i tak dalej, wynajmu auta. Przede wszystkim bardzo dużą część mamy turystów z Arabii Saudyjskiej. Mamy trzy przejścia z Arabią Saudyjską, więc oni specjalnie swoimi samochodami mogą tutaj przyjeżdżać. Jordania jest bardziej otwarta niż Arabia Saudyjska, nie oszukujmy się. Jest tańsza niż Arabia Saudyjska, więc dla nich no, w takim naprawdę bardzo dobrym hotelu czy w dobrej restauracji to jest nawet o wiele taniej niż ich kraju, więc oni tutaj przyjeżdżają, szczególnie dlatego, że Jordańczycy są właśnie bardzo otwarci, że samo życie nie tak jak wam mówiłam przed tym, że jest część Amanu, w której można się poczuć jak w Europie, więc dla nich to jest na pewno inne życie niż u nich. Tamte kraje są bogatsze od Jordanii, na pewno, mówiliśmy już o tym, ale zdecydowanie Jordańczycy są o wiele bardziej otwarci.
5: Bardziej otwarci i też właśnie rzeczywiście na początku dzisiaj po tym wywiadzie w instytucie również pojechaliśmy do tej nowszej części Ammanu, taka można powiedzieć ulica z bardzo różnymi. Czytam tutaj, proszę Państwa, jedną wiadomość od słuchaczki, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszę i to oczywiście tutaj ukłon do Aminy, z którą tutaj jestem, ponieważ bez ta rzeczywiście audycja byłaby na pewno bardziej monotonna bez tego głosu. Ale jeszcze pytanie o Syryjczyków, jeżeli mogę. Powiedziałem cały czas, patrzę właśnie na Bagdasz. Oni przyjechali tutaj w 2010-2011 i co dalej?
6: Teraz ci, którzy przyjechali jeszcze przed rozpoczęciem się tego, powiedzmy, głównej tej wojny domowej, no to zaczęli wynajmować mieszkania i żyli normalnie tak jak Jordańczycy, ale później, jak już zrobiła się za duża ilość tych uchodźców, infrastruktura, nie oszukujmy się, Ammanu pod względem wody, gazu i tego wszystkiego, no nie wytrzyma tak dużej ilości, więc zaczęły być budowane specjalne miejsca na obozy dla Syryjczyków, więc ci, którzy przyjechali jeszcze przed tą większą wojną, nadal mieszkają tutaj pomiędzy nami. Dużo osób nie wróciło, chociaż Syria jest już otwarta i ludzie tam wracali. Niektórzy wrócili, bo mają do czego, niektórzy nie mają do czego, niektórzy już mają swoje tutaj życie. Ich dzieci są w szkołach, na uniwersytetach, mają otworzone swoje właśnie biznesy, więc nie mają już, nawet jak mogą, nie chcą wrócić, bo mają inne życie już po prostu tutaj ułożone.
5: Tych biznesów rzeczywiście jest sporo. Wczoraj widziałem z kolei supermarket Durra. Z tego co wiem, to również jest biznes syryjski, ale to oczywiście tego jest znacznie więcej, bo ta wojna w Syrii sprawiła, że i w Ammanie, i w Kairze również jest cała dzielnica syryjska i nie tylko, także oczywiście w Libanie, ale to jest kolejny temat na całą osobną audycję. A że ta audycja jest wakacyjną audycją, to nie może zabraknąć muzyki. Teraz posłuchamy Ramiego Ayasha. Lubisz Ramiego Ayasha? On jest Egipcjaninem czy Jordańczykiem?
6: Libańczyk. Ramie Ayasha to Libańczyk.
5: Libańczyk, dobrze. No to w takim razie słuchamy piosenki i jeszcze wrócimy do Ammanu.

Godzina 14.25 tutaj w Ammanie. To jeszcze dwa słowa może, no właśnie, o tym, o rodzinie królewskiej, ponieważ tutaj można zobaczyć wszędzie te portrety i ojca obecnego króla, i obecnego króla.

czy się będzie także do słuchania na antenie radia. Może jeszcze tylko dodam, że Jordania jest aktualnie w żałobie, podobnie jak cały świat arabski, a to dlatego, że kilka dni temu zmarł emir ojciec, można powiedzieć, Kataru, Hamad Thani, ojciec właśnie tej małej nacji, przynajmniej jej wielkiego rozwoju, i teraz cały świat arabski pojechał do Kataru, aby tam złożyć kondolencje, i również Jordania przyłączyła się właśnie do tej żałoby po byłym emirze. Dziękuję Państwu za uwagę. Cały program przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński. Już oddaję za chwilkę głos do studia przy krakowskim Przedmieściu 79, gdzie pałeczkę przejmie, domyślam się, redaktor Hania Tracz, ale wcześniej jeszcze pożegnamy się piosenką. To kawałek, który bodajże został, który jest hitem tego sezonu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Yeah.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium.

0: Diabła, spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
4: Wnet tu i tam, czyli
5: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Godzina 13.32 w Warszawie, tak byliśmy we Włoszech, później w Jordanii, to teraz przeniesiemy się do Francji, gdzie jest Małgorzata Kleszcz.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No właśnie, Francja może trochę zasmucona wynikiem meczu, ale takie miejsca, w jakim jestem właśnie i o którym opowiem, na pewno dodają trochę radości, bo ja państwa pozdrawiam ze słynnego szczytu Montmartre, gdzie oczywiście także wspaniałe muzeum, ale o tym za moment. Szczyt ten jest najwyższym naturalnym punktem Paryża i wznosi się na około 130 metrów nad poziomem morza. I to właściwie jest bardzo długa historia, bo od ponad 2000 lat odgrywa ważną rolę w historii miasta. Najpierw jako miejsce kultu religijnego, później jako wieś, centrum artystyczne, o czym za chwilę, a dziś jedna z największych atrakcji turystycznych Paryża. Chociaż to tak brzmi, to miejsce właściwie przynajmniej teraz spokojne i wcale nie tak zaludnione. Ja patrzę jak tutaj w dół, no bo jesteśmy na szczycie, pną się winorośla i to jest tylko jeden z wielu widoków tutaj, jakże przyjemnych, no ale może trochę historii, bo tak to było w czasach starożytnych, a przynajmniej tak wierzymy i myślimy, że było, że tuż przed przybyciem Rzymian wzgórze było miejscem kultu plemion galijskich. Po podboju Galii przez Rzymian prawdopodobnie istniały tu świątynie poświęcone bogom, zwłaszcza Marsowi, stąd nazwa Montmartre, czyli Góra Marsa. Później w III wieku na wzgórzu według tradycji został stracony tutaj święty Dionizy, czyli pierwszy biskup Paryża. Legenda mówi, że po ścięciu podniósł swoją głowę i przeszedł jeszcze kilka kilometrów głosząc kazania. Takie też obrazy właśnie świętego Dionizego tutaj zobaczymy w muzeum. No właśnie, muzeum, słynne muzeum i jakże wspaniałe miejsce, jeżeli chodzi o historię, bo to właśnie tutaj wypoczywali i tworzyli tacy malarze, jak między innymi Renoir czy Suzanne Valandon. No i tutaj powstały te dzieła, chociażby ten słynny bal, to jest ten obraz, który pewnie wielu z nas ma w głowie, kiedy myśli o pracach impresjonisty Renoira, którego zresztą można oglądać teraz na specjalnej wystawie w Muzeum Orsay. No i to jest tylko tak naprawdę taki punkcik tego, co tutaj się działo. O, jeszcze jeden obraz, huśtawka, która przedstawia obraz młodą kobietę stojącą przy huśtawce w ogrodzie i tę huśtawkę tutaj widzimy. Można się na niej pobujać, można obserwować. I to miejsce było takie, tak właściwie tak naprawdę taką bohemą artystyczną. Tutaj się zgromadzali nie tylko malarze, ale także przecież aktorzy, muzycy, bo tutaj Le Chat Noir, czyli najsłynniejszy kabaret artystyczny, powstał XIX-wiecznego Paryża. No i te obrazy tutaj przedstawiające plakaty właśnie na ten kabaret, także zapraszające, znajdziemy. Więc to jest taki punkcik schowany. Mnie się trochę skojarzył z... Jest też taki ogród, pani redaktor na pewno zna i wie, w Krakowie, tam gdzieś ukryty i taki wśród, taki ogród malarski.
6: Mehofera.
7: Mehofera, dokładnie, dziękuję bardzo. I wśród takich drzewek zaklęty. No i to jest także takie miejsce, więc tutaj warto przybyć, żeby zobaczyć pracę impresjonistów, ale teraz także kubizm, czyli coś, co może aż tak się nie kojarzy. Otto van Rij, czyli przeczytałam chyba trochę po francusku, ale to był holenderski malarz, który urodził się w 1884 roku we Fryburgu Bryzgowie. Belgijskim, czyli w Niemczech, a zmarł w Holandii, ale chociaż był obywatelem Holandii, większość właśnie swojej kariery artystycznej spędził we Francji i w Szwajcarii. No, wyjechał tutaj na początku XX wieku do Paryża dzięki znajomości z Pablo Picasso. No i właśnie zamieszkał w tym budynku na Montmartre, gdzie no właśnie tworzył wraz ze słynnymi malarzami i te jego prace, ten kubizm głównie, no tak, no to są prace kubistyczne, tutaj możemy zobaczyć w tym miejscu, także to jeszcze jest taki element, który tylko to miejsce umila. Warto się tutaj przejść, bo to jest takie no, kształtowanie terenu, że idziemy w górę, w dół, to może trochę męczy, chociaż dzisiaj Paryż chłodniejszy niż przez ostatnie dni. Taki symbol paryskiej bohemy i nie tylko. I z tego miejsca ja ślę dla Państwa pozdrowienia i mam przygotowany taki jeden utwór, który właśnie o tym kabarecie, o którym wspomniałam, nam trochę opowie i do niego przeniesie, więc możemy na chwilę muzycznie właśnie zajrzeć w te czasy kabaretu.
8: Quand elle était petite le soir elle allait à Sainte-Marguerite où se casse des salets. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir

0: No i właśnie w tłumaczeniu ten utwór, powiemy, Nini psia skóra lub Nini rekinia skóra, to jedna z najsłynniejszych francuskich piosenek końca XIX wieku. Utwór po raz pierwszy został opublikowany w 1895 roku. Artysta, który go napisał, był pieśniarzem, poetą, pisarzem i właśnie właścicielem kabaretu. Występował na Montmartre ubrany w charakterystyczną czarną pelerynę, taki szeroki kapelusz i czerwony szalik, a więc możemy go kojarzyć ze słynnych plakatów, bo nieraz jego wizerunek został przedstawiany, a utwór opisuje Nini, która to młoda kobieta z okolic Bastylii, która przedstawiona została jako prostytutka, ale autor nie opisuje jej z pogardą, a wręcz przeciwnie, pokazuje tę osobę jako bardzo sympatyczną, lubianą przez mieszkańców i swojej dzielnicy. Refren mówi: na Bastylii wszyscy lubią Nini, jest taka dobra i taka miła. To właściwie tylko jeden z wielu, wielu utworów z tego okresu, tego kabaretu francuskiego, który by można Państwu było przedstawić. Ja też przypominam, że kiedyś Gabriel Garstka prowadził fantastyczną audycję Złote Lata Piosenki Francuskiej. Można odnaleźć zapewne część z tych programów na naszym portalu wnet.fm, jeżeli komuś naprawdę miło się takiej muzyki słucha i chciałby jeszcze się dowiedzieć, o czym tam ci francuscy pisarze i wokaliści śpiewali. Godzina 13:41, tutaj słońce nad Paryżem nie zachodzi, a więc to są ostatnie chwile, żeby trochę jeszcze zwiedzić i tych muzeów zobaczyć. Już tylko przez kilka dni impresjoniści w Orseju i Henri Matisse w Wielkim Pałacu. Państwa zapraszam, jeżeli to jest czyjaś destynacja w najbliższych dniach. A pani redaktor, myślę, że jakąś wisienkę na torcie na koniec tej audycji jeszcze przygotowała.
1: Tak, to będzie wisienka. Mam taką nadzieję. Pozdrawiamy Gosia. Jeszcze tylko zapytam, chyba że już o tym była mowa, a ja jestem złym słuchaczem i nie słuchałam od godziny 7:07 dzisiaj wyjątkowo radiem. Czy da się gdzieś zauważyć, czy dało się wczoraj wieczorem zauważyć Francuzów i ich reakcję na tę przegraną w półfinale Mistrzostw Świata? Czy pani redaktor gdzieś w tym świecie artystycznym była i nie dostrzegła takowych?
0: Aż absolutnie. Ja mecz oglądałam i jego werdykt tutaj przeżywałam wraz z Francuzami, bo to także byli moi faworyci i wcale to nie jest konformizm. Tak, to było widać, nawet nagrałam kilka rozmów, smutek, opuszczone głowy Francuzów, ale też i o tym mówiłam rano o godzinie 9:00, taką pokorę i przyznanie, co zresztą zrobił też Kylian Mbappé, przyznanie tego, że Hiszpania była po prostu bez dwóch zdań lepsza. I takie wyrażenie nadziei, że w przyszłości Francuzom lepiej pójdzie, chociaż i tak poszło nie najgorzej, dostali się do półfinału. Do półfinału, mam nadzieję, że to dobrze wszystko powtarzam. Nie zawsze jest proste, żeby świat sportowy się z tym światem artystycznym zderzył, chociaż pewnie gdzieś tam to się dzieje. A więc był ten smutek wielu Francuzów, naprawdę miało w sobie jakieś rozczarowanie, ale wyraża nadzieję na sukcesy w przyszłości, więc tak to wygląda. A tutaj w tym muzeum, na tym wzgórzu Montmartre, tego smutku nie czuć i nie widać.
1: No to tak życzymy, żeby dalej ten czas w Paryżu wyglądał bez smutku. Może jeszcze jutro z Małgorzatą Kleszcz się usłyszymy. Tymczasem mówimy, pani redaktor, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia już na pewno wnet. Pozdrawiam.
1: Godzina 13:43. To tak, teraz posłuchamy dżingla Wakacyjne podróże małe i duże, bo czemu nie?
2: Wnet tu i tam, czyli
3: Wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Jest godzina 13.44, dziś jest 15 lipca. To żeby nie zabrakło też wątku polskiego, zanim jeszcze przeniesiemy się na wyspy i będziemy słuchać znanego Państwu na pewno bardzo dobrze zespołu, to dziś jeszcze wspomnimy Jerzego Kosela, który przyszedł na świat 15 lipca 1942 roku. Zmarł w 2017 roku, był członkiem takich zespołów jak Elektron, Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, czy Czerwone Gitary. Był zarówno wokalistą, jak i gitarzystą i autorem tekstów, a także kompozytorem. Także człowiek orkiestra. To teraz posłuchamy chyba takiego mniej znanego utworu Czerwonych Gitar, a może nie tak często emitowanego na antenie Radia Wnet, a właśnie jest on stworzony przez Jerzego Kosela. Moja droga wiodła do ciebie.

To na koniec, bo mamy nadzieję, że Państwo się już trochę też zmęczyli tymi podróżami z Włoch do Jordanii, później do Francji. Wylądujemy w Warszawie, to teraz Państwa zabiorę jeszcze na wyspy. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Będziemy słuchać zespołu Joy Division, bo dziś jest rocznica urodzin Iana Curtisa, który przyszedł na świat 15 lipca 1956 roku. Był współzałożycielem i wokalistą właśnie zespołu Joy Division. Tragiczna postać, jak wielu artystów. Zespół Joy Division, to jeszcze przypomnę może tym młodszym, chociaż chyba nie trzeba przypominać, ale to był brytyjski właśnie zespół rockowy założony w 1976 roku w Salford i to właśnie z punkowej grupy o nazwie Warsaw wykształcił się ten zespół. Post-punk, nowa fala, tak klasyfikuje się styl muzyczny, którym właśnie Joy Division się charakteryzował, który wykonywał. No i bardzo dobry film z 2007 roku, dramat biograficzny o tytule Control. Ja Państwu polecam bardzo ten film, który o Joy Division opowiadam, a tak zakończymy audycję Wnet Tu i Tam, że posłuchamy może dwóch, może trzech utworów właśnie zespołu Joy Division. Hania Tracz, Adam Czerpak, życzę Państwu dobrego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, minęła 14. W tym wydaniu wiadomości niewiadów Polska Grupa Militarna odpowiada premierowi w sprawie europejskiej tarczy antyrakietowej oraz PiS ogłasza sojusz przedwyborczy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna odpowiada premierowi Tuskowi. Europa buduje wraz z Ukrainą tarczę przeciwko rakietom balistycznym. Wśród 10 sygnatariuszy zabrakło jednak Polski. Warunek wejścia naszego kraju do tej inicjatywy postawiony przez Donalda Tuska jest jeden. Gotowa oferta przemysłowa polskich firm. Niewiadów Polska Grupa Militarna odpowiada na to zaproszenie i deklaruje gotowość do natychmiastowego podjęcia dialogu z administracją państwową oraz spółkami Skarbu Państwa w sprawie zbudowania oferty. Jak mówi prezes zarządu niewiadów PGM Adam Januszko, Polska nie może oglądać budowy europejskiej tarczy antyrakietowej zza płotu. Nasze inwestycje w paliwa stałe, zespoły Baseblit i własne głowice bojowe powstawały dokładnie po to, by polski przemysł mógł wnosić realny produkcyjny wkład w bezpieczeństwo Europy. Sojusz przedwyborczy został ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego. Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem w tej sprawie, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie, ogłosił Kaczyński, oceniając, że zjednoczenie ugrupowań prawicowych jest konieczne, aby odzyskać większość w Senacie. Zdaniem lidera PiS, obecny układ sił w Izbie Wyższej utrudnia wprowadzenie zmian, które, jak stwierdził, są potrzebne do wyprowadzenia kraju z kryzysu. Kaczyński podkreślił również, że Senat może odgrywać istotną rolę w procesie legislacyjnym, między innymi poprzez korygowanie błędów popełnionych podczas prac nad ustawami w Sejmie. Prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania w prokuraturze okręgowej w Gdańsku jako świadek w postępowaniu dotyczącym korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Jak potwierdziła prokuratura, przesłuchanie odbyło się 9 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez osoby kierujące muzeum, które miały dopuścić się nieodpłatnego udostępniania należących do placówki pomieszczeń. Postępowanie obejmuje lata 2017-2024 i zostało przedłużone do 24 sierpnia. A wszczęte zostało po publikacji Gazety Wyborczej dotyczącej rezerwacji apartamentu muzealnego na nazwisko Karol Nawrocki. Artykuł ukazał się w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej w zeszłym roku. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Jak poinformował, tu cytat, mamy takie sygnały, które otrzymaliśmy od naszych służb wywiadowczych, nie wskazują konkretnego miejsca lub czasu. To mogą być różne środki mające na celu fizyczne uszkodzenie litewskiej infrastruktury krytycznej. Nausėda zapowiedział zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. Iran przeprowadził ataki na sąsiednie państwa, a Donald Trump zagroził uderzeniem w irańskie elektrownie, podaje Al Jazeera. Atak Teheranu nastąpił po tym, jak amerykańska armia przeprowadziła czwartą z rzędu noc nalotów na Iran po decyzji Trumpa o przywróceniu blokady irańskiej żeglugi w rejonie cieśniny Ormus. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC, poinformował nad ranem, że zaatakował Centrum Dowodzenia i Kontroli 5. Floty USA, a także zaplecze logistyczne, instalacje paliwowe i obiekty wojskowe w Bahrajnie oraz amerykańską bazę w Kuwejcie. Irańskie siły zapowiedziały kontynuację ataków na amerykańskie cele wojskowe w regionie. IRGC zagroził również, że jeśli Waszyngton będzie nadal utrudniał eksport ropy i gazu z regionu poprzez kontrolę szlaków morskich, Iran może podjąć działania wymierzone w inne szlaki transportu surowców wykorzystywane przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
7: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
8: To była autopromocja.
9: Radio Wnet.

0: Wybiła 15 w tym wydaniu wiadomości. PiS ogłasza sojusz przedwyborczy. Polska grupa militarna odpowiada premierowi w sprawie europejskiej tarczy antyrakietowej oraz niemiecka armia na manewrach w Polsce. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Jarosław Kaczyński ogłosił dziś sojusz przedwyborczy. Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem w tej sprawie, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie, ogłosił Kaczyński. Zdaniem lidera PiS obecny układ sił w Izbie Wyższej utrudnia wprowadzanie zmian, które, jak stwierdził, są potrzebne do wyprowadzenia kraju z kryzysu. Kaczyński podkreślił również, że Senat może odgrywać istotną rolę w procesie legislacyjnym, między innymi poprzez korygowanie błędów popełnionych podczas prac nad ustawami w Sejmie. Niewiadów polska grupa militarna odpowiada premierowi Tuskowi. Europa buduje wraz z Ukrainą tarczę przeciwko rakietom balistycznym. Wśród 10 sygnatariuszy zabrakło jednak Polski. Warunek wejścia naszego kraju do tej inicjatywy postawiony przez Donalda Tuska jest jeden. Gotowa oferta przemysłowa polskich firm. Niewiadów polska grupa militarna odpowiada na to zaproszenie i deklaruje gotowość do natychmiastowego podjęcia dialogu z administracją państwową oraz spółkami Skarbu Państwa w sprawie zbudowania oferty. Jak mówi prezes zarządu Niewiadów PGM Adam Januszko, Polska nie może oglądać budowy europejskiej tarczy antyrakietowej z zapłotu. Nasze inwestycje w paliwa stałe, zespoły Basebleed i własne głowice bojowe powstawały dokładnie po to, by polski przemysł mógł wnosić realny, produkcyjny wkład w bezpieczeństwo Europy. Niemcy zadeklarowały udział w jesiennych ćwiczeniach wojskowych państw tzw. koalicji chętnych, które odbędą się w Polsce. Informację przekazał rzecznik niemieckiego rządu Stefan Korneliusz. Zaznaczył, że w Berlinie trwają jeszcze analizy dotyczące zakresu zaangażowania Bundeswehry. Kwestia udziału Niemiec ma zostać omówiona w piątek podczas posiedzenia francusko-niemieckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa. Manewry są elementem przygotowań państw wspierających Ukrainę do ewentualnej misji gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu rozejmu. Premier Tusk zapowiedział, że odbędą się one jesienią w Polsce, głównie z udziałem sił francuskich i brytyjskich. Jak podkreślają organizatorzy, ćwiczenia będą koncentrować się przede wszystkim na szkoleniu sztabów dowodzenia, planowaniu operacji oraz procedurach związanych z przerzutem wojsk, a nie na przemieszczaniu dużych zgrupowań żołnierzy i sprzętu. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało o przeprowadzeniu 90-minutowej serii nalotów na cele w Iranie. Ataki nastąpiły po nocnych uderzeniach, w których według Teheranu zginęło co najmniej 7 irańskich żołnierzy na południowym wschodzie kraju. Donald Trump ponownie zagroził zbombardowaniem irańskiej infrastruktury cywilnej, jeśli Teheran nie wróci do negocjacji. Amerykańska armia poinformowała również o ponownym wprowadzeniu morskiej blokady statków zmierzających do irańskich portów i opuszczających je. Według Waszyngtonu w ciągu ostatniego tygodnia Iran zaatakował 7 statków handlowych, a w wyniku tych incydentów blisko 12 osób zginęło, zostało rannych lub zostało uznanych za zaginione. W izraelskim nalocie na Strefę Gazy zginęła 3-osobowa rodzina, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Izraelska armia oświadczyła, że celem nalotu był bojownik Hamasu. Według danych ONZ do listopada ubiegłego roku ponad 58 tysięcy dzieci w Strefie Gazy straciło jednego lub oboje rodziców. Palestyńskie służby medyczne podają, że od wejścia w życie październikowego zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło ponad 1100 Palestyńczyków, głównie cywilów. W tym samym czasie w atakach bojowników w Strefie Gazy zginęło 4 izraelskich żołnierzy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
4: Blisko czy daleko?
3: Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
8: Duży pokój. A w dużym pokoju dzisiaj sama muzyka i to bardzo dobra muzyka. I to wspaniałe artystki, których u nas jeszcze nie było. Faith i Legend w utworze Body Talk, a później Kelela, która występuje dla słynnej wytwórni Blue Note. Już teraz. Słuchaliśmy tego koncertowego wykonania, a teraz najnowsza jej płyta i utwory Idea, a później Point Blank.

To Kelela z najnowszej płyty pod, no, nie wiem pod jakim tytułem, ale utwór Point Blank, a moi drodzy, jej koncertowa płyta pod egidą, jak mówiłem, Blue Note wytwórni, była w pewnym momencie jedną z moich ulubionych, ponieważ pop, który ona prezentuje, ma swoje korzenie zarówno w bluesie, jak i w jazzie, czego skutkiem jest pop, który nie jest oczywisty i nudny. Faith to takie moje nowe odkrycie. Może zdaje się przez autotune mniej rootsowe, ale to nieprawda. Koncerty są równie korzenne. Faith, Chicke, Miss You, utwór, potem Kelela, Going Down, a potem Kelela i AK Paul w utworze All The Time.

A.K. Paul w utworze All Time. Moi drodzy, pięknie to brzmi, kiedy ma korzenie. I takie upalne popołudnie, jakie jest w Warszawie, albo takie wieczne, jakie jest w Toruniu, z taką muzyką my się płynie pięknie i w duchu dużego pokoju, nawet jeśli niektórzy są zaskoczeni, że jakiś ekstremalnie dziwnej muzyki nie prezentuje. I że to nie jest Ela, tylko ja, Jerzy Mazol, w audycji Duży Pokój, którą wakacyjnie mam przez godzinę, więc i muzyka godzinna, szersza i tchnąca w to lato troszeczkę wiatru i lekkości. Faith, utwór Dance, a później Kelela, Against Me i Crystallize.

Crystallize i Kelela. Teraz Faith i 255 w utworze Drown. I później znów dwa utwory Keleli. Retaliation Lullaby, a potem Link, tak, KNB na końcu. No, jak wam się podoba ten kobiecy, lekki vibe, który w dużym pokoju nie za często gościł, szczególnie kiedy ja tę audycję prowadziłem. Ale tak spędzałem ostatnie dni od premier, że słuchałem właśnie takiej muzyki, a jeszcze nawet coś łagodniejszego, ale to w przyszłym tygodniu w dużym pokoju. Czekamy na całą płytę, ale singli i epki, które zapowiadają to, co zapowiadam teraz dla was. Będę śledził, będę sprawdzał, tak jak Ela zawsze sprawdza, czy cała płyta jest warta tego. Słuchamy. Faith.

Kelela. Kto by się spodziewał, że to tak popowo. Tym bardziej, że jak mówiłem, moją ostatnią ulubioną płytą tej artystki był koncert na Blue Note, kiedy ona weszła w skład artystów tejże słynnej wytwórni i rzeczywiście należało się jej. Też uważam, że pop, który gra, ubogaca współczesną muzykę, więc posłuchajmy dobrego popu chętniej niż kiepskiej alternatywy, która, ja czasami mam wrażenie, że się mówi rock, coś tam rock alternatywny, to już nie, ale alternatywny pop, czy tam intelligent pop, a to po prostu nie udało mi się odnieść sukcesu i tyle. Faith teraz i Paparazzi utwór, potem Kelela, Don't Piss Me Off, a potem New Life Forms.

Kelela i Fushi w utworze New Life Forms. I teraz będzie ostatnia trójeczka. Ja wam dzisiaj dziękuję za to, że pisaliście, jakie macie wrażenia z tą muzyką, która by się wydawała prosta, łatwa i przyjemna, a jednak z pewną dozą głębokości, jeśli chodzi o jakość i wykonanie ze strony artystek. Dzisiaj Kelela i Faith z najnowszych płyt. I teraz Faith w utworze La La La, potem Kelela i Pink Panthers w utworze The Bridge, a potem Kelela i If We Meet Again. Właśnie. Jeśli się spotkamy znów, to w audycji Duży Pokój na pewno o godzinie 15 w poniedziałek. Dzisiaj realizował mnie Tomasz Rosłon, mówił do was Jerzy Mazol, a to była audycja Duży Pokój. Zostańcie z Radiem Wnet. Do usłyszenia wkrótce. Pa!

0: Duży pokój.
1: Reklama.
2: To jak? Kto wygra mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
2: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
2: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy? Kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Po reklamie.
5: Dzień dobry, 16:01 w tym wydaniu wiadomości. Niewiadów, czyli Polska Grupa Militarna, odpowiada premierowi Tuskowi w sprawie europejskiej tarczy antyrakietowej. Von der Leyen odznaczona ukraińskim orderem Europy oraz amerykańskie bombardowania w Iranie. Jakub Duszak, zapraszam.
6: Wiadomości wnet.
5: Europa buduje wraz z Ukrainą tarczę przeciwko rakietom balistycznym. Wśród 10 sygnatariuszy zabrakło Polski. Warunek wejścia naszego kraju do tej inicjatywy postawiony przez Donalda Tuska jest jeden. Gotowa oferta przemysłowa polskich firm. Niewiadów Polska Grupa Militarna odpowiada na to zaproszenie i deklaruje gotowość do natychmiastowego podjęcia dialogu z administracją państwową oraz spółkami Skarbu Państwa w sprawie zbudowania oferty. Jak mówi prezes zarządu Niewiadów PGM Adam Januszko, Polska nie może oglądać budowy europejskiej tarczy antyrakietowej zza płotu. Nasze inwestycje w paliwa stałe, zespoły Basebleed i własne głowice bojowe powstawały dokładnie po to, by polski przemysł mógł wnosić realny, produkcyjny wkład w bezpieczeństwo Europy. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen została pierwszą osobą odznaczoną ukraińskim orderem Europy. Wyróżnienie wręczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Państwowości Ukrainy w Kijowie. Przed ceremonią Zełenski przypomniał, że jego kraj złożył wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Podkreślił również znaczenie wsparcia udzielanego Ukrainie przez instytucje europejskie. To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze, powiedział Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia. Jak twierdzą komentatorzy, słowa te są nawiązaniem do decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Sojusz przedwyborczy został ogłoszony dziś przez Jarosława Kaczyńskiego. Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem w tej sprawie, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie, ogłosił Kaczyński. Jego zdaniem obecny układ sił w Izbie Wyższej utrudnia wprowadzenie zmian, które, jak stwierdził, są potrzebne do wyprowadzenia kraju z kryzysu. Kaczyński podkreślił również, że Senat może odgrywać istotną rolę w procesie legislacyjnym, między innymi poprzez korygowanie błędów popełnionych podczas prac nad ustawami w Sejmie. Niemcy zadeklarowały udział w jesiennych ćwiczeniach wojskowych państw tzw. koalicji chętnych, które odbędą się w Polsce. Informację przekazał rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius. Zaznaczył, że w Berlinie trwają jeszcze analizy dotyczące zakresu zaangażowania Bundeswehry. Kwestia udziału Niemiec ma zostać omówiona w piątek podczas posiedzenia francusko-niemieckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony. Manewry są elementem przygotowań państw wspierających Ukrainę do ewentualnej misji gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu rozejmu. Premier Tusk zapowiedział, że odbędą się jesienią w Polsce głównie z udziałem sił francuskich i brytyjskich. Jak podkreślają organizatorzy, ćwiczenia będą koncentrować się przede wszystkim na szkoleniu sztabów dowodzenia, planowaniu operacji oraz procedurach związanych z przerzutem wojsk, a nie na przemieszczaniu dużych zgrupowań żołnierzy i sprzętu. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało o przeprowadzeniu rano 90-minutowej serii nalotów na cele w Iranie. Ataki nastąpiły po nocnych uderzeniach, w których według Teheranu zginęło co najmniej 7 irańskich żołnierzy na południowym wschodzie kraju. Donald Trump ponownie zagroził zbombardowaniem irańskiej infrastruktury cywilnej, jeśli Teheran nie wróci do negocjacji. Amerykańska armia poinformowała również o ponownym wprowadzeniu morskiej blokady statków zmierzających do irańskich portów i tych, które je opuszczają. Według Waszyngtonu w ciągu ostatniego tygodnia Iran zaatakował 7 statków handlowych, a w wyniku tych incydentów blisko 12 osób zginęło, zostało rannych lub zostało uznanych za zaginione.
7: Prognoza pogody.
5: Po południu i wieczorem w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże i przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Miejscami z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, miejscami opady silnie, nawet lokalnie z gradem. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 24 do 28 stopni, na wschodzie lokalnie do 29, chłodniej na zachodzie 21-23 stopnie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Reklama.
7: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawi. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.11, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. A my, drodzy Państwo, od razu przechodzimy do rozmowy z pierwszym gościem, a jest nim pan Maciej Wilk, prezes tak dla CPK, ale także Fundacja Polskiego Rozwoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A my dzisiaj porozmawiamy o referendum i o tym, co obywatele, jakie mają narzędzia, aby wpłynąć jakoś na politykę, ale zacznijmy najpierw od rozszyfrowania, ten skrót SOR w kontekście tej nowej inicjatywy, co on oznacza?
2: Nie jest to szpitalny oddział ratunkowy, w kontekście referendum jest to stołeczna operacja referendalna. Obliczona na odwołanie władz Warszawy, prezydenta Rafała Trzaskowskiego, jak również Rady Miasta Warszawy.
1: Dlaczego w tym momencie?
2: Jest to... Afera w Szpitalu Południowym to jest tylko kropla, która przepełnia czarę. Natomiast warto zdać sobie sprawę, że przez ostatnich nie tylko 8 lat prezydentury Rafała Trzaskowskiego, ale 20 lat niepodzielnej władzy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, no nagromadziło się tematów, afer, jakichś niegospodarności, które zasługują na gruntowne rozliczenie, przedyskutowanie, przypomnienie, no i takie no, podsumowanie negatywne, wystawienie rachunku władzom miasta za te wszystkie tematy.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski w ogóle w większych aglomeracjach, no bardzo często te opcje teraz bliższe jakby partii rządzącej są bardzo mocno ugruntowane, mają duże poparcie. Jak państwo będziecie chcieli zachęcić obywateli, aby no jednak poszli i zagłosowali?
2: Przede wszystkim to chcemy doprowadzić do referendum. I żeby zorganizować referendum, trzeba zebrać 132 tysiące podpisów pod stosownym wnioskiem. I nie mam cienia wątpliwości, że w Warszawie jest dostateczna liczba osób, które chciałoby takiego referendum. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku na prezydenta Nawrockiego zagłosowało w Warszawie 400 tysięcy osób, a przecież nie tylko zwolennicy prezydenta mogliby chcieć, żeby takie referendum miało miejsce. Więc ludzie są w Warszawie, którzy chcieliby tego referendum. Musimy do nich dotrzeć. I właśnie budujemy w tym momencie zespół i strukturę i procesy, żeby te 132 tysiące podpisów w ciągu 60 dni efektywnie zebrać.
1: Jeżeli uda się to zrobić w Warszawie, myśli pan, że inne miasta pójdą za ciosem, że będzie powtórka?
2: Trzymam kciuki i kibicuję, gdyż od dawna mówi się przecież potencjalnie o referendach, czy to w Poznaniu, czy w Rzeszowie, czy we Wrocławiu, natomiast do tej pory nie widzieliśmy takiego oddolnego zrywu. No ale tym niemniej dał nam przykład Kraków, że warto, że da się, więc na tej podstawie również budujemy w Warszawie. I znowu, ktoś może powiedzieć, że samo powodzenie referendum, już jak do niego dojdzie, jest pod znakiem zapytania, ale no też... 65% Polaków swego czasu mówiło o CPK, że jest pisowsko-gigantomanią, a potem na skutek merytorycznej dyskusji, na skutek różnego typu argumentów przekonali się, że jednak warto ten projekt poprzeć. Więc liczę, że również w przypadku dyskusji o Warszawie, którą niniejszym rozpoczynamy, pokażemy, że warto wreszcie dokonać zmiany w tym warszawskim zaśniedziałym establishmencie.
1: Zmiany, z której na pewno cieszyłaby się opozycja, ucieszyłoby się Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj krytycy mogą powiedzieć, że to jest konkretne narzędzie, a jeżeli będzie też w innych miastach, no to trochę jest robienie jakby dużej przysługi Prawu i Sprawiedliwości, jakby pan na to
2: niekoniecznie, gdyż odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta Warszawy nie jest równoznaczne z obraniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta, ani do większościowej pozycji w Radzie Miasta. To jest raczej taki oddolny, obywatelski ruch, który ma pokazać co najmniej tą żółtą kartkę warszawskiemu establishmentowi, a przez to też wszystkim samorządom w Polsce, gdyż tego typu patologie, które obserwujemy teraz w Szpitalu Południowym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej i czas w końcu powiedzieć temu dość. Zawołać o wyższe standardy, lepszą jakość instytucji.
1: Ja tutaj często jak rozmawiam z generałami czy z ekspertami do spraw bezpieczeństwa, na przykład o sytuacji w Rosji, mówimy o tym, że jakby nie było Władimira Putina, to być może to wszystko byłoby lepsze, to oni najczęściej wskazują, że być może tak, być może nie, bo lepsze jest wrogiem dobrego. Czy tutaj taki scenariusz bierzecie panowie pod uwagę, że być może znów obywatele zagłosują, ale może jeszcze na gorszego kandydata, gorszego prezydenta niż prezydent Rafał Trzaskowski?
2: No, myślę, że tutaj ta analogia jest nieuprawniona, gdyż wyobrażam sobie, że odwołanie takiego pozornie nienaruszalnego polityka jak Rafał Trzaskowski ze stanowiska byłoby takim szokiem dla establishmentu, takim wstrząsem, taką czerwoną kartką pokazaną klasie politycznej, że musieliby z tego wyciągnąć wnioski i faktycznie nawet jeżeli ich kandydat zostałby ponownie prezydentem, to już nie mógłby sobie pozwolić na tolerowanie tego typu degrengolady, jak obecnie patrzymy. Na obsadzanie wszystkich stanowisk kumplami z partii zamiast po kluczu merytorycznym, na wieczne opóźnienie inwestycji, na opóźnianie inwestycji, na w ogóle nieinteresowanie się swoją pracą, jak mieliśmy w przypadku prezydenta, który bywał raz, dwa razy w tygodniu w ratuszu, jak sam mówił. Mhm.
1: No właśnie, ja wczoraj wróciłam z protestów rolników, to było NSZZ Solidarność Rolnicza. Wiadomo, że sytuacja jest dramatyczna, mamy też problemy obecnie z nawozami, bardzo niskie ceny na skupach. Nikt do nich nie wyszedł. Nawet to było takie, miałam takie poczucie pogardy z jednej strony, to są politycy, którym my płacimy, którzy tam siedzą po prostu i rozumiem, że może no nie wyszedł minister, bo nie chce dźwignąć tam, stanąć, prawda, jakoś wprawdzie, ale był cały szereg tam polityków, którzy wchodzili, wychodzili, nawet nie było takiego momentu. To dlaczego tutaj mogło, jakby czego potrzeba, żeby faktycznie politycy musieli zacząć brać odpowiedzialność za to, co robią, albo za to, czego nie robią, czyli za pewną bierność?
2: Oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić, że gdy stoi rozcieczony tłum pod drzwiami ministerstwa, no to ministrowi trudno jest jakby wyjść i się zmierzyć z tymi ludźmi. Natomiast faktycznie udawanie, że problemu nie ma, ignorowanie ludzi też nie jest dobrym wyjściem. No, potrzeba tego kręgosłupa moralnego i odwagi cywilnej, żeby stanąć przed ludźmi i z nimi rozmawiać. No i cóż... Mamy zepsuty system generalnie. Mamy ustrój, który nie pozwolił nam zbudować dostatecznej jakości instytucji i który promuje selekcję negatywną do stanowisk kierowniczych w państwie zamiast selekcję jakby opartą na merytokratycznych zasadach. I to należy wreszcie zacząć zmieniać. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale myślę, że jeżeli zaczniemy taką oddolną akcję domagania się zmian w państwie, zmian ustrojowych, chociażby poprzez wsparcie prezydenckiej inicjatywy dyskusji o nowej konstytucji, to coś się zacznie zmieniać. Ale to jest długi proces, bez wątpienia niełatwy, ale znowu skuteczne odwołanie prezydenta z stolicy byłoby jednym z tych elementów pokazujących klasie politycznej, że tak dalej być nie może.
1: To jest długi proces. Pamiętaliśmy zbieranie podpisów pod tą obywatelską ustawą, tak, dla CPK. Potrzeba wolontariuszy, potrzeba rąk do pracy, takiego prawdziwego, oddolnego poruszenia. To jak państwo się do tego przygotowują? No i to jest też teraz takie miejsce być może, żeby już trochę więcej opowiedzieć.
2: Bardzo dziękuję za to pytanie i faktycznie my podchodzimy do tego projektu bardzo tak profesjonalnie i metodycznie, gdyż zebrać 132 tysiące podpisów w ciągu 60 dni to jest bardzo duże wyzwanie. W związku z tym uruchomiliśmy stronę www.sor.waw.pl i na niej w tym momencie my rekrutujemy ochotników, którzy na sygnał będą gotowi stanąć w różnych punktach miasta i zacząć zbierać podpisy. Gdyż oczywiście klasa polityczna nie przewiduje możliwości zbierania podpisów drogą elektroniczną. Trzeba stać na ulicach i zbierać od przypadkowych ludzi podpisy. Ja szacuję, że potrzebujemy minimum 300 osób zaangażowanych w tą akcję. W tym momencie mamy ponad 200. Ale to wciąż jest za mało, wciąż rekrutuję i niniejszym również Państwa słuchaczy tutaj zachęcam do zaangażowania w naszą akcję, gdyż, tak jak mówię, podpisy same się nie zbiorą, a potrzebna jest naszej stolicy zmiana. No i cóż, wystartujemy, jak będziemy gotowi. W tym momencie mogę powiedzieć, że będzie to ostatni tydzień lipca. Również z racji na to, że lipiec jest trochę takim martwym sezonem w Warszawie, więc lepiej troszeczkę jeszcze poczekać i ruszyć tak z pełnym impetem od pierwszego dnia przez cały sierpień i praktycznie cały wrzesień.
1: To jest dużo pracy. Tutaj mówimy o wolontariuszach, a co z ewentualnym finansowaniem takiego projektu? Gdyby przyszedł do pana na przykład ktoś dzisiaj z Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że pomoże sfinansować tego typu inicjatywę, a to by zwiększyło szanse na jej powodzenie, to co by pan odpowiedział?
2: No, odpowiedziałbym, że dziękuję bardzo. Opieramy się na finansowaniu również całkowicie oddolnym. W tym momencie zebraliśmy około 46 tysięcy złotych na zasadzie takich mikrowpłat przez naszą stronę sorwaw.pl. I to jest w pełni wystarczające, żeby tych 300 czy trochę więcej jego wolontariuszy wyposażyć w kamizelki, czapeczki, karty do głosowania i inne elementy ekwipunku i żeby być widocznym na terenie całego miasta. Nie potrzeba tutaj agencji prac tymczasowych, nie potrzeba jakichś tutaj banerów na całym mieście. Wierzę, że taki zryw oddolny, autentyczny będzie najskuteczniejszy.
1: Pan jest specjalistą w swojej dziedzinie, ekspertem rynku lotniczego. To po co pan to wszystko robi?
2: Znam się również na operacjach, gdyż przez wiele lat prowadziłem operacje lotnicze, więc przygotowanie, pokierowanie takim projektem jak zbiórka 132 podpisów, mieści się jakoś w zakresie...
1: Dla mnie już 132 to byłoby sporo.
2: Mieści się w zakresie jakoś moich kompetencji, no ale jednocześnie oprócz tego wszystkiego jestem warszawiakiem z urodzenia i patrzę na moje piękne stołeczne miasto, które owszem, rozbija się, no nikt nie powie, że jest to jakieś miasto w ruinie, tylko w mojej ocenie nie rozwija się tak szybko, jak mogłoby i nie osiąga w pełni swojego potencjału. No dość powiedzieć, przecież to mógłbym długo litanie zarzutów zacząć uprawiać, ale no weźmy na przykład słynny remont sali kongresowej. Remont, który trwa 12 lat w tym momencie i potrwa jeszcze co najmniej kolejne dwa, a budżet zostanie przekroczony co najmniej 12-krotnie względem tego pierwotnego. No to mówi wszystko. Albo co inna rzecz. Rafał Trzaskowski obiecywał 10 podziemnych parkingów za 200 milionów złotych. Obiecywał to w roku 2017, od tego czasu powstał jeden. Zwęża się ulice, wprowadza strefy czystego transportu, a jednocześnie metro, druga linia, owszem, będzie ukończona w tym roku, ale budowa trzeciej, czwartej linii metra to zacznie się za kilka lat dopiero, dlatego że jest opóźniony i rozgrzebany proces inwestycyjny. I mógłbym to, jeszcze tak długo,
1: to prawda,
2: długo, długo.
1: To prawda, Warszawa też jest tutaj miastem pod tym względem wyjątkowym, no bo to faktycznie stolica, więc turyści, więc kwestia, ja na przykład mieszkając w centrum, chociaż zawsze tak mówię, że Warszawa trochę jest dla mnie przystankiem, ale no kocham to miasto jako stolicę swoją, natomiast, że trochę jest bardziej dla turystów, zapomina się o tym, że przede wszystkim powinna być dla mieszkańców numer jeden, bo to oni płacą podatki, oni utrzymują te wszystkie sprawy, a to jest dużym wyzwaniem.
2: A centrum miasta de facto zamienia się bardzo szybko w jeden wielki najem tymczasowy w krainę Airbnb, co zawyża ceny nieruchomości, wypycha mieszkańców na suburbia, prowadzi to w ogóle do procesu suburbizacji całego miasta, co niesie bardzo negatywne konsekwencje. Ostatecznie kurczy się zasób komunalny, bo nikt nie buduje nowych mieszkań komunalnych w tym mieście. W związku z tym, to co teraz widzimy, ceny metra kwadratowego 20, 25, 30 tysięcy metrów kwadratowych, no przecież to jest jakaś aberracja zupełna. No, jak
1: 30 tysięcy złotych, tak, za metr kwadratowy. No
2: jak
1: właśnie,
2: ludzie mają w ogóle
1: jest to poza, na przykład dla młodego człowieka, tak, jest to absolutnie poza dla takiego bez dużego wsparcia tam zaplecza rodziny i jest to nie do zrobienia.
2: Tak.
1: A znowu dojeżdżanie gdzieś daleko to jest też ogromny problem w Warszawie, tak, bo już jak ktoś mieszka trochę dalej, to korki i tak dalej, więc na pewno jest tutaj dużo takiej pracy do wykonania, ale to muszę zapytać, a czy ma pan jakieś ambicje polityczne? Gdyby panu zaproponowano start i na przykład kandydowanie na urząd prezydenta Warszawy, to chciałby pan?
2: To jest zdecydowanie przedwcześnie na taką dyskusję, gdyż najpierw trzeba zebrać podpisy, a później trzeba doprowadzić do referendum i sprawić, że 35% warszawiaków pójdzie do urn i zagłosuje za odwołaniem, więc dyskusja jest zdecydowanie przedwczesna. Ja bym sobie życzył przede wszystkim prezydenta Warszawy, który będzie faktycznie gospodarzem w tym mieście, który faktycznie będzie się interesować tym miastem i który nie będzie traktować tego stanowiska jako trampolinę do najwyższego urzędu w państwie. W tym momencie mamy prezydenta, który rządzi 8 lat, ale jeden rok z tych 8, 12,5%, poświęcił na kampanię dwie nieudane prezydenckie, podczas których jawnie mówił, że bywa w ratuszu raz, dwa razy w tygodniu i nie miał nawet sobie na tyle kręgosłupa moralnego, żeby wziąć urlop bezpłatny, powiedzieć, słuchajcie, idę robić kampanię, powierzam miasto moim zastępcom, wiceprezydentom miasta. Tego nie było i znowu, w moich oczach, tak z perspektywy biznesowej, profesjonalnej, raczej dyskwalifikujące zachowanie.
1: Pod koniec lipca to prawdopodobnie ta akcja ruszy. Jeszcze raz niech pan przypomni, jeżeli nasi słuchacze, my też zamieścimy to na portalu. Ja państwu teraz przypomnę www.wnet.fm i będzie nam bardzo miło, jak będziecie tam zaglądali, bo to też jest nam potrzebne, ale powiedzmy w takim razie, gdzie dokładnie jeszcze was znaleźć?
2: Strona internetowa www.sor.waw.pl. Tam można zarówno udzielić nam wsparcia finansowego, jak również wyrazić angaż swój do akcji zbierania podpisów. I tak jak mówię, wszystkie ręce na pokład, podpisy same się nie zbiorą, ale jestem przekonany, że jak zbierzemy dostateczną ilość wolontariuszy, to się uda, doprowadzimy do referendum i nawet jeżeli to referendum miałoby ostatecznie nie przynieść zmiany, to co zapoczątkowaliśmy już, to jest debata na temat Warszawy, na temat stanu Warszawy, na temat niespełnionych obietnic, na temat złych decyzji, na temat braku wizji na stolicę naszego państwa. Więc taka półroczna dyskusja na pewno przyniesie nam wiele dobrego. Nawet jakby to referendum ostatecznie miało się nie powieść, ale wierzę, że się powiedzie.
1: Mm-hmm. To, że te ostatnie afery związane chociażby właśnie ze szpitalem południowym, one tak bardzo rezonują w społeczeństwie, one pokazują, jak duży jest sprzeciw, taki bunt, to jest symbol pewnej może zmiany, która zaszła w mentalności obywateli?
2: No myślę, że tu się nałożyło wiele efektów naraz, no bo jesteśmy wyjątkowo czuli na tematy służby zdrowia, jak również wszyscy wiedzą o nepotyzmie, o kolesiostwie w obsadzie stanowisk, ale to rzadko kiedy przybiera tak jaskrawe formy. A w Warszawie faktycznie to jak w soczewce się skupiło, gdyż tutaj, jak w rzadko którym miejscu w Polsce, przez 20 lat ta sama ekipa, ten sam układ trzyma miasto w swoich rękach. I no cóż, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. No i koniec końców, jak mamy 20 lat braku efektywnego nadzoru właścicielskiego, jak mamy 20 lat obsadzania kluczowych stanowisk w radach nadzorczych, w innych instytucjach kolesiami zamiast profesjonalistami, to prowadzi to koniec końców do takich makabrycznych patologii, jakie widzimy w Szpitalu Południowym. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I ciekaw jestem naprawdę, jakie inne ciekawostki by się można by odkopać, gdyby zabrać się za poważny audyt tych warszawskich układów.
1: Nie rozumiem, że państwo obiecujecie, że począwszy od referendum, potem takie narzędzia, audyty i patrzenie władzy na ręce, to też jest coś, co chcecie zaproponować.
2: Patrzenie władzy na ręce to nasza specjalność już od czasów powołania. To jest to

0: Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, także Fundacja Polskiego Rozwoju, był gościem Popołudnia w Radiu Wnet. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Drodzy państwo, 16:28, a na naszej liście są Red Hot Chili Peppers, a my za kilka chwil wracamy z kolejnym gościem.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: .16:36 na zegarach, drodzy Państwo. No właśnie, to teraz najbliższe, niespełna już pół godziny, możemy spędzić na wspólnych rozmowach. Możecie Państwo do nas dzwonić, podyktuję numer 572-296-545 i jeszcze raz powtórzę, 572-296-545. Możecie kogoś pozdrowić, możecie wybrać utwór, jaki chcecie posłuchać na naszej, jakiego chcecie posłuchać na naszej antenie, ale też możecie Państwo wypowiedzieć się na jakiś bieżący, ważny temat, czy to polityczny, czy społeczny, no tego jest dużo. Przed momentem rozmawialiśmy o sytuacji w mieście stołecznym Warszawa, o Szpitalu Południowym, o ewentualnej akcji referendalnej, ale mamy też relacje polsko-ukraińskie, dużo tych wszystkich tematów, drodzy Państwo, przed nami, a my spróbujemy w takim razie odebrać już pierwszy telefon i zobaczymy, tak, to odbierzemy go po prostu tak na żywo. Dzień dobry, jesteśmy już na antenie. Halo,
2: dzień
1: halo.
2: Dzień dobry, Kraków się kłania.
1: Witam, dzień dobry. Jestem
2: już z Krakowa. Ja w wakacje, więc zdałem sobie spokój z polityką, natomiast ja chciałbym muzycznie poprosić Radio Wnet, żeby więcej było dobrej, starej muzyki, bo tak rzadko, bardzo rzadko słyszy się w Radiu Wnet Dylana, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Creamów. To naprawdę tak ponadczasowe i tak niezapomniane i zespoły, i przeboje, i wykonawcy. A niestety, no bardzo często idzie jakaś taka, przepraszam, łomotanina.
1: Mhm. No to zaraz dla pana ze specjalną dedykacją puścimy jakąś piosenkę Boba Dylana na przykład. Może być?
2: Może być, jak najbardziej.
1: Wspaniale.
2: Chociaż myślałem o... Ale nie, dobrze. Dylan, tak, bardzo dobrze, niech będzie.
1: Ale może pan powiedzieć jeszcze o czymś, czy już pan zapomniał, bo może być też i inny wykonawca, poszukamy, może mamy na naszej liście.
2: Nie, no myślałem, że jest Creedence Clearwater Revival, bo to jest też bardzo energetyczny,
1: aha,
2: świetny zespół.
1: Na przykład ja z jedną taką piosenkę Have You Ever Seen The Rain, bardzo piękną tego zespołu, no. To jest jedna z moich ulubionych. Zaraz no zobaczymy.
2: Zadajmy spokój z tym deszczem, bo po prostu w Krakowie za dużo było ostatnio.
1: Okay.
2: W Jeleniej Górze w potwornej ilości, także no nie, żeby znowu te wróciły afrykańskie upały, ale...
1: A Green River na przykład, jest jeszcze taki utwór Green River też tego zespołu.
2: Jest.
1: To może być ten?
2: No dobrze, jak macie to Państwo pod ręką.
1: Tak jest, to mamy pod ręką. No to dobrze, to może jeszcze chce Pan kogoś pozdrowić, czymś się podzielić ze słuchaczami.
2: Całą ekipę Radia Wnet, trzymajcie poziom.
1: Bardzo dziękujemy. W takim razie my też Pana pozdrawiamy tutaj redakcyjnie i z Placu Zamkowego i mam nadzieję, że będzie dużo słońca w Krakowie i pod niebem Krakowa, a mało deszczu i ze specjalną dedykacją dla Pana Creedence.
2: Niech będzie w normie, niech będzie w normie. Czasem słońce, czasem deszcz, prawda? Także
1: tak.
2: Żeby to nie było niczego za dużo.
1: To
2: bo Goethe powiedział, że nie ma nic gorszego od nadmiaru pięknych chwil, więc jak będzie za bardzo słonecznie, to się to w końcu znudzi, zaszkodzi wszystkim. Mm. A jak będzie za dużo lało, no to też...
1: To prawda.
2: Także złoty środek.
1: Bardzo dziękuję. Panu dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie.

0: 16.42, a my, drodzy Państwo, mamy połączenie z naszym kolejnym słuchaczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zbigniew przykłania z Warszawy, a właściwie z nadmorza. I chciałbym nawiązać do tego spotkania, rozmowy z panem Wilkiem na temat referendum w Warszawie. Tam padło takie stwierdzenie, że nie ma planu dla Warszawy, że w ogóle chaos i tak dalej, i tym podobne rzeczy bez sensu. Natomiast wydaje mi się, że z moich obserwacji, zresztą z deklaracji prezydenta Trzaskowskiego, to on po prostu realizuje koncepcję City 40, Miasto 40. I to jest pracowicie realizowane poprzez likwidowanie ulic, skrzyżowań, wsadzenie milionów czy miliardów słupków, wysepek, które powodują, bardzo niebezpieczne są, wypadkogenne, zwłaszcza wieczorem. Także plan jest realizowany, on jest twarzą tego, wszyscy są zadowoleni, także ja tutaj nie widzę żadnego jakiegoś takiego jakby chaosu. Jest plan i powoli powstaje, więc wydaje mi się, że jedynym takim sensownym planem referendum, znaczy postulatem, powinien być trzy punkty, moim zdaniem. Pierwszy punkt to jest odkorkowanie Warszawy, czyli likwidacja tych wszystkich sztucznych przeszkód, typu likwidowanie miejsc parkingowych. Drugi punkt, odkorkowanie Warszawy w ten sam sposób. I trzeci, identyczny. I to byłoby wystarczające, mi się wydaje. Ja wprawdzie, jak były wybory poprzednie do prezydenta, pana Jakiego i pana Bocheńskiego, ja chodziłem na spotkania z obu kandydatami. No i wszyscy się zgadzali z tym, że to jest dobra koncepcja, no ale niestety na drugiej stronie programu, czyli po prostu najpierw jakieś kursy dla dzieci, dobrego odżywiania. Natomiast moim zdaniem odkorkowanie Warszawy i zlikwidowanie tych przeszkód, tego wykluczenia komunikacyjnego, to doskonale jest to działanie prozdrowotne. Również na ceny mieszkań wpływa potanienie, bo jeżeli ktoś może dojechać 20 kilometrów, a nie musi mieszkać w pobliżu miejsca pracy, no to w zrozumiały sposób wszystko tanieje.
0: I taki był, i takie są pana propozycje, ale powiedział pan też na początku rozmowy, że jest pan z Warszawy, ale z nadmorza, więc trochę tak jak ja, powiem, że... A zdradzi pan z jakiej części, o jakiej części?
1: Ja jestem w Dębkach. W pobliżu budowy elektrowni, właśnie nawet tutaj widzę te wiatraki, ponieważ one są dosyć daleko i tak po południu, kiedy ta mgiełka opada, to je trochę widać, nawet policzyłem, ile ich jest. Widać, to trudne do policzenia jest, ale jest ich około 50 sztuk. Natomiast artykuł, który się ukazał, sponsorowany przez Orlen w gazecie.pl, mówi, że 56 zostało uruchomionych i że pierwszy prąd już popłynął.
0: Aha. No właśnie, bo ja też słyszałam, że już, że ta pierwsza energia z tych morskich farm jakby już popłynęła do polskiej sieci. No to są bardzo duże inwestycje, które są obecnie realizowane na Morzu Bałtyckim.
1: Ogromne, ogromne. Wszystko jest importowane i to się opiera na tych kontraktach różnicowych. Po prostu to się opłaca i ustawa sejmowa została podpisana przez prezydenta chyba w ubiegłym roku. I im wcześniej oni zbudują to, tym więcej zarabiają, bo ona ma 15 lat bodajże ta ustawa. My sobie wszyscy będziemy do tego dokładali i dlatego oczywiście no, tym, którzy inwestują, to się opłaca tym wykonawcom. I tutaj kiedyś tu czytałem, przepraszam, taki uwagę na temat local content, bo to jest taki temat, który driving force postępu, że no, budują tam nam zagraniczniacy, czy tam elektrownie, czy cośkolwiek innego, no ale jest taki wkład lokalny, czyli że my coś będziemy, na tym też lokalne firmy coś dorobią. No i w przypadku wiatraków ten local content jest oszacowany na 50%. W całości, po całej inwestycji. Dlaczego aż 50%? Ponieważ tak na dzień dobry to jest maksymalnie 21%. 50% dlatego, że trzeba zutylizować to coś.
0: Tak, a to jest bardzo, bardzo drogie i bardzo trudne w utylizacji.
1: Bardzo kosztowne. Spadnie na nas jeszcze koszt utylizacji.
0: Tak, tego. O tym się przekonali rolnicy, to akurat nie o tych farmach na morzu, na Bałtyku, ale rolnicy, którzy na swoich polach, bo przecież te pierwsze farmy wiatrowe już wiele, wiele lat temu i to się wydawało, że to one są na 20, na 30 lat, prawda, że to jest tak długo, ale co niektórzy przeoczyli, że potem będzie trzeba to zutylizować i być może to, co się zarobi, to nawet nie wystarczy na to, aby potem się tego pozbyć z pola. No, to jest...
1: Tak, bo to są bardzo obciążone takie mechanicznie konstrukcje, te śmigły mają przecież po 100 metrów, to jest bardzo wytrwałych materiałów. I jakieś koncepcje tam naszych takich publicystów, że na jakieś cukierki to się przerobi czy coś, to po prostu to jest śmiechu warte. No w Stanach rozwiązano ten problem przez zakopywanie. Pocięcie tam na kilka kawałków i zakopanie. No i to być może w ten sposób u nas to zostanie realizowane po cichu.
0: Może tak będzie. To myślę, że jeszcze temat farm wiatrowych będzie wracał na antenie radia, na pewno będzie wracał, bo to jest i ważny i taki, można powiedzieć, to są strategiczne projekty związane z energetyką. To bardzo panu dziękuję za komentarz. Nie wiem, czy jest pan nad morzem, czy w Warszawie, ale...
1: Nad morzem jest, właśnie widzę te wiatraki.
0: Widzi pan.
1: Coraz lepiej, bo jakoś się rozjaśniło i one są bardzo gęsto. To jest też zdumiewające dla mnie, że one są tak blisko siebie. Mm-hmm. Po prostu widać stadami.
0: A dopytam jeszcze, gdyby pan zdradził słuchaczom Radia Wnet, jaka jest pogoda obecnie i czy woda jest ciepła?
1: Jest dosyć ciepła. Pogoda to jest 20 stopni. Cały dzień słoneczko dzisiaj świeciło po tych dniach takich gorszych. Generalnie jest idealny taki do wypoczynku. No piasek niestety jest chłodny. Mm-hmm. Tak jak jest 20-24 stopnie w cieniu, no to nad morzem jest chłodniej. No to do wypoczynku tam ja bym powiedział, że sam raz.
0: Że super. No to fajnie. To troszeczkę panu tego zazdrościmy, oczywiście w pozytywny sposób. Proszę przyjąć pozdrowienia tutaj z rozgrzanej, betonowej Warszawy tym razem, ale pozdrawiamy oczywiście. Tak. Dzisiaj bardzo ciepło.
1: Dziękuję bardzo. Dla wszystkich państwa pozdrowienia.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. To miłego spaceru na plaży, nad morzem, z widokiem na farmę wiatrową.
1: I elektrownię atomową w Chorzewie obok.
0: Tak jest. No dobrze. Trzeba się zabezpieczać przed ewentualnym blackoutem. Bardzo dziękuję raz jeszcze, dobrego dnia, a my, drodzy Państwo, teraz w takim razie posłuchamy, na naszej liście mamy Vana Morrisona, Days Like This.

0: No bardzo klimatyczny ten Van Morrison, ale teraz, drodzy Państwo, mamy już połączenie z następnym słuchaczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchacz Piotr z tej strony. Chciałbym troszeczkę zacząć w kontrze do pierwszego pana, który dzisiaj dzwonił. Mówił, żeby dać troszeczkę spokój z polityką, żeby było więcej muzyki. Ja powiem dokładnie na odwrót. Muzyki jest za dużo ostatnio w radiu. Mam wrażenie, że jest cały czas coraz więcej. Mhm. Aczkolwiek zgadzam się z tamtym panem, że troszeczkę jakość spadła. Mhm. Rozumiem to, że w audycjach podróżniczych pan Murkociński bardzo fajnie prowadzi. Musi być troszeczkę muzyki lokalnej, ale z jej ilością nie przesadzam. Dużo ciekawych rzeczy, historii kulturowych, czasami politycznych z każdego kraju, który jest odwiedzany, które można by odpowiedzieć zamiast tej muzyki. No dużo też jest sportu ostatnio. Ja wiem, że jest mundial, że wiele słuchaczy czeka na niego tyle czasu, ale ilość meczy spada, coraz mocniejsza, ilość meczy spada, a długość audycji się wydłuża. I no, my wszyscy znamy Radio Wnet jako radio informacyjno-publicystyczne i myślę, że wielu słuchaczy się zgodzi, żeby w dużej mierze na takie audycje byśmy czekali niż na muzyczne czy sportowe. Na nie jest oczywiście również miejsce, ale może nie w środku dnia, kiedy byśmy chcieli posłuchać czegoś ciekawego i czegoś się dowiedzieć. Myślę, że fajnym sposobem na wypełnienie takiego wolnego czasu, jak czasami macie, jest właśnie puszczanie obrad Sejmu. Czasami to robicie. Jest to niesamowicie ciekawe, bo słyszymy, co ci nasi wspaniali włodarze przy korycie opowiadają do siebie nawzajem, co o nas myślą, jakie proponują wprowadzić zmianę w Polsce w prawie, a także jaki w ogóle mają poziom intelektualny. To jest bardzo ciekawe. Bardzo bym oponował, żeby było tego więcej. Może byłoby nawet fajnie, jakby jeden z waszych dziennikarzy mógł wybierać takiego the best of'a z całego dnia czy z całego tygodnia. A skoro wspomniałem o audycjach podróżniczych, to właśnie wróciłem z Rumunii, z Bukaresztu, przepiękne miasto, polecam, i rzucił mi się tam w oczy system kaucyjny butelek. Znaczy za każdym razem, jak kupowałem jakiś napój, to kaucja nie była doliczana. Ale ja, i dopiero były mi jakieś pieniążki oddawane, kiedy ja tą butelkę oddawałem. I działało to w taki sposób, że w zasadzie tych butelek nie oddawałem, ale wszędzie było strasznie czysto, bo zawsze ktoś te wszystkie buteleczki pozbierał. O, właśnie przy okazji, zresztą też niesamowicie czysty jest Bukaresz. Mm-hmm. I bezpieczny.
0: To dziękujemy za te ciekawostki. My oczywiście te wszystkie uwagi podniesiemy, myślę, na kolegium. Na pewno mogę panu powiedzieć, że więcej oczywiście publicystyki, polityki w ogóle wróci zaraz po wakacjach. Myślę, że już nawet końcówka sierpnia to będzie ten moment, bo teraz trochę jest takie rozprężenie w ogóle jakby w mediach i wakacyjne, ale tak, na pewno jest tak, że Radio Wnet no, bardzo mocno kojarzy się z tym, jednak z tym słowem, z rozmowami publicystycznymi. No. I
1: tak, jest wiele niesamowicie ciekawych osób, z którymi można na różne tematy porozmawiać. Teraz właśnie akurat w audycji sportowej był ciekawy wywiad z facetem, który napisał książkę o Lewandowskim. Można było się paru ciekawych rzeczy dowiedzieć o kulisach tego sportu, od tej strony takiej troszeczkę niesportowej. To był bardzo fajny pomysł.
0: O, to przekażemy w takim razie, bo Grzegorz Milko można, zaraz będzie na antenie Radia Wnet, więc przekażę.
1: A muzyką jest tak, że zawsze się komuś będzie nie podobać, prawda? Każdy ma swój gust. A tak. Z informacjami jest tak, że po prostu można o nich dyskutować. Pod muzyką albo się podoba, albo nie.
0: To prawda. A skoro mowa o muzyce, jeżeli pan ma jakiś pomysł, to możemy zobaczyć, czy mamy na naszej liście jakiś utwór, zespół, którego chce pan posłuchać. Albo ja mogę panu powiedzieć, co jest na naszej liście.
1: To ja zapytam, co jest na waszej liście.
0: Dobrze, więc tak. Mamy Boba Dylana, mamy U2, Johnny'ego Cash'a i Bonnie Tyler.
1: Ojej, no to z tego to raczej Johnny Cash'a bym poprosił.
0: No, to jest najlepszy wybór, bo ja też bym wybrała Johnny'ego Cash'a. Dobrze, bardzo panu dziękuję. W takim razie pozdrawiamy serdecznie. I do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze kiedyś w Słonecznym Patronie, czy też w innej audycji na antenie Radia Wnet. A wspólnie posłuchamy Johnny'ego Cash'a. Dziękuję raz jeszcze.
1: Do widzenia.

0: To oczywiście, drodzy Państwo, Johnny Cash. Na zegarach godzina 16:59, więc powoli nasza audycja dobiega końca, ale zostańcie razem z nami, bo już za kilka chwil, jak wspominałam, sport, mundial i Grzegorz Milko, a ja podziękuję. Naszą audycję zrealizował Tomasz Rosłon. Bardzo mu za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. No i co? I drodzy Państwo, my usłyszymy się jutro o godzinie 15:30 w audycji Ponad Oceanami, a ja już teraz Państwu życzę pięknego popołudnia, wieczoru, jutrzejszego poranka, południa. Mam nadzieję, że spędzicie go wspólnie z Radiem Wnet. Do usłyszenia.
1: Słoneczny patron w Radio Wnet.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący episkopatu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
4: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
2: Wiadomości ze świata.
3: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
5: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
3: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
6: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawin. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
9: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Godzina 17.10, Tomasz Rosło na audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam, zapraszam na Studio Mundial. Już za nami pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. Wczoraj Hiszpania wygrała z Francją 2-0 i po raz drugi w swojej historii awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że w 2010 roku Hiszpanie wygrali 1-0 po dogrywce z Holandią i zdobyli Mistrzostwo Świata. Iniesta wtedy strzelił, Andres Iniesta gola. I to było dla Hiszpanii wspaniałe przeżycie, jeśli chodzi o mundiale. Oczywiście jeszcze więcej tych tytułów na Mistrzostwach Europy, ale z kolei Francuzi nie zagrają w swoim trzecim finale z rzędu, bo tak to by wyglądało. No ale po prostu wczoraj Hiszpania była absolutnie lepsza. A dziś klasyk, no są na mundialu już teraz na tym etapie, to każdy mecz jest praktycznie klasykiem, ale ten taki rzeczywiście z podtekstami historycznymi, bo przecież Anglia, Argentyna. I do tych meczów też na pewno będziemy chcieli wrócić w tym wydaniu Studia Mundial. Te dwa mecze, w zasadzie trzy, które no tak mundialowo absolutnie przyszły do historii, a więc 86, 98 w Saint-Étienne we Francji, wygrana po rzutach karnych Argentyny, wcześniej oczywiście 2-1, i także 2002 rok, wtedy Anglia wygrała. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie na kanale YouTube Krzysztof Ruciński, wprost z Waszyngtonu. Nasz kolega, przedstawiciel polskich mediów w Stanach Zjednoczonych, znawca futbolu. Witaj, Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Grzegorzu, dzień dobry redaktorze. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje w Warszawie.
1: Bardzo, bardzo dopisuje, jak w Waszyngtonie, bo jest poranek w Waszyngtonie, tak, jest teraz około chyba 11 do południa. Nie chcę rozmawiać o polityce, o tym, że lotnisko w Waszyngtonie ostatnio mieliście pewnie sparaliżowane ze względu na Donalda Trumpa i jego gościa, czy też różnych wydarzeń, ale wy się chyba w Waszyngtonie przyzwyczailiście do różnych takich sytuacji, prawda, niecodziennych. Jak to jest?
2: Znaczy, mamy dwa lotniska, więc tutaj żaden problem jest. Tutaj jest wszystko pod to wszystko jakoś sformułowane i mamy wszystko tutaj jakoś uregulowane. Tu są ciągłe wizyty, zresztą nie tylko chodzi o Biały Dom, ale jeszcze innych parę budynków rządowych, które cały czas goszczą i witają różnych zagranicznych gości, więc przyzwyczajenie jest pełne, przygotowanie jest 100%, więc to nie jest żadna niespodzianka dla nas.
1: Krzysztofie, wczoraj Francja przegrywa, a ty byłeś na meczu Francji, byłeś na trybunach w New Jersey, kiedy to Francja wygrała i to zdecydowanie ze Szwecją. I ty jako człowiek, który się na piłce zna, bo sam kiedyś też grałeś i wiem, że wszystkie rozmowy są bardzo rzeczowe, to jak patrzyłeś na tą Francję z trybun i tą Francję, którą widziałeś wczoraj, to czy to były dwie różne drużyny? Czym wytłumaczyć tą niemoc wczorajszą w meczu przeciwko Hiszpanii?
2: Zacznijmy od innego, lekkiej innej perspektywy, bo jeżeli pozwolisz, to jak byłem na tym meczu ze Szwecją, to wyobrażenie było, że mogła być tam Polska, że Polska mogła zagrać w tym meczu, bo to wiadomo, że Szwecja zastąpiła tą Polskę i z taką ideą tam jechaliśmy. No, co do wczoraj i porównaniu ze Szwecją, no to wiadomo, że to są dwie różne drużyny. Jak wczoraj jeszcze jak słuchając Roberta Lewandowskiego, który właśnie wylądował w Chicago, ma pierwsze treningi za sobą, że to dyspozycja dnia często jest decydująca o takim meczu. To jest turniej, nie ma więcej niż 90 minut do przebiegania. Każdy może zrobić wiele, jak zresztą widzieliśmy, jeżeli chodzi o Wyspy Zielonego Przylądka, o różne inne drużyny, które były zaskoczeniem. I tak samo wczoraj wydawało mi się, że to będzie dość prosty mecz dla Francji, patrząc na Hiszpanię. Oczywiście z perspektywy tam lat, prawda, bo Hiszpania bardzo dobrze gra, wyniki są bardzo dobre, ale ci ludzie, którzy są, zresztą widać sztab szkoleniowy jest ten sam, wszystko jest poukładane, że będzie jakoś to jakoś inaczej wyglądało, natomiast środek wygrał, Rodri, Cucurella, znakomity mecz, tak. Super, zatrzymał pięknie nie tylko Olisiego, ale także Mbappe, bo kilka jego bardzo dobrych interwencji spowodowało, że ta drużyna inaczej wyglądała. I myślę, że porównaniu ze Szwecją, to właśnie tam taka sama historia była, że Szwecja nie miała w ogóle możliwości rozwinięcia skrzydeł. Środek był doskonały, Olise grał świetnie, Kone, po kolei wszyscy, którzy tam dominowali, byli po prostu w innej formie tego dnia.
1: Ale jak widziałeś z trybun, bo wiem, że inna perspektywa jest, kiedy ogląda się mecz oczywiście w telewizji, no są powtórki, prawda, chociaż teraz też na telebimach, ale pamiętam w 2012 roku miałem okazję siedzieć na Stadionie Narodowym, kiedy Portugalia grała na Euro z Czechami i z góry, z bardzo wysokich kondygnacji Stadionu Narodowego widziałem mecz i wrzuciło mi się w oczy sposób poruszania Cristiano Ronaldo. To był zupełnie inny niż innych zawodników. Widać było tę klasę, po prostu jak on bez piłki gra, gdzie on się ustawia, jak on szuka sobie przestrzeni na boisku. I to właśnie było widać. I ty widziałeś ten mecz Francja-Szwecja z perspektywy trybun. To też widziałeś właśnie to ustawienie, tą taktykę Francji, taką no rzeczywiście wspaniałą, jak na tamtą fazę mundialu?
2: Ja od początku byłem, zacznijmy, że ja bardzo lubiłem Francję od samego początku. Dla mnie ten Olise, który wchodził dopiero i teraz, wiesz, mówi się strasznie dużo o nim, jak on się porusza, jaką technikę ma. W Anglii mówią o nim, że, bo tam się urodził, że to jest Gaza, który ma przegląd pora niesamowity, potrafi zrobić wszystko z piłką, co możliwe. I jak obserwujesz go, pewnie jak sam wiesz, jak oglądałeś wielokrotnie różne mecze z poziomu, jeżeli chodzi o z poziomu kibica, albo też jako redaktora, to wiesz, że to jest inaczej, obserwujesz, patrzysz, jak oni się poruszają, widzisz, ile mają pola do popisu, ile mają różnego rodzaju możliwości. Nie oglądasz tylko poprzez kamerę, ale swoimi oczami oceniasz to. I tak samo było w wypadku, jeżeli chodzi o Francję z Szwecją. Ja skupiałem się raczej na środku. Tu mi oczywiście telewizja jeszcze pomaga i wiesz, masz te powtórki, jak mówisz, ale jednak oko to jest oko, bo ty skupiasz się na tym, co ty lubisz, co ty chciał zobaczyć. I to jest inne w ogóle, wiesz, jakieś takie spojrzenie na tą piłkę, a poza tym wiadomo, że atmosfera jest inna, bo jesteś w środku, jesteś tam, wiadomo, że tam słyszysz tych. Mieliśmy za sobą mnóstwo kibiców ze Szwecji, którzy nie było sekundy, żeby nie śpiewali, żeby nie dopingowali tę swoją drużynę, żeby pomagali, to wszystko się niosło. Naprawdę byłem pod wrażeniem, ciarki cały czas się pojawiały. I brakowało oczywiście akcentu polskiego w takim wypadku.
1: No tak, ale z kolei akcent francuski. Czy kibice, bo być może wczoraj też no, było święto narodowe Francji, wiadomo, wielkie oczekiwania, to gdzieś tam wszyscy byli we Francji zjednoczeni za tym, że Mbappé był obrażany wcześniej przez, no powiedzmy, stronę Paragwaju po wcześniejszym meczu i tak dalej, i tak dalej. I nawet wczoraj właśnie miałem rozmowę z kimś, kto jest we Francji i właśnie mówił, że tak wszyscy są bardzo zjednoczeni wokół tej reprezentacji, wokół tego Mbappé. Jak najbardziej chcą, żeby po prostu Mistrzostwo Świata dało odpowiedź na takie różne jakieś niemiłe akcenty w stronę właśnie choćby Mbappé. Wczoraj natomiast bezbarwni byli wszyscy tak naprawdę, no łącznie z tą największą gwiazdą. Nie wiem, może na przykład kibice Francji nie dopingowali aż tak bardzo, bo na przykład, tak jak ty mówisz, Skandynawowie, Szwedzi wspaniali, no Norwegowie to w ogóle przebój, hit tego mundialu, prawda? Anglicy też wspaniale śpiewają, gdzieś dopingują tą drużynę, niosą ich. No Hiszpanie pewnie nie aż może tak, ale też, a może po prostu ci kibice Francji, jak ich widziałeś na trybunach, to co sobie o nich myślałeś?
2: No, ja tak byłem rozczarowany, szczerze mówiąc, bo jak byliśmy tam, to jest mniej więcej, jak mieliśmy rozmowę poprzednim razem a propos Stadionu Narodowego, że brak takiego jakiegoś wewnętrznego, takiej pomocy, która mogłaby nieść tych piłkarzy, żeby im pomagać. Ze Szwecji wynikało, przynajmniej w meczu ze Szwecją, wynikało, że te trybuny nie żyły aż tak. Jeżeli oczywiście tam, bo wspomniałem o Szwecji, no to wiadomo, że Szwecja miała tą pomoc, natomiast Francja była cicha. Raz na jakiś czas miał jakiś tam delikatny, jakiś tam pomruk tych trybun i trochę zabrakło. Z tego co rozumiem, to obecnie taka podobna sytuacja była w Dallas, w Arlington, że to raczej te trybuny były ciche, tam dużo muzyki oczywiście jest i dodatkowych aspektów wynikających ze stadionu, natomiast nie ma takiego dopingu, nie ma dopingu, który by pewnie niósł tą drużynę, chociażby jak wspomnieliśmy poprzednim razem, z Niemiec gramy u siebie.
1: Ha, ale Hiszpania. Hiszpania dojechała absolutnie. Świetnie taktycznie to było wszystko rozwiązane. Że ten Cucurella szalejący absolutnie i w ogóle wszyscy. Ta twarz pokerzysty Oyarzabala przy rzucie karnym, prawda, chociażby. No ten Pedro Porro, który nagle wyskoczył. To wszystko wyglądało pięknie. Tak patrzysz na nich, to myślisz sobie, no oczywiście dzisiaj drugi półfinał Anglia-Argentyna, to tym za chwilę. No ale ta Hiszpania chyba się rozkręca z meczu na mecz? Tak dobrze można to wnioskować?
2: Ja bym powiedział, że brakowało mi tego Rodrigo we wcześniejszych meczach na takim poziomie, z jakiego znamy z poprzedniego, z poprzednich mistrzostw i poza tym z grania w meczu City przed kontuzją. I jak wczoraj go oglądałem, dla mnie to był najważniejszy zawodnik Hiszpanii, to jest moja opinia. Grał świetnie, to jest pierwszy dominujący człowiek, który tam zatrzymał paru Francuzów w środku i on dyrygował tym wszystkim. Oczywiście dodatkowe kilka elementów, jak Cucurella, czy Poro, czy też Oyarzabal, który gra świetnie, oczywiście to jest, jak mówisz, to są dodatkowe elementy. Ale to było, dla mnie to było decydujące w takich sytuacjach i myślę, że to zdecydowało w wczorajszym meczu. Oczywiście ten karny, nie wiem, jak ty oceniasz, bo z miłą chęcią, bo karny był na pewno 100%, tylko błąd obrońcy był. Grałem jakieś na obronie, to wiem, że jak człowiek odbija źle piłkę, no to nie odwraca się i nie kopie od razu, bo wie, że jest zagrożenie, szczególnie na takich mistrzostwach świata. I to myślę, że to jest nie dość, że bardzo wolno reakcja wynikała, poza tym dodatkowo karny, dla mnie to był błąd ewidentny.
1: No tak. No widzisz, dobrze posłuchać byłego obrońcy i to dobrego obrońcy, Krzysztofie, bo rzeczywiście, no przecież Dinie to w zasadzie kopnął tego Jamala tak bez głowy, można powiedzieć. No może myślał tak, no co myślał, to pewnie nie wiem, bo to są ułamki sekund, instynktownie, ale karny ewidentny. Ja się dziwię się, że Didier Deschamps, no, który jeszcze ma mecz o trzecie miejsce, później odejdzie, prawda, z reprezentacji Francji, no, który jednak tyle lat trenuje i zdobył z tą Francją też pewnie swoje osiągnięcia, nikt mu tego nie zabierze, jako piłkarz, jako trener, był mistrzem świata jako piłkarz, jako trener i tak dalej. No ale on na konferencji mówi, że nie odniesie się do karnego, że sędziowie, czy sędzia był na poziomie półfinału Mistrzostw Świata. Ale ja przepraszam, panie Didier Deschamps, a co panu sędzia Barton zawinił Salwadoru? No podyktował słuszny rzut karny, no to jest takie moje zdanie. Nie wiem, co tam w Stanach się mówi na ten temat.
2: No ja przede wszystkim myślę o tym, że ten człowiek, bo mimo wszystko on przeszedł już wiele różnych reprezentacji i jest tam z reprezentacją, jak dobrze pamiętam, do 2012 roku, czyli już jest 16 lat. Sporo z nimi przeżyli. Dla mnie to jest człowiek taki, który nie tylko jest selekcjonerem, bo my tak nazywamy ludzi, którzy grają w reprezentacjach, czy trenują reprezentacje, ale też to jest taki ojciec, który opiekuje się nimi wszystkimi, pokazuje, co ma zrobić, zawsze ich chroni. On ma zawsze taką parasolkę nad nimi, która powoduje, że ci ludzie ufają mu. Zresztą tutaj, bo wspomniałeś o Mbappé, wszyscy byśmy tak naprawdę, bo my też obserwujemy te wszystkie rzeczy z Realu Madryt, co ludzie mówią, dlaczego nie wygrali, co się stało, dlaczego ten Mbappé jest słabszy. Przychodzi ten Mbappé do reprezentacji Francji i pierwsze kilka meczów to jest rewelacyjny. I znowu wraca na swoją szybkość, gra świetnie, jest błyskotliwy. Nawet wczoraj widziałem, że on jest jedyny, który starał się grać, biegać jak najwięcej. Więc on odzyskał. Natomiast we Francji mówi się o nim, że wrócił, jest jak syn marnotrawny, który już pozwolił Francji wejść gdzie jest nie i że pozwoli im więcej. Oczywiście do momentu spotkania Hiszpanii, tak. Ale jest, był świetny i uważam, że nawet z tymi bramkami wszystkimi, nawet ze Szwecją, był błyskotliwy, był świetny, był fenomenalny i szybki, jak za swoich dobrych lat. Mimo swojego wieku, ma tylko 25 lat przecież.
1: No tak i teraz też można zobaczyć, że te gwiazdy, które w jakiś sposób bardziej czy mniej nie błyszczały w tym Realu, Jude Bellingham, to teraz na tych mistrzostwach właśnie rozbłysły. Jak chciałbym cię zapytać też o tą sytuację generalnie mistrzostw, no bo tak, byłeś na meczu, tym jednym w New Jersey, ale obserwujesz wszystkie mecze, jak ta atmosfera, ci kibice, ceny biletów, to To nawet nie pytam, nie wiem jakim tam sposobem, bo mówi się o bardzo wysokich cenach biletów, ale jednak są komplety na trybunach. Ja rozumiem, że kibice z danych krajów poprzyjeżdżali i to mistrzostwa są taką imprezą, gdzie ze wszystkich stron świata zjeżdżają. I pewnie to tak właśnie wy odczuwacie w Stanach, będąc na miejscu. Ale co byś powiedział o tej atmosferze mundialu, właśnie będąc na miejscu w Stanach?
2: Wiesz co, jedną z ważniejszych rzeczy to jest to, że był duży sukces krajów gospodarzy, bo to wiadomo, duży wpływ. My byliśmy kilka razy w strefie kibica, dzięki temu nauczyłem się strefy kibica, nie fanzone jak ostatnim razem, w strefie kibica właśnie w Waszyngtonie, pełna, atmosfera super, bo wiadomo, że od razu to jest, gdzie jest sukces, to wiadomo, że od razu rodzi się dobra atmosfera. I masz rację, że jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o frekwencję, bo jednak frekwencja jest 90,7, ale jakbym porównał, bo byłem kiedyś w 2000 tam w Niemczech, to oczywiście wokół stadionu to wszystko żyło. Może dlatego, że byłem na polskich meczach. I wiadomo, że atmosfera jest inna i to tam było więcej Polaków. I było tego, wiesz, śpiewania, wiesz, wszyscy kolorowo, wszyscy dopingowali, chcieliśmy, żebyśmy wygrali. Tu raczej jest tak, że ludzie idą, oglądają mecz, szczególnie Amerykanie w trakcie meczu wychodzą, kupują sobie hamburgera, bo hot doga, piją Coca-Colę. Niezależnie gdzie idziesz, to tak zawsze to samo jest. Atmosfera jest przed meczami, zresztą pewnie tak jak wczoraj, pewnie nie wiem, czy widziałeś w Dallas, w Arlington, zarówno i Hiszpanie, i Francuzi, wiesz, tam chodzili, wiesz, odpalali ten świece, różnego rodzaju transparenty, chcieli pomóc tej drużynie, ale na stadionach tego nie czuję. Jedyna rzecz jest inna, jeżeli chodzi o kraje typu Kolumbia, Argentyna czy Brazylia, a z tych wszystkich została tylko Argentyna, gdzie oni po prostu żyją tą piłką nożną. Dla nich to jest tak religia i wiadomo, że oni tam oddadzą wszystko.
1: No ale jak z cenami biletów? Jak to jest? Bo takie są bardzo drogie, a przecież ta społeczność, no pewnie też na tych stadionach, ja rozumiem, no, że tych, co stać, to są, bo to są też bogaci Argentyńczycy, są też bogaci Hiszpanie i tak dalej, wiadomo. Pewnie pokupowali bilety. Wiem, że w Szkocji była taka, jak Szkocja awansowała, to nawet trener i tam zwracano się, żeby nie brać kredytów na bilety, żeby po prostu no, jakoś zrównoważyć to wszystko, ale to rzeczywiście w Stanach będąc dało się kupić, jeszcze te mistrzostwa się nie skończyły, ale jest to przystępne dla przeciętnych widzów i kibiców, czy nie? Czy to jest taki towar premium?
2: Mocno premium. Natomiast trzeba wrócić do jednej rzeczy, że ci, którzy planowali, mam kolegę, który przyjechał tu na 17 meczów, oglądał wczoraj w Arlington ten mecz Francja-Hiszpania. Dzisiaj już jest w Atlancie i będzie oglądał kolejny półfinał. Te bilety, jeżeli kupowałeś bezpośrednio z FIFA i byłeś wylosowany, to były inne ceny. To było dostępne w miarę, oczywiście sporo droższe niż zazwyczaj, bo miałem kilka biletów na

0: ludzi, którzy mają pieniądze, nie tylko dla rodzin, którzy chcieliby obejrzeć to.
1: No dobrze, a teraz ten produkt właśnie premium, o którym mówimy w Stanach. No tak, o co chodzi z tą klimatyzacją na stadionach? To no, pewnie sobie wszyscy to wyobrażamy, ale właśnie jak to jest, że trybuny są klimatyzowane, te stadiony wyglądają pięknie z zewnątrz, prawda, te wszystkie ujęcia z dronów, gdzieś tam z daleka, z bliska, są na pewno fantastyczne. Houston to w ogóle, jak to Houston, prawda, jak w kosmosie, ale jak to właśnie wygląda z tymi obiektami, stadionami, bo wiemy, że żaden stadion w Stanach nie był wybudowany specjalnie na Mundial, że to już wszystko było, ta cała baza. Jak właśnie wygląda, jeśli chodzi o tą infrastrukturę Mistrzostw Świata?
0: Jak sam pewnie sobie wyobrażasz, to są stadiony do amerykańskiego futbolu, czy tam są potworne pieniądze i tam nikt się nie liczy z tymi pieniędzmi. Ja pierwszy raz byłem na takim stadionie lekko klimatyzowanym w Niemczech, w Allianz Arena, gdzie można było zamknąć i mieć klimatyzację. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Natomiast tutaj w Dallas, Houston, Vancouver i Atlanta dzisiaj to wszystkie są mecze z klimatyzacją. Przychodzisz, oglądasz po prostu dużym takim komfortem oglądania i to jest bardzo przyjemne. Natomiast wiadomo, że oni to nie jest inna sytuacja i to jest, nie musisz budować tego stadionu. Oczywiście też prawa były za darmo, jak dobrze pamiętamy, więc tutaj jest trochę inne przełożenie. Ludzie są bardzo zadowoleni, szczególnie w lato.
1: Prawa w sensie, w jakim sensie prawa?
0: Bo z tego co pamiętam, to za te trzy kraje nie płaciły za prawa do FIFA, prawda? Bo to było ten... Że to jest, wiesz, wtedy jest inne przełożenie, jeżeli chodzi o budżet takiego wydarzenia.
1: A no tak, że te kraje jakby nie musiały, wiadomo, że to... No tak, no po prostu wcześniej były wyznaczone, te mistrzostwa zorganizowały, bo ich na to po prostu stać.
0: Dokładnie.
1: I pewnie tak to wygląda, oczywiście to się rozłożyło, teraz już zostały tylko w Stanach. Ale właśnie, przepraszam, bo przerwałem ci o tych kibicach, o tej pogodzie, o tej atmosferze.
0: Tak, bo to wiesz, bo nawet jak będąc Francja, Szwecja, to wiesz, było ponad 80 tysięcy ludzi, nie? I akurat tam nie mieliśmy klimatyzacji, były jakieś różne podmuchy takie, wiesz, żeby było lżej, ale my mamy tu cały czas 35 stopni. Rozumiesz, że tu jest, oczywiście w Niemczech, w Dallas jest, ale to jest wokół, tutaj dookoła nas. Jeżeli jest 35 stopni, to często są nawałnice przy okazji, bo to jest takie zawód, że z jednej strony na drugą idzie. Więc wyobraź sobie, że jest mecz o trzeciej, o 15, no to wiadomo, że nie wiem, jak ci kibice, piłkarze w ogóle biegają. Byliśmy zaskoczeni, że jednak się poruszali z, tak, wiesz, z taką gracją.
1: Mimo tak, rozumiem.
0: Mimo takiego upału.
1: No to jest na pewno ciekawe, no bo te teraz akurat przesunięte też trochę pod Europę, bo jest 21, to jest takie późniejsze popołudnie właśnie w Stanach, prawda? 6 godzin, tak, tak. 6 godzin różnicy, w zależności, 6 lub 8, tak?
0: Dokładnie. To co ileś stref jest, dużo stref jest, wiadomo.
1: W Waszyngtonie nie mieliście żadnego meczu.
0: Och, marzyliśmy. Mamy tu DC United, tam gdzie Mateusz Klik grał, ale to jest stadion na 25 tysięcy ludzi, więc wyobrażasz sobie, jeżeli porównasz wszystkie stadiony, które zostały wybrane, Azteca 80 tysięcy, MetLife, gdzie będzie finał 80 tysięcy, chyba 81 tysięcy.
1: Atlanta dzisiaj?
0: Chyba 64, jak dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj akurat podać liczbę, ale to są ogromne stadiony i w Atlancie może, jak będziesz miał możliwość, to Bartoszlisz gra tam, więc pewno ci opowiem jakąś historię, nie jedną, bo przecież to jest jego stadion.
1: Ja Atlantę to zawsze kojarzył, że Andrzej Gołota tam walczył. To zawsze gdzieś mi się będzie przypominało. No to taka Atlanta to chyba jest taki obok Las Vegas, tak? Takie hazardowe miasto. Dobrze kojarzę?
0: Pewnie mylisz z Atlantic City, to trochę wyżej. City, Atlanta jest niżej.
1: Atlanta Hawks, no tak, Jastrzęb. Ale dobrze.
0: I tam właśnie jest najlepsza atmosfera tak naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Podobno to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę piłka nożna jest piłką nożną. Gdzie masz atmosferę, gdzie masz kibiców, wiesz, którzy wspomagają swoją drużynę.
1: No i dobrze, no to teraz przyszliśmy akurat właśnie do MLS-u, bo lada moment się rozgrywki zaczną. Już promocje ponagrywane. Wczoraj gościem Cezary Kucharski, to też tak gwoli dla Państwa, że zapraszamy serdecznie na nasz portal, na X, na Facebook, na kanał YouTube, bo warto, myślę, że odsłuchać rozmowy z Cezarym Kucharskim, byłym menadżerem Roberta Lewandowskiego, a Robert Lewandowski, oczywiście poróżnili się panowie, ale to cała historia jest opowiedziana właśnie wczoraj, na którą zapraszam, ale między innymi wczoraj też powiedzieliśmy o tym, że Robert Lewandowski

0: jest już w Chicago Fire i przyleciał na prezentację. Za chwilę też przedstawię Państwu taki fragmencik z konsulatu polskiego w Chicago. A może posłuchajmy, Krzysztofie, bo to jest raptem minutka, więc bądź z nami, posłuchaj, co Robert Lewandowski wczoraj odpowiadał reporterce telewizji klubowej Chicago Fire, będąc w konsulacie polskim w Chicago, który ty dobrze znasz, ale o tym za chwilę. Robert Lewandowski.
1: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
2: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
1: Na zwycięstwa i bramki.
2: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
1: Doświadczenie.
2: Jako rodzina, jakie miejsca w USA najbardziej chcecie odwiedzić?
1: Poza Chicago?
2: Mhm.
1: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
2: Jaka liczba ma dla ciebie największe znaczenie i dlaczego akurat 9?
1: Dlaczego? Bo ją lubię, bo ją od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi.
2: Ulubiona amerykańska piosenka?
1: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, yeah.
2: Pizza deep dish czy klasyczna pizza na cienkim cieście?
1: Dobre pytanie. Chyba na cienkim cieście.
2: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
1: Oj, dużo ich jest. dziękuję.
2: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
1: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Media klubowe Chicago Fire, odpowiadał Robert Lewandowski, nowy zawodnik Chicago. Jak, Krzysztofie, odniesiesz się do tego, co mówił Robert? Jaka to jest w ogóle teraz atmosfera wokół właśnie naszego piłkarza, który jest już w Chicago?
3: To kilka jest takich sprostowań, bo tutaj MLS gra od lutego, więc oni mają już kilka spotkań za sobą, jak dobrze powiem, ponad 10. Jest przerwa związana z Mistrzostwami Świata, dlatego jest tam ta przerwa i oni wracają teraz 16 i właśnie Robert Lewandowski jest szansa, że zagra, jest w podstawowym składzie, będzie wystawiony, będzie w drużynie, nie wiadomo czy wyjdzie, bo wiadomo, że to jest kilka godzin różnicy, on musi się zaaklimatyzować, dopiero zaczął treningi i grają przeciwko swojemu koledze z Vancouver, Millerowi. Nie wiadomo, że jest zaproszenie oczywiście lokalnych, dla lokalnych ludzi, Polaków, którzy by przyszli. No i Robert, dla mnie to jest taka klasa, to jest człowiek, to jest instytucja, więc wiadomo, że ten człowiek, który przychodzi tutaj, też liczyłem, żeby właśnie przyszedł tutaj, żebyśmy mogli jeszcze go pooglądać, żeby nie było tak, że gdzieś tam spowiedzieć sobie dalej i nie będzie można go w ogóle obserwować, że on tutaj zrobi coś więcej niż tylko przyjdzie, będzie strzelał bramki. Wyobrażam sobie, że on przyjdzie nie tylko z jakimś pomysłem, ale jeszcze, żeby to wszystko przez te 2-3 lata, bo ten kontrakt jest na 2 z możliwością przedłużenia, że coś tam zbuduje w tym MLS-ie. Jak dobrze pamiętamy, tam swego czasu był Piotr Nowak, tak, prawda? Tam
0: no, Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny, słynna trójka, tak, mistrzostwa tak, zdobywali, tak. Ale to trochę w innych czasach MLS-u, prawda?
3: Inne czasy. I zastanawiam się tylko, jaki jest tak naprawdę kąt, bo raczej to wyobrażam sobie, jak patrząc na tych wszystkich, którzy przyszli obecnie, albo którzy przychodzą, że to zazwyczaj chodzi o przyciągnięcie jak najwięcej ludzi, sponsorów, żeby zbudować coś wokół klubu, nie? Bo tu jest jedyna rzecz, która nas różni, jeżeli chodzi o Europę i Stany Zjednoczone, że te kluby jak przegrywają, to nie spadają do drugiej ligi, do drugiej ligi nie ma. Jest po prostu cały czas ta sama, ale wiadomo, że po jakimś czasie masz tam, jest zasadniczy tam sezon i po zasadniczym są play-offy, tak jak mistrzostwa świata mniej więcej. Tam są do grania poszczególne mecze. I wiadomo, że ten takie rywalizacja między Robertem, między Griezmannem i właśnie Millerem.
0: Messim,
3: też,
0: nie?
3: Messi na końcu. No to będzie coś, co na pewno będzie przyciągało. Tutaj wiem, że już 22 sierpnia w Nowym Jorku na Red Bull będzie organizowana taka polska noc. Nie wiem, czy tam kiedyś kogokolwiek słyszałeś o tych polskich nocach.
0: Gortata, Marcina Gortata, oczywiście.
3: Tak,
0: więc tak pomyślałem sobie, że Marcin Gortat kiedyś zrobił wielką sprawę dla polskiego sportu na parkietach NBA. Może teraz akurat Robert, ale właśnie, będzie ta noc, tak?
3: No ma być organizowana, bo to wiesz, jednak mimo, że Chicago jest taką, ma większą Polonię, to jednak Nowy Jork, wyobrażam sobie, że jeżeli chodzi o infrastrukturę i zasoby, jest to chyba najlepszym miejscem. Marcina pozdrawiamy Gortata, bo robił świetną robotę, naprawdę byłem na kilku nocach, naprawdę to jest super promocja, to co on robił, to jest niesamowita rzecz i mam nadzieję, że Robert wejdzie w te same buty i będzie miał tą samą możliwość i wiesz, wsparcie lokalnych biznesmenów.
0: A Chicago, Polonia w Chicago, jak to jest, bo to tak się mówi, że to takie drugie miasto w świecie z liczbą Polaków. Nie wiem, jak to teraz rozkładać. Ty jesteś na miejscu w Stanach. To jest tak, że rzeczywiście, że to Chicago jest takie bardzo polskie, bardziej polskie niż nie wiem, no Nowy Jork, Waszyngton i Robert może liczyć na tą swoją taką publiczność, bo mi się wydaje, że Robert zawsze zdobywał publiczność swoją znakomitą grą. Tak było w Borussii, w Bayernie, a wcześniej w Lechu, no i w Barcelonie. Kibice się po prostu w nim zakochiwali. I to tak jako w tej wspaniałym piłkarzu, w tym numerze 9, o którym on sam mówi. Ale tutaj jakby jest chyba dodatkowo, prawda, że to on się może czuć jak u siebie w domu, w kraju, nie wiem, no tak pokochali Barcelonę ze swoją małżonką Anną, która zresztą wczoraj była na koncercie w Warszawie Bad Bunny'ego, ale to Chicago może być takie dla nich no po prostu takim no nie tylko sportowym biznesem, ale też właśnie miejscem do życia.
3: Mówi się, że w Chicago i w okolicach jest około 2 milionów Polaków albo z korzeniami polskimi. To jeżeli nadal jest dużo ludzi, którzy są związani z Polską, czyli wiadomo, że wtedy jest taka większa możliwość, że będą patrzeć na piłkę nożną i będą przychodzić na te mecze. Z tego co rozumiem, już są bilety kupowane sezonowe na Chicago Fire i będzie tutaj większa liczba Polaków i będą wsparcia. Jestem przekonany, że nie tylko, bo tutaj troszeczkę dodatkowo jest jedna rzecz, że ambasady i konsulaty są co jakiś czas organizują różne rzeczy i tam są ci sportowcy też zapraszani, jak był zapraszany Marcin Gortat i od razu jest ta promocja większa i od razu to wygląda inaczej wygląda. Ten sport jest bardziej promowany i od razu Polacy są wokół tego człowieka, który tam przyjechał i próbuje pomóc. Nie? Ale to też jest, to nawet nie chodzi o to, że on będzie się tam czuł, ale mam wrażenie, że on tu przyjeżdża jako ambasador i pokazujący jak Polacy, co potrafią osiągnąć, gdzie jesteśmy, jak wiesz, jak wysoko i daleko możemy sięgać i nie mamy bez żadnego limitu. To jest dla mnie inna taka perspektywa.
0: A ten konsulat w Chicago, to jest jakaś duża placówka? Ile w ogóle w Stanach jest tych polskich konsulatów takich?
3: Jest ich sporo, nie pamiętam dokładnie, ale wiesz, te Stany są, jak są, wyobrażasz, że nawet do Los Angeles, żeby tam przejechać, to musisz polecieć około 6 godzin. To wiadomo, że jak masz różnego rodzaju problemy, no to wiadomo, że jest tych konsulatów dużo. Nawet jest taki, jest konsul honorowy na Hawajach, więc wyobrażasz sobie, że jeśli coś potrzebujesz, nawet na Hawaje możesz się wybrać. Ale jest dużo dookoła. Jest Nowy Jork, jest z tego co pamiętam Miami, jest Chicago, na pewno jest Los Angeles, coś jeszcze. Na pewno to jakieś będą korekty z tego powodu, ale
0: no dobrze, to już zostawmy te sprawy polskie, niech ten Robert zacznie grać, niech ta czerwona koszulka strażaków z Chicago po prostu mu służy, świetnie się odnajduje, jest na pewno ambasadorem, jeśli chodzi o takie postrzeganie Polski piłkarskie, sportowe. Nie myślę tu jakby o takich innych sprawach, które gdzieś tam się ciągną, bo to wiadomo, każda historia gdzieś ma początek i koniec i też środek, i tak, bo tak myślę też o wczorajszym naszym gościu, ale to nie ma wpływu oczywiście na grę, na to, co Robert prezentuje na boisku, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak to będzie miało przełożenie na reprezentację Polski, no bo też jednak to latanie z Chicago. Ja wiem, że są reprezentanci Polski w MLS-ie, no ale umówmy się, no nie każdy z nich przylatywał na reprezentację Polski w mega formie, mega wypoczęty, bo to jednak jest inny lot niż z Europy. Gdzieś tam po cichu liczyłem, że może Robert jednak znajdzie się w tym Milanie. Gdzieś widziano go na wielkim pokazie Dolce Gabbana, był z małżonką Anną, a jednak się okazał w Mediolanie, a to się okazało, że byli jako goście. Krzysztofie, to na koniec, bo Argentyna, Anglia rusza o 21 naszego czasu polskiego tutaj, a to taka, no, ta bitwa, za chwilę jeszcze o tym powiemy, mam tutaj książki porozkładane z tą historią tych meczów, te niesamowite 86, 98 Saint-Étienne grali i jeszcze 2002 Anglicy wygrali, oczywiście ten Maradona i to wszystko, my co program o tym mówimy, ale z perspektywy amerykańskiej, z perspektywy Waszyngtonu, to co dzisiaj ma się wydarzyć, jakoś to odczuwacie, że ta Anglia z Argentyną, że to jest taka, że to jest więcej niż mecz, czy jednak spokojnie do tego podchodzicie?
3: Ja zapytam inaczej, a jaki jest klimat w Warszawie? Co Warszawa mówi? Co redaktor Grzegorz mówi o tym?
0: A my mówimy o tym bardzo często ze względu na to, że ta Argentyna gra, jak gra na tym mundialu, gdzieś tam przepycha te zwycięstwa, ale jednak wygrywa i Messi na pewno jest wybitnym piłkarzem i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Zaczęli mu inni też teraz wturować, bo ja myślę, że to zwycięstwo ze Szwajcarią już było takie przekonywujące. Anglia też tworzy swoją historię, naprawdę ta Anglia jest fantastyczna. Ja myślę sobie, że teraz to już tylko tak po piłkarsku na to patrzymy. Bo ja rzeczywiście pamiętam ten 86 rok. Ja pamiętam, że w 82 roku była wojna o Falklandy, Malwiny i myśmy o tym w szkole nawet mówili, opowiadali. To było na etapie podstawówki jakiejś wczesnej, ale to było takie i później ten 86 i Maradona, który powiedział, że na boisku spotkały się drużyny, ale tak jakby dwa kraje się spotkały i tak rzeczywiście wtedy było. To potem jeszcze ten 98, ta czerwona kartka dla Beckhama. To wszystko takie było rzeczywiście jeszcze. A teraz mi się wydaje, że jest czysto po piłkarsku, że też świat się tak skosmopolityzował i to jest tak wszystko, świat się tak zbliżył do siebie, że też te Falklandy, no z całym szacunkiem, że one są brytyjskie, czy są argentyńskie, czy już wszędzie można polecieć, wszędzie można dotrzeć. Już ten przylądek Horn nawet na końcu świata, na czubku Argentyny, gdzieś tam na końcu tej Ameryki Południowej, nie jest jakiś nieosiągalny. I mamy kontakt teraz z Krzysztofem, przepraszam, z Markiem Kamińskim, naszym podróżnikiem, który jest, bywa na biegunie południowym i stamtąd się z nami łączy. Więc mi się wydaje, że to się tak wszystko już bardzo zbliżyło, że już teraz czekamy na mecz czysto piłkarski. Niech wygra piłka. To z perspektywy Warszawy ci przekazujemy.
3: Rozumiem, ale też jest nadal cały czas historia sportowa. Ja sportowa, bo oglądaliśmy ostatnio tutaj rodzinnie z Norwegia, Anglia, z człowiekiem z Anglii i potem jak wygrali oczywiście tam...
0: Halo? Krzysztofie? Końcówka naszego... tak, mamy... Jest jakaś taka mały kłopocik nam się zrobił na linii Waszyngton-Warszawa. A ja mam taką propozycję. Puśćmy teraz piosenkę Alvaro Solera Magia, bo wczoraj Hiszpania zaprezentowała magię, magia, jak to po hiszpańsku jest mówione. Rano była jedna piosenka, to była Sofia, teraz będzie druga, Katalończyk. Wspaniały muzyk, naprawdę fantastyczny artysta Alvaro Soler. Niech tą magię tej hiszpańskiej piłki nam przekaże. My może jeszcze połączymy się z Waszyngtonem. Na pewno jeszcze do 18 jesteśmy z Państwem w Studiu Mundial.

0: Alvaro Soler zaśpiewał o magii, tej hiszpańskiej magii fantastycznej, która wczoraj rozniosła Francję w półfinale Mistrzostw Świata. Dzisiaj ten drugi półfinał Argentyna-Anglia i Krzysztof Ruciński, mamy jeszcze połączenie z Waszyngtonem. No to Krzysztofie, na końcu naszego spotkania chciałbym właśnie, żebyś jedno zdanie powiedział o tym, co w Stany Argentyna-Anglia. Jaki może być wynik, jaki może być po prostu finał, no bo Hiszpania czeka na rywala.
1: Jeżeli chodzi o ten mecz, oglądaliśmy właśnie mecz Anglików z Norwegami i właśnie wspólnie z Anglikami, którzy jakby czekają, bo to czysto sportowo tak naprawdę raczej bym to rozpatrywał i pod każdym względem widzę tutaj, że historia z historią, ale sport jest tutaj w tym najważniejszy i widziałbym tu jednak, że jednak ten rewanż za 86 rok cały czas gdzieś tam w głowach Anglików jest. Za tą rękę Boga, która nie pozwoliła Anglii wejść na tam, gdzie trzeba, tam, gdzie, co oni mówią, it's coming home, żeby powróciła piłka nożna i ten i puchar do Anglii. I mam wrażenie, że dzisiaj takie jest skromne 1-0 Harry Kane.
0: A, dla Anglii Harry Kane 1-0, tak. No to dobrze, to pamiętamy, będę pamiętał o twoim typie 1-0 dla Anglii w meczu z Argentyną. Oby to był rzeczywiście świetny piłkarsko mecz, taki może nawet bardziej kompaktowy, bardziej wyrównany, bo jednak wczoraj ta Hiszpania no, po prostu była o kilka klas lepsza od Francji. I Hiszpania czeka na swego właśnie rywala, ale Francja też, bo Francja zagrała brązowy medal, co też jest ważne. Dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Ruciński, wprost z Waszyngtonu, z nami, przedstawiciel polskich mediów w Stanach, znawca w piłki nożnej. Dziękujemy bardzo, Krzysztofie. Wszystkiego dobrego.
1: Grzegorzu, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękujemy, do widzenia. I jest godzina teraz 17:51. Mam przed sobą rozłożone dwie bardzo poważne książki. No jedna to szczególnie ta, do której się odwołujemy często. 100 meczów na stulecie mundiali. Tutaj dwa mecze są wymienione jako te historyczne właśnie wśród tych 100. To jest Argentyna, Anglia 86 rok. 2-1, dwie bramki Diego Maradona i tak powiedział Maradona w biografii, jest cytowany El Diego. To było jak pokonanie kraju, a nie zespołu piłkarskiego. Choć przed meczem mówiliśmy, że nie ma on nic wspólnego z wojną o Malwiny, wiedzieliśmy, ile dzieciaków tam zginęło i że zgnietli nas jak małe ptaszki. Diego Maradona w autobiografii El Diego. Więc ten mecz był po prostu tak ważny. A później jeszcze 98 rok. Stadion klubowy słynnego klubu Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, popularni Lever, tam grali na co dzień, a wtedy to była arena Mistrzostw Świata i doszło do meczu Argentyna-Anglia. 4-3 w rzutach karnych i 2-2 było w ciągu całego meczu. Tam angielski antybohater, tak można powiedzieć, David Beckham, no był może prowokowany przez Diego Simeone, może Ariel Ortega, może ktoś inny, ale fakt jest taki, że wyleciał, osłabił swój zespół i on potem żył z takim trochę piętnem przez ileś tam lat, co mówił w swoim filmie dokumentalnym o sobie. I to są te historie, o których się odwołuje, także inna książka, no każda jedna wymienia jako bardzo ważne mecze, tak więc ten dzisiejszy też jest, można powiedzieć, przesiąknięty historią. Witam w studiu, Andrzej Karaś, Radio Wnet. Witaj Andrzeju i co przed dzisiejszym meczem?
2: No, dzień dobry Państwu, dzień dobry Grzegorzu. Właśnie, ja tak sobie analizuję sytuację przed meczem Anglia-Argentyna i obaj selekcjonerzy, i zarówno Thomas Tuchel, jak i Lionel Scaloni muszą uruchomić swoje skrzydła, żeby to wypaliło. Bo po stronie Argentyńczyków Rodrigo De Paul prawdopodobnie znowu zagra na tej lewej albo prawej stronie pomocy i to, moim zdaniem to jest bez sensu. Moim zdaniem to jest bez sensu, bo wszystkie jego atuty są tracone. Natomiast niemiecki selekcjoner Anglików ma podobnie. Wystawiał do tej pory Noniego Madueke, który no rozczarowuje bardzo, bardzo wyraźnie. Tutaj można się spodziewać, może od początku wejdzie jednak Bukayo Saka, który powoli wchodził w ten turniej. Myślę, że to byłoby całkiem dobre rozwiązanie. No i mogę się powołać na wczorajszą rozmowę z redaktorem Michałem Gutką z Canal Plus, który zauważył, no trudno się z tym nie zgodzić, że Anglicy muszą znaleźć sposób na Messiego i kto jak nie Thomas Tuchel, szczerze mówiąc. Ja myślę, że tutaj Anglicy bardziej mają potencjał zespołowy niż indywidualny i to się wszystko lepiej klei w mojej ocenie. No tak, jako sympatyk angielskiej piłki mam nadzieję, że Anglicy tutaj pokażą swoją siłę.
0: No a właśnie ta Argentyna rozpędza się, no wiadomo, że każdy będzie wracał pewnie do historii tych występów, jeśli chodzi tam o mecz z Egiptem, ale to już przewałkowaliśmy wzdłuż i wszerz na antenie naszego radia i na kanale YouTube w tych studiach Mundial. Ale mimo wszystko ta Argentyna się broni. Broni się wynikami, broni się tym Messim, broni się tym, że rozpędzają się też inni piłkarze.
2: Tak, no jest Lautaro Martinez w zanadrzu. Całkiem niezła defensywa. To trzeba powiedzieć. Tak, turnieje wygrywa się grą obronną bardziej niż atakiem, ale czy Anglikom w grze defensywnej można jakoś bardzo wiele zarzucić? Też nie. Też nie, więc to będzie. Ja spodziewam się, mam nadzieję, też na bardziej wyrównany mecz niż to, co zobaczyliśmy wczoraj, gdzie szybko jednak opadła temperatura tego widowiska i Francuzi naprawdę byli bezsilni. Luis de la Fuente rozczytał ich doskonale.
0: No tak, jakoś tak mentalnie jakby ci Francuzi, akurat w święto narodowe, ale po prostu przegrali.
2: Zupełnie nie rozumiem tego, co się wydarzyło. To wszystko się chyba zaczęło od, od tego faulu Luki Dinia. Bardzo głupi, zupełnie niepotrzebny faul w polu karnym. Tak, i zaczęło się rozpadać po prostu.
0: Ale wiesz, to była dopiero 38 minuta. Jeszcze można było dużo odrabiać,
2: można było, nic takiego nie nastąpiło. Też jest, zarzuca się Deschampsowi, że na przykład Warrena Zaire Emery'ego, to taki dosyć solidny, błyskotliwy pomocnik Paris Saint-Germain, który w tym turnieju w zasadzie nie odegrał w zasadzie żadnej roli w ekipie trójkolorowych. Można się teraz zastanawiać, gdybać, co by było, gdyby wszedł zawczasu, może w 60 minucie, może w przerwie. Jak najbardziej można było przebudować ten środek pola, bo też nie działał. Nie działał. Mbappé był ospały, bezradny zupełnie. Te mityczne skrzydła, które wcześniej straszyły, też zostały zneutralizowane. No i pozostaje Francuzom mecz o trzecie miejsce. Dzisiaj się dowiedzą, z kim zagrają. Już są pytania, czy to będzie podstawowy skład, czy spróbuje eksperymentów, tak jak w tym meczu. Wczoraj była rozmowa z Cezarem Kucharskim, więc mam na myśli, może to nie jest zupełnie adekwatne porównanie, ten mecz z Polska-USA, z Korei i Japonii, gdzie nasze rezerwy pokazały, że można wygrywać na wielkich turniejach. No tak, myślę, że Didier Deschamps mógłby wystawić spokojnie dwie jedenastki, z których, które by stoczyły ze sobą równy pojedynek i zobaczymy, jaką strategię przyjmie na mecz o trzecie miejsce. Czy będzie chciał wygrać za wszelką cenę, czy pozwoli na eksperymenty, a może i jedno i drugie. Może podzieli wodę z ogniem.
0: Mamy przypuszczalny skład. Oczywiście co strona internetowa, co portal, to pewnie, ale są bardzo zbliżone, no bo Anglia. Pickford, Konsa, Stones, Welly, O'Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Harry Kane. Tak. Zgadzałoby się?
2: Ja widziałem skład z Rhysem Jamesem zamiast Ezriego Konsy na prawej obronie. No i pytanie, co będzie chciał Thomas Tuchel? Czy atakować od początku? To wtedy Rhys James. Jeżeli będzie chciał bronić w wyniku i później ewentualnie poszukać swoich szans, no to rzeczywiście Ezri Konsa. To możemy teraz tylko gdybać troszeczkę. Ezri Konsa... Dobre mistrzostwa. Co do Rhysa Jamesa, to jest zawodnik, który daje dużo możliwości, bo i gra na prawej obronie, ale i w środku pomocy. Potrafi rozgrywać, potrafi regulować tempo gry, więc bardzo by się przydał. No więc... ciężka zagwozdka, tak. Na szczęście nie przed nami, tylko przed Thomasem Tuchelem.
0: No to jest jeszcze Argentyna. No Dibu w bramce, wiadomo. Mm-hmm. Dalej jest Molina, Romero, Martinez, Taliafico, Paredes, De Paul, Fernandez, McAllister, Messi, Alvarez.
2: Tak, co do Alvareza, tutaj jeszcze ewentualnie Lautaro Martinez, tak jak chyba wspomniałem przed chwilą, może grać. I na prawej obronie Molina albo Montiel. To są dwaj w zasadzie równorzędni zawodnicy o identycznym profilu gry, więc którego wystawi bez ryzyka dla jakości na tej pozycji, wydaje mi się.
0: No i na pewno tak, czasami jest coś takiego, że nieoczywista gwiazda błyszczy, jest jedna przypilnowana i to tak bardzo, podwojone krycie, potrojone, chociaż w przypadku Messiego to możesz i sam kilku, ale chociaż po prostu rzeczywiście może tak być, że uwaga skupiona na danym piłkarzu pozwala innemu błysnąć.
2: Tak, czy właśnie Martinez, czy Alvarez prawdopodobnie mogą mieć więcej z gry. A co do Messiego, no to wydaje mi się, że do niego będzie to przypisany Elliot Anderson, pewnie będą się z Johnem Stonesem zmieniać w tym kryciu indywidualnym. Tak bym to ja skromnie ustawił na miejscu Thomasa Tuchela.
0: Nie tak skromnie, z tej znawcą piłki nożnej. To,
2: tak sobie wyobrażam ten mecz po prostu.
0: No to dobrze, to po prostu zostawmy Państwa też z takim, powiedzmy, od nas ze Studia Mundial, że liczymy bardziej na zacięty mecz, na piłkarski tak, taki mecz.
2: Inny mecz niż wczoraj. No tak, bo już po prostu po godzinie to już tak się oglądało, żeby obejrzeć do końca, żeby wiedzieć, co się działo, żeby móc to skomentować, chociażby na antenie Radia Wnet, ale nie z tej ciekawości, jaki będzie wynik. No bo ja już nie wierzyłem w zmianę w wyniku tak po godzinie.
0: No po prostu ta Hiszpania tak zjadła tą Francję i tak widocznie było. Też jest takie stare powiedzenie, że jest jakiś gorszy dzień na turnieju tak duży.
2: No i niestety chyba meczu, co nie najbardziej nie powinien. Oprócz
0: finału. To już niech to będzie zmartwienie Francji, a Hiszpania się cieszy i... Od rana puszczamy te radosne hiszpańskie piosenki i ta piłka hiszpańska jest bardzo taka właśnie radosna. To jest taki fajny futbol, ciekawy, ładny dla oka i przyjemny i myślę, że zasłużony awans Hiszpanów. I teraz właśnie czekamy, czy Anglia, czy Argentyna. Jutro od samego rana, po 7, po 8, po 9 już będziemy o tym mówić. 9:50, pierwsze Studio Mundial, potem drugie. No i tak już z Państwem jesteśmy do końca Mundialu. Jeszcze w niedzielę mamy, porozmawiajmy o sporcie, takie godzinne, a później jeszcze w poniedziałek takie...
2: Gdzie podsumujemy mecz o trzecie miejsce i zapowiemy wszechstronnie finał.
0: W niedzielę mówisz. Tak, właśnie. I więc tak to i oczywiście bardzo liczymy na Państwa także patronite.pl/radiownet, bo bez Państwa pomocy by nas tu nie było, więc bardzo za to dziękujemy serdecznie. A więc teraz się żegnamy. Ksenia Parmańczuk, kanał YouTube Radia Wnet, Tomasz Rosłon audycję zrealizował i dziękuję.
2: Andrzej Karaś.
0: Grzegorz Milko. Do usłyszenia.
3: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: Reklama.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
12: You must remember this.
13: Nazywam się Gabriela Potrac.
14: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
13: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To jak? Kto wygra mundial?
4: Nie wiem, a co ty myślisz?
3: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
4: No wszystko fajnie, ale z kim?
3: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
4: Dobra, a kiedy?
5: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
0: Radio Wnet.
11: Wrocław 96.8 FM.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Magia Kina. Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie.
0: Słuchajcie Państwo w środy, zwykle w okresie wakacyjnym, o godzinie 19 audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Witają Państwa
1: Gabriela Potrac
0: i Jerzy Głuszek. To jest chyba nasze trzecie albo czwarte spotkanie z kinem, z filmem. Zacząłem dzisiejszą audycję troszkę tak pod kątem naszego gościa, który się pojawi za 20 pewno minut w naszym studiu, bo będziemy rozmawiali o jego dorobku filmowym, ale będziemy też wracali do atmosfery festiwalu Piknik Country w Mrągowie, który rozpoczyna się niebawem, a z którym także nasz gość był związany. Chyba od samego początku naszym gościem będzie Maciej Walczak, operator filmowy, ale także operator kamery telewizyjnej i w tej drugiej roli był członkiem dużej ekipy Telewizji Polskiej, realizował pierwsze festiwale na antenę wtedy chyba drugiego programu telewizji, jeśli dobrze pamiętam.
1: Ile to lat temu?
0: No 45, proszę pani. 45. Pięknie. Prawda? Jubileusz w tym roku festiwalu. A piosenka On the Road Again to była piosenka, wielki przebój, jeden z największych przebojów Willie Nelsona. Co ciekawe, Willie Nelson, to chyba był 1980 rok, grał on wtedy główną rolę w filmie Honeysuckle Rose. I Jerry Schatzberg, reżyser, to nie, proszę Państwa, nie niepokójcie się, to nie u Was te syreny.
1: Tak, to nie ja jadę nigdzie do pracy.
0: To po prostu za oknem jesteśmy w pięknym studiu, w pięknym miejscu przy krakowskim przedmieściu, ale tu przejeżdżają czasami samochody na syrenach. No ale cóż to tak? Cóż, ten dźwięk tak może przeskoczyć. Dobrze, wracam do tego Willie Nelsona. Otóż on grał główną rolę w filmie Schatzberga Honeysuckle Rose i kiedy leciał z Austin, w którym mieszkał, wraz z Schatzbergiem do Los Angeles na zdjęcia, reżyser powiedział mu wtedy: słuchaj, brakuje mi dobrej piosenki, która będzie opowiadała o losie tego bohatera. Ta piosenka ma ilustrować jego życie. Życie człowieka, który jest cały czas w drodze z koncertu na koncert. No, jak to bywa w życiu artysty, dzieje się to wszystko pewno kosztem jego życia osobistego, rodzinnego. I wtedy podczas tego lotu Willie Nelson wyjął w trakcie tej rozmowy pustą paczkę po papierosach i podczas tego lotu napisał ten swój wielki przebój, zarówno opisał linię melodyczną, jak i słowa tej piosenki. Tak czasami powstają największe przeboje. Dosyć przypadkowo i też tak nagle. No, trapiony był pewno potrzebą z jednej strony, ale też i dotknięty z niebios takim atmosferą, czy takim światłem twórczym i napisał tę piosenkę. Będziemy ilustrować oczywiście dzisiejszą audycję utworami z filmów. Tu rozmawiamy sobie z Gabi bardzo często o tym, co Państwu dobrze byłoby polecić. Ona, przedstawicielka młodego pokolenia, poleca głównie seriale, to co młode pokolenie ogląda. Ja koncentruję się często na obrazach kinowych. No i teraz muszę zadać Gabi pytanie, cóż Ty dzisiaj chcesz polecić naszym słuchaczom? Jaki film?
1: Albo jaki serial? Nie wiem, czy chcę go do końca polecić. Aha. Sama nie wiem, co mam o nim sądzić, ale jest to film i serial. Będą to dwie produkcje, o których będziemy rozmawiać dzisiaj przez chwilkę. Z pierwszą myślałam, że będę troszeczkę bliżej, że tak powiem, właśnie z filmem. Jest to film pod tytułem Projekt Hail Mary, który wyszedł właśnie do kin całkiem niedawno. I pamiętasz, Jurku, jakiś czas temu podczas naszej misji w kosmos, Artemis 2, dość mocno męczyłam cię opowieściami o kosmosie.
0: Ale bardzo ciekawymi.
1: Tak, i to te opowieści zbliżyły mnie do książki, bo ponieważ film napisany jest, film wyreżyserowany jest na podstawie książki. O tym samym tytule oczywiście. Jedna z astronautek podczas tej misji naszej Artemis 2 pozwoliła sobie zacytować kosmitę z filmu, z książki. Był to krótki cytat, po prostu amaze, amaze, amaze. Ale jakoś tak mnie to urzekło, że postanowiłam książkę przeczytać. Teraz weszła ona do kin.
0: Film.
1: Film wszedł do kin, tak jest, ekranizacja, przepraszam. Mam
0: A książka została wydana u nas, tak?
1: Książka jest od 2021 roku dostępna, tak naprawdę. Tytuł ten sam, oczywiście projekt Heimery, a napisał ją Andy Weir. Tak się nazywa. Mam mieszane uczucia. Bardzo mieszane uczucia. Nieczęsto mi się to zdarza. Powiem tak, film trwa 2 godziny 40 minut.
0: To długi tytuł.
1: Bardzo długi, bardzo powoli rozwijający się wątek. Jak dla mnie, jeżeli poszłabym na to do kina docelowo, bo można to obejrzeć obecnie i w kinie, i na streamingach. Chciałabym zwrócić uwagę, można to obejrzeć na Prime, więc nie trzeba płacić za kino. Gdybym poszła na to do kina, to zostałabym, bo zapłaciłam, tak? Ale oglądanie tego na Prime było całkiem ciężką sytuacją. Pierwsza godzina filmu rozwija się tak wolno, z pominięciem niektórych wątków, które były poruszone w książce, że planowałam go wyłączyć. Musiałam odpalać go gdzieś tam 3 razy w ciągu dnia, po prostu pomiędzy robieniem innych rzeczy, bo oglądało się to bardzo, bardzo ciężko. Nie wiadomo, dla osób, które nie czytały książki, nie wiadomo, do czego film dąży. Tak naprawdę. Główną rolę gra tam Ryan Gosling, którego nie za bardzo lubię, ale ta rola jest bardzo dobra, moim zdaniem. Idealnie ją zagrał. Film opowiada o kosmosie. Jeżeli ludzie szukają tam logiki, to nie do końca myślą, że znajdą, co jest dość dziwne, bo książka bardzo skupia się na fizyce, na astronomii, na wszystkich tych historiach.
0: No właśnie, bo mówisz o kosmosie, czyli o czymś takim...
1: Jest to sci-fi, tak. Sci-fi. A tutaj wyobraź sobie, że w kosmos wysyłają nauczyciela, bez przeszkolenia. Załoga jest 3-osobowa, z czego 2 najważniejsze osoby z załogi, czyli pilot i inżynier, bo przecież wysłaliśmy w kosmos jeszcze nauczyciela, umierają i zostaje sam nauczyciel, który musi prowadzić ten statek, naprawiać ten statek. No i...
0: Wiesz, ile w życiu jest takich sytuacji, kiedy człowiek postawiony przed koniecznością odtwarza ze swojego mózgu te połączenia, które kiedyś tam budował wiedzą, którą nabywał i potem się nagle okazuje, że on geniusz.
1: Ty posiadasz taką wiedzę o sterowaniu statkiem kosmicznym?
0: Może nie, ale cząstkowe informacje i wiedzę dotyczącą pewnej mechaniki, czy pewnego budowy jakby maszyn,
1: statku
0: konstrukcji. No dobra, ale no, mówimy też trochę o fantasy pewno w tym filmie.
1: Tak, mówimy o fantasy. Myślę, że niestety było reklamowane bardziej jako hard fantasy, a takie nie jest. Czyli nie jest to produkcja pokroju, moim zdaniem, Obce lub Interstellar. Jest to film klasycznie familijny, gdzieś tam na pograniczu sci-fi. Jest to piękna historia, bo jest to piękna historia. No, nie wiem, czy jesteś fanem E.T. na przykład. Oglądałeś kiedyś?
0: Umiarkowanym fanem E.T. Natomiast mówisz, że ta pierwsza godzina ci jakoś tak zmęczyła.
1: Ja bym ją w ogóle wycięła z tego filmu.
0: Aha, i dopiero potem coś się zaczyna rozwijać, nawijać na ten kłębek różnych problemów w sposób jakiś logiczny.
1: Jak już się nie do końca logiczny, no to jest dalej dalej sci-fi, nie możemy tam szukać aż tak logiki. Mówię, okej, bo fakt faktem powiedziałam o tym braku logiki. No, sam fakt wysyłania nauczyciela w kosmos, bez żadnego przeszkolenia.
0: Ale wiesz co, no taka jest chyba przyszłość tych lotów kosmicznych, że bogacz może sobie kupić...
1: Ale oni go tam wysyłają wbrew własnej woli i zaciągają go siłą na statek kosmiczny. Tak. No nie ma tam za dużo logiki. Nie szukałabym, gdybym, nie wiem, była fizykiem, to nie szukałabym tego na pewno w filmie, więc tutaj muszę uprzedzić naszych wszystkich fizyków.
0: No ale zagramy chyba jakąś muzykę z tego filmu, czy nie?
1: Nie, z tego filmu nie zagrałam muzyki. Nie znalazłam dobrej muzyki. Muzyka była, oczywiście soundtracki są napisane pod tą konkretną muzykę, pod ten konkretny film, ale no też nie do końca mnie urzekły. Natomiast tutaj już powiem krótko, później rozwija się ta historia całkiem nieźle. Jest to historia przede wszystkim o człowieczeństwie, które w ogóle główny bohater znajduje w obcym.
0: Aha.
1: Nie w drugim człowieku, bo on na statku jest zupełnie sam, oczywiście.
0: I tam pojawia się jakiś obcy.
1: Pojawia się obcy. Próbują się ze sobą komunikować, uczą się komunikacji między sobą, spędzają razem czas.
0: No i tutaj ta wiedza, czy może umiejętność nauczyciela, czyli uczenie, okazuje się być przydatną cechą.
1: Ale to jest rzecz poruszona w książce, a nie w filmie, wiesz? To jest całkiem ciekawe. W książce główny bohater jest przedstawiony jako osoba bardzo ciekawa świata, bardzo ciekawa innych kultur, osoba, która w życiu nie uciekłaby od obcego, jeżeli spotka go na swojej drodze. Osoba lubiąca przekazywać wiedzę i chłonąć ją tak samo. A w książce, a w filmie pokazany jest główny bohater Grace jako taki biedny, przestraszony, mały nauczyciel, którego wysyłają w kosmos wbrew jego woli. No i on musi sobie jakoś poradzić. No nie jest to do końca przedstawione tak, jak być powinno, dlatego może troszeczkę mnie to bodzie.
0: Ale ten film jest teraz na ekranach, można go obejrzeć, można się zanurzyć trochę w taką atmosferę science fiction. Być może w atmosferę i klimaty sytuacji, które czekają, no może nie nasze pokolenie, ale może następne i następne. No dobrze. I to można obejrzeć i w kinie, i poza kinem, czyli na streamingach.
1: Dokładnie.
0: Czy jakąś zagramy w ogóle jakąś muzykę teraz?
1: Tak, tak, tak, spokojnie.
0: No tak, bo ja tutaj na muzykę czekam też, którą przyniosłeś.
1: No ja ci mogę zaśpiewać.
0: Nie wiem. Możesz zaśpiewać oczywiście, jak masz ochotę.
1: Nie chciałabym chyba. A czy myślę, że państwo by tego nie chcieli. W każdym razie. Polecam przeczytać książkę, a potem obejrzeć film. Ale znalazłam, przynoszę też drugą produkcję. Będzie to serial. Jest to zupełnie prosty serial. Myślę, mi osobiście bardzo miło się go oglądało. I najpierw zacznę piosenką z niego, a później sobie troszeczkę o nim opowiem.

0: No, mówiliśmy o filmie, który bije wszelkie rekordy popularności i sprzedaży biletów, tak, bo to jakiś rekord. A teraz przechodzimy do serialu prostego, który zapowiedziała Gabi, który rozumiem, że ty ten serial możesz polecić. I z tego serialu była ta piosenka, tak?
1: Tak. Jest to piosenka z serialu, bo jest to bardzo krótki serial, ale z bardzo dobrą muzyką. Tak jak słyszeliśmy, to była jedna z wielu. Było to The Squeeze zespołu Finn. Serial nazywa się Za wszelką cenę. Jest to również adaptacja książki Harlana Cobena tym razem.
0: A, no tak, to też jest twórca, którego kiedyś bardzo lubiłem, ale potem on zaczął pisać książki seryjnie i właściwie zastanawiam się, czy nie pracuje tam razem z nim grupa czeladników wsłuchujących się w stylistykę mistrza, bo produkuje te książki w zastraszającym tempie.
1: No. To prawda. Znaczy, może tak, no za wszelką cenę ten serial to nie jest jakaś zabójcza produkcja, ale ma bardzo równe tempo oglądania. Tam cały czas coś się dzieje. Nie ma 15 plot twistów tak zwanych, czyli nie ma 15 równo rozwijających się wątków i gdzieś tam coś non-stop nowego dochodzi. To jest bardzo króciutka seria. 8-odcinkowa tak naprawdę. Do obejrzenia w dzień lub dwa. Trzeba się troszeczkę na niej skupić, bo mimo wszystko jest to kryminał. Tak? Jest to produkcja Cobena, także kryminał. Ale bardzo miło mi się to oglądało, wiesz, Jurku? Bardzo, bardzo przyjemnie, nie spodziewałam się.
0: Może to jest
1: takiego.
0: Po prostu na lato dobry serial, tak jak sobie tam mamy ze dwa dni takiego luzu, to sobie siadamy przed telewizorem i oglądamy.
1: No, jeżeli nie siedzimy na plaży, to myślę, że na pewno, ale teraz pokażmy kolejną piosenkę, bo muzyka to jest coś, co trzeba podkreślić w tym serialu.
0: Z tego serialu, dobrze.

0: I był to również zespół Finn, tym razem w innej piosence, bo Murder Parade, taki jest tytuł. Ale odnośnie tytułu, wiesz, co mnie zawsze zastanawia? Tłumaczenia tytułów z polskiego na angielski. One są momentami tak
1: odczytane. Z angielskiego na polski.
0: Z angielskiego
1: nawet.
0: Na polski również, tak. Tytuł książki napisanej przez Harlana jest I Will Find You, czyli znajdę cię. Natomiast tytuł książki i filmu jest Za wszelką cenę w tłumaczeniu.
1: Aha, to co, no właśnie, to tak jest przetłumaczone na język polski. Wiesz, być może to się czasem bierze z faktu, że już pod takim tytułem coś funkcjonuje na rynku filmowym,
0: ale częściej
1: jest to taka dowolność i fantazja dystrybutora, który sprowadza na ekran film. Może uważa, że to jest bardziej chwytliwe, jeśli chodzi o tytuł, bardziej przyciągające do kina lub przed telewizor. No ale
0: w tym przypadku tutaj oba tytuły tak naprawdę pokazują mniej więcej, gdzieś oddają to, co się dzieje w serialu i oczywiście w książce.
1: A jak długie są te odcinki?
0: Jakieś około 40 minut, ale powiem szczerze, tempo jest tak dobre w serialu, że ogląda się to, nawet nie zauważyło się, że odcinek już się skończył. I przechodzi się do kolejnego.
1: Ja myślę, że możemy polecić państwu ten serial na lato.
0: Tak jest.
1: A w ogóle na lato to polecaliśmy naszym słuchaczom kina pod chmurką, czyli te kina plenerowe, w tym pierwszej naszej audycji, cyklu wakacyjnego. I polecamy państwu cały czas, żeby korzystając z takiej pogody, na przykład jak dziś, jednak wybrać się gdzieś wieczorem pod chmurkę, kiedy już zapada zmierzch, i obejrzeć jakiś interesujący tytuł właśnie
0: w kinie
1: plenerowym.
0: Tak, bo pytanie dla przypomnienia dla słuchaczy, dostępne są chyba w podcastach na nasze audycje?
1: Mhm.
0: Powinny być? Bo postaramy się coś napisać na ten temat.
1: No,
0: a poza tym
1: też zwracam państwu uwagę, że mieliśmy tutaj gościa, panią Ajkę Tarasow, która jest jednym z organizatorów przeglądu filmów Andrzeja Kondratiuka, które rozpoczną się na początku, w każdym razie w pierwszej części sierpnia, w urokliwych miejscach nad Zalewem Zegrzyńskim. Ten przegląd połączony będzie ze spotkaniami z aktorami czy z ludźmi filmu związanymi właśnie z Andrzejem Kondratiukiem. Wielkim twórcą filmu autorskiego, polskiego filmu autorskiego, warto tak edukacyjnie z jednej strony, a z drugiej po prostu, żeby troszkę tak zagłębić się w takie bardzo osobiste klimaty tych filmów, bo to przepiękne opowieści poetyckie, a szczególnie pewno, kiedy oglądamy je, kiedy możemy uczestniczyć w tej atmosferze filmu, który tworzy film, nad znowu urokliwym miejscami, takimi jak Zalew Zegrzyński, jakieś plaże. Spróbujcie państwo odnaleźć, bo to bez kłopotu możecie sobie sięgnąć w internecie po Andrzej Kondratiuk, przegląd filmowy w sierpniu nad Zalewem Zegrzyńskim w trzech miejscach, to się chyba odbywa. No i to co teraz? Wypuścisz jakąś muzyczkę?
0: Wypuszczę piosenkę, ale jeszcze zapomniałam wspomnieć, że serial dostępny jest do obejrzenia na Netflixie. Oczywiście.
1: No dobrze, no jak już państwo musicie sięgać do Netflixa, to właśnie ten serial sobie obejrzyjcie. Polecany dziś przez Gabi Potrac.
0: Tak jest, a skończymy piosenką również serialu, jedną z moich ulubionych zresztą, Deftonsi, proszę państwa.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Po reklamie.
15: Magia Kina.
16: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
17: No i oto, proszę Państwa, płynnie przeszliśmy do drugiej części naszej audycji. Zapowiadałem już wcześniej gościa, teraz go przywitamy tu z Gabrielą. Gabriela powie: dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: A ja powiem: dobry wieczór. Proszę Państwa, gościem naszym jest Maciek Walczak, operator filmowy, operator kamery telewizyjnej, twórca filmów dokumentalnych i mój przyjaciel, co tu dużo ukrywać. 30 lat chyba już będziemy świętować w tym roku naszych wspólnej znajomości.
19: No i to jest chyba najważniejsze.
17: No właśnie, Maciek zawsze przykładał dużą wagę do kontaktów towarzyskich, co bardzo zawsze ceniłem, bo to jest istotnie duża wartość w tym świecie, w którym żyjemy, coraz więcej, coraz bardziej cenna. Ja chciałbym z tobą, Maćku, porozmawiać dzisiaj, jakby w dwóch wątkach się tam zagłębić. Pierwszy wątek to ma związek z

0: jubileuszem pikniku Country w Mrągowie, bo to 45 lat, za chwileczkę ten festiwal 45 się odbędzie. A w drugim wątku o tobie, o twojej twórczości dokumentalisty i o filmach, jakie zechciałeś, którymi zechciałeś podzielić się ze społeczeństwem, mówmy sobie szczerze. Pozwoli, że zacznę może od tego pierwszego wątku, czyli pikniku Kanty w Mrągowie. Powiem ci, że podczas naszej rozmowy telefonicznej przed, chyba wczoraj rozmawialiśmy, tak zaskoczyłeś mnie tym, że ty byłeś w ekipie Zbyszka Proszowskiego, reżysera telewizyjnego i reżysera wtedy pewna tej transmisji, czy realizatora tej transmisji z pierwszego festiwalu w 1982 roku z Jeleniej Góry, bo tego szczegółu swojego życiorysu nie znałem. Jak to się stało?
1: Ale to nie do końca tak jest, dlatego że ja Zbyszka Proszowskiego poznałem, ale podczas drugiego, wtedy kiedy został przeniesiony festiwal z południa do Mrągowa. Ja robiłem, zostałem dopisany do Zbyszka Proszowskiego jako taka kamera od robienia dokumentu na temat właśnie tego zjawiska, jakim był piknik country, a on po raz pierwszy odbywał się poza tym pierwotnym miejscem.
0: Jelenia Góra i Karpacz, to było tak, to pierwsze. Karpacz, tak.
1: I to było pierwsze w ogóle, pierwszy piknik, który był w Mrągowie.
0: A ty byłeś już wtedy pracownikiem telewizji?
1: Tak, ale oczywiście, że tak. Ja wtedy...
0: Młody jesteś, nie wiem, dlatego zadałem ci to pytanie.
1: Ja wtedy wróciłem do Telewizji Polskiej po krótkiej przerwie. I to był strasznie ponury czas, tak, bo to był czas przecież stanu wojennego. I nagle w tym strasznym czasie tych mundurów, które chyba ledwo zostały zdjęte, a może jeszcze nie do końca, to nagle ni stąd, ni zowąd, ja widzę normalnie amfiteatr pełen amerykańskich flag, wspaniałych piosenek w ogóle, gości, którzy przyjechali w ogóle ze Stanów, a Stany wtedy były absolutnie na B. To w ogóle to było coś, to wróg publiczny numer jeden i tak dalej.
0: Mówisz o tym oficjalnym przekazie.
1: Tak, dokładnie. I to był zupełnie inny czas, zupełnie inne miejsce. I ludzie, którzy byli tak w ogóle nieprawdopodobnie zakręceni na punkcie i samego zjawiska tego. Bo drugą rzeczą to była muzyka. A pierwszą to było jakbym taki obywatelski sprzeciw przed tą szarzyzną, przed tym koszmarem, przed tym stanem wojennym jeszcze niedawno, przed tymi wozami bojowymi, które stały na rogach ulicy i tak dalej, i tak dalej. I nagle, ni stąd, ni zowąd, amfiteatr pełen amerykańskich flag, angielskie, fajne kawałki, kurczę. Kornel Pacuda chyba prowadził
0: tak,
1: to.
0: Tak, tak, bo on wtedy z Manem prowadzili te pierwsze festiwale.
1: Tak, z Wojtkiem Manem. Mhm. Wojtek wtedy tak. Wtedy w ogóle był taki bardzo fajny czas, że to zjawisko to było coś więcej niż muzyka. Mhm. Ja tak, po pierwsze zobaczyłem, ja miałem wtedy za plecami jak gdyby ponad 10 lat pracy w telewizji. Pracowałem od samego początku na wozie transmisyjnym. Mhm.
0: Za czasów prezesa Szczepańskiego.
1: Gorzej.
0: Jeszcze gorzej.
1: za Sokorskiego. Ja zacząłem jeszcze za Sokorskiego pracować, tak. Potem był prezent jak gdyby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i naród dostał wóz kolorowy. I na tym wozie kolorowym ja razem z moimi kolegami, żeśmy przekazywali nie do końca kolorową wizję PRL-u, ale dzięki temu byliśmy wszędzie, gdzie tylko można było być. I tak mi się wydawało, że wtedy przez te 10 lat, to że ja na temat tego kraju to dosyć dużo wiem. Może niekoniecznie PZPR, może niekoniecznie Dom Partii, może niekoniecznie Sala Kongresowa i Akademię 22 lipca, ale cały czas gdzieś tam jeździłem. Walter wtedy, Mariusz, tak, zaczynał wtedy rozkręcać turnieje i Banki Miast.
0: On takie nowoczesne wprowadzał na tamten czas
1: formy. To się wszystko w ogóle dopiero rodziło w ogóle. Przerwane zostało brutalnie stanem wojennym i zatrzymane. Bo to jeszcze Olga Lipińska też tam wcześniej przecież funkcjonowała, ale to były takie malusieńkie wentyle, które jak gdyby no, nie były proporcjonalne do tych problemów, które były. Ale wracając do mnie, no bo to chyba jest najważniejsze.
0: Tak, o tobie zdecydowanie.
1: No więc właśnie, trzeba skromnie po prostu o sobie dosyć dużo mówić. Sytuacja jest taka, że mam wtedy prawie 30 lat, 10 lat jeżdżę po Polsce. Wydaje mi się, że dosyć dużo wiem i nagle, ni stąd, ni zowąd, trafiam do telewizji amerykańskiej w Polsce i nagle zaczynam interesować się kompletnie czym innym. Bo nie jeżdżę do domu, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tylko do Solidarności. Jeżdżę wszędzie za Lechem Wałęsą, biorę udział w marszach głodowych, jako operator właśnie.
0: Czyli w telewizji, tej telewizji amerykańskiej.
1: Tak, telewizji amerykańskiej CBS. To była najwyższa, największa wtedy telewizja. Mało tego, największym moim sukcesem, szczęściem moim było to, że z jakichś tam powodów, a stan był straszny, bo to cały czas piętrzyło się i wejdą, nie wejdą, to był ten czas.
0: Ruskie.
1: Tak, dokładnie. I Polska absolutnie to był headline. O, to wszystko, co najważniejsze, numer jeden, to zawsze zaczynało się od przekazu z Polski. I teraz sytuacja jest taka, że do Polski przyjeżdżał Walter Cronkite. No nie ma wyżej, więcej na świecie. Myślę, że nawet i do tej pory. Przyjeżdża Walter Cronkite, bo pracuje dla CBS-u. On jest gwiazdą CBS-u. Tyle tylko, że cała jego 36-osobowa ekipa i sprzęt zostaje unieruchomiony z jakiegoś powodu w Niemczech. Mm-hmm. I ja przychodzę do pracy i dowiaduję się, wiesz, jutro będzie w biurze Kronka i będzie z nim pracował. No, traktowałem tak, dobry żart w ogóle. No, ale kiedy żeśmy już naprawdę się pośmiali, oni mówią, a teraz skup się, bo to jest prawda. No i okazuje się, że Walter Cronkite zrobił w ramach swojego legendarnego programu 60 Minutes, ten program nie do tej pory chyba funkcjonuje, to jest sobota, absolutny prime time. I to było tu Voice of Poland, dwa głosy z Polski. Aha. I to był Wojciech Jaruzelski i Wałęsa. W tej atmosferze pełnego spięcia, które nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. I Cronkite robi ten, tutaj wykańcza ten film. Mhm. I ja wziąłem w tym udział. Miałem okazję go poznać. To największa przygoda w moim życiu. I kończy się w ten sposób, że jednak stan wojenny zostaje wprowadzony. Nie bardzo było wiadomo dlaczego, nie bardzo było wiadomo przecież, jeżeli ci po tamtej stronie oceanu tyle wiedzieli, dlaczego nie uprzedzili z jakiegoś tam powodu i tak dalej. Bo z jednej strony Związek Radziecki, czyli Rosja, była tak samo nieprzewidywalna jak dzisiaj, ale spekulacje wyglądały w ten sposób, że raczej chyba nie, ale jednak chyba tak. I w sumie to się skończyło w ten sposób, że ja po prostu wyszedłem 13 grudnia ze stoczni o godzinie 1 w nocy. Wtedy, kiedy w Gdańsku już były na ulicach wozy, bo tam te bojowe wojsko i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze wtedy pracując dla Amerykanów.
1: Tak, dokładnie. I no, bardziej ponuro być się mogło.
0: Nie mogło.
1: I do tego wszystkiego, mało tego, jeden z moich kolegów, który miałem straszny fart, dlatego że moim ulubionym hotelem, jak robiliśmy coś na Wybrzeżu, a bez przerwy coś robiliśmy na Wybrzeżu, to był hotel, Grand Hotel w Sopocie. I tam byliśmy zakwaterowani. Natomiast pozostałe stacje NBC i ABC razem mieszkały w Monopolu, żeby było blisko. No bo to stocznia obok, Monopol blisko i tak dalej. No więc doigrali się, że w tym momencie o godzinie 2 w nocy przyszli z wizytą panowie, kurczę, normalnie w mundurach i wygarnęli całą czołówkę Solidarności, która wyszła ze stoczni do hotelu, żeby rany pojechać do domu, już nie doczekali i przy okazji wygarnęli moich kolegów. To przy okazji to wyglądało w ten sposób, że moi koledzy wyszli po 3 miesiącach. 3 miesiące normalnie siedzieli, kurczę.
0: Ty byłeś winnym chociaż.
1: A ja byłem winnym i mnie to jak gdyby...
2: Rzeczywiście fart.
1: To tak, nieprawdopodobne. Także jak mnie zobaczyli w Warszawie wieczorem 13 grudnia, jak wróciliśmy ze zdjęciami jeszcze z Gdańska, te zdemolowane ulice, zdemolowane siedziba Solidarności, wyrzucone maszyny do pisania przez okno i tak dalej, to tak jakby upiora zobaczyli. To było niesamowite. No i mówiąc krótko, ten okres mój, ponad półtora roku, kiedy miałem do czynienia z tą telewizją, to tak mniej więcej, jak ja bym pojechał na... dostał stypendium, tyle tylko, że stypendium przyszło do mnie.
0: Do ciebie.
1: Dokładnie. I chyba najfajniejszą, jak młodym ludziom czasem o to opowiadam, to był w tym moim biurze, oprócz wybitnego korespondenta, to była druga postać, Bert Quint, po Cronkite'cie w CBS-ie, bo to nie mogło być inaczej, bo to każdy komentarze były, no, 2 razy dziennie wchodziliśmy na antenę. To był taki czas, że my przychodziliśmy o godzinie 8 rano, mieliśmy do dyspozycji taksówki, tymi taksówkami jechaliśmy do Gdańska, albo tam, gdzie był Wałęsa, bo były marsze głodowe, Łódź. I ja wyjmowałem kasety po 15 minutach z kamery, albo po 10 minutach. Taksówkarz miejscowy dostawał tą kasetę i jechał do biura. Także ja pracowałem i co godzina, co 30
0: na okrągło materiał.
1: Taksówki woziły te moje kasety do tego i o godzinie 17 były normalnie przekazy z Centrum Telewizji Polskiej na Woronicza normalnie do Stanów. I my 2 razy...
0: No tak, bo to stąd były wysyłane z Woronicza.
1: Dokładnie. I my 2 razy dziennie wchodziliśmy na antenę.
0: Słuchaj, to jest bardzo interesujący, bardzo ciekawy element tej twojej biografii.
2: To jest bardzo ciekawe, ale,
0: ale to dla młodych ludzi, dla młodych, bo tutaj siedzi dziewczyna czy kobieta, która ma...
2: No ja tego nie przeżyłam, więc bardzo ciekawie się to słucha, ale myślę, że też podkreśla to... Jak ważna to jest praca, o czym nikt nie mówi, bo zawsze gdzieś tam pierwsza linia frontu to medycy, żołnierze, policjanci, a tutaj mamy dziennikarzy, operatorów, którzy również tego oglądają, którzy również dbają o przepływ informacji.
0: No przede wszystkim oni, tak?
2: Tak.
1: Dokładnie.
2: I jak ciężkie to musiało być dla ciebie widzieć to...
1: Ciężkie, dokładnie. Ja już powiem, jakie ciężkie. To było takie ciężkie, że moja kamera pierwsza, na której pracowałem, a wtedy w Polsce nie było żadnej, a dopiero po wizycie Jana Pawła II 3 kamery zostały, to moja kamera i Kagami ważyła 17 kg bez akumulatora.
0: Boże.
1: Bez akumulatoru, 17 kg. I dlatego ciężkie. Ale
2: znaczy, w ogóle ciężkie, myślę też, jako operator.
1: I te akumulatory bez przerwy się kończyły. Bo te akumulatory, które były w postaci pasa olbrzymiego na biodra, starczył na 8, na 11, na 12 minut i potem trzeba było następny i mieć pod ręką cały czas.
0: Maćku, wyszliśmy z opowieści o tym dziwnym świecie, jaki w Amfiteatrze Mrągowskim w 83 roku obejrzałeś. W świecie ludzi umiłowanych, znaczy jakże pod wpływem wolnościowych klimatów i z wyobraźnią ich związaną ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką. Bo to my wychowywani byliśmy w tej takiej atmosferze, że tam właśnie jest wolność, my tu tłamszeni przez system. I ta muzyka, ta kultura amerykańska była tym impulsem, do którego wiesz, w tej chwili, w tamtym czasie ludzi przyciągało to.
1: Ja właśnie chciałem jak gdyby spuentować w ogóle to wszystko, bo czemuś to musi służyć, to wszystko, co mówiłem, ten przydługi wstęp. Otóż to wygląda...
0: Nie, to jakże interesujące.
1: Krótki. To wygląda w ogóle w ten sposób, że moje doświadczenia znaczy jako świadek oczywiście i uczestnik, to były festiwale w Sopocie. To był jasny punkt. No, słuchajcie, jest taki czas, rok 80. Ja robię festiwal w Sopocie i ten festiwal w Sopocie polega na tym, że nigdzie nie ma benzyny, nigdzie nie ma niczego w sklepach i my robimy próbę. Vox po raz pierwszy śpiewa bananowy song, a tutaj normalnie cała stocznia stoi. Stawiają krzyże, a my robimy bananowy song. I w tym momencie, mało tego, codziennie przychodzimy do pracy i teraz jakie pomysły były, to się w głowie nie mieści. Szczepański, który zdrefił w ogóle, bo był przerażony tym wszystkim, co będzie, jak rozniosą w trakcie festiwal i tak dalej, wpadł na pomysł, że przenosimy festiwal do Warszawy. Orkiestra będzie siedziała w studio 4, wykonawcy zrobi się dekor, będą w studio 5 i będzie festiwal w studio Sopocki. Takie rozmowy były w ogóle w tamtym czasie, także to, że doszło finalnie do tego festiwalu, to był cud. Tylko jest co innego.
0: Ale to wiesz, ale to, o czym powiedziałeś przed chwileczką, pokazuje mentalność.
1: Przychodzą tysiące ludzi pod stocznię, nie wchodzą do środka, a my tutaj hopsa, hopsa, tralala, kurczę, i robimy również bananowy song.
0: Słuchaj, ale to jest niezwykła kontrast.
1: To jest moje
0: kontrast.
1: Chodzenie od ściany do ściany. Tak. Że jestem z jednej strony, niby jesteś blisko, ale sorry, winę tu. To nie o to chodzi.
0: To jest,
1: i teraz, poczekaj, bo puenta jeszcze polega na tym, że wtedy, kiedy ja pracowałem dla Amerykanów i wtedy już się interesowałem zupełnie czymś innym, to pamiętam taki moment, który do tej pory był olbrzymim szokiem moim, bo ja na przykład takie malutkie miasteczko typu, nie wiem, przepraszam, ale Grudziądz, to mogłem na przykład widzieć przez pryzmat Banku Miast, jakby był.
0: Mhm. Waldera.
1: Elewacje zrobione, te sprawy, tam przeciąganie liny, hopla, hopla. Okazuje się, że przyjeżdża Wałęsa, całe miasto i więcej, wszystko, co jest na rynku. I teraz ja, żeby zrobić w ogóle ujęcie, widzę na drugim piętrze ludzi, którzy siedzą i mają znakomity widok. No więc pytam, który to jest numer mieszkania? Oni mówią 18. No to ja pukam, pędzę na drugie piętro i słuchajcie, w roku 80 widzę takie mieszkanie na rynku, w centrum miasta, typu Grudziądz, zdaje się, że Grudziądz to był. Otwierają się drzwi i ja tak, przechodzę przez korytarz, wchodzę do pokoju, który nie ma okna, potem wchodzę do drugiego pokoju, który nie ma okna i w trzecim pokoju jest jedno jedyne okno, gdzie siedzieli ci wszyscy ludzie. I ja po raz pierwszy zobaczyłem inne trochę PRL. Taki, o którym nie robi, dziennik telewizyjny nie robił żadnych,
0: to tak, nie,
1: żadnych
0: to...
1: wiadomości i tak dalej. Te strajki głodowe później, które były w Łodzi i nie tylko, to było w ogóle przerażające, jak głęboko inne to jest od tego wszystkiego, od tego świata, który po pierwsze otaczał mnie w Warszawie, w którym wzrastałem, ale z drugiej strony przez 10 lat jeżdżąc po Polsce i pokazując te różne otwarcia, przecięcia, wstęki i tak dalej, i tak dalej. I to był naprawdę szok. I teraz puenta, jak gdyby, żeby wrócić do pikniku, miękko. Po tym bandażu sanitarnym, żeby mi się nie wydawało, że jest tak prawdziwie, trafiam z powrotem na Plac Powstańców. I ponieważ jest sprawa reportażu Zbyszka Proszowskiego, ja się wtedy zaprzyjaźniłem, to jest chyba prawie sobie komplementy, on po prostu mnie polubił, bo nie tylko, to pierwszy raz spotkaliśmy się, ja zobaczyłem super zawodowca, który jako operator w ogóle tak dokładnie mówił co chce, i jaki jest przekaz tego, jaka puenta przede wszystkim, w jaką stronę my gramy, że po tym pikniku, a to były chyba z dwa, kiedy ja robiłem reportaż jak gdyby o tym wszystkim, co się tam dzieje, to on zaproponował mi przepiękny jesienny wyjazd i zrobiliśmy film pod tytułem Budapeszt od 6 do 6, czyli 24 godziny w Budapeszcie przez 3 tygodnie. To było coś pięknego. On miał powód, bo był związany z Węgrami, przez żonę i tak dalej. Mieszkaliśmy w cudownym miejscu, byliśmy wszędzie, gdzie bym nigdy nie był. Widziałem przepiękne miasto w ogóle od... Ale to był właśnie Zbyszek Proszowski i to była, jeżeli mógłbym tylko jednym zdaniem podsumować, jak gdyby, kim on był, tak, po pierwsze wybitnym operatorem, po drugie z tego się brało olbrzymie doświadczenie i z jego wrażliwości umiejętność reżyserowania i rozmawiania z ludźmi. I wszystko, co brał do ręki, to miało po prostu, miało wartość.
0: To ja teraz dopowiem w takim razie, Maćku, że bez Zbyszka Prosowskiego nie byłoby pikniku Kantry w Mrągowie.
1: On był bardzo ważny.
0: Bardzo. Ale to właśnie już ci mówię. Otóż Zbyszek Prosowski, pierwszy festiwal odbył się w Jeleniej Górze.
1: Tak, tam na południu.
0: Zbyszek Prosowski...
1: U Pokoja?
0: Nie, w Jeleniej Górze. Tam coś w Karpaczu też się działo, ale nie u Jurka Pokoja, który ma tam takie miasteczko westernowe
1: tak,
0: w tej
1: tak,
0: chwili.
1: Tak. Napada na bank.
0: Tak, natomiast pod Karpaczem był taki koncert plenerowy. To nie było dobre miejsce, to nie była dobra lokalizacja. Z jednego powodu nie było tam sali koncertowej w Jeleniej Górze, nie było tam amfiteatru, a kolejnym powodem była bardzo taka oszczędna baza noclegowa kiepskiej jakości. Zbyszek Prosowski gdzieś na jesieni tego 82 roku, późno jesienią, robił zdjęcia pod Mrągowem, jakieś reportaże telewizyjnego i to Mrągowo go trochę urzekło. To była pierwsza przyczyna. Druga, Adam Halber.
1: Oj, cudowny.
0: Dziennikarz muzyczny, tak. Później...
1: No przede wszystkim dyskotek ze Stodoły.
0: No więc on prowadził w hotelu Mrągowia, wybudowanego świeżo przez Szwedów, dorabiając wtedy na tamten czas, dorabiał sobie w klubie miejscowym, prowadząc dyskoteki w weekendy. I obaj ci panowie zjawili się u nas, to znaczy u Kornela Pacudy ze mną także rozmawiali, Zbyszek Prosowski notabene w 82 roku był członkiem Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Kantry, jest członkiem władz tego stowarzyszenia. I powiedzieli tak, słuchajcie, to jest idealne miejsce, żeby przenieść ten festiwal. Tam wprawdzie nie ma amfiteatru, ale amfiteatr oni zbudują. Tam wojsko jest, władze miasta sprzyjają.
1: Jakaś była w ogóle bardzo przytomna pani, która była włodarzem.
0: Wtedy to był chyba niejaki Chudy, tak się nazywał naczelnik tego miasta. I to zostało wtedy... A Zbyszek Prosowski był jeszcze architektem zawodu, czego ty
1: tak.
0: nie wiedziałeś.
1: Nie, ja nie wiedziałem, ale on za każdym razem miał ołówek i rysował.
0: Tak, bo on tam przyszedł sobie, stanął poniżej tak jakby hotelu Mrągowia, zobaczył przed sobą to jezioro, klasnął parę razy tam tego, zobaczył jaka jest akustyka, bo tu trzeba wyciąć te drzewa, tu budujemy amfiteatr i tu został zbudowany amfiteatr. Ale jeszcze jedno, Zbyszek Prosowski był jednym z ważnych czynników, motorem tego, żeby telewizję wprowadzić. Miał jakieś możliwości przekonywania, czy dar przekonywania.
1: Kiedy? Kiedy Ameryka jest największym wrogiem na świecie.
0: Tak, ale miał widocznie. Skoro ta telewizja weszła i to był w ogóle festiwal telewizyjny. Od tego się zaczęło. Słuchaj, ale my w ogóle nie poruszyliśmy podstawowych wątków w tej audycji,
2: minuty.
0: A mamy 2 minuty do jej zakończenia. O twojej twórczości, o twoich filmach będziemy rozmawiali, jeśli pozwolisz, przez całą godzinę w sierpniu w jednej z audycji.
1: A proszę bardzo.
0: Bo chciałbym, powiedz mi tylko filmy twoje. Ja wiem, że jeden był taki o węglarzach. Piękny film, który został...
1: Prawdziwy koniec Syberii. To jest o ostatnim koniu w Warszawie i dwóch ostatnich węglarzach, którzy jeżdżą po Warszawie.
0: Z centrum oni w ogóle wyruszają.
1: Ach. Oni w 8 minucie 25-minutowego filmu dopiero się okazuje, że oni wyjeżdżają z bramy, gdzie wyczyścili konia i zaprzęgnęli do wozu i się okazuje, że to jest 800 metrów od Placu Kultury.
0: Tak. No, to rewelacyjny film, który notabene dostał nagrodę w Krakowie, tak?
1: Tak. Był zauważony w Krakowie. I w Monte Carlo.
0: A drugi... W Monte Carlo.
2: A drugi, myślę, poznamy w sierpniu.
0: Nie, ale ten drugi, chociaż tylko zamarkuj nam teraz, o czym ten drugi.
1: No
0: był.
1: Drugi to Fabryka Wolność, no Skłod.
0: 5 lat robiłeś.
1: 5 lat robiłem sam.
0: Na festiwalu w Chicago pokazany.
1: Tak, zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmu publicznego w Chicago.
0: Maciek Walczak, człowiek filmu, kamery, reportażysta, dokumentalista był moim. Gabrieli Potrac, gościem. Bardzo ci dziękuję. i zapraszam cię na spotkanie o twoich filmach. O tobie i twoich filmach. I tu tylko puszczamy na koniec naszej audycji sygnał audycji. Super. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
3: Magia Kina.
0: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: to promocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
3: Tomasz, którego nazywam Tomo, rosł on przy konsolotach w Warszawie. Tomasz Wybranowski, z piekota leje się z nieba, czy to Szmaragdowa Wyspa, czy to Chicago, czy to Warszawa, Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Lublin, tam gdzie można słuchać Radia Wnet. Zawsze cienie w jaskini, tym bardziej gdy wydłużone z ukłonami dla Iluman, która zasłużenie odpoczywa. Rozpoczynam letnią porą tym oto nagraniem. Dziś wersja zdecydowanie singlowa, RIP z 7-calowego singla. Someone, Somewhere in Summertime, Jim Carrey, Simple Minds. Dobry wieczór, wakacyjne cienie w jaskini.

Somewhere in Summertime, ten singlowy króciak z płyty New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Jim Kerr, który kiedyś powiedział mi, że to jego cichy, choć największy faworyt z tych pieśni, które wyczarowała, było ich sporo. Natomiast Summertime, panie i panowie, czas wakacyjnych rozmów, czas, kiedy chcemy trochę zwolnić, trochę pomedytować, trochę odpocząć, trochę słodko nic nie robić. No i z ukłonami dla tej mojej wiernej ekipy po drugiej stronie łączy czy internetowych, czy po drugiej stronie odbiorników radiowych we Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy i Królewskiej Pięknej w Warszawie. Z ukłonami dla nowych słuchaczy, jak napisała pani Antonina, dla pani Antoniny i małżonka Jerzego z warszawskiego Mokotowa. Oczywiście dla pani Konstancji Zofii z małżonkiem z Południowa Gdańska, bo tam też słuchają Radia Wnet i programu Cienie w Jaskini. Oczywiście pani Marianna z Białegostoku, z ukłonami dla pana Arkadiusza z Wrocławia, który znowuż zaczyna mnie słuchać bardziej niż regularnie, jak napisał z uśmiechem w mailu, ale też dla pani Renaty Zoławy, dla pana Pawła Mazura, z którym w kwestii pewnej rozmowy, wywiadu i pewnego tekstu zdzwonię się lada chwila, nie zapominając o jego ukochanej żabce. No i oczywiście pan Paweł Gugała, rozkochany w zielonościach, i jego najdroższa Maria, no i on, stały słuchacz Stanisław. No i jeszcze dzisiaj też wielkie ukłony dla naszego poety, Mariusz, poeta Maro Rogowski, który napisał: już nic nie mówcie, lato ma smak jesień, całe pudło liści jeszcze w koronach drzew czeka z niepokojem, zmienia się układ sił, kilku z nas już odeszło, kilku jeszcze ciągle mieszka w tym pokoju zacienionym teraz prosto z roztocza, oddanym ci po wielu latach. Nie po to jednak, byś wspominał. I myli się, Celine, myli się. Jest w nas za dużo muzyki, dlatego to nie parkiet życia tańczy. Tańcem jest wewnętrzny zlot cieni, wysypujące się z pudła liście na kartki, wytarte z nocy i dni, kartki ostatnich podróżników pod tym samym sercem granicznym, gotowym, by ponieść cichnący rytm ku szumom wiecznej tanwi. I dopisek: Maro, pozdrawiam serdecznie, nasz poeta Mariusz Rogowski. Dla oczywiście wielki Miles Davis, Summertime, a teraz z tej niezwykłej skarbnicy rzadkich nagrań wielkiego Petera Gabriela, niegdyś podpory grupy Genesis, Summertime w jego wersji. No i duch wielkiego Gershwina oczywiście.

Artysta absolutnie doskonały, kompletny Peter Gabriel. Summertime z tego zbioru niezwykłego. No szkoda, że wydane tylko w sieci, bo bardziej niż pięknie. Nie tylko prezentowałby się na półce jako czteroksiąg kompaktowy, ale też jako winyl. Tak policzyłem sobie, winyl przynajmniej 10-płytowy. No ale cóż, może kiedyś. Flotsam and Jetsam. Rok pański 1994, kiedy Peter Gabriel wrzucił do sieci te swoje rzadkie nagrania. Natomiast, panie i panowie, dzisiaj niezwykła premiera naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Ale najpierw niech zabrzmią cienie. Konstancja Kochaniec.

0: Marcinie i Konstancja, kochanie, co za chwilę to niezwykła premiera, ale zanim to nastąpi, Stanisław mówi, że w końcu, może jesienną porą, może pod niebem Wożyczyna, trzeba zrobić zjazd stałego elektoratu, słuchaczy programu Cienie w Jaskini. Polecam, zapraszam, no i cóż, to byłby dopiero program, gdzieś na parapecie nasze Ptasie Radio, sekcja Ptasia Radia Wnet i Studia 37 robi swoje, ale nic, to już po porze karmienia. Ptaszyska też muszą chwilę sobie odpocząć od jedzenia, od strawy. Natomiast też ukłony od pani Zofii Konstancji, która napisała, oczywiście, że słuchamy i bardzo ciepło pozdrawiamy z jeszcze słoneczno-wietrznego Gdańska. Ach, ta morska bryza. Też słuchacz Stanisław napisał, że miejsce spotkania doskonałe na zloty słuchaczy programu Cienie w Jaskini. No ale też Paweł Gugała napisał, dziękujemy i pozdrawiamy nocnych Marków i Małgorzaty. A to w tle nie to tak, że redaktor Wybran tak szeleści, albo piszczy gruźliczo, co to, to nie, to po prostu ptaki. No właśnie, nasza sekcja ptasia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ale dobre uczynki czynimy z redaktor producentką Katarzyna Sudak i ptaki też tankują ożywczą, zimną wodę. Panie i panowie, no to teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Absolutnie wspaniałe dzieło, dziełko, bo trwa ledwie 3 minuty 31 sekund. Konstancji Kochaniec, panie i panowie, wspaniały utwór Cinematic July Awaits.

0: Cinematic July Waits wciąż zaskakuje, wciąż czaruje nasza pani kompozytor Konstancja Kochaniec. To oczywiście kolejny korel z tej dopisywanej epki Earth. Dzisiaj to nagranie raz jeszcze zabrzmi. Natomiast w maju 30 lat minęło i od czasu do czasu opowiadam o tej niezwykłej płycie Older George'a Michaela, trochę piątkową porą w muzycznym piątku, trochę sobotnią porą, która będzie całkowicie muzyczna, bez gości, z jednym tylko wyjątkiem. Pan Jarosław Papis będzie moim Państwa gościem i trochę porozmawiamy sobie o tym, co uczynić, aby z tą naszą Rzeczpospolitą było lepiej i też z moralem jej obywatelek i obywateli. O tej piosence będę opowiadał piątkową porą, ale dzisiaj wybrałem wersję z oklaskami. George Michael, you have been loved. Możemy tłumaczyć, byłeś kochany, ale my, gdy mawiamy tak na Szmaragdowej Wyspie, bo ludzie przychodzą, ale też ludzie odchodzą, pocieszamy bez pocieszeń, stwierdzając prawdę, że twoje życie miało sens. To też może znaczyć to sformułowanie, you have been loved. 30 lat minęło majową porą od premiery debiutu płyty Older George'a Michaela.
1: This next song is about somebody that I loved very dearly. It's called You Have Been Loved.

złej gry jest tak, jak jest i wszystko to wyśpiewam, szczególnie w tej piosence. You have been loved, byłeś kochany. Jeśli to Bóg zabrał jej syna, nie jest tym samym Bogiem, którego nosi w swoim sercu. Dbaj o siebie, kochanie, powiedziała. I nie myśl, że Bóg umarł, dbaj o siebie, byłeś kochany. A jeśli czasem okazywałem słabość, wybacz, bałem się bardziej niż potrafiłem to wyznać. W Muzycznym Piątku i Sobotnią Porą Muzycznej Polskiej Tygodniówce obszerne fragmenty i moje opowieści o tej płycie niezwykłej George'a Michaela. O płycie, na której człowiek mówi wprost, że wszystko nie jest absolutnie w porządku. A teraz, panie i panowie, zapowiedź epki grupy YouTube, która dzisiaj w całości, dzisiaj też w całości płyta, najnowsza płyta grupy The Rolling Stones z moim komentarzem. No i jeśli wystarczy czasu, także w całości najnowsza płyta Jacka White'a, bo są wakacje, więc minimum słów, maksimum treści. Easter Lily, grupa YouTube, strona pierwsza, utwór pierwszy, Song for All.

Song for Hall, który otwiera tę zdecydowanie lepszą epkę grupy Mewtwo. Te dwie epki grupy Mewtwo przyniósł ostatni wielki post. Pierwsza epka Days of Ash. Na swój sposób to była taka próba przedefiniowania politycznego głosu zespołu, odejścia od globalnego moralizatorstwa ku bardziej może przyziemnej, może oddolnej perspektywie, ale cóż, grupa Mewtwo wyszła przy tej epce z porażką. Natomiast epka z tej niezwykłej pory, zrobiłem pauzę, bo Triduum Paschalne zawsze jest dla mnie porą absolutnie niezwykłą i ta epka Easter Lily ukazała się w Wielki Piątek i powiem szczerze, trochę musiałem ją przesłuchać, musiałem przemyśleć, no i najpierw powiedziałem, że trudno jednoznacznie zaszufladkować i że potrzebuje czasu, no i być może właśnie dlatego warto się nad nią zatrzymać, tak było ze mną. Wydawnictwo, na którym 6 nagrań, balansujące gdzieś między patosem a tą dawną autentycznością grupy Mewtwo, gdzieś między tą duchowością albo echami tej starej duchowości z czasu płyt The Unforgettable Fire czy Joshua Tree, a autoświadomością grupy z perspektywy tych 40 kilku lat od tamtych czasów. Efekt, no powiem tak, po przesłuchaniu wielokrotnym nie jest źle, choć od rewelacji bardziej niż daleko, bo przecież grupa Mewtwo zaczynała na obrzeżach kultury i tak naprawdę Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. nigdy nie stracili zainteresowania tym, co marginalne albo alternatywne, ale jednocześnie grupa osiągnęła skalę, która automatycznie wyklucza to coolness z tej tradycyjnej skali, z tego tradycyjnego sensu. No bo prawda jest taka, że w tym dzisiejszym świecie to słowo cool albo wspaniale, znakomicie, jeszcze jedno słowo na literę Z, którego często nadużywamy, straciło znaczenie, a młodsze pokolenie bardziej ceni autentyczność, a Mewtwo wydali nagle bardziej na miejscu niż kiedykolwiek tą właśnie Easter Lily, czyli Lilię czasu świąt Wielkiej Nocy. No i na tej płycie trochę młodzieńczej mroczności, tej, którą pamiętamy z lat 80., trochę cynizmu, ironii i zdystansowania, tak jak to było na płycie Achtung Baby czy Pop. No i dzisiejsi już plus 60 dżentelmeni z grupy Mewtwo, szczerzy, niemal kontemplacyjni. No bo to już nie jest zespół, który mruga okiem, to zespół, który mówi wprost, czasem aż za bardzo, a czasem nie w porę, a czasem jak Bono zacina się niczym stara płyta i wciąż mówi, opowiada to samo. Przed chwilą Song for Hall, hołd dla zmarłego producenta Halla Wilmera, delikatny, niemal teatralny utwór, gdzie The Edge na tych swoich orkiestrowych gitarach wygrał tę melodię. Natomiast za chwilę nagranie In Life to refleksja Bono nad długotrwałymi relacjami, ich przemijaniem i tym, że w pewnym momencie już się nie chce powielać tychże relacji, bo przemijanie to jest coś, na co się wspaniale czeka. A potem nagranie Scars w tym secie. Powrót do prostoty, trochę tych basowych linii Adama Claytona, tak jak chociażby z tej mojej ukochanej piosenki Love Comes Tumbling z epki z roku 1985, Wide Awake in America. Z epki Easter Lily, nagranie drugie, In Life, a później Scars. Mewtwo w wakacyjnych cieniach w jaskini opowiada, on prowadzi po muzycznych komnatach Tomasz Wybranowski, a moim asystentem dzisiaj przy konsoletach w Warszawie Tomasz Tomo Rosłanie.

0: with me. W formacie U2 Easter Lily dwa nagrania In Alive i Scars. A teraz w programie Cienie w jaskini z ostatniej chwili.
1: Z ostatniej chwili.
0: Bardzo smutna informacja a propos tych różnych sytuacji polsko-ukraińskich. 36-letni mężczyzna zmarł w szpitalu po brutalnym pobiciu, do którego doszło w centrum Bytowa w województwie pomorskim. Dopiero teraz mu ujawniono te szczegóły. W zdarzeniu poszkodowana została również 44-letnia kobieta. Policja zatrzymała trzech podejrzanych w wieku 28, 30 i 37 lat. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Bytowie, są oni obywatelami Ukrainy. Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków, co pozwoliło szybko ustalić tożsamość i zatrzymać podejrzanych. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jeden ze świadków mówił o uderzaniu przez długi okres czasu 36-letniego Polaka o chodnik. Po śmierci 36-latka prokuratura rozważa zmianę kwalifikacji prawnej na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Ostateczna decyzja będzie zależeć m.in. od wyników sekcji zwłok oraz dalszych ustaleń śledczych. Za taki czyn grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych, trzech Ukraińców wieku 28, 30 i 37 lat, tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Według nieoficjalnych informacji 36-letni Polak stanął w obronie zaczepianej 44-letniej kobiety. Śledztwo jest w toku, a policja pod nadzorem prokuratora nadal wyjaśnia wszystkie okoliczności tej sprawy. Problem polega na tym, że nikt naszemu rodakowi pod niebem Rzeczpospolitej absolutnie nie pomógł. Grzech znieczulicy, niewidzenia, nieinteresowania się cudzą krzywdą. Do czasu, gdy nam się to przytrafi. No i teraz taki mój komentarz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Patrząc na to, co wydarzyło się pod niebem Bielska-Białej, dziwnym trafem zaginęły już firmy z monitoringu, z autobusu, gdzie doszło do tego zdarzenia z udziałem dwóch 11-letnich nastolatek z Ukrainy. Natomiast Ukraińcy zabili Polaka w Bytowie. Trzech mężczyzn skatowało ofiarę tak długo, aż przestał dawać odznaki życia. Przypomnę, że do napaści doszło w czwartek, późnym wieczorem w rejonie ulicy Górnej w Bytowie, województwo pomorskie. Niedaleko tej ulicy w roku pańskim 2019 nadawałem z ekipą Radia Wnet, Poranek Wnet, to ścisłe centrum tego urokliwego, 16, może 17 tysięcy mieszkańców. Najgorsze jest to, że wedle świadków co najmniej kilkanaście osób widziało, jak trzech mężczyzn katuje Polaka, ale nikt nie pomógł. Ranny 36-latek został przetransportowany do szpitala, a dwa dni później zmarł. No liczę na to, że minister spraw zagranicznych Ukrainy napisze coś na otuchę rodzinie skatowanego przez jego współobywateli Ukrainy. No i mam nadzieję, że nasze polskie autorytety moralne, które uderzają w wielki dzwon tylko wtedy, kiedy to innym dzieje się cokolwiek, nawet coś najmniejszego. No ale cóż, Polak to Polak. Można zacytować panią profesor Elgen King, która mawiała, że dla Żydów śmierć to było coś wielkiego, spotkanie z najwyższym. A dla Polaka cóż, kwestia czysto fizyczna. Śmierć jak śmierć. Smutne to wszystko i straszne. Wracamy do programu.
1: Z ostatniej chwili.
0: Na kolejne nagranie z epki Easter Lily Resurrection Song z dedykacją dla spokoju duszy 36-letniego Polaka z Bytowa, który stanął w obronie i czci zaczepianej kobiety.

Resurrection Song. Z albumu Easter Lily. Pamięci i za spokój duszy zakatowanego dzisiaj w Bytowie przez trzech bandytów, bo jak nazwać to zajście z ukraińskimi paszportami. Mam nadzieję, że sprawiedliwość ich dosięgnie w sposób totalny, adekwatny do tego, co zrobili. No i cóż, liczę na to, że liczne autorytety moralne i z Ukrainy, i z Rzeczpospolitej Polskiej potępią ten atak i coś sensownego napiszą, ale przypuszczam, że to tylko Polak nieznany z Bytowa, małe miasteczko, no po co się tym zajmować, prawda? Skoro robimy wielką politykę, no i tylko reagujemy wtedy, kiedy coś stanie się naszym gościom pod niebem Rzeczpospolitej Polskiej. Nie życzę, żebym życzył gościom źle, bo każdy w Rzeczpospolitej czuje się jak najlepiej, o czym zachwyty i ochy i achy moich znajomych Brytyjczyków i Szkotów, że o Francuzach i Amerykanach absolutnie nie wspomnę. To tyle na marginesie. Let's get back to the music, panie i panowie. Resurrection Song, energetyczne połączenie, trochę rocka i trochę te afrobity z tekstem o miłości kosmicznej, bo no czasem buzuje tymi swoimi metaforami. Jak w jednym z wywiadów powiedział, że czasem nie kontroluje tego, co szybko napisze jego ręka, no i też ta gitarowa zagrywka, bo The Edge brzmi jak The Edge. Tyle, że na tej płycie, i to jest chyba największy minus, przypomina to autocytaty z poprzednich albumów grupy U2. Natomiast za chwilę, zanim o pieśni Coexist, I Will Bless the Lord at All Times, koda tej sześcionagraniowej epki i znakomite nagranie, absolutny highlight, jakbyśmy powiedzieli, na Wyspach Brytyjskich. Natomiast Easter Parade to ta klasyczna pieśń nabożna z refrenem Kyrie Eleison, która trochę przywołuje echo płyty War i nagrania New Year's Day i Refugee. Panie i panowie, U2, Easter Parade z epki Easter Lily. Tomasz Wybranowski, Cienie w jaskini. Wakacyjna odsłona, gdzie trochę tego światła i radości chciałem dzisiaj przydać, ale te wieści z Bytowa o śmierci naszego rodaka w sposób tragiczny, no po prostu został brutalnie zamordowany w biały dzień, a nikt nie pośpieszył mu z pomocą. Nikt, absolutnie nikt. I to jest smutne, co stało się z tą naszą polską wzajemnością, z tym naszym honorem, i myślą, by bronić tych, którzy są w potrzebie.

Easter Parade, przedostatnie nagranie z epki grupy U2 Easter Lily. No i co chwilę ta perełka z tej epki. Coexist, I will bless the Lord at all times. To oczywiście wers z pewnego psalmu. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, który na swój sposób stanowi duchowy refren całej piosenki. Przy okazji donoszę, że w Zwierzyńcu słuchają radia wnet ten piękny kościółek na wodzie. Ta dawna stolica ordynacji zamojskiej i nasz słuchacz, poeta Maro, Mariusz Rogowski. Wielkie ukłony dla Ciebie, nasz poeto, i tych wszystkich ludzi, którzy wokół Ciebie. Natomiast słów kilka o tej epce, panie i panowie. Epka Easter Lily grupy U2. Spójna i emocjonalna. Niebo a ziemia, jeśli chodzi o Days of Ash, tą epkę, która ukazała się w środę popiercową. Ale tak naprawdę U2 momentami wciąż krąży wokół własnych idei tych samych, potyka się o własne nogi, zamiast je rozwijać, iść w innych, czasami może zadziwiających kierunkach i azymutach, no i trochę razi, no, mówię delikatnie, trochę powtarzalność motywów, to trochę taki autoplagiat brzmieniowy, no i trochę aforystyczne teksty, hasła, wyliczanki zamiast konkretnych narracji. Ale o niebo lepsza jest ta epka Easter Lily niż Days of Ash. I na pewno nie jest to muzyczny przełom, choć grupa U2, myślę, że tak gdzieś od 25 lat, wciąż pozostaje zespołem pełnym sprzeczności, bo niby postpunkowym, ale też trochę przesyconym tym duchem religijnym. Eksperymentalny i mainstreamowy, idealistyczny, ale lubiący zarabiać grajcary, pieniążki, dolarcy, kapitalistycznym sznycie. I może właśnie dlatego najlepiej brzmią dziś grupa U2 nie w centrum, ale na obrzeżach, bo no, nie oszukujmy się, Easter Lily to nie jest rewolucja, to raczej zapis pewnego procesu, próba zrozumienia świata 60-parolatków i próba na nowo zdefiniowania własnego miejsca w nim, czyli w tym świecie. Kiedy Bono śpiewa If I sound ridiculous, I'm not done yet, no to brzmi to bardziej nie jako spowiedź, ale manifest później twórczości zespołu. No i co z tego wynika, że mimo wszystkich swoich wad U2 wciąż potrafią stworzyć coś, co jest szczere, poruszające, a momentami naprawdę piękne, tak jak ta pieśń, która za chwilę. Coexist, I will bless the Lord at all times. Jak powiedziałem, absolutny highlight. I o tej piosence będę jeszcze opowiadał z tłumaczeniem tekstu, z opowieściami o tym tekście, bo tekst jest znakomity, przystający do tych naszych smutnych czasów, czy to Polska, czy to Irlandia, czy to Stany Zjednoczone, czy niebo nad Bliskim Wschodem. Coexist, I will bless the Lord at all times. Co możemy tłumaczyć? Współistnieć, współżyć. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. A to oczywiście słowa niezwykłego psalmu z Księgi nad Księgami z Biblii. Tomasz Wybranowski, Cienie w jaskini, wakacyjną porą pod niebem, kanikuły lipca.

0: Save us, sings the girl of Guadalupe.
1: Coexist, I will bless the Lord. Niezwykła pieśń grawińcza. Epka Easter Lily, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 21 minut po godzinie 21 i za chwilę 21 sekund. Słuchacz Stanisław napisał, że to nagranie do Bono bardziej niż podobne. No i napisał pan Paweł, ale panie Tomku, co mamy robić wobec takich zdarzeń? Jak to zdarzenie w Butowie? Panie Pawle, odpowiadam. Wspierać się i szanować i nie dawać sobie robić krzywdy. To po pierwsze, a po drugie dawać dobre świadectwo, aby też inni, którzy przybywają z różnych zakątków świata, czuli się u nas dobrze i broń Boże, nie możemy dać się zastraszyć komukolwiek, tak jak czasami podpadam co niektórym poprawnościowcom, kiedy mówię, że Szmaragdowa Wyspa, z której teraz nadaję, to kraj Irlandczyków i Irlandek, a ja korzystam z ich gościny, już 22 sezon i robię wszystko, aby być plusem dodanym na Szmaragdowej Wyspie, a nie minusem, ciężarem i kosztem. No i czegoś podobnego życzymy sobie też pod niebem Rzeczpospolitej Polski, czy to obywatele z paszportem ukraińskim, czy jakimkolwiek innym. 21:22, panie i panowie, cienie w jaskini, za chwilę nasz Częstograj i ona, Konstancja Kochaniec.
2: Cienie w jaskini, mroczni i niezależni, powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko, opowiada Tomasz Wybranowski.
1: Pan Paweł, który zadał mi to pytanie, dopisał jeszcze, że jest nowym słuchaczem i był zaskoczony, że Radio Wnet jest takie interaktywne i otwarte do słuchaczy. Dziękuję za każdą wpłatę, dziękuję za każdy grosik, za każdy najmniejszy papierek podpisany ręką profesora Glapińskiego, który jest szefem Narodowego Banku Polskiego, bo dzięki Państwu istniejemy patronite.pl/radiownet i pan Paweł, który zapytał, jak mamy reagować wobec takich sytuacji, zdarzeń, jak ta w Bytowie, gdzie trzech Ukraińców zamęczyło, zamordowało 36-letniego Polaka, a ja odpowiadam, że wspierać siebie i pomagać i reagować na przejawy krzywdy i złego zachowania. Nie uciekać w tą trzymałpkowość. Jedna nie widzi, druga nie słyszy, a ta trzecia nie mówi w żadnym stopniu. I to dotyczy absolutnie wszystkich. Oczywiście nie rzuca to cienia na wszystkich Ukraińców, bo napisałem w tym felietonie, który Państwo mogą dzisiaj przeczytać w portalu wnet.fm, że tych naszych polskich już Ukraińców, którzy ściągnęli tutaj rodziny, którzy mają dzieci, pracują, płacą podatki i czują się Polakami, nawet jeżeli prezydent Zełenski powiedziałby, muszą wrócić, by walczyć za oligarchiczną Ukrainę. Ja powiem, strzeżmy ich i trzymajmy pod niebem Rzeczpospolitej, bo to już nasi Ukraińscy, którzy czują się bardziej Polakami niż Ukraińcami. A teraz Częstograj, panie i panowie. Niezwykłe dzieło. Nasłuchać się go nie mogę. W roli głównej ona. Konstancja Kochaniec i niezwykłe Cinematic July Awaits dziś po raz trzeci na antenie Radia Wnet.

0: Nagranie świetlistości pełne. Cinematic July Awaits w roli głównej. Ona, nasza umiłowana pani kompozytor, Konstancja Kochaniec, która zaskakuje, która nie ustaje. No i cóż, wrzucam te perły na naszyjnik. Płyty, na razie te single tworzą epkę Rhythm of Earth. A za chwilę, panie i panowie, to co obiecywałem.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Mundial Iron pod niebem Dallas w pięknym północnym Teksasie. 0-0. Argentyna potyka się, panie i panowie, z kim? Z Anglią, a na trybunach jego wielkość Mick Jagger, który miał 23 lata, kiedy 60 lat temu Anglia zdobyła puchar mundialu w tym roku 1966. No i państwu obiecywałem, że dzisiaj w programie Cienie w jaskini zabrzmi w całości ta płyta, która ukazała się 10 lipca, 5 dni temu. Jej tytuł Foreign Tongues, czyli obce języki. No bo grupa The Rolling Stones to zespół, który absolutnie w żaden sposób nie klasyfikuje się, by stać się muzealnym eksponatem. I to w dodatku własnej legendy. To zespół, który potrafi wykorzystać własną historię jako kosmiczne paliwo do dalszej drogi. Nomen omen, wczoraj z kosmodronu Baikonur jeden Amerykanin i dwóch Rosjan poszybowało w przestrzeń, więc mimo napięć na Ziemi, w kosmosie można podać sobie rękę i wierzę, że w muzyce tak samo. Ale do czego zmierzam? Do tego, że Foreign Tongues to 25. studyjny album w dorobku grupy The Rolling Stones. Nasłuchać się go nie mogę, piękne słuchaczki i zacznij słuchacze. I powiem tak, to nie jest absolutnie próba zatrzymania czasu. Powiedziałem to już po pierwszym opowiadaniu o tej płycie i prezentacji w Muzycznym Piątku. Po drugie, ta płyta nie jest próbą zatrzymywania na siły czasu, jakiegoś muzycznego liftingu, rebrandingu itd., itd. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, dwaj piersi, 83 lata na karku prawie, bo za kilka dni Mick Jagger przekroczy granicę 83 lat w grudniu, Keith Richards, a Ronnie Wood to młodzia, który ma lat 79. Natomiast ta trójka nie udaje, że znów mają po te 20 kilka lat, są szczeniakami, mają głowę pełną marzeń, nie powtórzą, na szczęście nie starają się nagrać powtórnie Sticky Fingers, czy Exile of the Main Street, czy Let It Bleed. Zamiast tego robią coś znacznie ciekawszego. Dżentelmeni pokazują, jak brzmi legenda, która wciąż obserwuje świat, wciąż go potrafi dobrze skomentować i nadal potrafi zagrać z charakterystyczną bezczelnością. I na tę bezczelność stać tylko Mika

A Stonsi zawsze byli tym brudnym zespołem ulicy, grupą, która chłonęła rzeczywistość, przetwarzała ją i potem rzucała na te rowki z dźwiękami na winylu i zero-jedynkowe kombinacje na dyskach kompaktowych. Album otwiera nagranie Rough and Twist, utwór, który natychmiast przypomina, dlaczego The Rolling Stones przez dekady pozostawili wzorem rockowej legendy. Charakterystyczna gitara, brudny, bluesowy nerw i harmonijka Micka Jaggera pokazują, że ten zespół nadal najlepiej czuje się tam, gdzie jest trochę ryzyka i wiele nieoczywistości. A potem In the Stars, pierwszy singiel, który rozwija tę atmosferę, tam i przestrzeń. Melodyka znakomita i ten szczególny, pewien rodzaj melancholii z domieszką brytyjskiej flegmy, który pojawia się u artystów świadomych własnego miejsca w historii, bo przecież The Rolling Stones niczego nie muszą, ale oni po prostu chcą. A potem kolejny singiel, mój ulubieniec, Jealous Lover, zazdrosny kochanek, potem ta mocniejsza historia, Mr. Charm, który pokazuje, że zespół patrzy na współczesny świat z wielką nieufnością, z ironią i trochę z przestrachem, bo to nie tylko album o wspomnieniach. To płyta ludzi, którzy nadal mają coś do powiedzenia. A potem po panu urokliwym Mr. Charm, Divine Intervention, boska interwencja, następnie Ringing Hollow, dzwoniąca pustka, potem kolejny mój faworyt, Never Wanna Lose You, przebój nad przeboje, to będzie pewnie kolejny singiel, Nigdy nie chcę cię stracić i w finale tej części Hit Me in the Head, czyli uderz mnie w łepetynę, panie i panowie. Nagranie o tyle ważne, że tam jeszcze traki perkusji zarejestrowane przez świętej pamięci Charlie Wattsa, bo ta płyta zaczęła powstawać już na przełomie roku 2019 i 2020. 8 pierwszych nagrań w programie Cienie w jaskini. Grupa The Rolling Stones, Foreign Tongues, a dzisiaj Mick Jagger ściska kciuki za Anglię pod niebem Dallas, gdzie trwa półfinał Anglia-Argentyna. Ale ja wolę dla państwa prezentować znakomitą muzykę i być po prostu z państwem i cieszyć się waszą obecnością. Cieszę się, że jesteście.

0: Hit me in the head, czyli uderz mnie w łepetynkę, a wcześniej od początku szorstki i pokręcony, rough and twisted, in the stars, w gwiazdach, jealous lover, czyli zazdrosny kochaneczek, jak sobie tłumaczę, żartobliwie nieco, Mr. Charm, pan urok albo pan urokliwy, divine intervention, boska interwencja, ringing hollow, czyli dzwoniąca przeraźliwie pustka, never wanna lose you, to będzie szlagier, to będzie hicior, nigdy nie chcę cię stracić, no i to nagranie, gdzie usłyszeliśmy perkusję wielkiego Charlie'ego Wattsa świętej pamięci. Radio Wnet, muzyka warta słuchania, 9 minut po godzinie 22, cienie w jaskini.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: No i nie wiem, skąd mi się wzięło to Dallas, natomiast słuchaczki i słuchacze, którzy trochę mnie znają i trochę słuchają, wiedzą, jaką estymą darzę ten wielki, wspaniały Teksas. W Teksasie właśnie Dallas, natomiast ten półfinałowy mecz Anglia-Argentyna pod niebem Georgii. Któż nie pamięta standardu Raya Charlesa, Georgia on my mind, no i Atlanta, stolica tego niezwykłego stanu. Natomiast teraz, panie i panowie, ostatnie 6 nagrań z tej płyty niezwykłej, Falling Tongues grupy The Rolling Stones, no i będzie trochę ciekawostek. No bo tak jak powiedziałem, najbardziej wzruszający element i moment na tej płycie Falling Tongues to obecność świętej pamięci Charlie'ego Wattsa, który lubił przyjeżdżać do tej naszej stadniny konnej w Janowie. I jak mawiał z uśmiechem i z radością, lubi tę Polskę, lubi to miejsce, bo tam nie jest otoczony wianuszkiem fanów, może poczuć się sobą. Nie Charlie Watts, gwiazdor z legendarnej The Rolling Stones, tylko zwykły Charlie Watts, który kocha konie i lubi mieć chwilę czasu dla siebie. Był perkusistą niezwykłym, który przez dekady był sercem i tym niezwykłym, potoczystym rytmem The Rolling Stones. No i pojawił się w tym nagraniu Hit Me in the Head. No i mimo, że mam za złe gentlemanom z grupy The Rolling Stones, że nie pojawili się na pogrzebie Charlie'ego Wattsa, to jego partia perkusji w tym nagraniu to nie tylko dodany symbol, bo jego gra to część historii zespołu, naturalny ślad człowieka, który przez ponad 53 lata współtworzył jego brzmienie. Natomiast też wielkie ukłony dla Andrew Watta, producenta, który znalazł język Stonesów i wspaniale wyprodukował to nagranie opatrzone tytułem Falling Tongues. Mówię nagranie, bo tak naprawdę tej płyty słucham w całości. Nie potrafię słuchać wybiórczo tych nagrań, po prostu od pierwszego nagrania Rough and Twist po Beautiful Delilah musi zawrzeć w całości ta płyta. No i Andrew Watt zagrał też partię gitary basowej. Natomiast to już jeszcze powiedziałem, panie i panowie, w piątek, w muzycznym piątku, kiedy ekscytowałem się premierą, gorącą premierą tej płyty, 25. studyjny album grupy The Rolling Stones, że największym sukcesem Andrew Watta przy produkcji Falling Tongues jest to, że nie próbował przykryć Stonesów lawiną tych nowinek, nowoczesnych brzmień, nie wygładzał i absolutnie nie odebrał, nie zniwelował tego niezwykłego muzycznego brudu. No i pozwalał, aby ich charakter, wielki The Rolling Stones, pozostał najważniejszym elementem. A w gronie gości, panie i panowie, cóż, Paul McCartney, który zagrał na basie w jednym nagraniu, Robert Smith z grupy The Cure, gitara, chórki, syntezator, Steve Winwood, organy i fortepian, Bruno Mars, który zagrał na cowbellu, Never Wanna Lose You, no i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, który zagrał na perkusji Beautiful Delilah. Red Hot Chili Peppers, panie i panowie, Peppersi wydadzą prawdopodobnie jesienią kolejną swoją dużą płytę. Natomiast za chwilę kolejne 6 nagrań z tej płyty absolutnie nadzwyczajnej. I najpierw niespodzianka, bo You Know I'm No Good to oczywiście niezwykła pieśń nikogo. Amy Winehouse, naszej Amy Winehouse, dużo rocznic w roku pańskim 2026. No bo to 20 lat mija od czasu premiery tej niezwykłej płyty Back in Black. Więc najpierw Amy Winehouse, You Know I'm No Good, a potem niezwykły Ash Reiser, człowiek, który z elegancją i gracją potrafi składać i szybko wyśpiewywać, wystrzeliwać swoich rezonatorów hip-hopowe, rapowe metafory, ale też przepięknie soulowo, bluesowo potrafi zaśpiewać, więc potem wersja You Know I'm No Good Asha Reisera. Oczywiście ze ścieżki dźwiękowej do serialu nadzwyczajnego dla mnie, stawiam go prawie na równi z Twin Peaks, Peaky Black. A potem wersja The Rolling Stones, You Know I'm No Good, a potem Some of Us, niektórzy z nas, Covered in You, czyli okryty, albo przeniknięty, albo przesiąknięty tobą, Side Effects, skutki uboczne i przedostatnie nagranie, Back in Your Life, z powrotem w twoim życiu i w finale przy werblach, dudnieniu w bębny Chada Smitha z grupy Red Hot Chili Peppers, piękna Delilah, Beautiful Delilah, niegdyś wielki Chuck Berry, a to finał tej płyty opatrzonej tytułem Foreign Tongues, The Rolling Stones.
2: Radio Wnet.

Anglia 1, Argentyna 0. Bramę strzelił Gordon. 1-0 pod niebem Atlanty dla Anglii, która wygrywa w tym momencie z Argentyną.

0: Ależ to niezwykli gitarnicy, prawda? Piękne słuchaczki, zacni słuchacze. Keith Richards i Ronnie Wood i ten trzeci przy mikrofonie z harmoniką ustną w dłoni. Mick Jagger, Beautiful Delilah, 14 nagranie z tej niezwykłej płyty grupy The Rolling Stones. Niczego nie muszą, ale chcą tak po prostu. No i będzie kolejna trasa koncertowa lada chwilę. W tym secie trzykrotnie You Know I'm No Good, panie i panowie. No i w roli głównej oczywiście kto? Ona, wielka Amy Winehouse, potem wersja Asha Ricera z soundtracku do mega serialu, gdzie Cillian Murphy. Peaky Blinders, a potem już grupa The Rolling Stones, ten niezwykły cover, oczywiście pochodzący w oryginale z drugiej studyjnej płyty Amy Winehouse, która ukazała się lat temu 20, jej tytuł Back to Black. A potem Rolling Stonesi wyśpiewali dla Państwa w cieniach w jaskini Some of Us, niektórzy z nas, Covered in You, okryty tobą albo przesiąknięty tobą, Side Effects, skutki uboczne, Back in Your Life, z powrotem w twoim życiu i Beautiful Delilah.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A teraz patrzę na to, co dzieje się pod niebem Atlanty, Georgii, w stanie Georgia. Georgia on my mind. 1-1. Cóż za zaskoczenie. W 85 minucie Fernandez wyrównał, no i pachnie dogrywką. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A w finale, tak pomyślałem sobie, aby nie przeciążać naszego Tomo Rosłoń, pożegnam się nagraniem niezwykłym Garego Moore'a. Over the Hills and Far Away to druga strona singla After the War, ten singiel z roku pańskiego 1989. Ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. I pamiętajcie o tym, by dbać o siebie, by reagować na każdy przejaw chamstwa, bez względu na to, kto jest tym chamem. Cham ukraiński, polski, amerykański czy niemiecki. Honor, szacunek, to co nazywa się bycie dobrym dla siebie. I jedna sprawa, jeżeli my siebie nie będziemy szanować, drodzy moi rodacy, słuchacze, rodaczki, słuchaczki, to nikt nas nigdy nie uszanuje. Dobranoc.

0: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Autopromocja.
3: Roma fudi ma se avec mes souvenirs.
4: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.
3: Bale

0: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
4: Czy nie wiesz, kini?
5: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: A zaczynamy od służby zdrowia. Już jest połączony, gotowy, zwarty pan dr Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie, a ja tak przeglądam, może państwo słyszeli gazety, bo od prasy zaczniemy. Dawno to się nie zdarzało, żeby tak, chciałbym powiedzieć, po Bożemu zaczynać audycję od lektury gazet, a my dzisiaj tak właśnie zrobimy. Rzeczpospolita, pierwsza strona i sondaż. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie? No i tutaj Polacy, jak na nasz naród, są dość zgodni, bo prawie 80%, dokładnie 77,4% mówi tak, ograniczyć, a tylko 18% mówi nie. 4 osoby, tylko 4% respondentów nie ma do końca zdania w tej materii. Czyli jesteśmy zgodni, nic, tylko ograniczać zarobki lekarzy. Jak to zrobić? Czy lekarze się nas z tym pogodzą, panie rektorze?
2: Znaczy tak, w przypadku osób, które do dnia dzisiejszego w systemie są zatrudnione na etacie, to te osoby zatrudniają w miarę rozsądnie, gdybyśmy ujawnili te informacje, czyli że lekarze zatrudnieni w systemie opieki zdrowotnej w publicznych szpitalach zarabiają około 37 tysięcy złotych brutto, bo taka jest średnia, to nie budzi w społeczeństwie żadnych negatywnych emocji. To są oczywiście duże pieniądze, ale jak to przeliczymy na netto, to wygląda już zupełnie inaczej. No i lekarz wykonuje inny zawód. Podstawowym problemem, który budzi sprzeciw społeczny, to są kontrakty, które doprowadziły do wypaczenia i patologii w służbie zdrowia, i wtedy, kiedy przeliczamy wynagrodzenie na kontraktach, to zaczynają wychodzić kwoty milionowe, 1,5-milionowe, 2-milionowe, a nawet 2,5-milionowe rocznie, czyli przeliczając to na miesiąc, to są kwoty powyżej 200 tysięcy.
1: Miesięcznie, i to często w szpitalach powiatowych, szpitalach, które są zadłużone. Ostatnio Koszalin zrobił karierę, ale to sam kolejny szpital też zadłużony. Już nie będę ich wyliczał, bo ich jest masa, ale ten się Koszalin zrobił wrażenie, bo tam 17 pracowników zarabia ponad 20% całej puli na wynagrodzenia, a ta 17 to jest 17 milionerów, czyli lekarzy zarabiających ponad milion rocznie, rekordzista 2,6 miliona. No i pytanie, czy tego typu pensje na kontraktach uda się ściąć, czy rządowe pomysły legislacyjne właśnie tych lekarzy, milionerów, dotkną?
2: Powinno się ściąć, ale proszę zwrócić uwagę, że te milionowe zarobki znajdują się w szpitalach powiatowych. Głównie w szpitalach powiatowych, chociaż mamy szpital południowy i słyszeliśmy tam o 1,6 miliona, ale większość dotyczy szpitali powiatowych, dlatego że szpitale powiatowe są w gorszej sytuacji. Otóż tam nie ma odpowiedniej liczby specjalistów i te szpitale walczą z dużymi aglomeracjami o przeciągnięcie lekarzy. W związku z tym muszą zapłacić tym lekarzom dużo więcej, żeby ten lekarz zechciał po prostu dojechać do odległego szpitala i tam po prostu pracować. W związku z tym muszą przepłacać te wynagrodzenia, a z drugiej strony są obciążone kontraktami NFZ-owskimi. Jeżeli stracą kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia, to ten kontrakt dla takiego szpitala powiatowego nie jest do odzyskania. Więc dyrektorzy tych szpitali podejmują karkołomne decyzje.
1: Podejmują decyzje. A jaki jest sposób, żeby zakończyć zarobki? Bo wydaje się, że te zarobki są dość spore. Część lekarzy się buntuje przed tą propozycją 240 zł brutto za godzinę, podkreślając, że to są stawki niegodne, że to jest kpina, tak mówiła jedna z lekarek, publicznie pisała na platformie X, ale nie była odosobniona, że za takie pieniądze, za 240 za godzinę, to oni pracować nie będą, tylko wyjadą gdzieś, gdzie płacą znacznie więcej. Wyjadą czy nie wyjadą?
2: Nie wyjadą. W Europie Zachodniej wynagrodzenie na poziomie 240 zł za godzinę jest średnim wynagrodzeniem w systemie opieki zdrowotnej dla lekarza pracującego na umowę o pracę. W związku z tym, czy w Szwecji, w Niemczech jest to od 40 do 60 euro za godzinę, jeśli chodzi o lekarza. W Szwecji jest to trochę mniej. We Francji też jest trochę mniej, czyli tam od 40 do 50. Są oczywiście, to jest taka średnia mediana europejska, w związku z tym ta kwota nie jest ani kwotą zawyżoną, ani kwotą za niską. Jest to kwota, która odpowiada średniej europejskiej i ona jest dostosowana. Natomiast rozwiązaniem systemowym, żeby ta sytuacja się poprawiła, jest po prostu kształcenie większej ilości lekarzy. Proces jest długi, zajmie 10 lat, ale generalnie taki proces odbył się już na przykład w zawodach prawniczych. Pamiętamy notariuszy z kominami wynagrodzeniowymi pod koniec lat 2000. Pamiętamy adwokatów. Ten mechanizm już teraz się bardzo urynkowił. Są adwokaci zarabiający bardzo dobrze, ale też powszechna dostępność opieki prawnej jest większa. Podobnie trzeba zrobić z lekarzami. Doraźnie można to załatwić po prostu zalimitowaniem tych wynagrodzeń.
1: Rzeczywiście jest tak, że ten proces będzie długi, on będzie trwał. Poprzedni rząd starał się zwiększyć tą liczbę miejsc na studiach medycznych. Obecny chyba to przycina, jak to wygląda.
2: Obecny zmienił to w sposób kuriozalnie symboliczny. Ja wczoraj opublikowałem tweeta i zwiększył liczbę miejsc o 1,14%.
1: Czyli na czym polega ta kuriozalność?
2: No zwiększenie o 1% w momencie potrzeb, no to nie jest żadne zwiększenie. Zwiększenie o 6%, o 8%, o 10%, no to jest jakieś widoczne zwiększenie. Zwiększenie o 1%, no to po to tylko, żeby się pochwalić, że rząd zwiększa. Natomiast zwiększanie o 1%, no to żadne jest. To nie wiem, o procent inflacji. Szkoda, że nie zwiększyli poniżej 1%.
1: Jak pan, jeszcze wróćmy do lekarzy, patrzy na słowa chociażby Łukasza Jankowskiego, prezesa NIL-u, Naczelnej Izby Lekarskiej, który powiedział słowa, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał. Potem deklarował, że żałuje tych słów, że nie został źle odebrany, ale słowa padły, zostały zapamiętane. Jest wśród lekarzy takie poczucie buntu, że oni będą bronić tych milionowych zarobków z NFZ-u?
2: Myślę, że dzisiaj środowisko lekarskie nie jest takie, żeby było jednorodne i będzie strajkować. Natomiast Łukasz Jankowski jako prezes Naczelnej Izby Lekarskiej nauczył się wywierania presji, czy w ogóle Naczelna Izba Lekarska wielokrotnie wywierała presję na organy administracji państwowej, doprowadzając do rozwalenia tego systemu. To znaczy wielokrotnie Naczelna Izba Lekarska pod wpływem nacisków doprowadziła do pogorszenia jakości systemu opieki zdrowotnej w Polsce, mimo że działanie tej izby powinno mieć charakter odwrotny.
1: A to jak to jest? Czy Naczelna Izba Lekarska działała nie na rzecz pacjentów, tylko na rzecz źle rozumianego egoizmu korporacji lekarskiej?
2: Naczelna Izba Lekarska jest izbą lekarską, nie izbą pacjentów. W związku z tym działała w ten sposób.
1: Ale lekarz nie powinien działać na rzecz pacjentów?
2: Powinien działać na rzecz pacjentów, ale nie działa. No, mogę podać prosty przykład, który moim zdaniem jest daleko idącym rozwiązaniem. Otóż Naczelna Izba Lekarska parę lat temu bardzo mocno lobbowała, żeby pogorszyć jakość lekarskiego egzaminu końcowego. 6-8 lat temu egzamin końcowy zdawało 30-40% lekarzy. Naczelna Izba Lekarska, jest wiele wypowiedzi, doprowadziła do tego, że dzisiaj zdawalność jest 90%. Łatwiej zdać jest na prawo jazdy niż... To znaczy łatwiej zdać jest lekarski egzamin końcowy niż na prawo jazdy, tak? A był to wynik rozwiązań, które proponowała Izba, żeby zestaw pytań był zestawem zamkniętym, więc można wykuć 3000 pytań na pamięć, pójść po prostu na egzamin i zdać egzamin i zostać lekarzem. I nikt dzisiaj nie odpowiada za to, że do systemu wprowadzono kilka tysięcy lekarzy, którzy w poprzednich realiach tego systemu by nie zdali. W związku z tym nie poszło o jakość, tylko poszło o łatwość.
1: Łatwość, ale też Naczelna Izba Lekarska walczy, żeby tych lekarzy za dużo nie było. Żeby właśnie ten element rynkowy się nie pojawił, żeby te zarobki...
2: Naczelna Izba Lekarska robi rozwiązania dualne. Ogranicza ilość szkół, mówiąc, że chodzi o jakość kształcenia, że te szkoły nie spełniają wymagań kształcenia, że nie mają prosektoriów, pomijając fakt, że nikt nie sprawdził, a mi to się udało sprawdzić, że w Europie w wielu państwach nie kształci się lekarzy i anatomii w salach prosektoryjnych, tylko po prostu w salach, gdzie się naucza anatomii, ponieważ na przykład w takich państwach jak Francja, czy Belgia, czy Holandia korzystanie z formaliny jest zakazane, bo to jest substancja rakotwórcza. W związku z tym odeszło się od tego kształcenia. W Polsce się wmawia, że lekarzy trzeba kształcić z anatomii w prosektorium, mimo że nawet duże uniwersytety mają kłopoty z pozyskaniem zwłok do tego typu kształcenia. No ale to już jest inna sprawa. Z jednej strony ogranicza się liczbę szkół, które mogłyby kształcić na kierunkach lekarskich, ale pogarsza się jakość egzaminu, tak? A moim zdaniem powinna być sytuacja odwrotna, to znaczy trzeba umożliwić studentom kształcenie się w jak największej ilości szkół i wprowadzić bardzo restrykcyjne egzaminy państwowe, niezależne od uczelni, czyli państwowe, które wprowadzają do tego zawodu.
1: To już na koniec, panie rektorze, zapytam o sytuację w Warszawie. Dzisiaj o 9:30 Rafał Trzaskowski ma zaprezentować dwóch nowych wiceprezydentów. Dwie poprzednie panie wiceprezydent musiały odejść w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Ostatnio nagrania, jedne z kilku, potem są kolejne z prosektorium tego szpitala. Czy ta afera już jest wyjaśniona? Czy my już wiemy, co tam się działo i już mamy opisanych sprawców, czy wedle pana wiedzy to, co dzieje się w szpitalu południowym i w innych szpitalach, to jest historia jeszcze rozwojowa, że my jeszcze o tej warszawskiej służbie zdrowia będziemy słuchać?
2: Wiemy, że tam się dział po prostu bałagan i że zarząd kompletnie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje i poddał się działaniom albo dziwnych ludzi, takich jak szef tego prosektorium, albo polityków w kitlach, takich jak ten młody lekarz. W związku z tym na pewno wiemy, a czy więcej tych rzeczy wyjdzie, to zależy głównie od dziennikarzy, bo tak jak ja zauważyłem, no to prokuratura tam specjalnie nie chce poszukiwać problemów w tym szpitalu, mimo że te problemy są opisywane przez gazety czy przez prasę. To prowadzone śledztwo w sposób opieszały na pewno nie doprowadzi do wyjaśnienia tej sprawy.
1: Ale co to na pana rektora oko i wyczucie obecna prokuratura stara się rozmydlić czy zgoła zatuszować aferę w szpitalu południowym?
2: Nie wiem, czy rozmydlić, bo to daleko idące słowa, ale widać, że jej się specjalnie nie pali. Widzę inne śledztwa, gdzie prokuratorzy natychmiast, chwilę później, 10 minut, 2 dni, 5 dni wchodzą i załatwiają sprawę. Tutaj mamy do czynienia z miesięcznym opóźnieniem, a w tej branży miesięczne opóźnienie powoduje, że niektórych spraw nie będzie można wyjaśnić.
1: No, bo już
2: się pacjentów, ktoś może zmienić dokumentację pacjenta, ktoś może wpływać na świadków. No przez miesiąc można zrobić dużo rzeczy. W związku z tym dano w tym szpitalu możliwość do zatarcia śladów.
1: Zapytam już tak zupełnie jako puentę, jakie w tej chwili są nastroje, no powiedzmy w warszawskim, no bo pan doktor się obraca pewnie najczęściej w warszawskim środowisku medycznym. Jakie są nastroje, jaka jest świadomość i jak ta burza wpływa na lekarzy, na tych, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia?
2: Znaczy ja mam do czynienia z lekarzami, którzy są głównie zatrudnieni na etatach, ci lekarze kontraktowi działają trochę inaczej. W związku z tym no, jest duże niezadowolenie, że nastawienie do lekarzy się zdecydowanie zmieniło. Ogólnie nastawienie do medyków. Społeczeństwo ma niski próg akceptacji tego, co się dzieje w systemie opieki zdrowotnej. To wpływa na personel medyczny. Nie ma jeszcze żadnych ataków agresji, ale takie odczucie, że status zawodowy lekarza czy status zawodowy pielęgniarki się pogorszył, no jest widoczne po prostu.
1: O czym mówił Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I my, Fundacji Salvati, bardzo dziękujemy za tą możliwość, żeby z bliska przyglądać się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem dr Mikołaj Murkociński, Radio Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Od czegoż by tu zacząć? Nie wiem, czy mundial jest obecny w tym regionie świata, czy jednak zupełnie inne kłopoty i problemy dnia codziennego zaprzątają umysły tubylców.
2: Mundial jest obecny. Wczoraj sam mogłem się o tym przekonać, gdy szukałem jakiegoś miejsca, aby przysiąść się i obejrzeć drugą połowę meczu Francja-Hiszpania, która tutaj tylko przypomnę, który zakończył się zwycięstwem Hiszpanów 2-0 nad Francją. No ale nie znalazłem takiego miejsca, ponieważ wszystkie kafejki, wszystkie kawiarnie tutaj w okolicy były zapełnione co do jednego miejsca. Więc na pewno mundial jest bardzo obecny. To jest też temat różnych rozmów. I oczywiście pytanie, kto wygra.
1: Jest zadawane to pytanie, ale chyba też inne tematy. Gorąco, znowu Cieśna Ormus, znowu Izrael, to wszystko rozsadza spokój. Jakie są, no właśnie, jak się to patrzy miejscowo.
2: To rozsadza spokój, tym bardziej, że Jordania jest, zawsze się jawiła jako taka oaza spokoju na Bliskim Wschodzie. Zresztą kraj ten bardzo dużo postawił właśnie na rozwój turystyki i na rozwój tego swojego wizerunku jako kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie można bezpiecznie się udać, gdzie można pozwiedzać, gdzie można spędzić czas. No ale od jakiegoś czasu, oczywiście początkowo od roku 2023, czyli od ataku na, od wojny, od początku wojny nas w Strefie Gazy, później właśnie od początku tej wojny w Zatoce Perskiej, tak już nie jest, turystów nie ma i w związku z tym też kraj sporo na tym traci i cierpi. W związku z tym właśnie w tym kontekście mówi się o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej. No i wreszcie oczywiście ten mały detal, czyli że każdej nocy już od kilku dni Jordania strąca kolejne pociski balistyczne lecące tutaj w kierunku bazy amerykańskiej znajdującej się na terenie kraju. Dzisiaj to były 3 pociski, jeżeli wierzyć się tym oficjalnym komunikatom. I podobnie jak wczoraj i przedwczoraj, i 3 dni temu te pociski miały zostać strącone, ale te komunikaty są bardzo, bardzo skąpe, a i spekulacje trwają oczywiście na platformach społecznościowych, jak bardzo te ataki tutaj są skuteczne, te ataki irańskie, bowiem Iran się przyznaje do tego otwarcie poprzez komunikaty Korpusu Strażników Rewolucji. W każdym razie wiemy, że te ataki są całkiem chyba skuteczne w innych krajach, w kierunku których lecą te pociski balistyczne oraz drony irańskie, Bahrain, Kuwejt, Katar. W Kuwejcie szczególnie można było zobaczyć te kłęby dymu noszące się nad bazą amerykańską.
1: I jakie to robi wrażenie, jak się patrzy na Amerykę, jako na supermocarstwo, czy jako na państwo, które już nie może swojego prymatu, że tego słowa popularnego ostatnio użyję, wymusić na, no jednak państwie, no teoretycznie zdać się słabszym, jakim jest Iran.
2: No to jest rzeczywiście, bo tutaj będę mówił już ogólnie o krajach, o świecie arabskim, rzeczywiście w ciągu ostatnich tych miesięcy i to jest chyba wielka też porażka Donalda Trumpa wizerunkowa. Ten obraz Stanów Zjednoczonych się zmienia, ponieważ mamy rzeczywiście kraj, supermocarstwo, które no bądź co bądź, jeżeli spojrzeć chociażby na tekst tego porozumienia z Iranem, które już chyba nie obowiązuje, ale które zostało podpisane pod koniec zeszłego miesiąca, no to jednak to supermocarstwo musiało poczynić spore ustępstwa. Druga rzecz, to tak jak już wspomniałem, te kontrataki irańskie wydają się całkiem skuteczne. Trzecia rzecz, Iranowi udało się przesunąć ten środek ciężkości, jeżeli chodzi o negocjacje ze swojego programu atomowego, bo przypomnę, że to był taki powód, przynajmniej oficjalny, aby ta wojna się rozpoczęła, na cieśninę Ormus, na kwestię żeglugi w cieśninie Ormus i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jak do tej pory Iranowi udaje się kontrolować ten ruch w cieśninę Ormus. I po czwarte wreszcie, i już tutaj ostatni punkt, chociaż mogłoby ich być więcej, wygląda na to, że ta wojna, która trwała kilka miesięcy, nie zdołała tak znacznie rzeczywiście osłabić ten potencjał balistyczny Iranu, który, jak widzimy, ma cały czas ten arsenał, aby atakować te kolejne cele w Zatoce Perskiej i statki w cieśninie Ormus. Wbrew temu, co mówi Donald Trump w niemal każdym swoim wywiadzie.
1: No i teraz pytanie: Jordania, państwo jednak jak na Bliski Wschód ustabilizowane, monarchia, która funkcjonuje lepiej, gorzej, może nawet lepiej byśmy powiedzieli, niż ich północni czy zachodni sąsiedzi, bardziej teraz boi się Iranu czy bardziej boi się Izraela? Kto jest tym złym w regionie?
2: Myślę, że tutaj najlepiej to obrazuje postawa moich rozmówców, a mianowicie, że zachowanie ciszy i absolutnego, jak to mówią Amerykanie, low profile, czyli po prostu zachowanie takiej dość dyskretnej postawy, bo rzeczywiście, gdyby spojrzeć tutaj na Jordanię, no to tutaj pozycja geopolityczna, także w kontekście tego stosunku do sąsiedztwa, tego bliższego i tego dalszego, no jest bardzo skomplikowana. I na pewno każdy tutaj fałszywy krok może doprowadzić do tego, że ta stabilność, która, no, przypomnijmy, jest jednak dość delikatna, że ona może zostać się zaburzona.
1: O czym mówił dr Mikołaj Murkociński z Jordanii, w epicentrum, obok Izrael, no to wszyscy wiemy, nieopodal Irak, też państwo średnio stabilne, na północy Syria, no to już nie trzeba opisywać, jak wygląda stabilność w Syrii, a gdzieś tam za Irakiem Iran, który bombarduje sąsiadów, Kuwejt, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie również dzieje się, a my jako Radio Wnet jesteśmy w oku tego cyklonu z dość cały czas jeszcze spokojnej Jordanii, jak się na region dookoła patrzy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W tym studio Tomasz Rzymkowski, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, poseł na Sejm, już nie jest niezrzeszony. Takiego koła pan poseł należy obecnie.
2: Tak, demokracja bezpośrednia.
1: Demokracja bezpośrednia, ależ to się zmienia w kalejdoskopie. Dzień dobry.
2: Świetny dzień dobry, kubeczek, z herbem, państwo tego nie widzą, z herbą powiatu rawskiego. Nie wiem, to taka prowokacja wobec mnie, bo ja pochodzę z województwa rawskiego, ale to w czasie pierwszej Rzeczpospolitej było takie województwo rawskie i Kutno ono paradoksalnie obejmowało. Tak dziwnie ciągnęło, to tak bym powiedział a propos tej mojej aktywności akademickiej, bo jestem historykiem prawa, więc muszę też znać historię geografii politycznej pierwszej Rzeczpospolitej, więc Kutno było częścią województwa rawskiego do rzeki Ochni, a po drugiej stronie już się zaczynała ziemia łęczycka historyczna.
1: No dobrze, to ja już pana doktora historyka prawa woduję na minę polityczną. Tak. Konstytucja 3 maja, akt ważny, nieważny, druga konstytucja, czy któraś w kolejności?
2: Pan na bardzo dobry temat wszedł i teraz pan się ładuje na minę, bo ja napisałem doktorat o konstytucji kwietniowej, gdzie jedną z głównych tez mojego doktoratu jest to, że ta konstytucja nadal obowiązuje, bo nie ma żadnego aktu prawnego, który by ją derogował z polskiego porządku prawnego. Powiem więcej. Projekt konstytucji autorstwa Solidarności, szeroko rozumianej Solidarności, bo nie tylko Związku Zawodowego, ale można powiedzieć ówczesnego środowiska politycznego, zakładał w ostatnich przepisach tejże konstytucji właśnie przepisy derogujące, czyli usuwające z polskiego porządku prawnego konstytucję kwietniową. Nie ma w polskim prawie po 1989 roku jakiekolwiek zmianki, aby konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1989
1: roku... Wszystko fajnie, ale jak to ma się do mojego pytania o konstytucję 3 maja, to ja nie wiem.
2: No, to jest odpowiedź na to pytanie. Jeśli uchwaliliśmy konstytucję marcową, no to wszelkie wcześniejsze akty prawne zostały unieważnione. Tak samo no, konstytucja kwietniowa unieważniała marcową.
1: No dobrze, ale 3 maja była konstytucją, czy nie była?
2: Bo była konstytucja, oczywiście. Tak, a od kiedy to spór na prawicy jest? To znaczy, ktoś nie świętuje 3 maja? Rocznicy uchwalenia konstytucji?
1: No nie, na przykład zwolennik Grzegorza Braność, tak to opiszmy politycznie, profesor Wielomski ostatnio miał długi tekst, gdzie dowodził, że to nie była żadna konstytucja, a już na pewno nie pierwsza na kontynencie, bo pierwsza była na Kostaryce, a w ogóle to jest akt nieistotny, bo były inne konstytucje. Rafał Ziemkiewicz też wskazywał, że przecież każdy Sejm konstytucję wydawał, co jest prawdą, bo faktycznie prawie każdy Sejm, chyba został zerwany, kończył się aktem prawnym nazwanym konstytucją.
2: To znaczy, no, najsłynniejsza konstytucja Nihilnowi z 1505 roku, która dawała olbrzymi zasób praw politycznych szlachcie polskiej. Właśnie tą nazwę nosiła, ale nie zmienia to faktu, że dzisiejszą nomenklaturą pojęć byśmy powiedzieli, że była to ustawa. Natomiast konstytucja, no, była tą ustawą zasadniczą,
1: ale podstawową. Coś zmieniała, czy może tak samo jak artykuł Henrykowski?
2: Zmieniała zasadniczo ustrój państwa, to znaczy, dlaczego my świętujemy 3 maja, no to w lipcu o tym rozmawiamy, a nie w maju. Dlaczego my świętujemy?
1: Bo to była konstytucja... Rozmawiamy o różnych tematach.
2: No jasne. To jest konstytucja, która upodmiatawiała ogół społeczeństwa polskiego, tworząc naród. To znaczy, to był pierwszy akt prawny, który brał pod opiekę trzeci stan w tym społeczeństwie już kończącego się feudalizmu, czyli chłopstwa, które stawało się częścią, można powiedzieć, narodu polskiego. I stąd jego, bym powiedział, ta doniosła i podniosła rola w dziejach naszego narodu, zwłaszcza w przededniu...
1: prawa doktor Tomasz Rzymkowski 3 maja świętuje.
2: Tak, oczywiście świętuje. Tym bardziej, że to było wielkie, wielkie zwycięstwo, można powiedzieć, intelektualne ówczesnego narodu polskiego. To znaczy, wyprzedziliśmy Francuzów, już nie mówię o Austriakach, Prusakach, czy innych narodach, które mienią się bardzo dobrze wykształconymi, a to właśnie przedstawiciele narodu polskiego, pierwsi na kontynencie, przygotowali nowożytną, oświeceniową koncepcję ustawy zasadniczej.
1: To już wiemy, kogo zaprosimy 3 maja na rozmowę okolicznościową, umówieni i słyszymy się za kilka miesięcy na tej Radia Wnet, a tymczasem przejdźmy do polityki bieżącej, żeby też być złośliwym. Teraz zmuszę pana posła do obrony, albo może ataku na Zbigniewa Ziobro. Minister Żurek przegrywa w sądzie, jego prokuratura nie ma wniosku o europejski nakaz aresztowania. Zbigniew Ziobro może czuć się bezpiecznym. Kto wygrał, Zbigniew Ziobro czy pan minister Żurek?
2: Trudno mówić w trakcie meczu, kto wygrał mecz, bo ja uważam, że ten mecz się dopiero zakończy, kiedy albo jeden, albo drugi pan zasiądzie skutecznie na ławie oskarżonych. Ja wczoraj rozmawiałem...
1: A należy się któremuś z nich?
2: No, z pewnością Zbigniewowi Ziobro.
1: A się należy.
2: Ministrowi, to pokaże czas. Ja nie widzę takich, bym powiedział, precyzyjnych kwestii, które by wskazywały na łamanie prawa, jeśli chodzi o ministra Żurka.
1: No to się pan poseł naraził teraz.
2: Proszę bardzo.
1: Odbiorcom.
2: Czy ja Żurek... znam dosyć dobrze pana ministra Żurka, aczkolwiek no, nie rozmawialiśmy już kilkanaście lat. Siedzieliśmy niedaleko siebie podczas posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. W wielu kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie natury aksjologicznej, jest między nami zasadnicza różnica. Natomiast jeśli chodzi o krytykę polityki ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, w wielu kwestiach się zgadzaliśmy.
1: A może tam Bodnar też powinien zacząć, jak to jest?
2: Proszę się przedstawić zarzut, ja się do nich odniosę. Nie chcę sam ich formułować, bo nie uchodzę za znawcę ani Adama Bodnara, ani Waldemara Żurka, ani nie są moimi faworytami, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Uważam, że jeden i drugi mógł naprawdę znacznie więcej zrobić dla konającego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co prawda to nie jest ich sprawka, bo oni przejęli to dziedzictwo po Zbigniewie Ziobrze.
1: Chociaż pan ze Zbigniewem Ziobro w jednym rządzie zasiadał.
2: Tak, ale tak samo w jednej ławie parlamentarnej teraz też zasiadam. No i nie jest to moja wina, że go wyborcy wybrali, a że go premier Mateusz Morawiecki powołał do tego samego rządu, co mnie.
1: Ale siłą pana do rządu nie wcielano. Zgodził pan się.
2: Zgodziłem się, tym bardziej,
1: że... Przybóz to nie był.
2: Tylko, że nie u Zbigniewa Ziobro.
1: No nie,
2: Przemysława Czarnka, tak. Czy nie, zupełnie czym innym się zajmowaliśmy.
1: Do którego jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, ale kiedy pan słyszy wczoraj rano Donald Tusk w Paryżu przed defiladą 14 lipca święta zdobycia Bastylii mówił, że irytuje go brak koordynacji między prokuraturą a sądami. To w kwestii Ziobro oczywiście. To co pan sobie myśli jako prawnik? Kiedy premier wychodzi i mówi, że irytuje go, że nie ma takiej dobrej współpracy i koordynacji działań między prokuraturą a sądami.
2: Znaczy ja tego nie skończyłem wątku, który zacząłem, bo wczoraj z jednym z kolegów rozmawialiśmy na ten temat i ja postawiłem taką tezę, że sędziowie nie chcą wychodzić przed szereg. To znaczy w sytuacji, w której... w normalnym zachowaniu, czyli mamy człowieka, który ukrywa się przed organami ścigania, a sam jestem po rozmowie z wieloma funkcjonariuszami policji, czy tajnych służb, nazwijmy to tak, którzy mówili, jeśli byłaby tylko wola polityczna obecnie rządzących, aby Zbigniewa Ziobra, mówili to wówczas, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze przebywał na terytorium Węgier, jeśli byłaby tylko wola polityczna, to nie dłużej niż w ciągu 12 godzin jesteśmy w stanie na Rakowiecką, czy do Pałacu Mostowskich przywieźć Zbigniewa Ziobro. Takiej woli politycznej po prostu nie było. A nie mówiły mi to przypadkowe osoby, przysłowiowy krawężnicy, tylko...
1: Waldemar Żurek publicznie mówił o tym przywożeniu w bagażniku ministra Ziobry.
2: Ale nie było woli politycznej. Żaden sędzia dzisiaj nie
1: Tusk
2: będzie
1: chciał,
2: wychodził przed szereg.
1: Ale gdyby Tusk chciał, to by dostarczył w ten sposób...
2: Tak. Nie w ten sposób, zupełnie inny sposób. Tak jak w dziesiątkach,
1: w bagażniku porwanego,
2: Nie. Czemu się trzymamy tego bagażnika? Dla mnie to jest...
1: Minister Żurek tak powiedział.
2: To ja to publicznie chcę skarcić. To znaczy Polakom przywożenie w bagażniku niestety kojarzy się bardzo źle, bo kojarzy się z sprawą zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i żaden Polak nie powinien sobie żartów z takiej sytuacji robić. Jeśli policja czy polskie służby zatrzymują obywatela polskiego poza granicami państwa, robią to w koordynacji z miejscową policją, miejscowymi służbami i przewożą czy to samochodem, czy samolotem, czy innym środkiem transportu z zachowaniem można powiedzieć szacunku do człowieka, bo mimo, że ta osoba nawet dopuściła się bardzo poważnych zbrodni, to należy jej się godność i szacunek, tak jak każdej osobie ludzkiej, na pewno nie przewozimy nikogo w bagażniku.
1: Okay,
2: znaczy,
1: ale
2: ja nie znam przypadku, poza przypadkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, aby bagażnik służył organom, w tym przypadku państwa komunistycznego, totalitarnego, do przewożenia porwanej osoby.
1: No dobrze, to jak przywieźć Ziobro i na czym polega
2: teraz
1: ta pana...
2: Teraz nie ma takiej możliwości, żeby go przewieźć.
1: Ale z Węgier była możliwość?
2: Moim zdaniem bez najmniejszego problemu była taka możliwość, że przewieźć, nie było woli politycznej, a sędziowie...
1: Czyli Donald Tusk dzisiaj... woli gonić kuliska niż go złapać?
2: Tak, ale tak od samego początku było to widać. To znaczy ja nie znam innego przypadku osoby poszukiwanej przez organy państwa polskiego, że państwo polskie zachowywało się jak Angolsena. To znaczy naprawdę proszę prześledzić
1: sytuację
2: Polaków.
1: Może dlatego, że są nieudolni.
2: No dobrze, mieliśmy tego pana Kozaka, nazwiska tak. Nie przekręcam, prawda, który uciekł bodajże do Republiki Federalnej Niemiec. Tak. Nie było żadnego problemu dla państwa polskiego, żeby go przewieźć. Głośna sprawa zabójstwa sprzed bodajże 10 lat, gdzie student czy uczeń zabił swoją korepetytorkę. Bodajże uciął jej głowę, prawda? Bardzo głośna sprawa.
1: Głośna, to nawet mieszkałem w tym samym bloku.
2: Nie wiedziałem, panie redaktorze, nie mówię o tym przypadku z tego powodu. Polskie służby były w stanie błyskawicznie tego człowieka znaleźć w Hiszpanii i przywieźć do Polski. I nie było żadnego nawet europejskiego nakazu aresztowania, nawet nie było nakazu aresztowania wydanego na terytorium państwa polskiego. Polskie służby były w stanie go przywieźć. I dzisiaj rząd i prokuratura próbują przerzucić piłeczkę na stronę sędziów, tak jakby się bali. A sędziowie mają bardzo dobrą świadomość. To znaczy, ja mogę z sędziami się w wielu kwestiach nie zgadzać, natomiast nie odbieram im jednej rzeczy. To są ludzie bardzo inteligentni, rozumiejący mechanizmy i polityki, i państwa, i sędziowie widzą, że próbuje się ich rękoma zrobić to, czego samemu mamy za mało odwagi, żeby zrobić.
1: Ale dobrze,
2: myślę o małej odwadze obecnie rządzącej.
1: Ale to ja, czyli to nie jest tak, że, no bo podstawowa analiza, szczególnie na prawicy tej sprawy jest taka, prokuratorzy i sędziowie czują wiatr zmian.
2: Tak,
1: a jak rozumiem, też. Pan uważa inaczej, że oni po prostu widzą, że Tusk nie chce i oni też nie chcą. Jak znaczy, to stoi za tymi mechanizmami?
2: Jedno drugiego nie wyklucza,
1: panie
2: redaktorze.
1: Jak pan powiedział, że państwo działa jak gang Olsena.
2: Tak.
1: W tym wypadku i prokuratora, i sądy trochę tak się zachowują, bo czują, że Tusk nie chce, że władza nie chce go przywieźć, czy czują, że władza słabnie i zaraz się zmieni?
2: Jedno nie przeczy drugiemu. To znaczy też to zjawisko obserwuję w policji, w służbach, w prokuraturze czy w sądach. Widać, że te osoby, te poszczególne zawody, ci poszczególni funkcjonariusze państwa polskiego, i tu wrócę znowu do tego, którzy doskonale rozumieją mechanizmy, którymi kieruje się państwo polskie, mechanizmy również polityczne, czują ten wiatr zmian. Oni jeszcze nie wiedzą, tak jak ja nie wiem, pan redaktor nie wie, jak będzie wyglądał rozkład sił w przyszłym parlamencie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że nie będzie rządu Donalda Tuska, część ugrupowań, które dzisiaj tworzą koalicję rządzącą, może nie znaleźć się w parlamencie i mało prawdopodobne, by większość parlamentarną z kimkolwiek tworzył Donald Tusk i Koalicja Obywatelska.
1: No pytanie, kto będzie tworzył rząd, to już ostatnie pytanie o Przemysława Czarnka, właśnie o wypowiedź na temat Ukrainy, skarcony przez Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, jesteśmy za pomocą militarną dla Ukrainy, ale też Jarosław Kaczyński odpowiada od razu panu ambasadorowi Ukrainy, który próbował to wykorzystać, mówiąc, że nie wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, jeżeli się nie rozliczy z przeszłością. Koniec projektu premier Czarnek, prawica pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości wie, czego chce i co to będzie oznaczać dla całej prawicy. Na tym styku PiS, Konfederacja i PiS, Konfederacja Kolony Polskiej. Trzy pytania w jednym, proszę odpowiedzieć.
2: Dodam jeszcze jedno pytanie. Czy Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej sumarycznie w dniu wyborów nie będą miały znacznie więcej głosów poparcia, co się przełoży również na mandaty, niż Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy,
1: to
2: taka jest tendencja.
1: Wypłaszczy się ta prawica, że będzie...
2: Ja uważam, że nie będzie hegemona na prawicy, to znaczy będzie sytuacja, w której trzy ugrupowania, a na pewno dwa, będą miały bardzo podobny potencjał w liczbie mandatów. To znaczy, to nie będzie sytuacja, w której Jarosław Kaczyński będzie w stanie wywalczyć w rywalizacji z swoimi sojusznikami, koalicjantami fotel premiera dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy najbardziej prawdopodobny wariant, moim zdaniem, to jest taki, że będzie to kandydat akceptowalny, czy wręcz zgłoszony przez wszystkie ugrupowania wchodzące w skład przyszłej koalicji prawicowej. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, czy ja uważam i uważam od samego początku, że projekt premier Czarnek jest mirażem, jest jakimś elementem, etapem kampanii parlamentarnej 2027.
1: Taktyką, a nie strategią.
2: Tak, to jest to bitwa, a nie wojna.
1: To już na koniec zapytam o to ściganie polityków. Waldemar Rzek, trochę jak rozumiem, tak wiele osób to rozumie, próbując przykryć blamaż z decyzją sądu, a to pan Świrski zatrzymany i Cezary Jurkiewicz z Polskiej Fundacji Narodowej kiedyś, a to wniosek do Europarlamentu o doprowadzenie Grzegorza Brauna. to jest tak jak z Ziobro próba ścigania, czy rzeczywiście nagle władza uznała, że będzie próbowała w kajdankach Grzegorza Brauna gdzieś tam do prokuratury doprowadzić, jakie będą tego konsekwencje polityczne?
2: Znaczy, jeśli nie ma realnych efektów tych działań, no to trzeba przynajmniej robić fajny PR. Ja obserwuję w mediach społecznościowych konta, czy to prokuratury krajowej, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, to tam jest cała masa informacji o kolejnych zarzutach, zatrzymaniach, wnioskach o uchylenie immunitetu i tak bym powiedział wszechstronnie, holistycznie wręcz, bo są i wnioski w stosunku do posłów, przedstawicieli koalicji rządzącej, no nawet jeden z wiceministrów sprawiedliwości ma mieć uchylony immunitet, więc...
1: Spraw zagranicznych.
2: Nie, sprawiedliwości. Myślę tutaj o panu, tak, panu ministrze Myrsze. No i tak bym powiedział, dzieje się, kotuje się, tylko to jak to w staropolskim powiedzeniu, no od samego mieszania herbata nie robi się słodsza. A mam wrażenie, że obecne kierownictwo prokuratury krajowej, nawet nie Ministerstwo Sprawiedliwości, bo ten spór, który chyba wszyscy widzimy między ministrem Żurkiem a panem prokuratorem krajowym Kornelukiem, no wchodzi w kolejny etap. Etap takiego, bym powiedział, fasadowości działań prokuratury. No i też widzimy, że się kończy czas tego rządu. No jesteśmy praktycznie na rok od kolejnych wyborów, rok i 3 miesiące, żeby być już aptekarzem, bo gdzieś pod koniec września, na początku października przyszłego roku prezydent zaordynuje wybory parlamentarne.
1: I stąd całe te kontrowersje i takie konwulsje, można powiedzieć, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o czym mówił Tomasz Rzymkowski.
2: Czy wymiar sprawiedliwości w Polsce niestety nie istnieje? To znaczy, jak moi wyborcy do mnie przychodzą do biura teraz i 10 lat temu mówili, panie pośle, my do sądu idziemy po wyrok, a nie po sprawiedliwość. I niestety tak to wygląda, a dzisiaj jeszcze dochodzi element czasu. Czyli czekamy 4-5 lat na pierwszą rozprawę. To jest sytuacja no, państwa, które no, nie może funkcjonować. I niestety katalizatorem tego procesu był Zbigniew Ziobro.
1: O czym mówił Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, Koło Poselskie Bezpośrednia Demokracja. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i za rozmowę.
2: Dziękuję za kawę w kubku z herbem województwa rawskiego.
1: I żeby była jasność, ten kubek, żeby klapnął naszą rozmowę spiąć, dostaliśmy od naszych patronów, sadowników z powiatu rawskiego, którzy przywożą jabłka i nie tylko.
2: No na końcu województwa rawskiego w powiecie kutnowskim też są sady i sadownicy. Taka może być tradycja jeszcze tych czasów pierwszej Rzeczpospolitej.
1: O, proszę przywieźć jabłka.
2: A zapraszam pan rektor, może do mnie do sadu przyjechać po jabłka, śliwki. Wiśnie się skończyły właśnie.
1: Umówieni. Jesteśmy.
0: Nocne powtórki w net.
3: Mm-hmm.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i słuchaczy.
1: Wczoraj zakończył się projekt premier Czarnek.
2: To oczywiście są takie publicystyczne określenia. Jeżeli on miałby się zakończyć, to o tym może zdecydować tylko Jarosław Kaczyński, który jest liderem Prawa i Sprawiedliwości. On pana profesora Przemysława Czarnka wyznaczył i może oczywiście tę decyzję zmienić. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby jakoś w najbliższym czasie taka decyzja była ogłoszona.
1: Powinna być, pana zdaniem?
2: Nie wypada mi publicznie. Wszyscy wiedzą, ja się nie kryję z tym, że jestem entuzjastą innej kandydatury, jeżeli chodzi o premiera, chociaż Przemysława Czarnka bardzo szanuję, cenię, lubię, ale to nie swoimi sympatiami i emocjami należy się kierować wtedy, kiedy wybiera się kandydatów, tylko innymi kryteriami, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Mnie cieszy o tyle ten wpis w mediach społecznościowych Jarosława Kaczyńskiego, że właśnie takiego stanowiska przypominającego, jaki jest w tej sprawie pogląd Prawa i Sprawiedliwości, mi brakowało. Nie ma co iść od ściany do ściany. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło sukces, angażując świat zachodni we wsparcie dla Ukrainy. I kwestionowanie tego sukcesu jest błędem. Znaczy, to dobrze, że ciężar wsparcia Ukrainy spoczywa na Stanach Zjednoczonych, na Unii Europejskiej, a nie wyłącznie na Polsce, czy tym bardziej nie wyłącznie na Ukrainie.
1: Ale co to mówi?
2: Ona by tę wojnę wtedy przegrała.
1: Partii, którą pan reprezentuje, no mimo że pan jest zawieszony cały czas, że nie jesteście w stanie ustalić w tak kategorycznych, tak ważnych sprawach, tak krytycznych, jak relacja z Ukrainą aktualnie, jakiejś wspólnej polityki, żeby to były wypowiedzi ustalone i trzymające się w jakimś jednym rycie programowym.
2: No jest to jakieś zamieszanie komunikacyjne i niewątpliwie błąd, bo zamiast rozważać teraz, mówić o tym zamieszaniu komunikacyjnym, powinniśmy mówić o problemach rządu, o sprawach międzynarodowych, a nie o jakiejś niefortunnej wypowiedzi.
1: Ale w rozmacie w ogóle jest tak, że się spotykacie na kierownictwie, może nie z panem, ale to jest premier Morawiecki, wiceprezesi, siadają i mówią, no jest Ukraina, mamy taką linię.
2: Wie pan, ja powiem tak nieskromnie i może pycha ze mnie wybrzmi, ale ja przed tym wpisem Jarosława Kaczyńskiego dzień wcześniej publicznie krytykowałem apel o odcinanie wsparcia zachodniego dla Ukrainy. Tak jest, bo w polityce międzynarodowej nie można kierować się emocjami, tylko polską racją stanu my jako polscy politycy powinniśmy się kierować, więc robię swoje. Uważałem, że jest to w duchu właśnie i polityki i programu Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze dawnej strategii, którą wytyczał świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, kiedy się poczyta jego teksty, to niewątpliwie z tego wynika i szczerze mówiąc w tym sensie nie zadziwiła mnie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie powinno być więcej takich spotkań w kierownictwie, które by ten kurs wytyczały.
1: Dobrze, a jaką właśnie teraz macie politykę wschodnią, politykę wobec Ukrainy? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś ideę, jak prowadzić tą politykę?
2: No, moim zdaniem po pierwsze, nie chcemy mieć, już obwód kaliningradzki jest wystarczający, nie chcemy mieć Rosji na wschodniej granicy. Tu w tym sensie jest to takie odwołanie do tego, co mówił Giedroyć na temat polityki międzynarodowej. W tym sensie Ukraina jest potrzebna, więc jesteśmy za wsparciem dla Ukrainy, wsparciem militarnym, także przez Polskę, ale oczywiście bez szkody dla polskiego bezpieczeństwa. Więc tutaj to pytanie o patrioty, chociażby o te rakiety przechwytujące, no było zasadne, bo mamy prawo wiedzieć, czy to nie uderza w polski interes. Ale oczywiście nie akceptujemy polityki historycznej Ukrainy, odwoływania się do ludobójców zupa jako bohaterów, których można honorować. I w tym zakresie stanowczo sprzeciwiamy się wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki ona nie rozliczy się z aspektami historycznymi. A poza tym Ukraina ma tyle problemów, które blokują wejście do Unii Europejskiej. To jest
1: zarzut
2: jeden
1: jest taki, że ostatnio Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie Przemysław Czarnek, starają się upodobnić czy zgoła utożsamić w tym aspekcie przynajmniej z Konfederacją, że ścigacie się z jedną i z drugą Konfederacją na ten sam program wyborczy, czy te same hasła.
2: Możliwe, że to tak da się to zinterpretować i to jest błąd, bo może ktoś wtedy wysnuć taki wniosek, że skoro Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo próbuje ścigać się z Konfederacją, to może lepiej głosować na Konfederację, bo jest bardziej autentyczna w swoich poglądach.
1: Ta taktyka napędza wyborców Konfederacji, tak uważam, a wam odbiera?
2: Tak uważam. Taktyka kwestionująca rządy Prawa i Sprawiedliwości, ich osiągnięcia, jest całkowicie błędna. Oczywiście pojawiały się potknięcia i są rzeczy, które w tych naszych rządach się nie udały i należy wyciągnąć wnioski. Można wprawdzie stanąć i powiedzieć to i to było błędem, należy to poprawić, ale nie kwestie z polityki wschodniej. Więc tutaj naprawdę to było wielkim sukcesem. Ja pamiętam ten moment, to było wspaniałe, kiedy Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim wybrali się do Kijowa, wtedy, kiedy przywódcy zachodni bali się w ogóle tam zbliżyć, prawda? Żyli w strachu, że Kijów upadnie, że Ukraina upadnie. Nasi politycy tam byli, nasi politycy zadbali o to, żeby świat zachodni się tym wszystkim zajął. I dzisiaj wychodzenie, mówienie, że jakby to z tego wszystkiego trzeba zrezygnować. Panie redaktorze, za często Polska w swojej historii, Polacy kierowali się emocjami. To trochę tak
1: a
2: jak...
1: A teraz się kierujemy emocjami?
2: Bywa niestety, że tak.
1: Jakimi?
2: Że, Ukraińcy nas obrazili, to teraz w ogóle się odwrócimy do nich plecami i zapomnimy, że to nie chodzi nam o interes ukraiński. My nie chcemy dogodzić Ukraińcom, bo chcemy zadbać o polskie bezpieczeństwo. Ruskich trzeba trzymać jak najdalej od Polski. Po prostu, koniec, kropka. Jak rzadko w polskiej historii obcy przelewali krew za Polaków, to my na wszystkich frontach II wojny światowej przelewaliśmy krew za Brytyjczyków, Amerykanów, różnych innych aliantów, Francuzów. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła grać tak, jak bardzo często na przykład Wielka Brytania grała w polityce międzynarodowej, czyli walczyła innymi. I tak jest w tej wojnie. To Mateusz Morawiecki dobrze ujął, żelazo za krew. Czyli dzięki temu, że mogliśmy wspierać Ukrainę, nie musieliśmy tej wojny toczyć na swoim terytorium. I to jest właśnie kierowanie się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami jak w piaskownicy. Ktoś powiedział coś brzydkiego o mnie, to ja teraz muszę mu przyłożyć, no bo nie mogę tego tak zostawić.
1: Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem?
2: Ja liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, że wygra z bardzo dobrym wynikiem, że będzie, no powiem, że nie będzie rządów samodzielnych, nic na to nie wskazuje, nie bądźmy naiwni, ale że będzie bardzo silnym podmiotem koalicji, która się utworzy po wyborach i czy to będzie z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem, czy z kimś innym, to w ogóle nie ma obowiązku wskazywania kandydata na premiera przed wyborami. Ja rozumiem,
1: to był błąd.
2: Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety, bo to jest wyścig długodystansowy. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2020 7 roku i to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję, mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości. Osobiście go lubię, tak jak już mówiłem, ale to nie jest kwestia lubienia. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość te wybory z dobrym wynikiem wygrało.
1: Patryk Jaki mówi, że najlepszą rozwiązaniem byłaby wspólna lista PiS-u i Konfederacji, że to byłby taki twór polityczny, taka synergia, która by pokonała.
2: Pojawia się ta koncepcja. Wielu osób z różnych środowisk wewnątrz PiS-u ją słyszałem. Oczywiście to jest kusząca koncepcja, ale wydaje mi się, że taka teoretyczna. Przy niejednym, nie chcę mówić, że przy alkoholu, by nie należy reklamować alkoholu, przy niejednym soczku można by pewnie posnuć takie wizje o wspólnej listy. Ja myślę, że to się nie zadzieje. Z prostego powodu Konfederacja nie będzie tym zainteresowana. Dla takiej partii niewystawienie własnej listy, własnego sztandaru, wydaje mi się, że strategicznie byłoby ryzykowne. Nie w moim interesie leży oczywiście troska o interes Konfederacji, ale tak na chłodno analizując tę sprawę, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło. Zawalczmy o pakt senacki, to byłby dobry punkt wyjścia do późniejszej koalicji powyborczej, która pewnie będzie konieczna.
1: A PiS wystartuje z jednej listy?
2: No tak, taką mam nadzieję. Jeżeli nikt niczego głupiego nie zrobi, jeżeli nie
1: czego
2: będzie
1: głupiego?
2: No wypychania jakiejś części środowiska Prawa i Sprawiedliwości, te ostatnie godziny, chciałbym powiedzieć dni, ale godziny pokazują, że raczej to nie nastąpi, bo jednak moje środowisko w Prawie i Sprawiedliwości na pewne rzeczy zwracało uwagę, przed pewnymi kwestiami przestrzegało i widać, że słusznie. Nie mam jakiejś wielkiej satysfakcji, bo chciałbym, żeby wynik Prawa i Sprawiedliwości wreszcie był jak najlepszy, ale ta strategia dotąd obrana tego wyniku raczej nie wzmacnia.
1: Będzie wspólny start, a co się wydarzy pod koniec lipca na spotkaniu Rozwój Plus Wy?
2: 31 lipca zapraszam, można się wciąż zapisywać. Są jeszcze, staje się, wolne miejsca w Warszawie, rzeczywiście taki festiwal. Festiwal przede wszystkim intelektualny, będą ciekawe panele, 3 sceny. Ja na jednej z nich będę dyskutował z Markiem Magierowskim, chociażby o polskiej racji stanu. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy rozmówca. Zachęcam, będzie też demografia, będzie o rozwoju. Będzie
1: spotkanie intelektualne, czy budowanie struktur ewentualnie stowarzyszenia, może nowej partii?
2: Budowanie stowarzyszenia, spotkanie intelektualne, spotkanie towarzyskie. Pogrillujemy. Na pewno któryś z kolegów będzie zabiegał o dyspensę od proboszcza lokalnego. To już uprzedzam te wszystkich złośliwych. Zresztą nie ma obowiązku jeść mięsa na tym spotkaniu. Można zjeść grillowane warzywa. Na pewno będzie to ciekawe we wszelkich aspektach. I tym wewnątrz partii, którzy się tym niepokoją, to po pierwsze zachęcam ich do przyjścia, a po drugie niech też
1: każdy
2: organizują
1: jest zaproszony,
2: takie wydarzenia.
1: By Mariusz Błaszczak mówił, że nie dostał zaproszenia.
2: Panie redaktorze, no ja oczywiście nie mierzę, znam swoje miejsce i nie jestem szefem klubu, ale Prawo i Sprawiedliwość też nie wysyła imiennych zaproszeń na swoje wydarzenia. Ogłasza, że one są i ludzie sami wiedzą, że warto na nie przyjechać, albo nie warto, no każdy sam ocenia. I tak samo tutaj ogłaszamy, nie drukujemy imiennych zaproszeń, jest formularz, każdy może wejść na stronę Rozwój Plus i się zarejestrować.
1: Ktoś tam przyjdzie, to dostanie też deklarację członkowską Stowarzyszenia Rozwój Plus W. Będzie mógł się zaangażować po tym spotkaniu. Przyjdzie, posłucha, doświadczy tej uczty kulinarnej i intelektualnej i powie, chcę wstąpić.
2: Czy nie słyszałem o takim planie, żeby przy wejściu rozdawać się deklaracje, ale oczywiście wszystkich zapraszamy do zaangażowania się w stowarzyszenie, w działalność stowarzyszenia i jak ktoś, komuś spodoba się to, co robimy i te panele, będzie mógł sam zresztą dyskutować, bo chcemy, będzie to dyskusja z publicznością, chociażby w tym moim Hyde Parku właśnie, nie ja z Markiem, tylko Magierowskim, ale z publicznością. Jak komuś to się spodoba, przyjdzie, powie, że chce działać, to oczywiście, że zapraszamy. No po to jesteśmy, jest stowarzyszeniem, jest wolność przystępowania do stowarzyszeń i nikt nie może nikomu zabronić.
1: Na razie, przynajmniej.
2: Bogu dzięki, żyjemy jeszcze w demokratycznym państwie.
1: Na koniec i w demokratycznej partii, jak widać. Chociaż, no właśnie, a jakie będą pana losy? Była taka plotka, że wspólny występ na Wiecu Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, no był okupiony pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków to było pańskie odwieszczenie. To się nie stało.
2: Przynajmniej jeszcze, może się stanie. Szczerze, to nie jest tak, że ja zasypiam się i budzę z myślą, co z moim zawieszeniem, odwieszeniem. Ja uważam, że to była decyzja niewłaściwa, nie zasłużyłem na nią i czekam, aż odpowiednia refleksja do kierownictwa partii przyjdzie. Konsekwentnie realizuję swoją misję posła na Sejm Rzeczypospolitej, tak jak ją widzę.
1: O 10:00 startuje Sejm, 2 ważne głosowania na pewno, czyli być może ważne, bo po raz 4 w tej kadencji będzie próba wybrania nowego prezesa IPN-u. Pan doktor Szpytma kandyduje z poparciem PSL-u i zdaje się też waszym, ale jednocześnie nowy, czy nowa rzeczniczka albo rzecznik praw obywatelskich, pani Gregorczyk-Abram.
2: Tak, przynajmniej jeszcze na ten moment to jest w programie głosowania, bo już kilka razy wybór prezesa, no właśnie IPN, powiedział pan redaktor tak. O tym, tak, 3 razy, więc ja myślę, że może tak jest, ale to proszę pytać polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że to jest jakiś coś za coś, taki deal, prawda, że Platforma zagłosuje i Lewica za Szpytmą, a oni za Gregorczyk-Abram. No nasze
1: podobny
2: stanowisko...
1: deal mieliście przy poprzednim okrążeniu, to jest z PSL-em, tylko w tym razem wy.
2: Tylko wtedy...
1: Daliście wiązka PSL-owi, a sami wzięliście na Wrockiego PSL-a.
2: Tylko no, nie można porównywać profesora Marcina Wiącka do pani Gregorczyk-Abram. Świetny profesor, rzecznik, który zachowywał klasę, który starał się w każdej sprawie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, ale merytorycznie argumentować i rozważać różne wnioski. Pani Gregorczyk-Abram no jednak była w awangardzie politycznej chucpy w mediach publicznych chociażby i w różnych innych inicjatywach brała udział, które no jednak były bardzo mocno polityczne, więc stanowczo sprzeciwiamy się tej kandydaturze. Za to popieramy pana Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ja myślę, że jest rzeczywiście taka możliwość potencjalnie, że w piątek obie te osoby mimo wszystko zostaną wybrane.
1: I to będzie pewien deal polityczny. PSL coś ugra, no a Prawo i Sprawiedliwość utrzyma pewien wpływ na IPN.
2: Tak bym tego nie postrzegał. Najważniejsze, żeby dobry historyk, patriota tą instytucją kierował.
1: A z kolei rzecznikiem będzie faktycznie bardzo mocno zaangażowana działaczka lewicowa. Naszym gościem był profesor Krzysztof Szczycki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę studio.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witamy Marka Budzisza. Dzień dobry. Rozmawialiśmy z panem posłem też o relacjach polsko-ukraińskich. Aktualnie duża burza polityczna, ale też chyba burza natury dyplomatycznej między Warszawą a Kijowem. Czy Polska ma jakąś strategię, jak aktualnie układać sobie relacje z Kijowem?
2: Polska, wydaje mi się, mówi tutaj dwoma głosami, bo z jednej strony mamy stanowisko formułowane przez pana prezydenta i przez pana ministra Przydacza, a z drugiej strony mamy tak metrystyczne stanowisko reprezentowane przez nasz MSZ i pana Łukasiewicza, chargé d'affaires naszej ambasady w Kijowie. W tym sensie Polska nie mówi jednym głosem, a skuteczna polityka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w relacjach międzynarodowych, może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta linia działania będzie spójna i popierana wewnętrznie przez całą opinię publiczną. Więc w tym sensie nie spełniamy moim zdaniem podstawowego warunku skuteczności w każdej polityce, jaką jest spójność i podejście strategiczne, bo po prostu jesteśmy wewnętrznie podzieleni.
1: Czyli co, nie ma szansy na taką dojrzałą politykę względem Ukrainy? Może wcześniejsza była niedojrzała? Może jakieś wizje pogłębionej współpracy z Kijowem od początku były naiwne?
2: No właśnie dlatego, że były to wizje, a nie działania realizowane w sposób przemyślany, długofalowy i strategiczny. One musiałyby polegać na budowaniu narzędzi realizacji naszej polityki, a nie tylko na składaniu deklaracji i aktów strzelistych dotyczących wiary w świetlaną przyszłość. No to właśnie z tego powodu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tam, gdzie nie mamy realnych narzędzi oddziaływania, tam otwiera się pole do rozgrywek o wymiarze symbolicznym, bo podjęcie tego rodzaju rozgrywki, ja to zrobił w sposób zamierzony i celowy ze względu na sytuację wewnętrzną, prezydent Zełenski, nic nie kosztuje. Gdybyśmy mieli narzędzia oddziaływania na Ukrainę, gdybyśmy mieli mechanizmy presji, to myślę, że pan prezydent Zełenski by nie zdecydował się na tego rodzaju zachowania i tego rodzaju posunięcia, albo przynajmniej nie byłoby ono w tak agresywny sposób realizowane.
1: Panie redaktorze, to w takim wypadku jaka jest obecna sytuacja i jak się ustosunkować do działań Kijowa, który bardzo blisko współgra z Berlinem, ostatnio wczoraj z Paryżem, co można było zaobserwować, ale też z krajami bałtyckimi, omijając i wymijając Polskę. No i summa summarum, z całej tej szarży trochę wychodzi tak, że Polska jest osamotniona w regionie.
2: Ale Polska jest osamotniona w regionie, będąc po pierwsze największym państwem Europy Środkowej demograficznie, położonym w kluczowym strategicznie rzecz biorąc miejscu i państwem też o największej gospodarce, nie licząc oczywiście Niemiec, które są nieco bardziej przecież na zachód. Więc w tym sensie nasz potencjał jest wysoki, ale nasza polityka jest polityką pasywną, a w związku z tym nie wykorzystujemy tych możliwości, które mamy. Tak jak powiedziałem, nie budujemy narzędzi, nie formułujemy inicjatyw również w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jesteśmy co najwyżej uczestnikiem jakiegoś formatu czy formatów, które są zaplanowane przez kogoś innego. No jak w tym wypadku przez ten tandem francusko-brytyjski, do tego potem dołączyli Niemcy w ramach grupy E3. No, tam, gdzie jesteśmy pasywni, tam, gdzie nie mamy własnego stanowiska, inicjatyw i nie działamy, no to siłą rzeczy jesteśmy omijani, bo sytuujemy się bardziej na pozycji zasobu, terytorium, które inni mogą wykorzystywać, niż świadomego i aktywnego aktora polityki, kształtującego również nasze otoczenie, zwłaszcza na kierunkach, które są dla nas bardzo istotne. Tu nie chodzi wyłącznie o Ukrainę. Można zadać pytanie, jaka jest polityka obecnego rządu wobec Białorusi, wobec tego odprężenia, które realizuje administracja Trumpa, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Czy my uczestniczymy w tym działaniu, czy my się tylko przyglądamy z pozycji widza? No jeżeli jesteśmy we wszystkich sferach widzem, no to nie dziwmy się potem, że inni nas ignorują.
1: Ale dlaczego jesteśmy widzem i na czym polega to, że Polska jest widzem, a nie kreatorem? Lat temu 4 to Polska była przynajmniej przez chwilę kreatorem wydarzeń i o tym piszą i prawicowi, i lewicowi publicyści, także na Zachodzie, że to Polska w sposób wydatny i kluczowy spowodowała zmianę nastawienia Zachodu, pomoc militarna, pomoc polityczna i realne powstrzymanie Rosji. W którym momencie to się wypaliło?
2: Czy wydaje mi się, że to oczywiście jest wiele pewnie źródeł tej sytuacji. Moglibyśmy to diagnozować na kilka sposobów. Ja przedstawię mój punkt widzenia. Otóż ja uważam, że my nie mamy zdolności jako państwo do realizacji wielkiej strategii, tego co anglosasi określają tym terminem, czyli pewnej sekwencji działań zaplanowanych, przygotowanych i konsekwentnie realizowanych. Jesteśmy zdolni do jednorazowych akcji, nawet jeśli te akcje mają znaczący wpływ na sytuację geostrategiczną, to one nie są właśnie elementem wielkiej strategii, dlatego to przekazanie broni w 2022 roku, konieczne i niezbędne z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa, było możliwe, ale budowanie już wieloletniej strategii polskiej obecności na tym kierunku okazało się przerastającym nasze możliwości. Więc to jest jakby pierwszy element. Nie mamy podejścia strategicznego. Cała nasza debata publiczna dotycząca polityki zagranicznej ma horyzont, no taki powiedziałbym dwutygodniowy, a nie większy. Po drugie, nie można realizować strategii, nie mając jednego ośrodka odpowiedzialnego za realizację tej polityki, która jest polityką łączącą zarówno domenę spraw zagranicznych, jak i polityki wojskowej, polityki gospodarczej, kulturalnej, wreszcie soft power. Jeżeli jesteśmy wewnętrznie spolaryzowani i skłóceni i również kwestie polityki zagranicznej są elementem walki wewnętrznej, proszę zobaczyć, jak w czasie tego kryzysu ukraińskiego zachowała się cała ukraińska elita, również ta jej część, która jest opozycyjnie nastawiona do prezydenta Zełenskiego. A jak zachowała się polska klasa polityczna? Polska klasa polityczna, obecna koalicja bardziej przyjmowała linię narracyjną Kijowa niż linię narracyjną prezydenta Nawrockiego. I w tym sensie to jest jedno ze źródeł naszej nieskuteczności, naszych niepowodzeń. W każdej kwestii dotyczącej polityki strategicznej, polityki zagranicznej, czy to relacji z Ukrainą, czy relacji z Niemcami i Unią Europejską, czy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy wewnętrznie podzieleni, a zatem mówimy wieloma głosami. Co więcej, utrzymujemy instytucjonalny podział, gdzie nie do końca wiadomo, kto w Polsce odpowiada. Przysłowiowo, gdzie ma dzwonić sekretarz stanu, czy minister spraw zagranicznych z ważnego zachodniego kraju, czy ma dzwonić do naszego MSZ-u, który jest dość pasywny, co tu dużo mówić, czy ma dzwonić do kancelarii pana prezydenta. To też jest jeden z elementów utrudniających naszą obecność na odpowiednim poziomie. Suma tych wszystkich zaniedbań, czy tych problemów i podziałów powoduje to, że my, mając pięciokrotnie większą gospodarkę niż Ukraina, mówiąc kolokwialnie, boksujemy w tej samej lidze, bo my boksujemy dwie klasy
1: poniżej. W tej samej albo nawet niższej lidze. Ostatnio w Paryżu, czyli wczoraj, wydaje się, że Polska boksowała znacznie niżej niż Kijów. Mamy pewną koalicję w Unii Europejskiej, nawet szerszą, bo z Wielką Brytanią, czyli europejską, a nie unijną koalicję budowy pewnych technologii obrony powietrznej. W Polski tam nie ma, no i część osób mówi, no nie ma, bo mamy własne lepsze systemy, ale no właśnie, dobrze czy źle, że nas tam nie ma, panie redaktorze?
2: Oczywiście, że źle, że nas tam nie ma. Z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, dojrzałe państwa nie obstawiają jednego rozwiązania. Zwróćmy uwagę, jak to robią Niemcy. Niemcy są zarówno kupować rakiety dalekiego zasięgu od Amerykanów, Tomahawki, rozwijają własne zdolności, jeśli chodzi na przykład o rakiety Taurus, które są rozbudowywane i modernizowane obecnie. Chcą kupować rakiety od Izraela, uczestniczą w europejskich projektach, w których my też uczestniczymy, czyli w takiej formule ELSA, ale to nie przeszkadza również być aktywnym uczestnikiem tego, co tej formuły, czy tego projektu Freya, który został ogłoszony, ale przecież mówiło się o nim już od kilku miesięcy, on został ogłoszony teraz w Paryżu. Z jakiego powodu to jest istotne? No, z tego powodu, że tam weszły największe firmy zbrojeniowe europejskie z każdego z tych krajów, i niemieckie, i francuskie, i holenderskie, i duńskie, no, krajów jest łącznie 10, i te firmy będą współpracowały ze sobą, również wykorzystywały doświadczenia ukraińskie, bo przecież Ukraina też działa w zakresie produkcji i budowy rakiet balistycznych. Nawet jeśli ten projekt okaże się w konsekwencji nie jedynym albo nie najważniejszym, to te firmy znacząco poprawią swoje kompetencje, swoją pozycję i też swoje możliwości na rynku. A nas tam nie ma. Jesteśmy w projekcie ELSA, budowania europejskich zdolności rakietowych, jeśli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu. Czyli jak rozumiem, mamy firmy, które są zainteresowane tego rodzaju działalnością, co niestety przeczy słowom pana premiera Tuska, który powiedział, że czeka na ofertę sektora zbrojeniowego. No bo jeżeli tak by interpretować jego wystąpienie, no to uczestnictwo nasze w projekcie ELSA też jest, jak rozumiem, uczestnictwem tytularnym, a nie realnym. Więc w tym sensie ja uważam to za poważny błąd i trzeba otwarcie pytać, dlaczego to się stało.
1: Teraz nie chciała, bo Niemcy nas blokowali, bo Kijów zablokował Polskę Donalda Tuska. Których z tych krajów ma takie możliwości? Czy może po prostu Donald Tusk uznał, że nie chcemy? No, padają przykłady np. europejskiego czołgu. Była taka inicjatywa, Polska tam nie weszła, wtedy z własnej woli. Europejskiego czołgu jak nie było, tak nie ma i pewnie nie będzie, a Polska tymczasem już ma Abramsy, już ma K2, które polonizuje. Abramsy, baza serwisowa w Polsce, K2, fabryka produkująca, pewnie nie wszystkie komponenty, pewnie nie silniki i przekładnie, ale dużą część na miejscu i na miejscu składane. No i się okazało, że bez unijnych formatów idzie lepiej.
2: Z całym szacunkiem ten przykład z czołgiem europejskim jest nietrafiony, dlatego że nie ma europejskiego czołgu i prawdopodobnie nie będzie, ale to nie zmienia faktu, że Francuzi będą modernizowali swojego Leclerca, a Niemcy mają przynajmniej dwie zastępcze konstrukcje. Czyli baza produkcyjna obydwu tych systemów będzie zarówno we Francji, jak i w Niemczech zlokalizowana w firmach zbrojeniowych kontrolowanych przez te państwa. A my niezależnie od stopnia spolszczenia tej technologii mamy systemy importowane, i to z drugiego końca świata, co w sytuacji zagrożenia wojennego no może oznaczać oczywiste napięcia, jeśli chodzi o łańcuchy zaopatrzenia. Więc to, że zakupiliśmy czołgi Abrams, to była decyzja słuszna w roku 2022 ze względu na sytuację. No ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy budować nasze rodzime polskie zdolności w sektorze przemysłowym. I jeśli mówimy o rakietach dalekiego zasięgu, o systemach balistycznych i do zwalczania systemów balistycznych, bo tego dotyczy to porozumienie w Paryżu, to są polskie firmy, które podpisały porozumienia z stroną ukraińską w zakresie wspólnej produkcji, transferu technologii do Polski i spolszczenia całej tej technologii, tylko państwo polskie nie jest tym zainteresowane. I to jest ten główny problem. Tam, gdzie są przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować własne kapitały, a mówimy o dziesiątkach milionów złotych, to nie jest niewielkie przedsięwzięcie, tamci przedsiębiorcy nie podobają się w tym wypadku panu premierowi Tuskowi.

0: sympatyczni i tych, którzy są mniej przyjemni czy mniej przyjaźni danemu obozowi politycznemu, bo to nie jest kwestia polityki wyborczej, partyjnej czy personalnej. To jest sprawa bezpieczeństwa i państwo polskie moim zdaniem powinno iść we wszystkich możliwych kierunkach, wszystkich kierunkach, po to, żeby ten wachlarz wyboru był możliwie szeroki. A wybór ostateczny oczywiście leży w rękach wojskowych. Oni powinni decydować, które systemy są dla nich najbardziej przydatnymi.
1: To już pełen wachlarz, jeżeli chodzi o systemy zbrojeniowe. To już zupełnie na koniec, panie redaktorze, wróćmy na Ukrainę, wróćmy do Zełenskiego. Jak prowadzić politykę wobec aktualnej administracji w Kijowie?
0: Czy po pierwsze prowadzić politykę spokojną, nieemocjonalną, a spokój w polityce zakłada pewien dłuższy horyzont realizacji tych naszych celów i budowanie narzędzi, ale też oczywiście wewnętrzną zgodę co do kierunku tej polityki. My musimy pamiętać, ja zresztą uważam, że Zełenski popełnił strategiczny błąd, inicjując konflikt w Polsce.
1: Inicjując konflikt, panie redaktorze, to już puentujemy.
0: Uważam, że to jest strategiczny błąd prezydenta Zełenskiego, który kierował się doraźną, wewnętrzną kalkulacją, a Ukraina jeszcze wojny nie wygrała, na to chciałem zwrócić uwagę. My postrzegamy sytuację tak, jak gdyby już rozpoczęły się rozmowy pokojowe i to na warunkach ukraińskich, a tak się nie stało. To jeszcze może się tutaj dużo zmienić i na to musimy być przygotowani.
1: I pan redaktor idealnie wyczuł moment na puentę. Marek Budzisz był naszym gościem, a idealnie wyczuł, bo w studio wszedł pan pułkownik Maciej Korowaj i będziemy ten aspekt militarny rozmowy kontynuować. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: a witałem się właśnie z panem pułkownikiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: To zacznijmy w tym momencie, w którym skończyliśmy rozmowę z Markiem Budziszem. Wcale ta wojna się nie musi szybko skończyć i wcale się nie musi skończyć na warunkach Kijowa. Jaka jest aktualna sytuacja na froncie i kto właściwie w tej chwili przeważa?
1: Można powiedzieć, że na froncie panuje pad. Nie ma jakiegoś takiego militarnych przesłanek, żeby stwierdzić, że któraś ze stron wyraźnie wygrywa. Obie strony mają bardzo poważne problemy w różnych obszarach. Walczą na deficytach, które wykorzystują przeciwko sobie. Tutaj można się na nuty rozbijać, o które obszary chodzi. Najbardziej spektakularne są oczywiście i najbardziej bolesne dla Rosji są właśnie te ataki głębokie na infrastrukturę, które krytyczną, szczególnie przesyłową, energetyczną i przede wszystkim paliwową. I to są te rzeczy, które są pewną nowością, bo Ukraińcy już się do tego przyzwyczaili od kilku lat, bo byli atakowani w ten sam sposób przez Rosję, bo Rosja miała takie możliwości. Ukraina też jest innym państwem, innej wielkości niż Rosja. A teraz doświadczają tego Rosjanie i to jest pewnego rodzaju nowum, które jest odbierane dosyć krytycznie, ale to nie jest jeszcze obszar, który położy Rosję na kolana. Bardzo poważnie zaburzy pewne sprawy dotyczące funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, czy to w polityce, czy też w sprawach militarnych. Ale Rosja od dłuższego czasu przygotowywała się na tego typu eskalacje ze strony ukraińskiej. Te działania, które są podejmowane przez Ukraińców, dotknęły Rosję. I jednym takim, co mnie zdziwiło, jest to, że Rosja nie potrafi się dosyć szybko, jak wcześniej, adaptować do tego typu zagrożeń, jak to było przez Rosję wcześniej realizowały. To jest dla mnie zastanawiające.
0: Ale to, że nagle rosyjskie państwo okazało się nie tak sprawne w zarządzaniu kryzysem, że te kolejne trwające już ponad miesiąc uderzenia na rafinerię, one się rozkręcają, bo kiedyś to była jedna rafineria w tygodniu na początek, a teraz codziennie płonie, jak nie rafineria, to kilka składów paliwa.
1: Ta skuteczność jest bardzo zastanawiająca.
0: Że na Rosji, tak jakby Rosja nie była w stanie się adaptować do sytuacji.
1: To właśnie mnie bardzo mocno zainteresowało, dlaczego Rosja, biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, jakie były przez ostatnie lata generowane przez stronę ukraińską, nie potrafiła tak szybko zaadaptować się do tego zagrożenia, a miała potencjał do tego, żeby sobie z tym poradzić. Można sobie wyobrazić, że ma te zasoby. Te wszystkie działania, które były przez Rosję prowadzone, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, raczej miały charakter pasywny niż aktywny. No te ostatnie uderzenia odwetowe, one się niczym nie różnią od tych uderzeń, które Rosja robiła przez kilka lat na Ukrainę. Ukraińcy są do tego bardziej lub mniej przygotowani. Pytanie, czy to nie jest specjalnie, tak jest to wam tezę, specjalnie realizowane, by podgrzebać pozycję Władimira Putina, że to już pewne rzeczy tam zachodzą, pokazując...
0: Ale to, że zakulisowa gra, żeby pokazać, że wódz sobie nie radzi, zmieńmy wodza.
1: No coś mi tak świta po głowie, ponieważ jest to dosyć zastanawiające, dlaczego w ten sposób to jest realizowane, a nie inaczej. Też te cele są wybiórczo atakowane, dotykające określone obszary. No badam te przepływy, bo trzeba też sobie zdać sprawę, że Federacja Rosyjska w ramach prowadzenia wojny z Ukrainą też w ogóle zmieniła koncepcję funkcjonowania wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i gospodarcze. Ta oligarchia i przepływ tych zasobów pomiędzy oligarchią a państwem został zmieniony i to na każdym poziomie, i na tym wysokim, i na tym regionalnym. I tutaj pewne działania są bardzo ciekawe i może to jest też ten moment, że może trzeba zmienić tego lidera.
0: Znaczy co, zaczyna się poważna granat z wymianą Władimira Putina, to z jednej strony, ale dołożę drugi wątek, dyskusja to trwa w Rosji, też wśród analityków zajmujących się Rosją, będzie czy nie będzie mobilizacja. Teraz wiele osób mówi, że będzie wrzesień, może raczej październik, bo na jesieni Rosję czekają wybory do Dumy. Wiele osób mówi, że dopiero po tych wyborach ruszy druga fala mobilizacji.
1: Mobilizacja to jest bardzo ciekawy i dosyć z jednej strony dobry środek, bo Rosjanie od wielu lat w ogóle zmienili system mobilizacyjny dotyczący i powoływania, i rejestracji rezerwistów, i w ogóle jest to teraz bardzo prostsze i mniej i bardziej szczelne niż to było na samym początku wojny. To jest jedna sprawa, czyli mają system uszczelniony. Z drugiej strony mają rozbudowane ośrodki szkoleniowe, które mogą przyjąć dosyć dużo rezerwistów i szkolić w miesiącu. Są to o wiele większe możliwości niż to było na samym początku wojny. No i kilka kwestii, jeżeli chodzi o sam pobór. No pobór jest sezonowo wraca zawsze kwestia poboru, bo to jest zawsze wtedy, kiedy brakuje żołnierzy na froncie, jest mało kontraktów, a teraz podpisuje się między 400 a 600 kontraktów dziennie, a kiedyś to było prawie 1500 kontraktów dziennie, a bardzo dużo tych kontraktów to są rekontrakty, czyli osoby, które skończyły się kontrakt, przedłużają, ale są wliczane do puli jako nowi.
0: A de facto nowi nie są.
1: Nowi nie są. I to jest zawsze takie puszczenie takiej plotki czy takich działań informacyjnych, że lepiej teraz podpisać kontrakt i walczyć za pieniądze, niż później walczyć za darmo.
0: Za chwilę tak, no bo ten, który będzie zmobilizowany, pójdzie walczyć za darmo. No jest jeszcze ten, co pan powiedział, pobór, bo do tej pory Rosja utrzymywała, że poborowych nie wysyła na wojnę.
1: Tak. Bo
0: w Rosji cały czas jest pobór do wojsk.
1: No tak? To jest tak, ja to nazywam syndromem afgańskim, ponieważ ci poborowi później byli tym mechanizmem, który za czasów sowieckich rozbroił jednym z tych cegiełek, które doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego, tylko ten cały ten ruch afgański, gdzie poborowi byli wykorzystywani przez 10 lat jako mięso armatnie w walce w Afganistanie. Tam strat przez 10 lat było dosyć mało, 20 tysięcy, 20 parę tysięcy przez 10 lat, a tutaj mamy
0: 400 tysięcy.
1: Ponad, mówimy o wszystkich poszkodowanych, to nawet powyżej 1,5 miliona niektóre dane pokazują.
0: No tak, ale tak zwanych dwusetnych, mówiąc żargonem wojsk postsowieckich, bo to żargon i ukraiński, i rosyjski, dwusetny, czyli zmarłych jest około 300 tysięcy.
1: Ale tutaj jest inny model, bo te kontrakty transferują pieniądze do tych najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskiej, tych głubinek, które nigdy wcześniej nie były tak nasycone gotówką jak teraz. Więc tu nie ma tego buntu i ten model jest utrzymywany, ale ten model się kończy, bo te kontrakty się też kończą, bo osoby już nie chcą
0: podpisać. Czy będzie mobilizacja na Ukrainę, czy być może mobilizacja także na otworzenie nowych kierunków, bo regularnie politycy ostrzegają, że straszą tym, że za chwilę będzie eskalacja i atak Rosji na któreś z państw NATO.
1: I ja jestem w tej grupie analityków, która uważa, że w tej chwili Rosjanie nie są w stanie otworzyć konwencjonalnie drugiego kierunku, na przykład na takiej samej zasadzie, jak to wojny robią w Ukrainie. Nie są w stanie.
0: Nie mają tych kilku dywizji, żeby puścić na przykład na Tallinn albo
1: Excelu, na Excelu tak, ale to wygląda tak, że jakbyśmy mieli jedną jednostkę, to część, jednostkę wojskową, to część jej walczy na froncie Ukrainie. Część jest przygotowywana do walki, a część jest w garnizonie i prowadzi normalne szkolenie z tymi rezerwistami, z tymi poborowymi, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I teraz Rosjanie nie używają całych sił zbrojnych do walki i nawet całej kompetencji tej jednostki nie używają do walki. I na papierze to wygląda, jakbyśmy mieli tam drugą albo trzecią armię gotową do walki, a tak naprawdę mamy to część, która jest jedną ze składową. Trzeba najpierw zebrać te wszystkie trzy części, zgrać i dopiero wysłać jako całość do walki z takim przeciwnikiem jak NATO. A to jest zauważalne, widoczne, na to potrzeba czasu, pieniędzy.
0: I czyli takiego uderzenia nie będzie. Czyli ta mobilizacja nie uwolni takich sił ludzkich, żeby gdzieś, no przynajmniej może nie atakować, ale presję wybierać na kraje bałtyckie.
1: To co innego presja, co innego atak. Rosjanie mają siły, żeby się przed NATO bronić, ale nie atakować. Mówię o kwestiach konwencjonalnych. I tutaj jest pewien właśnie niuans, bo działania podprogowe mogą doprowadzić do strat w Europie takich dużych, że Europa będzie musiała odpowiedzieć militarnie, bo już gospodarczo, sankcje i tak to nie działa. Więc będzie musiała odpowiedzieć militarnie. Rosja będzie mogła się wtedy bronić, ale nie ma siły, żeby się bronić długo, więc będzie grała elementem nuklearnym. Tak, to i taki.
0: Czy eskalacja poprzez groźbę, czy użycie broni atomowej?
1: Poprzez groźbę i użycie broni, bo to musi
0: zakłada
1: mieć.
0: Zakłada pan, że Putin sięgnie po broń nuklearną jako obronę Także no, wracając do pierwszej części naszej rozmowy, swojej pozycji.
1: Nie, to też może być taka reakcja, bo proszę pamiętać, że jeżeli państwo jest zagrożone, to wszyscy się jednoczą wokół flagi. Jeżeli Putin będzie miał presję zewnętrzną i wewnętrzną, może pójść na takie rozwiązanie. Ja jestem w stanie sobie z tego wyobrazić. Pytanie, czy to nie wymknie się spod kontroli. I tutaj jest kwestia, jak reagować na tego typu działanie, kiedy Putin będzie przyciśnięty z obu stron.
0: Wróćmy trochę na linię frontu na Ukrainie. Mówił pan, że sytuacja jest niejednoznaczna. Są dalekie ataki na infrastrukturę, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek ropy, o sektor ropy, rafinerie, składy paliwowe, kryzys na stacjach paliwowych dla konsumentów indywidualnych, ale nie tylko już. No i mamy linię frontu, a tutaj Rosjanie się posuwają mozolnie, ale do przodu zajmują kolejne ulice, dzielnice tych miast, twierdzy w obwodzie donieckim.
1: No ale to wszystko wynika ze słabości Ukrainy, a nie ze zdolności Federacji Rosyjskiej, bo tak naprawdę w tym rozrzedzonym polu walki, które też zupełnie wygląda inaczej, zupełnie te doktryny, które były przed 2022 roku, w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o prowadzenie walki. Ta matematyka pola walki się po prostu zmieniła i w tej matematyce Rosjanie mają jedną bardzo ważną przewagę. Mają przewagę w ludziach. Fakt, że mają problemy z tymi kontraktami, też im ludzi brakuje, ale w stosunku do tego, co brakuje Ukraińcom, to i tak mają dużo. I tylko tym wygrywają, z tym, że wygrywanie samymi ludźmi już nie jest tak spektakularne terenowo, jak było na przykład rok temu.
0: No tak, ale jednak człowiek jest potrzebny. Czy ta piechota, żeby zająć teren, utrzymać, koniec końców zdaje się, ciągle jest potrzebna. A tej piechoty Ukraina nie ma.
1: Dokładnie, i dlatego tą słabością Rosjanie się posuwają. Ale to nie są, jeśli się sprawdzi statystyki, ile było zdobywane rok temu albo dwa lata temu terenu w stosunku do tego, do zaangażowanych sił, a ile jest teraz, to jest ułamek. To jest ułamek. Ja w tamtym roku mówiłem, że Rosjanie od końca lata zeszłego roku będą stopniowo tracić możliwości ofensywnego zdobywania terenu, takie jak to było na przykład zdobycie Bachmutu, wcześniej Popasnej, zdobycie później Adijewki, zdobycie Pokrowska. Pokrowsk już był tym ostatnim takim elementem, kiedy te zdobycze były prowadzone w sposób operacyjny. Teraz Rosjanie mają coraz więcej problemów. Ta Konstantinówka nawet, która jest mówiona, że jest zdobyta, ona z niej Rosjanie nie wyprowadzają dalszych uderzeń, bo jeszcze cały czas trwa oczyszczanie miasta i walki w tym mieście, więc to już, a to miasto walczy już co najmniej ponad 8 miesięcy, tak, więc może nawet więcej.
0: Ale jeżeli będzie mobilizacja, to zmieni sytuację na froncie. To jest tak, że bo mówiliśmy o mobilizacji pod kątem zagrożeń dla państw NATO, dla państw bałtyckich chociażby, no ale może to jest jednak coś, co przełamie linię frontu i się nagle okaże, że spotkamy się za pół roku, już nie będzie mowy o pacie, tylko o tym, że Rosjanie kosztem śmierci wiele dziesiątek tysięcy swoich żołnierzy, ale ten front przełamią.
1: No ale co później? Pytanie jest, co później?
0: No dalej,
1: przełamią ten front.
0: Do Dniepru. Dalej.
1: Sama walka dla walki. Rosja, wbrew tutaj opiniom, nigdy nie patrzy krótkoterminowo. Rosyjskie imperium, niezależne kto na nim siedzi i jaki ma stosunek do zachodu albo do wschodu, to cały czas patrzy długookresowo. Tę taktykę wojny zrównoważonej, czy nowej wojny, czy u nas się nazywa wojny hybrydowej, rozpatrywano w 2008 roku, wprowadzono w zasadzie praktycznie w 2014.
0: To Gerasimow, tak? Opracował.
1: Nie, Gerasimow akurat nie. To nie opracował Gerasimow.
0: To jest taka... Wielu polskich ekspertów mówi, że to właśnie jest taktyka wypracowana, strategia wypracowana przez Gerasimowa.
1: To jest taktyka wypracowana przez generała Sierguna, generała Kima i generała Dunina, obecnego pierwszego asystenta prezydenta Federacji Rosyjskiej. Gerasimow mówił na jednym z spotkań o pewnych wyzwaniach przed armią. Później to zostało przez jednego z analityków w zachodni zinterpretowane jako doktryna Gerasimowa. Zresztą później ten analityk wycofał się z tego stwierdzenia, bo źle zinterpretował wypowiedzi Gerasimowa, ale poszło już to na zachodzie jakby w eter i tak się przyjęło. A tak naprawdę ci, którzy się zajmują Rosją, wiedzą, że doktryna Gerasimowa to mit. Oczywiście oczywiście nie mit w sensie doktryny, bo ona istnieje, tylko nie jest to Gierasimowa doktryna, tylko można powiedzieć...
0: Innych dowódców. To już pali choczyja, ale jest, jak rozumiem, przyjęta, stosowana i co ona dla nas także oznacza, dla Polski.
1: No ona jest przyjęta i modyfikowana. No trzeba sobie przyjąć, że tak doktryna obejmuje cztery takie podstawowe elementy. Kwestie gospodarczo-polityczne, wywiadowcze, hybrydowe i wojskowe. I one równocześnie muszą wywierać wpływ na państwo, żeby dokonywać erozji odporności danego państwa, żeby wtedy to państwo przyjmowało rosyjski punkt widzenia czy rosyjskie cele polityczne. Tak próbowano zrobić z Rosją, aż do momentu tego użycia tego z Rosją, z Ukrainą, aż do momentu użycia siły militarnej. W naszym przypadku tej siły militarnej będzie ciężko użyć w wyniku zaangażowania w Ukrainie, ale są pozostałe elementy, czyli ta korupcja gospodarczo-polityczna, działania wywiadowcze, działania hybrydowe, a w tym elemencie wojskowym tylko jedna siła zostaje, siła nuklearna. Więc jeżeli będą chcieli na nas oddziaływać, to tylko i równocześnie we wszystkich tych obszarach, to tym elementem militarnym będzie właśnie ta eskalacja na płaszczyźnie użycia broni nuklearnej.
0: To już puentując, a będą chcieli? Jeśli będą chcieli, to w jakim celu? Na ile Rosja stanowi, pana pułkownika zdaniem, dla nas zagrożenie, a na ile to jest jakiś może mit budowany i my może mamy możliwości porozumieć się z Rosją bez presji, bez wojny?
1: No właśnie Rosja chce nam to wmówić, że możemy coś takiego zrobić i to na rosyjskich prawach negocjować albo rozmawiać z Rosją. To nie jest kwestia kiedy, tylko czy ma takie zasoby, się do tego przygotowuje. Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że jest przezroczysta wywiadowczo, w tej chwili nie ma problemów ze zdobyciem informacji, tylko jest problem z interpretacją i Rosja na tym gra, więc przygotowuje wszystkie elementy, wszystkie swoje zdolności do tego, żeby móc zagrać różnymi opcjami. I to jest właśnie ta
0: przezroczysta, czyli jakby, jak rozumiem, inwazja, jak na Ukrainę planowano, to byśmy wiedzieli.
1: Tak samo przygotowania do pewnej eskalacji, która się zbliża pod koniec roku, też agencje wywiadowcze państwa widzą to.
0: To widać na satelicie, jak rozumiem, tak, się przemieszczają wojska.
1: Ale też w komunikacji strategicznej agencje, czy też przedstawiciele rządów mówią, słuchajcie, wiemy się, do czego szykujecie, my to obserwujemy i będziemy się temu przeciwstawiać.
0: No dobrze, ale to agresja militarna, takie działania hybrydowe, dywersje, wpływanie na system polityczny, to tego nie widać tak łatwo. To nie są dywizje, które widać na zdjęciach satelitarnych.
1: To są pewne, jeżeli biorę to na swoje doświadczenie, jeżeli są pewne zdolności analityczne i wywiadowcze, niektóre elementy można dosyć precyzyjnie zdiagnozować. Ale i tak Rosja jest tak skonstruowana, że decyzja o użyciu tej broni, która wisi na ścianie, a jest dostępna, i tak jest podejmowana w bardzo wąskim gronie albo jednoosobowo przez Putina, więc to
0: no, są... A tam wglądu nie mamy.
1: A ta nieprzewidywalność jest pewną kartą, którą już można grać.
0: To już na koniec spuentuję, czego możemy się ze strony Rosji spodziewać. Panie pułkowniku, co...
1: Na pewno nie zmianę koncepcji prowadzenia swojej polityki. Dalej projekcja agresji, czy też realna, czy też tylko taka kognitywna, będzie grana coraz mocniej. Ta karta, żeby grać w naszych lękach, będzie coraz mocniejsza.
0: A czy mówił pułkownik Maciej Korowaj, który był naszym gościem zajmujący się właśnie trochę wywiadem, ale też sytuacją na linii frontu. Dziękuję bardzo. Jestem po raz pierwszy w naszym studiu.
1: Tak, po raz pierwszy.
0: Bardzo się cieszymy i nie po raz ostatni. Panie pułkowniku, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: I państwu również mówię do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz mieliśmy umówioną rozmowę z Dorotą Kanią, dziennikarką, publicystką, która jest w naszych łączach telefonicznych tym razem. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, pozdrawiam. Przepięknie z deszczowej dzisiaj Kotliny Kłodzkiej.
1: Kotlina Kłodzka to od razu nam się kojarzy i z pięknymi terenami, i z bajecznymi górami, ale też z aferami. To od afer zacznijmy. Prokuratura ściga od 8-9 lat właściwie sprawę sprzed 9 lat, sprawę...
2: No blisko 10 już.
1: 10 Sprawiedliwe Sądy, kampania Polskiego Funduszu, przepraszam, to była kampania
2: Polskiej
1: Fundacji Narodowej. O, dziękuję bardzo. Cezary Jurkiewicz i Maciej Świrski. Pierwotnie prokuratura to śledztwo odmówiła wszczęcia w ogóle, nie tyle, że umorzyła, odmówiła wszczęcia w roku 20. Potem to przywrócono za Bodnara jeszcze. Najpierw warszawska nie chciała się tym zająć. Koniec końców ta sprawa wylądowała w Rzeszowie i mamy efekty po 9 latach: nagłe zatrzymania, przesłuchania, postawienie zarzutów. Chyba nie ma aresztu tymczasowego, ale to mogę się mylić. Dlaczego i skąd takie wzmożenie na 10 prawie lat od faktu zaistnienia ewentualnej, potencjalnej afery?
2: Powody mogą być dwa. Po pierwsze, Waldemar Żurek według nieoficjalnych informacji rozpaczliwie walczy o utrzymanie stanowiska. Donald Tusk jest totalnie niezadowolony, jak to mówią kolokwialnie, Donald się wściekł, to określenie zapewne pan redaktor zna doskonale, jak coś nie idzie, to wtedy jest właśnie to słowo klucz, że Donald się wściekł. I to, że jest niezadowolony z Waldemara Żurka, słychać od dłuższego czasu i zresztą to było widać, to jego słowa Waldemarza, to co przyciekło do mediów również prorządowych, też pokazuje, że jednak jest problem z Waldemarem Żurkiem, który jak widać z jego pierwotnego wykształcenia, rąbie bez patrzenia się na to, że biury lecą, czyli jest przecież z wykształcenia drwalem, prawda, do czego się przyznaje Waldemar Żurek. Dopiero później został prawnikiem. Natomiast drugi aspekt, no to jest przykrywanie blamażu prokuratury. Co i róż, przecież jest totalna kompromitacja. Za tydzień minie rok, odkąd Waldemar Żurek został powołany na fotel ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W miejsce Adama Bodnara, który był zdaniem między innymi Romana Giertycha mało skuteczny. No i teraz mamy sytuację taką, że CBA wjeżdża na polecenie prokuratury do domu byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, wjeżdża do Piotra Matczuka, obecnie dziennikarza telewizji Republika, a wcześniej był on w firmie, która między innymi współpracowała z Polską Fundacją Narodową. Więc w tej chwili i był, co ważne, był również bliskim współpracownikiem pani premier Beaty Szydło. Więc ta sprawa wygląda absolutnie na zemstę polityczną. Dlaczego prokuratura w Rzeszowie? Dlatego, że prokuratura w Rzeszowie jawi się jako prokuratura do zadań specjalnych. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo przecież tam jest sprawa dotycząca wicepremiera w rządzie PiS, pana Piotra Glińskiego, pana profesora Glińskiego. Sprawa dotyczy przecież Muzeum Pamięć i Tożsamość, gdzie rzekomo miały być nieprawidłowości. Tyle tylko, że kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Ministerstwo Kultury, które żądało jakichś pieniędzy, nie dostał tych pieniędzy, ponieważ sąd zwrócił pozew, które ministerstwo przygotowało i sprawa ewidentnie wygląda na całkowicie dętą. To znaczy jest ściganie ministra Glińskiego, jest ściganie ludzi z Fundacji Lux Veritatis, czyli z fundacji związanej z Radiem Maryja, jest ściganie ojca Rydzyka, przecież był wezwany na przesłuchanie właśnie do Rzeszowa. I to akurat był wezwany w rocznicę powołania Radia Maryja, powstania Radia Maryja. No, zostało to przesunięte na inny termin, ale już sam termin wskazywał pierwotny na intencje prokuratury. Ciekawe są ludzie, którzy pracują w prokuraturze regionalnej, zwłaszcza sam pan prokurator regionalny, bo przecież tam w tej chwili są ludzie, którzy są pracowali w prokuraturze za czasów Anny Chabało i pana prokuratora Niezgody, prawda? To był taki duet Chabało-Niezgoda związany z aferą podkarpacką. No więc tutaj też wygląda, że jest ciekawa historia. Pan Jaromir Rybczak, który jest szefem prokuratury regionalnej. To właśnie prokuratura regionalna prowadzi śledztwo w sprawie PFM-u. Nominował Dariusza Brzykowskiego, który jest szefem prokuratury okręgowej. I panowie prokuratorzy byli bardzo mocno związani z poprzednimi władzami prokuratury, czyli właśnie z ludźmi, którzy później, uwaga, otrzymali wyroki skazujące za aferę podkarpacką. Ta afera położyła się bardzo głębokim cieniem na prokuraturze. Były pierwsze zatrzymania i afera wybuchła w 2014 roku, czyli na końcówce rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Tam byli ludzie i z PSL-u, przecież tam był przede wszystkim baron podkarpacki Jan Bury, prawda? I ta afera podkarpacka, gdzie wyszło mnóstwo zależności, mnóstwo skręconych spraw. No, tak jak powiedziałam, prawomocne wyroki. Tam byli również, mówiąc kolokwialnie, umoczeni sędziowie. Ludzie, komendanci, komendant policji. No, podkarpacka ośmiornica, trzeba powiedzieć wprost.
1: I teraz ta ośmiornica postanowiła wejść do akcji, żeby co, ratować pana ministra Żurka, żeby przykryć czymś temat, żeby część mediów, wszystkie media, no bo to jedni przyklasnęli, inni mówili, no trochę sytuacja dziwna, ale rzeczywiście media, no siłą rzeczy zajęły się sprawą tych zatrzymań, a już nie mówi się o klęsce rządu, czy klęsce ministra Żurka w sądzie o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
2: No więc właśnie, tutaj mamy kilka wypadkowych, które się składają na klęskę Waldemara Żurka, prawda? No bo ja nie chcę powiedzieć, że podkarpacka ośmiornica nie doszła, pan prokurator regionalny nie miał postawionych zarzutów. Był natomiast w orbicie ludzi, którzy współpracowali z prokurator Anną Chabało i prokuratorem Niezgodą, prawda? Także no, nie bez przyczyny akurat te sprawy kluczowe trafiają do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Natomiast wczoraj był jeszcze jeden duży blamasz. Przecież to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Prokurator Andrzej Piaseczny wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Wyglądało to, jakby miało być wrogie przejęcie, po czym wyszedł. I to jest też jeden z ciekawszych ludzi, ponieważ jest to nominant Waldemara Żurka, prawda? On wcześniej był w Narodowym Banku Polskim jako prokurator, tak? Później teraz był w Trybunale Konstytucyjnym, ale co ciekawa jest sprawa, ja uważam, że tutaj mamy co najmniej kontrowersyjne wyznaczenie prokuratora, ponieważ ten prokurator w przeszłości zajmował się sprawami pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To właśnie ten prokurator prowadził przez 2 lata, no już bardzo dawno, bo w 2008 roku, sprawę przekroczenia uprawnień przez właśnie prokuratora Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka. Chodziło o działalność w 2007 roku, kiedy prokurator Święczkowski był szefem ABW, a pan prokurator Ocieczek jego zastępcą. I mieli oni zmuszać podległych funkcjonariuszy, między innymi chodziło o przesłuchiwanie Wojciecha Brochwica, adwokata i byłego szefa kontrwywiadu UOP. I z tego śledztwa nic nie wyszło. To było prowadzone w pierwszych latach pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej. 2 lata prokurator Piaseczny prowadził to śledztwo. I teraz wraca znowu do sprawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, żeby co, żeby się zemścić. No to jest w ogóle wszystko bardzo ciekawe, ponieważ w prokuraturze w tej chwili pracują ludzie na kluczowych stanowiskach, biorąc pod uwagę te sprawy polityczne, ma absolutnie do czynienia z politycznymi sprawami, którzy albo kierowali skargi do Trybunału Praw Człowieka, no przecież właśnie Piaseczny się postawił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że on nie został powołany na urząd sędziego, prawda? Oto skierował skargę do Trybunału. Później również prowadził sprawę dotyczącą pomnika Smoleńskiego, który Piaseczny poszedł i doniósł na swoich poprzednich przełożonych, że naciskali go w sprawie śledztwa, ścigania ludzi, którzy urządzali chucpy i ordynarne mitingi pod pomnikiem Smoleńskim. I on po prostu później poszedł do Adama Bodnara i po prostu najnormalniej w świecie doniósł na swoich przełożonych, że go naciskali w tej sprawie. I taki oto prokurator został powołany jako zaufany, najbardziej zaufany, jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów Waldemara Żurka i idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Więc wyszło jak wyszło, zaraz wyszedł, bo przyszedł w asyście policji, a później się wycofał. Czyli kolejny blamasz. Gdzie się nie dotknie Waldemar Żurek, to sprawa wygląda tak, jak wygląda.
1: No i pytanie, czy to go uratuje przed spodziewaną dymisją na jesieni? To już ostatni wątek, pani redaktor.
2: Ostatni wątek, czyli słowa Donalda Tuska o koordynacji pomiędzy prokuratorem i sądem. No to jest niebywałe, panie redaktorze. To znaczy, Donald Tusk powiedział, że jest zdumiewający ten brak koordynacji. Rozumiem, że marzy mu się koordynacja za czasów, stalinizmu, PRL-u, kiedy tam była rzeczywiście pełna koordynacja między prokuratorem a sądem.
1: I może się taka koncepcja jest przydana, bo te słowa były przedziwne i wzbudziły zdumienie wielu o wspólnej koordynacji sądów i działań z prokuratorą. Dziękuję bardzo. Dorota Kania była naszym gościem. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Dzień dobry, jest godzina 9.13 i zapraszamy na Studio Mundial do godziny 10. Hiszpania wygrała z Francją 2-0. Po raz drugi w całej swojej historii awansowała do finału. 16 lat temu, w 2010 w RPA wygrali mistrzostwo i teraz to drugie, kolejne pokolenie. No, fantastycznie zagrało z Francją, a Francja odpada w dniu Święta Narodowego i nie będzie trzeciego finału z rzędu, bo to też jest ważna informacja. To jeszcze tylko tak na szybko może dla tych z Państwa, którzy właśnie nie odnotowali, że to Kukureja zagrał w 20 minucie do Jamala, a ten został kopnięty ewidentnie w polu karnym. Luka Dean przewinił rzut karny, absolutnie słuszny. Mikel Oyarzabal strzela, no a później 38 minuta. Jeszcze oczywiście dużo tych sytuacji. Hiszpania grała lepiej, o wiele lepiej, naprawdę, no absolutnie. 58 minuta, drugi gol, kapitalna wymiana piłki całego zespołu, ale to jedno podanie Pedro Porro, Olmo w tempo i Pedro, a więc zawodnik Tottenham Hotspur strzela gola na 2-0. Gdzieś tam w końcówce próbowali Francuzi. Pierwszy celny strzał dali w 64 minucie Mbappé, no ale Unai Simon naprawdę bronił, mimo że wychodził poza pole karne, no ale nie został pokonany. Dembele jeszcze w końcówce. Hiszpania zagrała perfekcyjny mecz, tak komentują ci, którzy widzieli, wszyscy, a pewnie cały świat oglądał. Natomiast Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jak chcielibyśmy. No i to takie też taka puenta, bo rzeczywiście ta Hiszpania po prostu absolutnie była lepsza. Ze mną jest gość Tomasz Jagodziński, były rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, znawca futbolu, także był dziennikarz przeglądu. Witaj Tomaszu, czy Francja zaskoczyła in minus, a Hiszpania in plus? Jak ty to oceniasz?
3: No, witam Państwa. Rzeczywiście ten mecz to trzeba ocenić jako niespodziankę, może nie sensację, ale nigdy nie spodziewałem, że Francuzi do tego meczu podejdą tak niefrasobliwie, głównie w tej sferze taktycznej, no i pozwolą przeciwnikom się ogrywać przez długie minuty. Przecież widzieliśmy, że na boisku w Dallas dominowali Hiszpanie, no którzy grali jak chcieli, grali jak planowali, grali wręcz koncertowo i oni wypadli na duży, duży plus. Natomiast no, to, że Francuzi sobie na to pozwolili, to ich obciąża i obawiam się, że nie odzyskają równowagi nawet soboty, kiedy będą zmierzą się w meczu o trzecie miejsce. Zobaczymy. Francuzi byli faworytem tego meczu. Hiszpanów nie wiem dlaczego wszyscy albo większość, ale na przykład bukmacherzy skazywali na porażkę, a tutaj okazało się, że nawet nie pozwolili Francuzom zdobyć honorowego gola. Pięknie to wyglądało. Mecz się bardzo ładnie oglądało i ja z pewnością go jeszcze raz obejrzę.
2: O, proszę, to czyli jeszcze mimo tej wielkiej dawki futbolu jeszcze powtórzysz sobie półfinał, ale właśnie chciałem tutaj tak zapytać, bo wiadomo, to jest turniej i to jest wyjątkowo też, że 8 meczów decyduje o czymś, a nie 7, ale 7 mecz, tak, zagrali jedni i drudzy. Francja w zasadzie od początku wyglądała kapitalnie, jeśli chodzi o ten turniej. Drużyna turniejowa, kandydat do mistrzostwa, najwyżej te akcje Francji stały. Nawet jak ta Argentyna zaczęła zawodzić, to w takim spisie można powiedzieć, no, oczekiwań. To była Francja, Hiszpania, Anglia i dopiero Argentyna. Więc ta Francja cały czas była taka wymieniana. Oczywiście Hiszpania się rozpędzała i to chyba wszyscy widzieliśmy, prawda? Bo to, co z Portugalią wymęczone, potem ta Belgia. No i właśnie pytanie, no, czy to chodzi o turniej, że przychodzi mecz, w którym człowiek ma kryzys? Piłkarze.
3: No, jest gra zespołowa. Tutaj wielu piłkarzy musiało mieć wczoraj wieczorem kryzys, ponieważ no, wszyscy praktycznie Francuzi zagrali poniżej swojego poziomu, włącznie z bramkarzem, który też się tam w kilku sytuacjach nie spisał. Ja myślę, że każdy drużyn miała kryzys i Hiszpanie, tu się z tobą nie zgodzę, mieli taki kryzys w meczu z Portugalią. No,
2: tak, właśnie, tak, ale potem z Belgią
3: potem
2: wygrali.
3: Z Belgią już wróciło wszystko do normy i jednak pokazali, że są zespołem, który może jeszcze nie ma aż takich światowych gwiazd, ale jest zespołem, który gra zespołowo, gra piłkę, która jest skuteczna. To najważniejsze, zwłaszcza w takim długim turnieju jak ten tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ja muszę przyznać, że przed Mundialem, jak ogłoszono kilka lat temu, że będzie Mundial Mistrzostwa Świata z udziałem aż 48 zespołów, to wtedy się złapałem za głowę i mówię, chyba w tej FIFA oszaleli. Chyba coś nie tak jest z nim. Natomiast muszę przyznać, że teraz jak oglądałem te 101 meczy, bo tyle do tej pory było, wszystkich oczywiście nie dało się oglądać, zwłaszcza te późnej porze rozgrywane o 3 nad ranem, ale większość zdecydowanie obejrzałem, to stwierdzam, że to była dobra decyzja, bo futbol dzięki temu zyskał na wartości takiej, że odnalazły się piłkarsko kraje, o których nawet nie wiedzieliśmy, jak wyspy Curaçao, które też, czy Paragwaj. Więc to jest doskonała promocja piłki, futbolu i trzeba tutaj, muszę zwrócić honor za tą decyzję, bo lepszej promocji nie będzie, a widzieliśmy przecież w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie piłka nożna nie jest tak popularna jak wiele innych narodowych dyscyplin w tych państwach widziałem. A tutaj na każdym meczu komplet kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionach. Bilety bardzo drogie, bo ja dowiadywałem się, to najtańszy bilet w tej już ostatniej fazie przed Mundialem, to mogłem kupić za $1100 na mecz taki sobie jakiś tam. Nie mówię już tu o meczach rangi ćwierćfinał, półfinał czy finał. Także piłkę kochałem cały świat i te mistrzostwa tutaj spowodowały, że będzie jeszcze bardziej popularniejsza i jeszcze więcej FIFA na tym zarobi, bo kasuje od sponsorów gigantyczne pieniądze.
2: No i teraz można się właśnie zastanowić, bo można długo rozmawiać. Na pewno piłka się broni wieloma meczami, gwiazdami. Może się ktoś martwił, na przykład czy ten Jamal, on jest młodym chłopakiem, tak, ale miał kontuzję. A się okazuje,
3: 19 lat.
2: 19, a się okazuje, że gra jest w dobrej formie. Inni tam Hiszpanie, prawda? No Mbappé też przecież do tego meczu w zasadzie, do wczorajszego meczu naprawdę absolutnie chapeau bas, jak to pewnie by Francuzi powiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o dawkę meczów, to mnie się skromnym moim zdaniem wydaje, że jest przesadzona. Dlaczego? Dlatego, że piłkę się powinno delektować mimo wszystko, czekać na te mecze. A jak był taki przesyt, to widzisz, nawet ty, wielki miłośnik piłki, powiedziałeś, nie obejrzałeś wszystkich meczów. I pewnie wielu z państwa gdzieś tam tak powie, wszystkich nie, ale wydaje mi się, że też trzeba zachować pewien umiar, bo gdyby w ciągu miesiąca, tak jak było to zawsze, miesiąca nawet z okładem, nie wiem, 2-3 dni, zrobić te mistrzostwa i na przykład już w tym momencie mielibyśmy rozstrzygnięcie, to każdy pewnie czułby później taki, szkoda, że się skończyło. Ciekawe, ilu z nas powie, szkoda, że się skończyło w niedzielę późnym wieczorem, czy też w nocy, po finale, na Hiszpania w finale, czeka na rywala, bo moim zdaniem tak jak po prostu przedawkował Infantino ilością piłki, po prostu za dużo. Co za dużo, jak stare przysłowia mówią, to niezdrowo.
3: No właśnie, ale przecież już są plany, żeby kolejny mundial jeszcze bardziej powiększyć o kolejne tam 12 zespołów. Dobra, zostawmy to, wróćmy do tego, co się dzieje tu i teraz. W Stanach dzisiaj drugi półfinał z Anglii, Argentyna. My, jako że jesteśmy Europejczykami, sądzę, że wszyscy będą kibicowali Anglii, a nie Argentynie, która też będzie miała trudno jako obrońca tytułu sprzed 4 lat. Zobaczymy. Argentyna też miała kiepskie mecze, kiepskie występy, ale szczęśliwie, skutecznie do tej pory im się udawało przebrnąć przez spotkania kolejne, więc w jednym jestem pewny, że pomógł Argentyńczykom sędzia, ale to...
2: Którym?
3: Zostawmy, no, jeśli dobrze pamiętam, chyba z Egiptem.
2: Z Egiptem, tak, ta trzecia bramka.
3: To... Tak, dokładnie to był ten mecz i to był ten mecz, sądzę, kryzysowy. Także dzisiaj spodziewamy się, że też to spotkanie z Anglii, kibicujemy oczywiście Anglii.
2: No właśnie, ja ci coś powiem, Tomaszu, bo Argentyna ma wielu kibiców w Polsce i naprawdę czasami jak się łączymy z naszymi gośćmi gdzieś tak na jakieś media społecznościowe, to często na przykład byli piłkarze czy też no fani po prostu mają koszulki Argentyny i to te nowe, te z tego ten model Adidasa 4 lata temu, w którym zdobywali mistrzostwo, Messi strzelał te gole, no doprowadził tą Argentynę w jakiś sposób i na Argentyna to naprawdę ma wielu fanów, nawet tak myślę sobie, jak tak czy teraz wachlarz naszych gości, zadawałem pytania, to więcej kibiców, więcej ludzi sympatyzuje z Argentyną niż na przykład z Brazylią, co jest ciekawe.
3: No, tutaj nie dziwię się, bo przecież Argentyna od 4 lat jest mistrzem świata do najbliższej niedzieli, więc może jako chyba jedyna, nie pamiętam tych statystyk, ale chyba nie było zespołu, który z mundialu na mundial w Mistrzostwo Świata.
2: Dwa. Włosi 34, tak. Włosi 34-38 i Brazylia 58-62.
3: Ale w najnowszej erze polskiej futbolu to jednak nie tego nie było. Zawsze ktoś inny. Teraz ma to na to szansę Argentyna. Jak się zdobywa Mistrzostwo Świata w Katarze 4 lata temu, to się jest no, na topie, tak? Na światowym topie ma się też kibiców. Każdy lubi i zakłada koszulkę reprezentacji, która jest mistrzem świata, niż tam Brazylijczyków, którym
2: nie jest, Tomaszu, się... Trochę tak, że my w Polsce do tych Angolii jednak lubimy tak pokonywać i Niemców podobnie. Mamy takie dwie nacje, z którymi lubimy z każdej rywalizacji wychodzić zwycięsko i tutaj to bije Angola, tak? To przecież kiedy nie raz takie hasło panowało.
3: Zwłaszcza Niemców, bo przez długie, długie lata Polska nie potrafiła wygrać z Niemcami. Pamiętamy wszyscy, moje pokolenie, ten słynny mecz na wodzie, przez który byśmy byli mistrzami świata w Monachium w 1974 roku. No i jakoś mieliśmy pecha do meczów z Niemcami dopiero właśnie w tej nowej dekadzie. Tu na nowym stadionie udało się pokonać reprezentację Niemiec 2-0.
2: Ale z Anglią też.
3: Podobnie.
2: No przecież 1-1 na Wembley, a potem wszystko mecze przegrane. Dopiero Frankowski, tak? Tomasz Frankowski w Manchesterze strzela dwie bramki, tam ratujemy remis.
3: Tak, ale tam był remis, nie było wygranej, więc tak to się układa i za to kochamy futbol, bo on przynosi nam niespodziewane wyniki i wbrew temu, co byśmy sobie życzyli i oczekiwali.
2: No to jeszcze może chociaż jeszcze zdanie o tym mundialu, no bo czy ten piłka nożna troszeczkę nie wymknęła się z takiej gry radosnej, prostej, pierwszej gry, którą każde dziecko gra, bo to jest najprostsze, bo to jest kopnięcie przedmiotu, no piłki, to w tym okrągłej, tak? I to jest taki pierwszy, dopiero później zaczynają się jakieś fascynacje koszykówką, siatkówką, ewentualnie ręczną, jakkolwiek myślimy się tu o grach zespołowych, ta piłka nożna jest najprostsza, ale czy ona się nie została zbyt elektroniczna, te wszystkie chipy, ten włosy Matanowicza, prawda, i przez to Chorwacja nie ma gola, tu od linki się odbija, mimo to gol i tak dalej. Jak ty na to patrzysz właśnie?
3: No pewnie, brawo, bo to dobre pytanie, które powinni ci wszyscy specy od układania regulaminów wziąć pod uwagę. No, w ogóle zacznijmy od tego, że styl gry jest według mnie fatalny. Czasami długie momenty nie da się oglądać, bo to jest schemat. Każdy rozgrywa między sobą. Brakuje takiej radosnej piłki polegającej na zwodami minięciu przeciwników. przeciwnika z wodami i wyliczeniu sobie pozycji do dania strzału. Nie, to są same schematy. Piłka jest zagrywana do tyłu, coraz częściej jest odgrywana do bramkarza, mimo że on jest 50 czy 60 metrów dalej. I to wygląda nieciekawie i myślę, że dopóki się nie znajdzie trener, który będzie potrafił z tym walczyć i zmienić tą strategię taką schematyczną, praktycznie większość zespołów tak gra, to źle to wygląda, bo to jest w zasadzie czekanie na błąd przeciwnika. Brakuje takich, to co powinno cechować futbol na wysokim poziomie, brakuje prostopadłych podań. Nie wiem, czy tego już teraz nie uczą, ale na tym poziomie to jest tego bardzo mało. Uzyskuje się pole gry tylko wtedy, kiedy ma się pomysł, jak tą piłkę przemieścić szybko.
2: Chociaż Hiszpanie potrafią to zrobić. Taki ten jeden dotyk, prawda, to co wczoraj zrobił Olmos, Porro, a wcześniej no, także właśnie Oyarzabal.
3: To właśnie o tym mówię, że to są pojedyncze akcje. Czekanie na błąd przeciwnika, zagranie i przy drugiej bramce to widzieliśmy. Właśnie tego młodego Pedro, tak?
2: Pedro Porro, tak.
3: Pedro Porro właśnie wyskoczył jak diabeł z pudełka z Janacka. No i strzelił na 2-0, bohater na pewno dzisiaj, ale i pewnie zagra w finale. Trzymajmy kciuki, bo to wszystko młodzi ludzie. By im szło jak najlepiej.
2: Ale już mamy teraz odpowiedź, bo Pedro Porro jest zawodnikiem Tottenham Hotspur. Tak. I teraz właśnie mamy połączenie Szymon Christianus, nasz kolega realizator, który jest fanem angielskiej piłki, znawcą futbolu. To od razu zapytajmy, jakim piłkarzem jest Pedro Porro? Szymonie, witaj i właśnie czekamy na tę odpowiedź.
4: Witaj Grzesiu, witam Państwa. No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie zadałeś, a właściwie bardzo dobry zaczepiłeś temat. Pedro Porro gra w Tottenhamie, który no ten sezon miał bardzo kiepski, pomijając to, że tam może w Lidze Mistrzów trochę się tam udało wyjść dalej, ale no mało brakowało, a graliby teraz w Championship, czyli w drugiej lidze. Tottenham miał naprawdę beznadziejny sezon, dwa razy zmieniał trenera. I dlaczego o tym mówię? No to pokazuje, że tutaj też w kontekście Francji, dlaczego Hiszpania też wygrała? Pokazuje to dobitnie, że to jest sport drużynowy. I Francja, która no po prostu jest naładowana nazwiskami i żeby nie było, to nie jest taka rozbita drużyna i Didier Deschamps ją dobrze też poukładał i wykorzystał jej potencjał, ale Hiszpania, w której nie dość, że no nie ma aż takiego potencjału ofensywnego, to po prostu zagrała drużynowo, a też są zawodnicy na ławce, raczej bym zauważyć. Właśnie też ze znienawidzonego przez kibiców Tottenhamu Arsenalu, który wygrał Mistrzostwo Anglii po długiej przerwie, ale no, Arsenal, który miał fantastyczny sezon. Tak, David Raja na ławce, bramkarz, jeden z najlepszych na świecie. Zamiast niego gra Unai Simon. Martin Subimendi nie zagrał chyba ani minuty w tym mundialu. No i Mikel Merino, który jest takim tak zwanym super subem, się tym wsławił na tych mistrzostwach. Dwa mecze, w których fazy pucharowej, w których zadecydował o wyniku. Tym razem o wyniku zadecydował Pedro Porro z Tottenhamu, który właśnie w tego sezonu nie miał zbyt udanego, ale to właśnie Luis de la Fuente, który bazuje na tym składzie, który wygrał 2 lata temu Mistrzostwa Europy, również wygrał w półfinale z Francją wtedy i stawia na te bardziej na ten monolit, na ten zgrany organizm i to się sprawdza. Nawet wystarczyło to na tak świetnie dysponowaną Francję. Oczywiście Francja nie zagrała wczoraj rewelacyjnie, ale powiedziałbym, że też właśnie dlatego, że to Hiszpanie

0: liczyli na trzeci finał z rzędu. No a tu rzeczywiście, no zagrali jak noni. Bo oczywiście klasę oddajmy Hiszpanom absolutną, ale to też nie była taka Francja. Zresztą sam Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli. To była taka Francja w kryzysie.
1: Trochę tak, ale też w tych wypowiedziach Kyliana Mbappé tutaj też bym zwrócił uwagę na to, że on tutaj nawet na konkretne rzeczy wskazał, jeśli chodzi o taktykę, że on powiedział mniej więcej coś takiego, że trudno wygrać taki mecz z Hiszpanią. Tutaj wskazał też na Hiszpanię, trudno wygrać z Hiszpanią, jeśli w środku pola gramy 3-2, że nie było tego pressingu 1-1. Jakoś też niektórzy doszukują się krytyki trenera, ale zwłaszcza znając Kyliana Mbappé i jego ego i jego wypowiedzi też w Realu Madryt i zachowanie, ale tak, no on też po prostu wskazał na różnicę w taktyce tego dnia i Hiszpania, która no, ma doświadczenie w wygrywaniu turniejów, ten konkretny skład po prostu bezlitośnie wykorzystała tę przewagę i chwała im za to.
0: No to teraz o tej Anglii, bo rzeczywiście my tutaj rozmawiamy z panem Tomaszem Jagodzińskim, wspominając te mecze z Polska-Anglia, trudne, tam wtedy na tym Old Trafford przegraliśmy 2-1, ale tam Frankowski właśnie strzelił gola.
1: Tak, ja bym jeszcze właśnie a propos tych meczów z Anglią, jeszcze przypomniałbym, że
0: dwa razy 1-1,
1: w latach 90. też było, w latach 90. też był mecz remisowy, tam gdzie Dariusz Szpakowski,
0: w Chorzowie słynny,
1: Dariusz Szpakowski tam krzyczał Jezus Maria, jak Marek Leśniak.
0: A ja byłem na tym meczu. Pan Tomasz był na tym meczu?
1: Sytuacji.
0: A pan Tomasz też był na tym meczu.
1: To były notabene chyba eliminacje do mundialu w Stanach Zjednoczonych. Czyli tak. To był mecz, no to był rok 93. Ten mecz konkretny, czy eliminacje do mundialu w 94. Tak. No Anglia...
0: Tak, tak. I właśnie tak było. I teraz mam pytanie właśnie Szymonie. Dzisiaj drugi półfinał. Atlanta też 21. Anglia, Argentyna. Już też o tej zarysie historycznym państwu mówimy w zasadzie, co Studio Mundial. Ale zapytam, co w obozie Anglii, tak jak na dziś, czy możesz coś właśnie wskazać, bo tam różne sytuacje były. No ta złamana ręka, potem tam jakieś niedyspozycja
1: Hendersona. Znaczy, jeśli chodzi o wiadomości prasowe.
0: Jak tam wygląda?
1: Tak, no to już są konkretne informacje. Zawodnicy, którzy są niezdolni do gry na ten dzisiejszy mecz, to Jordan Henderson i Jarrell Kwanza, czyli Jordan Henderson, pomocnik doświadczony, który chyba nie pograł i tak za dużo, nie jest podstawowym zawodnikiem i Jarrell Kwanza, prawy obrońca, wychowany w Liverpoolu, obecnie grający w Leverkusen, no tutaj będzie miał ograniczony wybór, jeśli chodzi o prawą obronę. Thomas Tuchel będzie ten Reece James, który też miał problemy jakieś zdrowotne w trakcie turnieju, ale już na przykład z Norwegią już zagrał. No i Jed Spence.
0: No Argentyna?
1: No, Argentyna to jest jedna z drużyn w tym mundialu, które za dużo nie oglądałem, przyznam się. Tutaj to akurat po prostu tak się czasowo złożyło. Niestety ten turniej, poza tą liczbą meczów, o której mówiłeś, ja się tutaj zgadzam w 100% z tym, co powiedziałeś wcześniej, no to jeszcze oczywiście te pory nie są zbyt dogodne. No jak był ten mundial w Brazylii, kiedy byłem nastolatkiem, chodziłem do szkoły, to sobie mogłem pozwolić na oglądanie wszystkich meczów, a tutaj, że tak powiem, życie dyktuje tutaj warunki i wszystkiego nie mogłem obejrzeć. Ale tak, no Argentyna, powiem tak, Argentyna pierwszy raz chyba trafia na takiego rywala już z górnej półki w tym turnieju, bo jak prześledzimy ich ścieżkę, to no tak, Algieria, Jordania, Austria w fazie grupowej. No Austria dobra drużyna, ale no od razu odpadli w fazie pucharowej z Hiszpanią.
0: Nie dojechała, tak. Nie dojechała na te mistrzostwa. Tak. Austria słaba, beznadziejna.
1: Mamy po drodze Cabo Verde, Egipt, drużyny z Afryki,

0: I teraz...
1: Szwajcaria.
0: I później. Szwajcaria, to jakby, no dobre drużyny, prawda, ale, że tak powiem, jakby to Anglicy określili, to nie jest to, to elite level. I teraz no, trafiają na takiego rywala, ale z tych pozostałych trzech półfinalistów mi się wydaje, że najbardziej w ich zasięgu, ponieważ Anglia oczywiście ma swoje momenty. No, ograli Meksyk, który miał przewagę również własnego boiska i jest dobrą drużyną. Potrafili wyjść z kryzysowego meczu też z drużyną afrykańską, z Demokratyczną Republiką Konga. Mecz otwarcia mieli niezły z Chorwacją, no ale też nie do końca wygląda to najlepiej. Ta piłka tak nie płynie, nie idzie jak po sznurku, jak to wygląda na przykład, kiedy na boisko wychodzi drużyna Francji. I nawet po tym meczu z Norwegią, no Thomas Tuchel był niezadowolony i wydaje, że kibice Anglii też mogą mieć dużo obaw przed następnymi etapami rozgrywek, bo z Norwegią naprawdę było blisko. Mieli też szczęście, jeśli chodzi o pewne jakieś sędziowskie decyzje. Norwegia, bardzo, bardzo duża szansa była, że to Norwegia zagrała w tym półfinale. I Thomas Tuchel, takie powtórzę się, Thomas Tuchel po tym meczu był niezadowolony, mimo że wygrali, ale może to właśnie też być pozytywny prognostyk dla synów Albionu, że się dodatkowo zmotywują na ten mecz. Ja osobiście bym preferował, jakby wygrała Anglia ten półfinał, ponieważ w mecz o trzecie miejsce by też dostał takich rumieńców. Byłby to rewanż z finału sprzed 4 lat i Didier Deschamps, który rozegra swój ostatni mecz jako trener, jako selekcjoner reprezentacji Francji, będzie miał okazję się zrewanżować.
1: No właśnie, to zobaczymy pewnie dzisiaj, jutro od rana też będziemy mówili o tym już drugim półfinale, no i o składzie finalistów i meczu o trzecie miejsce. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Szymon Christianus, Radio Wnet był z nami. Szymonie, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Ci, Grzesiu. I dziękuję Państwu.
1: Natomiast Tomaszu, chciałbym Ciebie właśnie zapytać też o, bo jesteśmy z naszym gościem, Tomasz Jagodziński, były rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze chwilę, bo później połączenie z Paryżem, gdzie jest nasza koleżanka Małgorzata Kleszcz i też właśnie usłyszymy, co, jak Francja odebrała też ten mecz, ale chciałbym Ciebie zapytać o polską piłkę, no skoro właśnie nas nie ma i tych tematów jest mniej. Oczywiście nie pozwala nam zapominać o polskiej piłce. No, Robert Lewandowski jest nasz najlepszy piłkarz, no bo przecież wczoraj była prezentacja oficjalna w Chicago Fire i gdzieś tam rzeczywiście już jest zawodnikiem tego klubu MLS-u. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, ale taką piłką nożną tak tu i teraz.
2: Polska piłka w mojej ocenie, ja znam się na tym, przeżywa troszkę kryzys, nawet głębszy, a teraz jest chyba jeszcze na wakacje. Tak sądzę. No bardzo pamiętam, wszyscy byliśmy rozżaleni, że nie udało się awansować w tych dodatkowych barażach na mundial, ale teraz jak patrzę na postawę naszych potencjalnych przeciwników, to można się chyba cieszyć, że nie ma nas na mundialu, bo byśmy byli jedną z reprezentacji, która by doznawała seryjnych porażek. Tak sądzę, tak oceniam. Patrząc na to przez pryzmat naszego rywala z grupy Holendrów, którzy też nie potrafili osiągnąć nic więcej poza wyjściem z grupy. Więc trzeba zabrać się do pracy. Do pracy organicznej. Nie ma u nas właściwego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej piłkarsko. Nie ma tego. Pewnie długie lata nie będzie. Bazujemy na zawodnikach z obcych lig. Przecież w klubach gra po kilku, nawet już więcej przedstawicieli różnych trzecioligowych klubów z Europy, więc wygląda to nieciekawie.
1: Ale przecież ile jest orlików, ile z akademii? No przecież akademia na akademia, grzyby po deszczu rosną. No.
2: Tak, tylko jeszcze raz powtórzę, nie ma centralnego, jednolitego programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej piłkarsko. Taki projekt wprowadzony w życie przez oczywiście Polski Związek Piłki Nożnej dałby możliwość działania w całym kraju polskim trenerom, polskim szkoleniowcom, którzy przecież kończą odpowiednie uczelnie, mają odpowiednie certyfikaty i powinni szkolić właściwie. Tak się nie dzieje. Polską piłką, tak oceniam, rządzą agenci piłkarscy. Agenci, którzy wolą ściągnąć zawodnika z trzeciej ligi zagranicznego klubu, który tutaj niewiele wnosi, niż i kluby też na to się godzą, niż próbować wychowywać. Są pierwsze jaskółki w postaci Akademii jak w Legii. Legia potrafi, jako jeden z największych klubów, potrafi dbać o rozwój piłkarski młodzieży, mając swoją akademię pod Warszawą. Natomiast Lech Poznań, to idziemy w dobrym kierunku, ale to nie z dnia na dzień to się nie zmieni. Szwajcarzy, kiedy wystąpili z wnioskiem o organizację Mistrzostw Europy u siebie w kraju, momentalnie, to było 6 lat przed Mistrzostwami Europy w Szwajcarii i Austrii, to momentalnie właśnie wprowadzili taki projekt szkolenia centralnego dzieci i młodzieży. Po 7 latach ich reprezentacja do lat 17, jeśli dobrze pamiętam, czy 19, zdobyła Mistrzostwo Świata w Nowej Zelandii. Można, tylko trzeba chcieć, trzeba zatrudnić właściwe osoby i działać.
1: No, Tomaszu, to jest taki temat bardzo szeroki, ale rzeczywiście, no systemowo, korzystając z tego
2: Pytałeś, tak, to odpowiedź.
1: Tak, ja wiem, ale właśnie te akademie, te orliki, wszędzie tu można grać. Kiedyś to człowiek szukał kawałka trawy gdziekolwiek, czy jakieś nawet nie trawy, się grało na szutrze, na betonie, wszędzie się grało. 2 tornistry się kładło i był mecz, a teraz akademie, te murawa sztuczna, wszystko. Ale dobrze. Byłeś rzecznikiem związku za czasów Mariana Dziurowicza i to był taki też trudny czas, prawda? Przechodziliśmy ten, ja pamiętam, bo akurat to był taki wtedy czas, gdzie zaczynałem też te właśnie pracę dziennikarską. I tak pamiętam, że człowiek chłonął każdą z tych sytuacji. Generalnie jest, można w ogóle tak jakoś, jakkolwiek w jakimś jednym wspomnieniu wrócić właśnie do tamtych czasów, bo ja pamiętam na przykład prezesa Mariana Dziurowicza z tego, jak stworzył potęgę z GKS-u Katowice, bo tam jeździliśmy na mecze. Ja pamiętam ten GKS, który potrafił wygrać z Bordeaux, prawda, i tam toczył boje w europejskich pucharach. To była świetna drużyna ze świętej pamięci Janem Furtokiem. No i później był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, konflikt z Jackiem Dębskim, już nieżyjącym i tak dalej. I ty byłeś tym wszystkim. Masz jakieś takie po latach taką jakąś swoją, no nie wiem, wspomnienie?
2: No pewnie, że mam bardzo, bardzo wiele różnych wspomnień, również kontrowersyjnych, ale nie będziemy zanudzać słuchaczy historiami sprzed lat.
1: Jakaś anegdota jedna.
2: Tak, Marian Dziurowicz był dobrym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, był gospodarzem z prawdziwego zdarzenia. No akurat ja trafiłem na moment, kiedy no tutaj władza w postaci ówczesnego ministra sportu Jacka Dębskiego chciała zawładnąć związkiem, bo w związku już wtedy pojawiły się pierwsze duże pieniądze. To był przełom systemów, również przełom systemu politycznego, przełom lat 90. i 2000., więc dużo się działo. No, była afera, miałem przyjemność i uczestniczyć w konferencjach, na których było prawie 200 dziennikarzy. Takie było wtedy zainteresowanie tym konfliktem. No, skończyło się jak się skończyło. Dzisiaj mamy zupełnie inną polską piłkę. Dzisiaj jesteśmy po wspaniałych mistrzostwach. tropy, które potrafiliśmy zorganizować znakomicie z Ukrainą. Mamy świetne stadiony, mamy Orliki, pełno boisk. Kluby mają również pieniądze na rozwój z reklam, ze sponsorów, tylko nie mamy dobrego poziomu piłki nożnej. Tego nam brakuje. Życzmy sobie, żeby to się jak najszybciej zmieniło, bo przecież ile razy można iść na mecz i oglądać fatalnie grającą reprezentację i szczęśliwe wyniki remisowe.
1: No właśnie, to liczmy na to, że to w czasie przeszłym, że po prostu każdy teraz mecz reprezentacji Polski będzie wspaniały. Natomiast my już mamy połączenie z Paryżem, gdzie jest Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry, Małgosiu, jak Francja przeżyła porażkę w półfinale Mistrzostw Świata z Hiszpanią?
3: Dzień dobry Grzesiu, dzień dobry Państwu, bonjour. No, jak mogła przeżyć 2-0 z Hiszpanią? Wczoraj ulice Paryża smutne, Francuzi rozczarowani, chociaż też wielu z nich otwarcie mówi wprost, zresztą tak samo media piszą, że Hiszpania była po prostu lepsza, bez wymówek. Kylian Mbappé tak samo, bez zwalania na sędziego, po prostu to była lepsza drużyna. Francuskie media były także bardzo krytyczne wobec własnej reprezentacji. Le Monde napisał, że, a właściwie określił występ Francuzów jako niegodny półfinału Mistrzostw Świata. Le Figaro natomiast pisało o całkowitym rozbiciu, podkreślając, że Hiszpania dominowała niemal od pierwszej do ostatniej minuty i to było niestety czuć także na tych ulicach. Ja wczoraj tutaj w okolicy centrum oglądałam i spacerowałam, no i niestety rozczarowanie. Posłuchajmy, udało mi się nagrać, bo dużo młodych ludzi w koszulkach reprezentacyjnych, smutnych, rozczarowanych, ale nagrałam słowo z Francuzem, on mówi po francusku. Wysłuchajmy tej minuty, a ja później Państwu dokładnie przetłumaczę i powiem, co powiedział nasz gość. Godzina 23:11, jesteśmy po meczu. Francja przegrała z Hiszpanią 2-0. Smutni Francuzi, ja się teraz zapytam, no czy są zaskoczeni? Hello, you are probably very sad. What is your emotion? What is your reaction after the match? You can say in French or in English.
4: Moi, je suis très déçu de cette performance de l'équipe de France. Je suis vraiment très touché. On a essayé de jouer, mais on n'a pas réussi. Franchement, ça m'a fait mettre très, très, très mal au cœur. On pense à nos bleus, qui sont partis assez loin, en demi-finale. Franchement, j'ai vraiment pas les mots. Je pense qu'il y aura des choses à revoir. On aura un nouveau sélectionneur, mais ça, c'est pas la première chose à voir. Je pense que dans les prochaines années, on ira très, très loin. Et allez les bleus, hein. Merci.
3: Oh, merci beaucoup. No i właśnie, był bardzo rozczarowany, nie znalazł słów, żeby to opisać. Bardzo go to osobiście dotyka, ale myślami jest z ekipą i tak uważa, że daleko zaszli do półfinału. Będzie nowy selekcjoner w przyszłości, ma nadzieję, że czekają wielkie rzeczy i na koniec niebiescy do przodu. Także mówił jeden z Francuzów. Ciężko inaczej to opisać i inaczej o tym myśleć, ale są też ci, którzy może bardziej pokornie na to patrzą. Pewien młody Francuz z kolei po angielsku udało mu się odpowiedzieć, to posłuchajmy jeszcze tej wypowiedzi. Okay, so are you surprised by the result of the match?
5: Yeah, a bit surprised because we were not attending this scenario, but they've done nothing, so all good for Spain and it's over for this year, so yeah. A bit sad, of course, but that is, it is what it is, how we say.
3: It is what it is, czyli no, jest jak jest. Gratulacje dla Hiszpanii i niestety tym razem nie dla Francji. Także tak to wygląda i czekamy na kolejne mecze, już nie z Francją.
1: Francja jeszcze zagra, tak, w meczu trzecie miejsce, już kolejny w swojej historii. Kiedyś przecież Polska wygrała z nimi w 82 roku w meczu o trzecie miejsce. Graliśmy w Alicante i wygraliśmy 3-2. Tam Szarmach, Majewski i ostatnia bramka Kupcewicz. Piękny strzał z rzutu wolnego. I ta Francja była taka rozbita w półfinale z RFN-em ówczesnym. To był taki jeden z największych meczów w historii w ogóle światowej piłki. Rzuty karne, a później ta Francja też przegrywa w 86, chociaż ona wtedy rzeczywiście też znowu z tym RFN-em i tak gdzieś tej Francji, ale właśnie ostatnie lata były dla niej fantastyczne, bo przecież w Rosji wygrała mundial. 4 lata temu, wiadomo, rzuty karne, taki dramatyczny mecz i właśnie przegrała z Argentyną i teraz pewnie liczyli na trzeci z rzędu finał. To się nie stało, ale też taki, rozumiem, ten szacunek dla Hiszpanii. To jest pewnie piękne. Piękne właśnie, że właśnie to ale le ble tak zabrzmiało, no oczywiście trochę przez łzy,
3: To było widać, ja też muszę powiedzieć o takim obrazku, bo właśnie około tej 23 już po meczu, jak spacerowałam ulicami Paryża, to widziałam wielu Francuzów z takimi opuszczonymi głowami i wielu z nich miało słuchawki, a więc czegoś słuchało, być może jakiegoś utworu, może Erika Satie, jakiegoś smutnego, który ja absolutnie się z tego nie wyśmiewam, tylko po prostu taki był obraz. Bardzo mnie zastanawiało, co akurat tam wtedy w tych słuchawkach leci, prawda? Do czego się to przeżywa. No, uznałam, że to jest taki moment, że może nie będę aż tak przeszkadzać. Więc to było wczoraj widać, pogrążone w takim rozczarowaniu, pogrążony Paryż, ale są gratulacje wobec zwycięzców i jeszcze niepełnych zwycięzców wczorajszego meczu. A kto wygra? Kto wygra te mistrzostwa, panie Grzegorzu, panie redaktorze?
1: Gosia, jak ja bym wiedział, kto wygra, to bym po prostu postawił jakieś parę złotych i na przykład bym sobie coś już teraz planował. A tutaj jest Tomasz Jagodziński, nasz wspaniały gość. Właśnie on ci odpowie na to pytanie.
2: Bardzo miło, bardzo pozdrawiam, proszę. Ale ja wiem, że wygra Hiszpania, bo przecież po tym, co wczoraj pokazała, zupełnie taki inny futbol strategicznie niż we wcześniejszych meczach, więc jestem przekonany, że niezależnie czy jej przeciwnikiem będzie Argentyna, obrońcą tytułu Mistrza Świata, czy Anglicy, to wygra Hiszpania i ja już żałuję, zwłaszcza od wczoraj, że nie jestem Hiszpanem. Tak jest. A jeszcze taki akcent narodowy muszę powiedzieć, bo powiedzmy, przypomnijmy Państwu, że Hiszpania wczoraj zagrała w biało-czerwonych kostiumach piłkarskich. To jest, też się liczy.
3: Czuję te nadzieje. Widzę, że jest duża nadzieja, panie redaktorze. Tak, to można sobie chociaż tak to wyobrazić faktycznie. No, nie trzeba być Hiszpanem, żeby kibicować i żeby kibicować Hiszpanii. Ja może żałuję, że nie jestem obecnie w Hiszpanii, żeby poczuć, czy nie byłam wczoraj, żeby poczuć te emocje, ale nie można mieć wszystkiego. Właściwie patrząc teraz na Wielki Pałac w Paryżu, myślę sobie, że przecież to właściwie też jest bardzo dobre miejsce.
1: Bardzo dobre, Małgosiu, naprawdę fantastycznie, że jesteś w tym czasie w Paryżu, ale to może zakończmy akcentem hiszpańskim, skoro to też jest pewnie taki kraj, który gdzieś każdy z nas marzy, żeby być, pojechać, zobaczyć i wrócić na przykład do naszej ojczyzny, to ja proponuję koniec naszego spotkania z piosenką Alvaro Solera, Sofia. To jest Katalończyk, to jest naprawdę bardzo dobry muzyk. Kiedyś mieliśmy okazję z Jaśminą Nowak być na jego koncercie tutaj na Torwarze i zrobił na nas duże wrażenie. Pozwolisz, że zakończmy tym akcentem hiszpańskim nasze spotkanie.
3: Si, senor, bardzo dobrze. Słuchamy wspólnie i życzymy wszystkim słuchaczom i prowadzącym dobrego dnia.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Nocne powtórki Wnet.